0: I obniżanie cen.
1: Mediana na pierwsze dwa tygodnie lipca dla obiektu trzygwiazdkowego nie dalej niż 4 km od Krupówek dla dwóch osób ze śniadaniem wynosi 509 zł.
0: To aż 8% mniej niż rok temu. Przemek Taranek, Radio Z.
2: Na razie do przyjazdu na Podhale zachęca też pogoda. Jest słonecznie, ale nieco chłodniej niż w całym kraju. Polski rynek zalewają tanie czereśnie z zagranicy. Kosztują kilkanaście złotych za kilogram i wyraźnie konkurują z dużo droższymi owocami krajowymi. Związek Sadowników Polskich apeluje do resortu rolnictwa o kontrolę i zachęca do kupowania polskich czereśni, które na bazarkach potrafią kosztować nawet kilkadziesiąt złotych za kilogram.
3: Duża cena jest.
4: A skąd taka cena wynika?
3: Wynika z warunków pogodowych. Przymrozki i sucho.
4: A jak myśli pani, spadnie czy nie spadnie?
3: No raczej nie. Bardzo mało.
4: Jak długo się utrzyma ta czereśnia?
3: No jeszcze z miesiąc, może nie.
2: Jak ustalił reporter Radia Z Mateusz Kasiak, pierwsze kontrole przeprowadził już Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Dotąd nie stwierdzono nieprawidłowości. Ruszył sezon na jagody. Ceny na razie wysokie. Za kilogram owoców w skupie trzeba zapłacić się od 35 do nawet 60 zł. Skąd taka cena? O tym reporter Radia Z Adam Kaźmierczyk.
5: Wynika ono z tego, że na razie jagód jest mało, co też widać gołym okiem na poznańskiej giełdzie owoców i warzyw, na której trudno znaleźć osobę handlującą tym owocem. Mi udało się spotkać tylko pana Rafała, który przekonuje, że sezon jagodowy powinien być raczej udany.
6: Jeżeli pogoda nie pasuje, to myślę, że jagody będzie dużo, ponieważ było dosyć dużo deszczu, a teraz przyszło ciepło i jagoda się dobrze rozwijała.
5: Będzie więcej tych jagód, to ta cena też
6: spadnie. To dopiero się zaczyna sezon.
5: Ceny jagód powinny zacząć spadać w połowie lipca. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
2: Sezon jagodowy trwać będzie do końca sierpnia. Na koniec uważany za wymarłego owad zauważony w Wielkopolskim Parku Narodowym. Zadrzechnia fioletowa to gatunek czarnego zapylacza, jest 3 razy większa od pszczoły. Pojawienie się takiego owada może świadczyć o postępującym ocieplaniu klimatu, mówi Błażej Nowak z Wielkopolskiego Parku Narodowego.
7: To w konsekwencji jest bardzo, bardzo dużym plusem dla tego ciepłoludnego bądź co bądź gatunku. Dla nas jako ludzi tutaj mieszkających na tej akurat szerokości geograficznej, niekoniecznie te zmiany klimatu postępują bardzo szybko, wręcz galopują.
2: Zadrzechnia fioletowa została uznana w Polsce za wymarłą ponad 20 lat temu. Teraz to już wszystko, a na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: to jest dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę. Starszy aspirant Mariusz Jaskuła był niskim, krępym, nijakim mężczyzną po 40, który braki w prezencji nadrabiał ostentacyjną pewnością siebie. Kiedy szedł w ich stronę przez hol, wciągnął brzuch i wypiął klatę, tak że wydawał się dużo lepiej zbudowany niż w rzeczywistości. Gabi zauważyła też, że nosi buty na grubej podeszwie, która dodawała mu kilka centymetrów. To wszystko razem oznaczało kompleksy, a Gabi nie znosiła facetów z kompleksami. Nieraz napsuli jej krwi. Pani jest siostrą Denatki? Zwrócił się do niej. W głosie mężczyzny pulsowała irytacja. Zanim Gabriela zdążyła sprostować, sieracka gwałtownie podniosła się z fotela. Nóżki mebla przesunęły się po podłodze, wydając przejmujący pisk. Ja jestem siostrą i chciałabym wiedzieć, co się stało. Ten funkcjonariusz, pokazała na stojącego za Jaskółą Mateusza, twierdzi, że to było samobójstwo. Czy to prawda? W oczekiwaniu na odpowiedź nabrała powietrza, jakby liczyła na to, że uniesie się jak balonik nad ziemią i odleci, pozostawiając wszystkie kłopoty za sobą. Nic na razie nie wiemy, odpowiedział Jaskuła niechętnym tonem. Jest za wcześnie, żeby wykluczyć udział osób trzecich. Co to znaczy? Sieracka chyba nie zrozumiała. Musimy ustalić, czy skoczyła sama, czy ktoś jej pomógł. Gabi dałaby sobie rękę uciąć, że mówiąc to, policjant przewrócił oczami. Czy siostra chorowała na depresję? Miała problemy finansowe? Leczyła się psychiatrycznie? Choć Gabriela obiecywała sobie, że będzie się od tej sprawy trzymać z daleka, nie wytrzymała. Nie uważa pan, aspirancie, że to nie jest odpowiednie miejsce do zadawania tego rodzaju pytań? Spytała lodowatym tonem. Taką rozmowę powinno się przeprowadzić w odosobnieniu, zapewniając rozmówcy odpowiedni komfort. Komendant zacisnął szczęki tak mocno, że aż chrupnęły. Pani to kto? Warknął. W ostatniej chwili powstrzymała się, żeby się nie przedstawić. Jej imię i nazwisko mogło wywołać zamieszanie. Ta pani zatrzymała się u nas w pensjonacie, wyjaśniła więc tylko. O śmierci siostry dowiedziała się pół godziny temu. Byłoby miło, gdyby uszanował pan jej uczucia. Jaskuła wyglądał tak, jakby miał za chwilę eksplodować. Widziała, że szuka w głowie jakiejś ciętej riposty, ale zdaje się, że nic odpowiedniego nie znalazł, więc postanowił pogrozić. Czy chce pani odpowiadać za utrudnianie śledztwa? Wycedził. Nie miała nic przeciwko kontynuowaniu kłótni, nie miała również nic przeciwko temu, żeby eskalowała. Niestety stojący za komendantem Mateusz nachylił się do swojego zwierzchnika i powiedział mu coś na ucho, pokazując ruchem głowy na Gabrielę. Jaskuła twarz miał pospolitą i przeciętną, za to mimikę bogatą. Zmarszczył brwi, przyglądając się Gabrieli podejrzliwie, a kiedy wreszcie do niego dotarło, kogo ma przed sobą, wykrzywił usta w sztucznym uśmiechu. No proszę, słynna inspektor Cybulska na gościnnych występach w Nałęczowie. Pokręcił głową z niedowolnością.

0: dowierzaniem. Ale dlaczego mnie nie poinformowano? Gabi kątem oka zauważyła, że sieracka przygląda się jej równie zdziwiona, co komendant. Jestem tu prywatnie, wyjaśniła. Poza tym odeszłam z policji. Jaskuła, który najwyraźniej nie mógł się zdecydować, czy lepiej być dla Gabrieli miłym, czy wręcz przeciwnie, jednak wybrał tę drugą opcję. W takim razie wolałbym, żeby pani nie ingerowała w czynności, oświadczył twardo. Chodzi o procedury, rozumie pani. Pewnie, żebyś wolał, pomyślała Gabi, a głośno powiedziała. Dokładnie, o procedury, czyli o przestrzeganie standardów. Tego typu pytania, ale ja chętnie odpowiem, odezwała się nagle sieracka. Odwrócili się do niej zaskoczeni. Kobieta przełknęła ślinę. Jestem pewna, że to było samobójstwo. Moja siostra została zaszczuta. Gabi zanotowała w pamięci rozbiegane oczy kobiety i dłonie zaciskające się na materiale sukienki. Co pani ma na myśli? Spytał Jaskuła. Ten cały hejt, który się na nią wylewał. Ta nagonka w internecie, w mediach społecznościowych, ale nie tylko, w realu również. Bałam się, że ona tego nie wytrzyma i miałam rację. Jaki hejt? Dopytywał policjant. O czym pani mówi? Sieracka opadła na fotel i sięgnęła po chusteczkę, żeby wytrzeć napływające do oczu łzy. Moja siostra. Ona się tutaj zameldowała jako sieracka Herman, tak jak ma w dokumentach, ale w pracy używała tylko nazwiska po mężu. Wyznała cicho. Uważała, że to nazwisko lepiej pasuje do jej imienia i zawodu. Sandra Herman. Sandra Herman? Powtórzył komendant. Zaraz. Ta aktorka? A Gabi poczuła, że cała krew odpływa jej z twarzy. Sieracka skinęła potakująco głową. No to wszystko jasne. W głosie Jaskuły zabrzmiała ulga. Znam tę historię. Samobójstwo jak nic. Za to Gabi musiała przytrzymać się oparcia fotela, żeby nie zemdleć. To ja już panią zostawię. Zwróciła się do sierackiej, starając się opanować drżenie głosu. Gdyby były jakieś problemy, proszę dzwonić na numer pensjonatu. Potrzebowała samotności. Potrzebowała tlenu. 5 sekund później wielkie połacie szklanych drzwi rozsunęły się przed nią i wreszcie mogła nabrać w płuca świeżego powietrza. Odetchnęła kilka razy głęboko i ruszyła w kierunku skrótu przez porośnięte lasem wzgórze. Sandra Herman. Kobieta, która popełniła samobójstwo z powodu hejtu w internecie. Kolejna ofiara Gabrieli. To było zaledwie 2 tygodnie po wypadku. Kolejne trudne popołudnie. Tym trudniejsze, że poprzedniego dnia podpisała umowę najmu mieszkania, do którego zamierzała się przeprowadzić i właśnie zaczęła się pakować. Na podłodze stały 2 kartony po chipsach, które przyniosła z sąsiedniej żabki. Postanowiła, że weźmie tylko tyle rzeczy, ile w nich zmieści. Dobra decyzja, bo bardzo szybko się okazało, że jedyne, co nie przywołuje bolesnych wspomnień, to jej ubrania. Wszystko inne, pościel, ręczniki, naczynia kuchenne, nawet książki, kojarzyło jej się z Tomaszem. Dlatego musiało zostać tutaj. Najchętniej odchodząc, polałaby wnętrze mieszkania benzyną i podpaliła jak w serialu, który zaczęli oglądać wspólnie i do którego z pewnością już nigdy nie wróci. I właśnie kiedy zdejmowała z wieszaka swoje koszule, starając się nie dotykać jego koszul, zadzwonił telefon. Kiedy pracowała, jej komórka dzwoniła prawie non-stop. Przez cały dzień do późnej nocy, a zdarzało się, że i nad ranem. Taka specyfika zawodu, ale po wypadku telefony prawie ustały. Dzwonili do niej jedynie rodzice i czasami ktoś z przyjaciół, których zresztą nie miała zbyt wielu. A ponieważ rzadko decydowała się odebrać, stopniowo tych prób kontaktu robiło się coraz mniej. Numeru, który wyświetlił się teraz, nie znała. Powinna odrzucić rozmowę, a jednak pechowe zrządzenie losu nie odrzuciła. Halo? Dzień dobry. Usłyszała w słuchawce niski kobiecy głos. Nazywam się Sandra Herman. Dostałam pani numer od znajomego. Możemy porozmawiać? Natychmiast skojarzyła nazwisko z głosem. Herman była aktorką. Grywała pierwszoplanowe role w serialach i drugoplanowe w fabułach, ale największą, choć raczej lokalną popularność przyniosły jej role teatralne. Od kilku lat była niekwestionowaną gwiazdą lubelskiej sceny. Gabi widziała ją nawet raz czy dwa w jakimś spektaklu. Czego ta kobieta może od niej chcieć? I znowu powinna odpowiedzieć, że nie będzie rozmawiać. jednak zwyciężyła ciekawość. Mam 5 minut. Zaasekurowała się, choć przecież czasu miała pod dostatkiem. W takim razie będę się streszczać. Od kilku dni w mediach społecznościowych zalewa mnie hejt. Głównie pod moimi postami, ale dostaję też wiadomości prywatne, maile. Ludzie mi piszą straszne rzeczy. Dostaję groźby, całkiem konkretne groźby. Gabi nie mogła się oprzeć i nie zapytać, z jakiego powodu? Chodzi o moje życie prywatne. Ale czy to istotne? Hejt to hejt, a ja nie zamierzam na to pozwalać. Jeden z moich znajomych poradził, żebym się z tym zwróciła do pani. Oj, coraz mniej podobał się Gabi ten pewny siebie, roszczeniowy tembr. Proszę to zgłosić na policję, powiedziała oschle. Zgłosiłam i nic się nie dzieje. Kompletnie nic. W głosie aktorki pojawiło się oburzenie. Jeżeli ktoś tego na miejscu nie dopilnuje, niestety nie mogę pani pomóc. Przerwała jej Gabriela tonem, który według niej powinien zakończyć rozmowę. Ale nie według Herman. Może źle się wyraziłam z tym pilnowaniem. Chodzi mi o to, żeby pani trzymała rękę na pulsie. Bardzo mi zależy, żeby ktoś coś wreszcie z tym zrobił. Szambo, które się na mnie wylewa, to jest nie do wytrzymania. No i uderza we mnie zawodowo. Może sobie pani wyobrazić, że ktoś założył na Facebooku stronę Nie chodzę na Herman? Oddają bilety na moje spektakle. Komentują wszędzie, gdzie się da, że jestem fatalną aktorką. Dłużej tego nie zniosę. Musi mi pani pomóc. Gabi, nawet w kiepskiej formie, na emocjonalny szantaż reagowała zawsze tak samo. Nie, proszę pani, nie muszę. Tydzień temu odeszłam ze służby. Do widzenia. Rozłączyła się. A potem skończyła się pakować, chwyciła pudła i wyszła z mieszkania, zatrzaskując za sobą drzwi i wyrzucając z pamięci to wszystko, co potrafiła. Nie było tego dużo, ale o jednym udało jej się zapomnieć natychmiast. O telefonie od Sandry Herman.
1: To był fragment powieści Katarzyny Gacek, Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę. Im była bliżej jaśminowego dworu, tym szła szybciej. Czuła, że jeżeli natychmiast się nie napije, pęknie jak ptaszek ze Shreka. Tyle, że zamiast błękitnych piórek zostaną po niej strzępki dżinsów. Otworzyła mocnym szarpnięciem drzwi wejściowe i w tym momencie zza recepcji wynurzyła się matka. Ubrana jak zwykle w swoim stylu, który Gabi określała dosadnie Barbie na dzikim zachodzie i który charakteryzował się pastelowymi kolorami, falbanami, sporym dekoltem i mocnym makijażem. Nie wyglądała do końca serio, ale z jej miny Gabriela wywnioskowała, że jest naprawdę zdenerwowana. O Boże, jesteś, nareszcie! Prawie rzuciła jej się na szyję, ale widząc nieufną minę Gabrieli, natychmiast się zreflektowała i z emocjonalnego przeszła w ton formalny. Następnym razem, kiedy będziesz wychodzić, musisz o tym informować. Nie można tak po prostu zostawiać pustej recepcji. Oczywiście. Gabi uśmiechnęła się krzywo. Doskonale wiedziała, że matce nie chodziło o pustą recepcję. Po prostu włączył się jej tryb kwoki. Szkoda, że samobójcy nie informują o swoich planach. Matka patrzyła na nią, nic nie rozumiejąc. O czym ty mówisz? Co się stało? Gabi uświadomiła sobie, że kiedy sieracka dowiedziała się o śmierci siostry, w jadalni nie było nikogo z obsługi. Tylko dlatego cały pensjonat jeszcze o tym nie plotkował. Kobieta rzuciła się z balkonu w Olimpie. Przepraszam, wyminęła matkę i wśliznęła się do pokoju na zapleczu recepcji. Niestety matka weszła tam za nią. To straszne, wydusiła z siebie wstrząśnięta. Tylko nie rozumiem, co ty masz z tym wspólnego. Znałam ją, rzuciła na odczepnego i natychmiast sobie uświadomiła, że te informacje, która nawet nie była prawdziwa, matka może potraktować jako doskonały pretekst do dalszych pytań. Na szczęście nie potraktowała. Przykro mi, powiedziała za to łagodnie, choć w jej oczach czaił się popłoch. Może chcesz wziąć wolne? Wiktor mógłby cię zmienić. Zdaje się, że to ja miałam zmienić Wiktora. Po to mnie tutaj ściągnęliście. To prawda, ale jeżeli teraz nie czujesz się na siłach, zwłaszcza, że przecież wieczorem mamy tę uroczystą kolację. Cholera jasna, kompletnie zapomniała, ale nie zamierzała się mazać. Poradzę sobie, mruknęła. Tylko przypomnij mi, na ile osób? Około 20. Temat kolacji wydawał się dużo bardziej neutralny niż samobójcza śmierć w sąsiednim hotelu, więc matka ochoczo go podchwyciła. Ja już się naradziłam z Oliwierem, ma bardzo ambitne plany. A propos, umiesz obsługiwać drukarkę? Gabriela popatrzyła na matkę zaskoczona. Jeżeli skonfiguruję ją ze swoim laptopem, to tak. Co mam wydrukować? Menu. Oliwier przyśle na firmowego maila. Trzeba tylko skombinować jakiś ładny papier. Oliwier chce dodać osobne menu do każdego nakrycia. On ma, widzę, bardzo ekscentryczne nawyki, zauważyła Gabi z przekąsem. A złotych sztućców sobie nie zażyczył? Matka spojrzała na Gabrielę karcąco i już otwierała usta, żeby jej odpowiedzieć, ale ten właśnie moment wybrał dzwonek na ladzie, by wydać z siebie ostre metaliczne brzęknięcie. A to mogło oznaczać tylko jedno – zniecierpliwionego gościa czekającego, żeby ktoś się nim zajął. Gabi puściła pasek torebki, na którym przez całą rozmowę zaciskała palce. – Już idę! – rzuciła w kierunku recepcji. Odłożyła torbę i wyszła do gościa. Co się odwlecze, to nie uciecze. Irena Stolarska opuściła pensjonat na miękkich nogach. Na szczęście zaparkowała tuż przed drzwiami, więc wystarczyły 3 kroki, żeby schronić się we wnętrzu auta. Choć rozmawiając z córką o dzisiejszej kolacji, sprawiała wrażenie spokojnej i wyluzowanej, w środku wszystko się w niej kłębiło. Taka tragedia, tutaj, teraz! Jak los mógł być aż tak złośliwy? Przecież sprowadziła Gabi do Nałęczowa, bo chciała ją trzymać jak najdalej od takich tematów. I nie mijają 2 dni, a to, przed czym chciała uchronić Gabrielę, dogania jej córkę w miejscu, które miało być dla niej bezpiecznym schronieniem. Co teraz? Irena odchyliła głowę do tyłu i przymknęła oczy, żeby powstrzymać cisnące się pod powieką łzy. Wiedziała, że musi się uspokoić, zanim dojedzie do pracy, choć w sytuacji, kiedy po plecach ciągle spływały jej stróżki zimnego potu, nie było to łatwe. Ostatni raz czuła taką panikę, kiedy dowiedziała się o wypadku. I tak jak wtedy, teraz też nic nie mogła zrobić. Ale czy aby na pewno? Wyprostowała się, sięgnęła do torebki po telefon i wybrała numer. Kochana moja, potrzebuję twojej pomocy, powiedziała sprawdzając w lusterku wstecznym, czy czasem jakaś niesforna łza nie zrujnowała jej makijażu. Przyjdź po południu do salonu, powiedzmy na czwartą. Uczeszę cię i przy okazji wszystko opowiem. Pa! Po tej krótkiej rozmowie od razu poczuła się lepiej. Od początku zdawała sobie sprawę, że ściągnięcie Gabrieli z powrotem do domu to tylko połowa sukcesu. Że będzie musiała użyć całego swojego sprytu, żeby pomóc córce i zatrzymać ją tutaj na dłużej. Co prawda nie przewidziała, że w tym całym i tak skomplikowanym procesie przytrafi się jeszcze po drodze czyjeś samobójstwo, ale cóż, życie nauczyło ją, że jest nieprzewidywalne, a wszelki bunt przeciwko tej nieprzewidywalności zazwyczaj kończy się katastrofą. Nauczyło ją również, że trzeba akceptować bieg zdarzeń i dostosowywać się do niego. Trochę jak surfer ślizgający się po powierzchni oceanu. Czasami fale załamują się gwałtownie, czasami łagodnie zmniejszają siłę, zamieniając się w pianę, ale i tak najważniejsze, żeby się na nich utrzymać. Musi się udać. Nie wyobrażała sobie innej opcji. Więc uruchomiła silnik i ruszyła w kierunku centrum, gdzie mieścił się salon fryzjerski u Ireny. Jej salon. W prowadzeniu pensjonatu najgorsze jest to, że trzeba być ujmująco grzecznym dla wszystkich gości, nawet tak antypatycznych jak ten, pomyślała Gabi, patrząc z niechęcią na skwaszonego 50-latka opierającego się łokciami o ladę. Myślałem, że po to jest ten dzwonek, żeby obsługa przychodziła od razu, a nie po kwadransie, sarknął. Słucham pana, wycedziła, uśmiechając się sztucznie. Gość odchrząknął, zupełnie jakby przygotowywał się do dłuższego wystąpienia. Lewandowski, przedstawił się napuszonym tonem, wysuwając brodę do przodu. Zdzisław. Kolejny z przerostem ego, westchnęła Gabi w duchu i uśmiechnęła się jeszcze szerzej, aż ją zabolały mięśnie policzków. Planowaliśmy tu u państwa wygodnie wypocząć. Niestety nie jesteśmy zadowoleni. Mamy tu wszystko wynotowane. Wyjął z kieszeni kartkę, bardzo dokładnie ją rozprostował i zaczął czytać. Twardy materac, brak windy, brak wody butelkowanej w pokoju, nieświeże pieczywo na śniadanie, również nieświeża wędlina, która spowodowała u mojej żony sensacje żołądkowe, hałas od ulicy, uniemożliwiający zasypianie oraz pluskwy. Ostatnie słowo wypowiedział z wyraźną satysfakcją. Pogryzły mi żonę. Wymieniać dalej? Nie miała wątpliwości, że kręci. Fałszywa aura unosiła się dookoła niego niczym opary dymu z suchego lodu, a krętaczy Gabriela nie znosiła organicznie. Niedoczekanie twoje, pomyślała. Wystarczy, ucięła, sięgając po klucz, który Lewandowski położył na ladzie. Zajmują państwo ósemkę? Zajmowaliśmy. Zza pleców męża niczym duch wyłoniła się szczupła, blada kobieta. Wyjeżdżamy stąd. Natychmiast okropne miejsce. Jej głos ociekał niechęcią i Gabi musiała się bardzo pilnować, żeby przez jej uśmiechnięte sztucznie usta nie wydostało się na zewnątrz żadne przekleństwo. Otworzyła szybko książkę meldunkową i odnalazła wpis Lewandowskich. A kiedy zobaczyła datę zameldowania sprzed tygodnia, natychmiast zrozumiała, o co tu chodzi. W takim razie już państwa podliczam, powiedziała, patrząc mężczyźnie wyzywająco w oczy. Zareagował dokładnie tak, jak się spodziewała. Ale my nie zamierzamy płacić. Mało tego, uważam, że powinniśmy dostać od państwa odszkodowanie. Za te pluskwy? Upewniła się Gabi, bo chyba nie za hałas dochodzący z ulicy. Nikt w ósemce się do tej pory na niego nie skarżył. Może dlatego, że pokój jest od ogrodu? Lewandowskiego to w ogóle nie speszyło. Hałas jest pojęciem względnym, oświadczył kategorycznie. My mamy bardzo czuły słuch, zwłaszcza żona. Gabi pokiwała głową, udając współczucie. Jak to dobrze, że podczas prowadzenia jednej z ostatnich spraw w Lublinie musiała odbyć rozmowę z właścicielem nocnego klubu. Okoliczni mieszkańcy skarżyli się właśnie na hałas, a gość się bronił, przywołując jakieś liczby. Ile tam było tych decybeli?
0: To był fragment powieści Katarzyny Gacek Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Co najmniej 5 osób zginęło w rosyjskich atakach na wschodzie Ukrainy. W uderzeniach na południowo-wschodnie miasto Zaporoże zginęły 2 osoby, a 16 zostały ranne. Z kolei w wyniku ataku rakietowego na miasto Zmijów w okolicach Charkowa zginęła 1 osoba, a 8 zostało rannych. Policja w obwodzie charkowskim poinformowała też o śmierci funkcjonariusza, który próbował zorganizować ewakuację mieszkańców innej miejscowości położonej dalej na północ. Z kolei w obwodzie sumskim na granicy z Rosją zginęła starsza kobieta. Rosja może szykować prowokacje przeciw Polsce i krajom bałtyckim, by sprawdzić jedność i reakcję NATO. Przed takim scenariuszem przestrzegają źródła wywiadowcze cytowane przez The Guardian. Chodzi głównie o działania hybrydowe, jak ataki z użyciem dronów czy rakiet. Zdaniem ekspertów ryzyko ataku rośnie, bo Putin znajduje się pod militarną presją ze strony Ukrainy. Jesteśmy na kolejnym etapie rozmów z USA w sprawie stałej bazy wojskowej, informuje wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał w Pentagonie, trwa przegląd sił, który ma stanowić podstawę dalszych decyzji. Polska w połowie czerwca dostała od szefa Pentagonu pozytywną odpowiedź na zgłoszenie gotowości do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w naszym kraju. Za brak kasku na głowie dziecka rodzice mogą dostać mandat. Policja w te wakacje będzie zwracać szczególną uwagę na młodych ludzi na rowerach czy hulajnogach. To prawdziwy sprawdzian nowych przepisów, które od tego miesiąca wprowadzają obowiązek noszenia kasków przez dzieci do 16 roku życia. Taryfy ulgowe nie będzie, mówi Jacek Stelmach z policji w Katowicach.
1: Żeby dawać też przykład dzieciom tak naprawdę i samemu jeździć w kaskach, bo nieraz zdarzają się wypadki, które pokazują, że tylko kask powoduje, że nawet dorosłe osoby przeżywają taki wypadek, kolizję, w ogóle uderzenie.
0: Obowiązek kasku dotyczy jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną i innymi urządzeniami transportu osobistego, takimi jak elektryczne deskorolki czy monocykle. W tych wiadomościach Radia Z to już wszystko. Na kolejne zapraszam za niespełna godzinę.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Oglądaj na radioz.pl i w onet.pl. Zaprasza Andrzej Stankiewicz.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. Dziś moimi Państwa gośćmi są pan Łukasz Rzepecki, Konfederacja.
4: Dzień dobry.
3: Pan Paweł Sołek, Prawo i Sprawiedliwość.
5: Dzień dobry, witam uprzejmie.
3: Pan Ryszard Petru, Klub Centrum, choć być może wkrótce nowa partia o roboczej nazwie Konfederacja Light.
6: Dzień dobry.
3: Bez komentarza. Bartosz Arłukowicz, Koalicja Obywatelska.
7: Dzień dobry, ale nie Light, Hard.
3: To myślę, że zobaczymy w tym programie. Pan Adrian Zamper, Partia Razem. Witam serdecznie.
8: Dzień dobry.
3: Drodzy Państwo, zaczęliśmy od żartów, bo niedziela upalna, ale...
8: Z tą Konfederacją Light to podobno prawda.
3: Tak, ale mamy temat poważny, to może na koniec zostawimy sobie tego typu dywagacje, chociaż Ryszard Petru ma tajemniczą minę. Dobrze. Doktor Emil Jędrzejewski, był ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym w Warszawie, twierdzi, że w placówce tej w efekcie błędów medycznych umierali ludzie. Jędrzejewski oskarżył o to Dawida Kasprzyka, młodego lekarza niedawno zwolnionego ze szpitala, gdy wyszło na jaw, że ów młody lekarz zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ostatnim roku i fałszował statystyki pracy. Doktor Emil Jędrzejewski wystąpił w kanale Zero. Posłuchajmy.
9: Dwa przypadki, o których ja znam, to są błędy przy intubacji. Mhm.
3: Jak poważne błędy?
9: No takie, o których rozmawialiśmy.
3: Śmiertelne błędy przy intubacji?
9: Tak.
3: Co konkretnie zrobiono pacjentowi?
9: Zostawmy to już prokurator.
3: Prokurator, to pozna szczegóły, tak? Okej. Okay. I to pan Dawid Kasprzyk intubował osobiście?
9: Osobiście. Co się dzieje, kto tu się będzie działo, nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia. Dla mnie znaczenie ma to, żeby pan Dawid Kasprzyk nie był elementem systemu ochrony zdrowia. Mhm.
3: Czy polskie szpitale są przejęte przez polityków, że do którego szpitala nie pójdziemy, to są takie spółki, spółeczki, w których można sobie wygodnie zarobić?
9: Mówimy o zarządzaniu?
3: Tak.
9: Tak.
4: to jest taka narośl na
9: ale to dotyczy,
4: służbie zdrowia.
9: To dotyczy jak gdyby każdej przynależności politycznej, tak?
3: Szanowni Państwo, dzień po tym wywiadzie prokuratura wezwała, co jest logiczne, pana doktora Jędrzejewskiego do złożenia zeznań. On się w prokuraturze pojawił, ale takich zeznań nie złożył. Twierdzi, że nie zdążył zatrudnić adwokata. Bartosz Arłukowicz, Koalicja Obywatelska, były minister zdrowia, lekarz, człowiek, który znał Dawida Kacprzyka, jak Państwo słyszeli, oskarżanego tutaj o przyczynianie się do śmierci pacjentów.
7: Bez pytania będzie?
3: Chcę zapytać, jak pan to skomentuje.
7: Komentuję to szeroko od wielu dni, dlatego że uważam to za niebywały skandal, jaki się wydarzył w tak zwanym szeroko rozumianym systemie. I to z kilku punktów widzenia. Choć nie lubię słowa system, ale niech już będzie. Pierwsza sprawa to jest Kacprzyk. To jest ten młody doktor, który jakimś politycznym, niepolitycznym, nie wiem, jakimś cudem zarobił, rozumiem, 1 600 000 rocznie i to wykazał jako radny, więc zwolniony z pracy, wyrzucony z platformy, z koalicji. Myślę, że przed nim mnóstwo problemów. Już nie chcę tracić czasu, żeby to wszystko wymieniać.
3: A pan ma wyrzuty sumienia, że mu pan pomagał w kampanii wyborczej w 2019 roku?
7: Jakbym miał pewnie wybrać, czy mu pomagać, czy nie, to bym pewnie nie pomagał, no ale pomagałem studentowi trzeciego roku, już sprawdziłem teraz, no bo teraz to już
3: on po latach. On był studentem trzeciego roku.
7: Trzeciego roku medycyny, wie pan, to co wyrośnie z trzeciego roku, studenta trzeciego roku medycyny, jak zostanie doktorem, to długa droga. Więc jeśli pan mnie pyta, czy dzisiaj bym pomagał, pewnie nie. Czy żałuję, że wtedy pomagałem? Nie, bo pomagam setkom, jak nie tysiącom młodych ludzi w całej Polsce, w związku z tym nie ma o czym gadać.
3: Dobrze, to jak się...
7: Ukarany, i to jest jeden wątek. Znaczy, chcę to bardzo wyraźnie rozdzielić. Kacprzyk, bańka 600, kary, przed nim prokuratura, NIK i co dla niego pewnie najtrudniejsze, on sobie, nie wiem, czy do końca zdaje sprawę z tego jeszcze, to jest Naczelna Izba Lekarska i możliwe konsekwencje w postaci ograniczenia bądź odebrania prawa wykonywania zawodu, co zdewastowałoby jego życie na długie lata, a właściwie na całe życie, gdyby tak się stało. Ja nie wiem, czy tak się stanie, ale gdyby tak się stało. Druga sprawa to jest to, co zrobił redaktor Słowik z doktorem i Stanowski z doktorem Emilem Jędrzejewskim.
3: Mówimy o przedstawiciele Kanału Zero i tej rozmowy
7: to z doktorem. To dla mnie, żeby nie przedłużać, jest gorąco, upał, nie ma co tutaj prowadzić wielkiej dywagacji. Dla mnie to ważne jest pełna przygotowana nieprofesjonalnie próba ataku na rząd. Nie wiem, czy wywrotki rządu, może za daleko krok, ale ataku na rząd politycznego, kiedy złożę korelację zablokowania domeny dotyczącej odwołania Trzaskowskiego i referendum, kiedy złożę jakby korelację czasową z występami kolegów pana redaktora Stanowskiego, którzy stają na czele Komitetu Referendalnego i słyszę samego Stanowskiego, który mówi, że właściwie jedynym sposobem na to wszystko, żeby rozwiązać ten problem, jest odwołanie Trzaskowskiego, a najlepiej Tuska, to świadczy o tym, że chłopaki przystąpili do grubej polityki.
3: Dobrze, wie pan, ale ja odłożę pańską ocenę. Wielokrotnie ja sam przez rozmaite strony sceny politycznej, po jakichś kolejnych materiałach też byłem oskarżany, co ja nie chcę zrobić. Prezydent do dzisiaj uważa, że
7: jestem w stanie to udowodnić.
3: Wykorzystywałem materiały ABW, chociaż do tej pory nie przedstawił dowodów, więc ja chcę to odłożyć na bok. Faktem jest, tak jak pan powiedział, że związane do tej pory z Kanałem Zero Maciej Wilk, zresztą bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego, staje na czele Komitetu Referendalnego, który chce odwołać prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Natomiast Wilk został odsunięty od Kanału Zero po tej informacji, że staje wprost w linii politycznej. Ja chciałbym to odłożyć na bok. Ma pan prawo do takich ocen. Chcę zapytać po prostu, jak pan ocenia to, co publicznie zarzuca jednemu z pana kolegów, bo pan doktor Kacprzyk był szefem młodzieżówki waszej partyjnej i waszym radnym. Zarzuca mu inny lekarz, doświadczony chirurg, ordynator chirurgii w szpitalu południowym, mówi, Kacprzyk przyczyniał się do śmierci ludzi na SOR-ze.
7: Wie pan, ja pracuję w systemie ochrony zdrowia, w szpitalach, przychodniach, pogotowiach od 96 roku, czyli teraz mija 30 lat. Ja nigdy w życiu nie spotkałem się z sytuacją, żeby jakikolwiek na początek mój kolega lekarz, a potem lekarz, których obserwowałem z pozycji ministerstwa przez wiele lat, widział, że ktoś robi krzywdę, patrz dalej, rozumiem z tego, co mówił Jędrzejewski, zabija, bo trzeba rzeczy nazywać po imieniu, przy okazji intubacji i tych innych przyczyn, o których on tam opowiada u Stanowskiego, i milczy. I po prostu przepada, bo ten człowiek został wyrzucony we wrześniu 25
3: Mówimy
7: roboty.
3: O doktorze Jędrzejewskim, został zwolniony ze szpitala południowego.
7: We wrześniu
3: Czyli panu
7: 25.
3: przeszkadza to, że informując władze szpitala o działaniach Kacprzyka, bo informował, czy alarmował, różne działania mu się nie podobały, takie wewnętrzno-szpitalne, informując prezydenta Trzaskowskiego o nieprawidłowościach, pozwoli pan, ani razu, ani informując dyrekcję, ani informując Trzaskowskiego, nie przytoczył historii o uśmiercaniu pacjenta.
7: Rozmawiałem i z Trzaskowskim na ten temat, rozmawiałem z byłą panią dyrektor tego szpitala i zadawałem pytania wprost, bardziej pani dyrektor, no bo jakby treść SMS-a do Trzaskowskiego poznaliśmy wszyscy w tym tej rozmowie ze Stanowskim, tam miała pół słowa o mordowaniu ludzi, czy zabijaniu, czy jakichś straszliwych tragediach, poza jakimiś żalami doktora Emila. Ale rozmawiałem też z panią dyrektor.
3: Tak, to ja zacytuję. Pisał o tym młodym lekarzu, pan doktor Jędrzejewski, do Trzaskowskiego, na Trzaskowskiego numer telefonu. Wykonuje procedury, do których nie ma uprawnień, często bez nadzoru osób z odpowiednią specjalizacją, wznieca konflikty, insynuuje, prowokuje pacjentów do składania skarg.
7: Czyli pan doktor się po prostu wypłakiwał. Potem jak się ta sprawa rozlała, to się okazało, że pan doktor miał pretensje o to, żeby jako chirurg był wołany. Ja już abstrahuję od oceny merytorycznej Kasprzyka, bo ani nie mam prawa do tego, ani nie znam jego roboty. Ale jeśli chirurg, który awanturuje się w pismach, że ma schodzić na SOR i zbadać ludzi, to znaczy, że mu się funkcje pomyliły. I myślę tutaj o Jędrzejewskim. I teraz wracam na sekundę jeszcze do tej sprawy. Znaczy, gdybym zobaczył, niezależnie od tego, jak bardzo bym się z doktorem przyjaźnił, że mój kumpel, mówiąc wprost, jakiś kolega z pracy, zamordował pacjenta, bo go źle zaintubował. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby milczał choćby sekundę, niezależnie od tego, jakby bliski byłby to kumpel. Dlatego, że to są po prostu jakieś podstawy funkcjonowania nie tylko w medycynie, ale w normalnym życiu społecznym. Jakbym zobaczył Zandberga, że robi krzywdę drugiemu człowiekowi, to niezależnie od polityki, co o nim myślę, natychmiast bym reagował. Tak samo zrobiłbym z PiS-owcem, z Konfederatą i z Petru. Jeżeli ktoś widzi, że ktoś komuś robi krzywdę, to musimy reagować, a nie przychodzić po półtora roku i się wypłakiwać u Stanowskiego.
3: Adrian Zandberg, pan też się tą sprawą interesuje. Był pan między innymi na Radzie Warszawy, kiedy dyskutowana była ta kwestia. Przy okazji Rafał Trzaskowski otrzymał absolutorium od Rady Miasta. Adrian Zandberg.
8: Chyba coś z tym nadzorem nie zadziałało.
7: A to o tym możemy pogadać. Ja tutaj w ogóle
8: i to, ale to jest kluczowa sprawa, tak? Bo ja nie będę tutaj, nie będziemy tutaj, moim zdaniem nie ma sensu, żebyśmy wchodzili w rolę ludzi, którzy mają dostęp do pełnej dokumentacji medycznej. Natomiast, no, jak rozumiem, nie jest sporne, że błędy medyczne były, tylko teraz jest dyskusja o tym, kto konkretnie odpowiadał za to, że coś złego się wydarzyło.
7: Nie, bo jeszcze nie wiemy, czy były błędy.
8: To było już potwierdzane z różnych stron tego sporu. Dla mnie kluczowa sprawa jest taka. Mamy dojarza, który doi publiczny system na olbrzymie pieniądze. Mówimy o kwotach przekraczających milion złotych, tak? Mówimy o sytuacji, w której są jakieś dyżury, których, jak rozumiem, wątpliwe, czy były, no bo gdyby były, to nie byłoby faktur korygujących na setki tysięcy złotych, które pan doktor odsyła wtedy, kiedy sprawa się rypła. I kiedy wyszło?
3: Mówimy o tym, że Kasprzyk zwrócił pół miliona, czy skorygował faktury na pół miliona wstecznie za zeszły rok i początek tego, kiedy sprawa wyszła na jaw.
8: Słuchajcie, i to się dzieje w szpitalu, o którym Rafał Trzaskowski, ja to pamiętam, bo dosłownie spotkaliśmy się w debacie prezydenckiej i mówił, że to jest jego oczko w głowie. Że to jest szpital, z którego jest dumny, z tego jak nim zarządza, z tego jak go nadzoruje. No i tak wygląda nadzór nad tym, w jaki sposób funkcjonuje instytucja w najbogatszym mieście w Polsce, pod okiem wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej, gdzie polityk Platformy Obywatelskiej teraz musi wysyłać faktury korygujące na setki tysięcy złotych, bo się okazało, że jednak te pieniądze mu się nie należały. Ja mówię o tym, bo dla mnie w tej sprawie to, co jest zupełnie niesporne i co naprawdę trudno uznać za kontrowersyjne, to jest to, że mamy schrzaniony system nadzoru. A ten system nadzoru wygląda w ten sposób, że polityków, którzy zarządzają szpitalami, nadzorują politycy, którzy siedzą w radach nadzorczych i ci politycy, jedni i drudzy, są kolegami z tej samej partii i z tej samej organizacji partyjnej. To jest kpinanie.
3: Dobrze, ale jaki wy macie inny pomysł? Bo w tej chwili jest tak, że obywatele wybierają wójtów, burmistrzów, prezydentów i w dużej mierze to oni kontrolują szpitale. To znaczy oni zarządzają szpitalami. Są jeszcze oczywiście szpitale powiatowe, tam trochę historia jest inna, ale jest jakoś tak, że wyborcy mają wpływ na to, kto rządzi w danej gminie i kto zarządza szpitalami w takim razie. Ja nie mówię, że system jest idealny, ale jaki
8: na
3: sensie,
8: to jest naprawdę, bardzo prosta rzecz. To znaczy, naprawdę nie ma powodu, żebyśmy w instytucjach samorządowych mieli rady nadzorcze z politycznego nadania. To jest rozwiązanie, które jest po to, żeby lokalni aparatczycy, którzy często totalnie nie mają nic wspólnego z tą dziedziną, ani zdrowiem się nie zajmują, ani wodociągami się nie zajmują, ani żadną inną działalnością spółek miejskich się nie zajmują, dostali fuchy za kilkadziesiąt albo i więcej tysięcy złotych. I to jest tylko po to. I potem jest taka historia jak w Warszawie, gdzie przychodzimy na Radę Miasta, są ci ludzie, co siedzieli w tej Radzie i siedzą cicho, bo oni, ten cały ich nadzór wyglądał tak, jak żeśmy wszyscy zobaczyli. Ja uważam, że powinniśmy po prostu to uciąć przy samej ziemi, zlikwidować rady nadzorcze w spółkach samorządowych i wprowadzić tam po prostu profesjonalny nadzór. Bo naprawdę nominowanie do nadzorowania kolegów z partii, którzy tak kontrolują, jak kontrolują, kończy się właśnie tak, że miliony złotych z publicznych środków przeciekają.
3: Ale to wie pan, to ja zadam kilka innych pytań. Gdzie był nadzór Narodowego Funduszu Zdrowia, który rozlicza
8: zgadza
3: kontrakty?
8: Zgadza się, to jest pytanie do NFZ-u.
3: Dobrze, zaraz pan minister Arłukowicz, pan minister Paweł Sałek, Prawo i Sprawiedliwość.
4: Ta sytuacja jest bardzo trudna dla Koalicji Obywatelskiej, dla całego rządu. Państwo próbują zaklinać rzeczywistość i mówić o tym, że w zasadzie nic się nie stało, są wyciągnięte konsekwencje, my w zasadzie tego pana doktora Dawida nie znamy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast sytuacja rzeczywiście jest bardzo poważna. Ja przypomnę, że już prokuratura obecna w maju tego roku interesowała się sprawami, jest wszczęte postępowanie o 20 zgonów w tym szpitalu, fałszowanie dokumentów w tym zakresie i to postępowanie jest prowadzone.
8: To jest jeszcze inna historia. I to jest,
3: to, tak, ale chyba 12 ministrze.
4: Być może, no ale panie redaktorze, no to znaczy, no tak, że sprawa już jest problematyczna, bo tam ja giną ludzie po prostu w tym szpitalu.
3: Prokuratura mówi w drugim zdaniu, że...
7: Niech pan hamuje słowa, przed chwilą padło, że giną ludzie w tym szpitalu. Niech pan hamuje język, dobrze, bo już pana no kumpel teraz, naopowiadał o doktorach Mengele i teraz przepraszam
3: teraz
7: po internecie.
3: Ale ja panu nie panowie, bardzo proszę, po pierwsze, rzeczywiście jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości powiedział o doktorach Mengele. Były premier Mateusz Morawiecki zasugerował, że też w tym szpitalu ginęli ludzie. Ja tylko chcę powiedzieć, że prokuratura, mówiąc o tych sprawach, którymi się zajmuje, panie ministrze, nadmienia, że tych doniesień dotyczących nieprawidłowości w tym szpitalu było statystycznie porównywalnie z innymi jednostkami. To nie jest tak, że prokuratura miała więcej informacji, ale bada na przykład historię zgonów na SOR-ze w toalecie pacjenta, którego nikt przez kilka godzin nie widział, i bada historię, jeden z lekarzy złożył doniesienie, że przy wykorzystaniu jego dokumentacji, jego pieczątki, była wystawiona dokumentacja w prosektorium, a on nie miał z tym nic wspólnego, bo ta pieczątka jego zniknęła, więc jest kilka takich rzeczy badanych
4: w tym szpitalu. Panie redaktorze, no to więc kontynuując, jeśli może, no jest kilka takich wątków, które pokazują, że tam w tym szpitalu chyba nie było dobrze, tak? No i z tym musi się zmierzyć Platforma Obywatelska, przewodniczący Kierwiński Platformy w Warszawie, a także prezydent Trzaskowski i w ogóle zastanawia teraz działalność prokuratury, która do tej pory nie przesłuchała też pana doktora, który jest oskarżany o te wszystkie zastrzeżenia, które
3: ale
4: się pojawiły.
3: Proceduralnie jest tak, jednocześnie człowiek, który może usłyszeć, zarzuty, jest zazwyczaj przesłuchiwany na końcu. Wydaje mi się, że gdyby Jędrzejewski nie został przesłuchany dzień po tym wywiadzie, to pan by tu siedział dzisiaj w studiu i mówił, dlaczego prokuratura
4: ale
3: nie
4: dobra,
3: przesłuchała.
4: Ale dobra, to co ja bym mówił, to ja bym no panie wiedział, ale, co, ale no panie redaktorze, no dobrze, ale to a propos Jędrzejewskiego. Z jednej strony człowiek ujawnia patologię, jakie miały miejsce w tym szpitalu. Wieczorem dostaje zawiadomienie o tym, że na drugi dzień na 7.57 ma się stawić w prokuraturze. Ma jedną nas na przygotowanie sobie obrońcy, z którym może pójść do prokuratury. Prokurator go przysłuchuje i wyda jakiś komunikat, który mówi o tym, że w zasadzie to nie wiadomo, co on tam powiedział.
3: A dla
4: ale
3: pana
4: ten...
3: nie jest problemem teraz, to, o czym minister teraz... Arłukowicz powiedział. To znaczy, że przez półtora roku Jędrzejewski, informując różnych ludzi o nieprawidłowościach u Kasprzyka, ani razu nie zająknął się, żeby podać informację, że Kasprzyk przyczyniał się do śmierci ludzi? Nie ma pan... ale nie podważa
4: panie redaktorze, no teraz jak gdyby jest cała próba podważania.
3: Nie, ja pana pytam.
4: Podważania gdyby tego, że Jędrzejewski, pan... jest jakimś świadkiem, który jest
3: niewiarygodny. Nie, pytam pana, tak po ludzku. No. On jest po pierwsze lekarzem, więc w tej sytuacji ma szczególne obowiązki. Po drugie, oficerem Wojska Polskiego. Tym bardziej ma szczególne obowiązki. Pana pytam, jako polityka, gdyby pan wiedział o tego typu nieprawidłowościach, czekałby pan półtora roku?
4: Ale przepraszam, chyba Jędrzejewski, pan doktor Jędrzejewski wykonywał jakieś ruchy co do tego,
3: nie
4: żeby mówić o tym, a te SMS-y, które pan cytował,
3: nie,
4: panie
3: zacytowałem, nie ma tu ani słowa, mogę panu zacytować jeszcze raz.
4: Nie, no bo przechodzimy w takiej sytuacji,
3: o przyczynianiu się do uśmiercania ludzi.
4: Dyskutujemy o tym, jaka była argumentacja.
3: Nie, no chyba... szukamy wiarygodności świadka.
4: Ale proszę pana, to w takim razie nadzór, rada nadzorcza, prezydent miasta, wiceprezydent miasta nadzorujący tę sprawę nie wiedział, co się tam dzieje, nie wiedział, jak to wygląda, nie wiedzieli, jakie pieniądze bierze.
8: No właśnie na tym polega problem, doktor, że nic nikt nie wie, chociaż niby nadzoruje.
4: Ale należy tak? przypuszczać, że wiedzieli. Jeszcze jedna sprawa, a propos pana Kasprzyka, wiadomo, że to były niewłaściwie pobrane pieniądze, skoro zdecydował się na to, żeby je zwrócić. Jeszcze mam pytanie, w jaki sposób on będzie korygował swoje oświadczenie podatkowe?
8: Panie bo proszę, tam ale trzeba
3: chyba jeszcze ten. Ale jego oświadczenie majątkowe to najmniejsze.
5: Nie majątkowe, podatkowe, PIT, bo chyba jakieś.
3: Dobrze, to wie pan, może się rozliczyć ze skarbówką wstecznie, to nie
5: dobrze,
3: jest.
5: Panie redaktorze, jest problem rzeczywisty, bardzo poważny, związany z tym szpitalem, z nadzorem i z tym, co się działo w ramach Koalicji Obywatelskiej i aparatu i członków Koalicji Obywatelskiej. Teraz próba opowiadania tego, że świadek jest niewiarygodny, tego, że w zasadzie wyciągnęliśmy konsekwencje, nie ma żadnego problemu, trzeba tą sprawę wyjaśnić, to nic nie daje. Państwo tej afery nie zamieście pod dywan, ponieważ Polacy

0: zasadę taką, czy jesteśmy z tym ok, żeby te kwoty rzędu 1,5-2-3 miliony złotych, łącząc różne kontrakty, mając olbrzymią ilość godzin, były wypłacane lekarzom. One wynikają z tego, że mamy monopol NFZ-u, mamy procedury, które są rentowne i nierentowne i za tymi rentownymi procedurami to jest bardzo ważne,
1: ja rozumiem,
0: to jest systemowy problem.
1: Rekordzista, który zarabia 300 tysięcy miesięcznie, pracuje w Warszawie w Instytucie Neurologii, jeśli dobrze pamiętam, ma wysokie kwalifikacje i możemy na ten temat rozmawiać. Ale tu mówimy o chłopaku, który miał 28 lat, nie miał specjalizacji.
0: Ja nie mówię o nim.
2: Ale poseł Petru mówi o jednej rzeczy, która jest prawdziwa. Facetach, którzy wypisują 22 godziny na dobę.
0: O to mi chodzi.
2: To jest oczywiste publicznych pieniędzy. I to, że to nie zostało ucięte, to jest skandal.
0: Nie, mi chodzi bardziej o to, że to jest problem systemowy. Akurat tutaj zostało to wynaturzone w postaci lekarza bez specjalizacji. Natomiast to pokazuje, że jak durszlakowaty jest system ochrony zdrowia, jak wypływają pieniądze, bo cały wzrost wydatków poszedł głównie na wynagrodzenia. To jest pierwsza kwestia, którą trzeba zaadresować na poziomie ministra zdrowia jak najszybciej. Kwestia druga to jest, oczywiście to, o czym rozmawialiśmy, rzeczywiście brak nadzoru nad tym, co się działo w tym szpitalu. Muszą być konsekwencje polityczne, ale
1: zapytam,
0: zgadzam się tu z posłem
1: Arłukowiczem. W niejednej radzie nadzorczej już pracował.
0: Prywatnym.
1: Dobrze. No. Wyobraża pan sobie taką sytuację, że pan jako członek rady nadzorczej nie wie o tego typu nieprawidłowościach, które dotyczą potencjalnego fałszowania grafika pracy, gigantycznych wynagrodzeń nienależnych.
0: Fałszowanie grafika pracy to raczej, wie pan, no, jeżeli ktoś fałszuje, to oszukuje. No, w związku z tym to raczej bezpośredni nadzór.
1: No, ale pan nie widzi sprawozdania, że facet 22 godziny dziennie pracuje.
0: Tak. Widzę, że są jakieś dziwne kominy płacowe.
1: Chwileczkę, Ryszard.
0: Wie pan co, widać po prostu, że coś jest nie tak z wynagrodzeniami, że mamy zbyt wysokie jakby koszty wynagrodzeń w stosunku do innych kosztów i zaczynamy to analizować. I mamy trzeci, a tak długo jak nie ma jakby twardych dowodów, kto był odpowiedzialny, jak to się stało, że do tej afery doszło w tym sensie, że nie było nadzoru, ja bym chciał jak najszybciej to wyjaśnić. I teraz tak, z politycznego punktu widzenia dobrze wiemy, że te decyzje muszą być szybkie. My nie mamy na to tygodni, w sensie systemu. To po prostu musi być szybkie pokazanie, kto był odpowiedzialny i muszą polecieć głowy. Bo
1: ale
0: to jest tylko
1: głowy?
0: Jeden z
1: jakie głowy?
0: Osób odpowiedzialnych. Te, które wiedziały i nie zareagowały.
2: Mam informację, bo byłem na Radzie Miasta i usłyszałem, że ekipa, która rządzi w Platformie Warszawą, jest super zadowolona z siebie
0: trzeci aspekt, tylko chcę powiedzieć, jest ważny ten aspekt, na ile jednak ten doktor Jędrzejewski jest wiarygodny. Przepraszam bardzo, bo tutaj muszę się zgodzić z posłem Arłukowiczem, to wygląda na ustawkę polityczną, czyli jeżeli od razu jest przygotowane referendum.
3: Ale to po modzie krakowskiej.
0: Referendum. Jest przygotowane referendum, oczywiście chcą z tego zrobić dużą sprawę polityczną i trzeba po prostu pokazać, na ile pan Jędrzejewski jest tutaj świadomy tego, jak został wmanewrowany, czy też jest to celowe jakieś większe działanie. Rzeczywiście jego wiarygodność jest ograniczona. Jak oglądaliśmy to, co pan nam na początku pokazał, no trudno nie mieć wrażenia, że facet się mści. Ja mówię o wrażeniu, a nie wiedzy.
1: Łukasz Rzepecki, a potem Bartosz Arłukowicz. Łukasz Rzepecki.
4: Dziś w ochronie zdrowia potrzebujemy drastycznych zmian, a nie korekt. Potrzebujemy demonopolizacji NFZ-u, czyli dania wyboru pacjentom, jak chcą się leczyć, gdzie chcą się leczyć, czyli tu kluczowy jest wybór.
2: Jednego silnego płatnika będzie kilkunastu kartowanych.
4: Ale nie przerywałem. Deregulacji, czyli lekarz ma leczyć, a nie wypełniać kwity i tym się zajmować, gdzie pacjenci zamiast kilku tygodni, a najlepiej kilku godzin, tak jak to obiecywała Koalicja Obywatelska w swoich konkretach w 2023 roku, czekają po kilkanaście lat do lekarzy specjalistów.
1: Nie, no, kilkanaście lat to...
4: Panie redaktorze, ten czas się niestety wydłuża.
1: Nie bronię tego, ale
4: w przeciwieństwie do polityków oczywiście Platformy Obywatelskiej, bo politycy Platformy Obywatelskiej stworzyli
5: niech
4: sobie...
5: Niech pan waży słowa, bo za chwilę panu przerwie, dobra?
4: Prywatny folwark.
1: Politycy
4: Koalicji Obywatelskiej...
5: Jak będzie walił kłamstwa, będę reagował.
4: Jego akolici,
5: zna pan polityków koalicji
4: i wasi,
5: na stół.
4: I wasi akolici czekają po kilka tygodni do lekarzy specjalistów.
1: Zaraz panu oddam głos. Zwracam się do Bartosza Arłukowicza. No. Wiem, że nie lubiani przez pana, ale twórcy kanału Zero twierdzą, że mają dokumentację medyczną. Pozwoli pan.
5: Naprawdę?
1: Twierdzą, że mają dokumentację medyczną pana koleżanek i kolegów oraz ich rodzin, którzy wedle tej dokumentacji mieli być traktowani w sposób szczególny. Też uważam, nie będąc zwolennikiem ujawniania, kto na co choruje, broń Boże. Natomiast uważam, że same nazwiska, wydaje mi się, żeby podać.
4: Jeśli
1: pan minister Rzepecki kończy.
4: W ostatnich dniach przecież wyszła chociażby informacja odnośnie pani poseł Pępek, która wbiła się w kolejkę i

0: nie czekała.
1: Nie w tym szpitalu.
0: No, ja wiem, że nie w tym szpitalu, ale mówię w kontekście systemowym w całym kraju i myślę, że te przypadki będą w najbliższych dniach i tygodniach wychodzić. Natomiast jeśli chodzi o brak nadzoru, tak, nie ma i nie było nadzoru ze strony prezydenta Trzaskowskiego i prezydent Trzaskowski, gdyby miał chociaż trochę honoru, powinien podać się do dymisji. I co jest najważniejsze w tym wszystkim? Ja tutaj się, gdzie jesteśmy po dwóch stronach barykady z panem posłem Zandbergiem i z partią Razem, ale tutaj się zgadzamy i to jest również postulat Konfederacji, że żadnych polityków w radach nadzorczych szpitali nie powinno być. Politycy w ogóle nie powinni wchodzić w ten obszar życia społecznego, bo dzisiaj poprzez to, że Platforma Obywatelska zrobiła sobie prywatny folwark, a na czele jest faraon Dawid Kacprzyk, a jego kapelani, tylko i wyłącznie z tego korzystają, to jest po prostu...
1: Faraona, kapelana, proszę,
0: No idąc słowem...
1: I o carze, i o bojarach, nie, panie ministrze, mam kilka pytań. Czy dałby pan gwarancję, na przykład Prawo i Sprawiedliwość rządzi w regionie lubelskim, ma tam swojego marszałka...
2: I robi tam to, co Platforma.
1: I chcę zapytać, ma pan gwarancję, że marszałek lubelski z Prawa i Sprawiedliwości nie zatrudnia ludzi z kluczowo politycznego
0: szpitala, nie mam gwarancji, bo znam polityków Prawa i Sprawiedliwości. To, co się obecnie dzieje w Narodowym Funduszu Zdrowia, jest również winą polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo to oni też doprowadzili do tego, że ten system tak wygląda, jak wygląda, że w jednym ręku prezes NFZ-u trzyma ponad 250 miliardów złotych, a pieniędzy dalej jak nie było, tak nie ma, a obywatele czekają kilka lat w kolejkach do lekarzy specjalistów. To jest wina i Platformy, i PiS-u.
3: Pierwsze moje słowa skieruję do wyjątkowego populisty z Konfederacji. Nie cenię za bardzo waszej partii, ale pan staje się liderem populizmu w tej
0: Ja formacji. Państwa partii również.
3: Wytrzyma pan teraz chwileczkę.
1: Chwileczkę, panowie,
3: teraz,
1: wiemy, że
3: ja będę
1: politycznie
3: mówił, pan będzie słuchał,
1: nie jest wam
3: dobra?
1: Po drodze, to jest oczywiste. Dobrze. Bartosz Arłukowicz. Panowie, bardzo proszę, Bartosz Arłukowicz.
3: Potrafi pan milczeć?
1: Panowie, proszę. Bardzo proszę, ja prowadzę tę audycję bez przytyków osobistych. Proszę się odnieść, panie ministrze, do tego, co powiedział Łukasz Rzepecki.
3: Do pana z Konfederacji, pana z PiS-u. Panowie, język za zębami trzymać bardziej. Bo kilka słów o śmierciach ludzi i o doktorach Mengele to padło z pana partii, kumpel pana poseł, Krystian bodajże, takie rzeczy naopowiadał i teraz chodzi i przeprasza po
1: mediach. Wycofał się z tego.
3: Co nie ma żadnego znaczenia, bo to nie były żadne emocjonalne słowa. Powinien stanąć przed sądem, dostać wyrok i nigdy więcej nie być posłem. I do pana z Konfederacji też trzy słowa. Niech pan waży słowa. Jak pan mówi, że ktoś czeka kilkanaście lat na badanie, nazwiska. Jeśli pan mówi, że politycy Platformy wchodzili bez kolejki, nazwiska.
0: Panie, teraz, nie strasz. Nie teraz, strasz, bo się pana nie boję.
4: Panie redaktorze, bo tutaj jest
0: pan jest prokuratorem.
1: Bardzo proszę,
3: jako nowicjusz,
1: nie sądzę, żebyście byli przestraszeni. Panowie, bardzo proszę, nie, jakby miarkujmy słowa. Bardzo
3: jako nowicjusz sygnalista Kanału Zero chciałem zwrócić uwagę na pewien fakt. Mam nadzieję, że redaktorzy Kanału Zero się zainteresują tą sprawą, bo faktycznie tam mamy problem z panią poseł Pępek, która się okazało, że nie znam sprawy szczegółowo, no ale doniesienia medialne mówią, że tam jakieś badanie sobie zrobiła troszeczkę szybciej niż inni. To ja jako nowicjusz sygnalista informuję, że bardzo proszę przyjrzeć się panu senatorowi Kalacie z Żywca, bo tam słyszę historię niewiarygodne, aż mi się wierzyć nie chce, ale od tego mamy bardzo profesjonalne dziennikarstwo pana redaktora Słowika i Stanowskiego, żeby to wyjaśnić.
1: Bez małostkowości.
3: I teraz odnoszę się do pana posła Zandberga, bo dość długo czekałem. Panie pośle, ja też mam duszę lewicowca i gdzieś tam pewnie głęboko strategicznie jesteśmy po jednej stronie, ale nie mogę słuchać takich rzeczy, jak pan opowiada publicznie, a robi pan to od dłuższego czasu. Że pan oczekuje likwidacji rad nadzorczych, dobra, można by się nawet z tym zgodzić, ale oczekuje pan nadzoru nie polityków, a specjalistów. Wie pan, to są bardzo nośne hasła, one bardzo fajnie w ogóle brzmią, tylko taka prawda jest, że żeby skutecznie nadzorować szpital, który funkcjonuje w określonym małym środowisku lokalnym, najczęściej w powiecie, w mieście czy w województwie i marszałek ma sprawować nad nim nadzór, czy starosta, czy burmistrz, to on musi mieć ludzi, którym ufa. I teraz patologie, które się pojawiają w określonych przypadkach, gdzie Kacprzyka jasno i już do końca programu nie będę o tym mówił. Sprawę Kacprzyka uważam za patologiczną i każdy, kto był w to zaangażowany, powinien zostać rozliczony. I zostali wyrzuceni i dyrekcja szpitala, i rada nadzorcza, i tak się powinno stać. I zamykam ten temat. A teraz wracamy do całej Polski. Ja niestety martwię się, że to, co się dzieje w szpitalu południowym, to niekoniecznie, znaczy sprawa Kacprzyka jest oczywiście jasna, ale chciałbym tu, właśnie powiem wprost. Ja wyrażam oczekiwanie do NFZ-u, o wykazanie więcej odwagi i więcej publicznej odwagi do mówienia o tym, co odnajduje się złego i patologicznego w systemie i nie w ciągu ostatniego roku, 5 czy 10, tylko w ciągu ostatnich 20 lat. I wszyscy, którzy znają system ochrony zdrowia, wiedzą, o czym mówię. I oczekuję od prezesa NFZ-u tego, że nauczony doświadczeniem Szpitala Południowego i Kasprzyka przyjrzy się potencjalnie możliwym występującym procedurom w innych szpitalach. I teraz ostatnie zdanie w
0: łaskawiec, bo się przejrzy.
3: W tym secie.
1: Panowie.
3: Ja dotrzymałem panu złożonego.
1: Bardzo proszę.
3: Nie zareagowałem na tego.
1: Ostatnie zdanie w tej
3: teraz do pana z PiS-u. Proszę pana, panie pośle, mówi pan o tym, że w Południowym się źle działo, skandal, szok, niedowierzanie, afera Platformy Obywatelskiej. Wszystko wyjaśnimy. Ale ja mam do pana prośbę, bo ja nie mam komórki do Kaczyńskiego. Gdyby pan do niego przekręcił. Nie wiem, czy pan ma, ale ktoś ma. Jeśli ma,
1: ja mam, mogę
3: pan dać. Ja nie chcę komórki do Kaczyńskiego, nie chcę takiego obciążenia psychicznego. Niech pan powie o sprawie, która się dzieje w Garwolinie. Tam jest wasz radny. No. Nazywa się Żochowski. To jest radny sejmiku mazowieckiego, który pracuje w szpitalu w Garwolinie, zadłużonym na ponad 25 milionów złotych. I tenże wasz radny, pisowiec z krwi i kości, z twarzy widać, że prawdziwy pisowiec.
1: Panie ministrze.
3: I on dzisiaj wyciąga z tego szpitala milion... Panie redaktorze, mam prawo do swoich ocen, będę je prezentował.
1: Rozumiem, ale jeśli pan pozwoli, oceny estetyki twarzy proszę zostawić.
3: Mówię to w cudzysłowie, że jest to pisowiec z krwi i kości. O tym mówię. I on wyciąga ze szpitala, który ma 25 milionów zadłużenia, 1 100 000, a przynajmniej tyle prezentuje w swoim oświadczeniu majątkowym. Gdyby pan był łaskaw powiadomić władze swojej partii, że pora by go, pora by mu się przyjrzeć i polityczne wnioski wyciągnąć. I ostatnia sprawa.
1: A jeszcze jedno,
3: ostatnia sprawa.
1: Panie redaktorze, zaraz się pan odniesie chwileczkę. Jedno zdanie. Czy pan twierdzi, że radny Żochowski fałszuje swoje statystyki?
3: Nie,
1: bo to był problem z Kasprzykiem, waszym Kasprzykiem. To był problem, że on pracował statystycznie 12 godzin
3: i to
1: na
3: był
1: dobę
3: problem.
1: 365
3: dni
1: w roku.
3: Kasprzyka tak? Przed minutą zamknąłem, a teraz mówię, żeby się...
2: teraz sprawa Kasprzyka już jest zamknięta.
3: Powiedziałem, że jest patologia, a teraz proszę o to, żeby... Wyrażam się dość precyzyjnie, żeby przyjrzeć się Żochowskiemu radnemu PiS-u. W jaki sposób ze szpitala, który ma 25 milionów zadłużenia, człowiek wyciąga ze swoich dochodach 1 100 000? I ostatnia rzecz. Macie, zdaje się, marszałka w województwie lubelskim i panujecie całkowicie nad szpitalami wojewódzkimi w województwie lubelskim. Tam, zdaje się, jak donoszą media, był leczony pan prezes Kaczyński. Każdy ma prawo się leczyć. Żeby nie było. Kaczyński też. Tylko nie wiem dlaczego, żeście się pozamykali po pół oddziału. Czy wyciągnęliście wnioski ze strony marszałka, dyrektora szpitala, tych wszystkich zaangażowanych w tę sprawę? Programu by było za mało, żebym panu to wymienił. Więc niech pan się uszczypnie w swoje lewe ucho, pomyśli, co się dzieje w PiS-ie, do prezesa Kaczyńskiego i rozpoczynamy kontrolę.
2: Dobrze, panie redaktorze, ja chciałem powiedzieć, co
1: panie się dobrze, ja rozumiem.
2: To jest jakaś jedna wielka kpina ze strony Arłukowicza.
1: Dobrze, ja tylko doprecyzuję, rzeczywiście radny PiS Krzysztof Żochowski zarobił w szpitalu Garwolinie takie kwoty, o których pan minister wspomniał. Był dyrektorem, dorabiał w pracowni endoskopowej i jeździł w karetce. Sprawa trafiła do sądu, bo
3: tam, nawet
1: tam jest badanie, czy on był w stanie robić to wszystko naraz. Pan minister Paweł Sach.
2: No więc ja chcę...
4: Zgłaszałem się do sprostowania jednej rzeczy pierwszy.
1: Panie no przepraszam, emocje. To jedno tylko krótko. No to... Bardzo proszę, Adrian Zandberg.
4: Krótko. Panie Rupuśle, no po prostu... Powiem szczerze i otwarcie, broni pan koryciarstwa, bo niech mi pan powie, to zaufanie, o którym pan mówi, to polega na tym, że potrzebujemy w warszawskich spółkach miejskich pana Struzika i jego ekipy z PSL-u, nie na żarty.
0: Nic takiego nie powiedziałem.
4: No bo tak to wygląda w praktyce, ten system, to jest system koryciarstwa i 3 lata temu, jak ludzie pognali PiS od władzy, to dlatego, że mieli dosyć tego, że rozdawali takim typom, co nic nie umieją, po kilkadziesiąt tysięcy złotych za nic. Szliście do władzy, tak jak i my, z obietnicą, że to się skończy. A skończyło się tak, że w wielu miejscach to się zmieniło, że legitymacja
1: PiS-u
4: zmieniła się
1: nawet na platformę
4: Nowej Lewicy.
1: Pan Paweł,
4: I ludzie są tym rozczarowani i mają do tego prawo.
2: Odnosząc się do tego, co powiedział poseł Arłukowicz, no to jest klasyczna sytuacja taka, że występuje jakiś etap strachu po pierwsze i straszenia innych, opozycji, która krytykuje te naganne działania, które miały miejsce i tego typu zachowania. No to panie pośle, ja sobie nie życzę, żeby pan tutaj straszył wszystkich dookoła sądem, bo to jest wbrew debacie publicznej, to jest wbrew dyskusji i tak dalej.
3: Ale przecież pan mówi.
1: Panie ministrze, dobrze, ale do tego panie ministrze, chwileczkę, nie wygląda panie... Dobrze, dajmy sobie spokój z ocenami wzajemnych panów wypowiedzi. Mogę przypuszczać, jak na samym swojej wypowiedzi oceniacie. Dajmy sobie spokój z tym, że pan się boi, nie wygląda pan na strachliwego. proszę odpowiedzieć, co za waszych czasów było wyjątkowe. Jeżeli zdarzały się historie polityków waszej partii przyjmowanych poza kolejnością i zdarzają się do dzisiaj historie waszych radnych czy waszych posłów, którzy także zarabiają miliony i także procesują się ze szpitalami, które twierdzą, że nie byli w stanie pracować 20 lat.
2: Jak tutaj kolega Rukowicz mówił o tym szpitalu w Garwolinie, to chcę powiedzieć o tym, że jest taki szpital w Rawie Mazowieckiej, który był prowadzony i nadzorowany przez Polskie Stronnictwo Ludowe i tam też był lekarz, który zarabiał rocznie 1,4 miliona złotych. I też pracował dzień i noc, a dzisiaj jest tak, że tego lekarza już tam nie ma w tym szpitalu.
3: To chyba dobrze, czy źle?
2: No chyba dobrze, no tylko, nadzór nad tym szpitalem dzisiaj sprawuje starosta z Prawa i Sprawiedliwości, to jest raz.
3: A druga sprawa,
2: rząd dzisiaj temu szpitalowi w Rawie Mazowieckiej wstrzymał wypłatę 18 milionów złotych
1: z KPO. Każdy z nas...
2: Jak pan o Garwolinie, to ja o Rawie Mazowieckiej.
3: Żochowski jest radnym PiSu, czy nie jest? Wywaliliście go, czy nie?
1: Ryszard Petru.
5: Ja chciałem zwrócić uwagę, że jeżeli samorząd jest właścicielem szpitala, to samorząd musi być oceniany z tego, jak tym szpitalem zarządza. Proszę bardzo, Angelika Możdżanowska była europosłanka, potem doradczyni pana prezydenta Dudy, jest szefową szpitala w Kępnie i to jest ewidentnie rozdawnictwo partyjne.
3: A wiesz, od czego zaczęła? Od podwyżki pensji Oddychę.
5: Tak, to widziałem też. Natomiast o co mi chodzi? Generalnie...
1: Ale przepraszam, wyście jako jednego z dyrektorów szpitali na Dolnym Śląsku Jacka Protasiewicza wstawili. No, słuchajcie, no naprawdę.
5: Z tego co
1: nie przepychajcie się nawzajem, bo każdy...
4: No to może pokazuje, w końcu z tym patologicznym mechanizmem skończmy. Jedni tu...
5: Tylko chodzi o to,
4: no to przestańcie jedni
5: chodzi
4: i drudzy.
5: O to, że system po prostu tak funkcjonuje i nie jest prawdą, jeszcze raz podkreślam, że za mało pieniędzy w systemie ochrony zdrowia, można to lepiej zorganizować za te same pieniądze.
3: Zgoda.
1: Uważam, niech pan weźmie uwagę ministra zdrowia.
5: Właśnie. Jestem otwarty na taką dyskusję.
1: No bardzo akurat, jako jedyny
5: akurat
1: chyba
5: tutaj jest...
4: Niechętnie.
5: Trzeba na to popatrzeć, nie jest z punktu widzenia wyłącznie.
1: Nie, pan jest pan pierwszym człowiekiem, który mówi, że pieniędzy tam nie brakuje.
5: Więc... Nie,
1: jest.
5: Można lepiej zorganizować za te same pieniądze.
1: Ale pan miał
5: pieniądze.
1: Szansę swoje nie wykorzystał.
3: Ja to minister. Powiedziałem u pana w programie z 10 razy już, dobrze, że uważam,
5: ale
3: że
5: ja też uważam, można ten system podobnie jak Konfederacja, tak. Uważam, że jest problemem monopol NFZ-u, no bo on... Co to jest za rynek, który jest monopol NFZ-u? Potem mamy sytuację niewłaściwie wycenionych świadczeń medycznych, a samorządy czy politycy są właścicielem de facto szpitali. Jeżeli nie będzie tam większej konkurencji w ramach systemu ochrony zdrowia, to takie patologie
1: to była
5: będą.
1: Live,
5: i chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, bo w kontrze do pana kolegi Zandberga, no nie oszukujmy się, to jest taka naiwność, że jak politycy będą wysyłali ekspertów do nadzoru, dokładnie, to będzie lepiej. No przepraszam bardzo, będą wysyłali panie Angeliki Mężdżanowskiej, które są
1: pan Łukasz
5: ekspertkami.
1: Rzepecki kończy temat, bardzo proszę.
0: Nie, no, wybory się...
1: Panowie, bardzo
4: rozumiem, że tak uzasadniacie to, że w spółkach Skarbu Państwa też zostawiliście korycjarzy.
5: Trzeba prywatyzować akurat spółki Skarbu Państwa.
4: No nie,
1: panowie,
4: nadzoru nad własnością publiczną, a nie robić to, co robicie od 20 lat.
5: Trzeba było wejść do rządu i to zrobić.
4: Przecież nie zgodziliście się na to, powiedzieliście, że głosy razem nie są potrzebne do większości. I będzie tak jak dalej, jak
1: Łukasz
4: było.
1: Łukasz Rzepecki, bardzo proszę.
4: Panowie, zdawać pomiędzy sobą etaty.
1: Panowie, Łukasz Rzepecki kończy ten temat.
0: Zbliżają się wybory, szanowni państwo, więc praktycznie wszyscy mówią językiem Konfederacji, bo to Konfederacja jako pierwsza jest jedyną partią wiarygodną, która mówiła, że trzeba zmienić ten system i pieniędzy jest wystarczająco, ale są one źle wydawane i nietransparentnie, nieprzejrzyście. Natomiast kiedyś byli Misiewicze, Pisiewicze i wtedy politycy Platformy tyle mówili, krzyczeli, robili różne protesty. Dzisiaj są kacprzyki w Platformie Obywatelskiej. Jeżeli jesteś w Koalicji Obywatelskiej, to żyjesz jak faraon, a twoja rodzina, rodzina żyje jak kapłani, więc to pokazuje jasno. Więc to pokazuje jasno i wyraźnie, że Platforma od PiSu nie różni się niczym. Jedni jak rządzą, robią to samo dokładnie,
1: drodzy
0: co
1: państwo,
0: inni, a jak są w opozycji,
1: Egiptu,
0: to są.
1: Panowie, bardzo proszę, z Egiptu przenieśmy się do Gdańska. Druga część siódmego dnia tygodnia, bardzo proszę.
6: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
1: Bo właśnie w Gdańsku, drodzy państwo, odbyła się dwudniowa międzynarodowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy, którą zorganizował rząd. Pierwotnie do Gdańska miał przylecieć prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, ale odwołał swój przyjazd po tym, gdy Karol Nawrocki odebrał mu order Orła Białego, ale jednocześnie Zełenski nie chciał tej konferencji zerwać, więc przysłał do Polski premier Ukrainy Julię Sfrydenko. Czy to był sukces, pan Paweł Sałek, Prawo i Sprawiedliwość?
2: Sukces tej konferencji dla naszego biznesu? No chyba żaden, panie redaktorze, bo nawet premier Donald Tusk się nie pochwalił na Twitterze, a lubi to robić, jeśli byłby jakiś sukces, bo tam żadnego sukcesu nie było, z ubolewaniem należy stwierdzić,
1: ale, ale poczekaj. Konkretnie, umowa dronowa z Ukraińcami podpisana przez Polską Grupę Zbrojeniową.
2: Ale dronowa
1: Orlen
2: była...
1: Naftogaz ukraiński,
2: tak, sprzedaż gazu typowa rzecz.
1: W sprawie handlu gazem LNG. Tak. Bank Gospodarstwa Krajowego przystąpił do Funduszu na Rzecz Budowy Ukrainy, które utworzyły Europejski Bank Inwestycyjny, banki z Niemiec, Włoch i Francji. To jest dla pana za mało.
2: Ale pan posłucha, panie dyrektorze, normalna sprawa. Naftogaz i gaz żeśmy sprzedawali, to jest nic nowego.
1: Rozumiem,
2: druga sprawa, że jeżeli Fundusz Inwestycyjny EBI, Europejski Bank Inwestycyjny, dobrze pan o tym wspomina, dlaczego EBI nie interweniuje w przypadku tej polskiej firmy w Lwowie, która budowała sortownię odpadów. Przecież to są pieniądze EBI, wygrali w arbitrażach, nie mają wypłacone. Mer Lwowa Sadowny chodzi i się śmieje, przyjeżdża do Polski, podpisuje jakieś kontrakty na odbudowę Lwowa i to jest też skandal w całej sytuacji.
1: Dobrze, ale wie pan,
2: a poza tym, gdyby był sukces, to naprawdę zapewniam pana, że premier Donald Tusk pochwaliłby się tą sprawą.
1: Czyli to była klęska,
2: natomiast nic nie ma konkretnego, Zaparzyliśmy kawę, herbatę, zrobiliśmy fajną konferencję, z której na tą chwilę nie widać żadnego uzysku, do czego też wiceminister Kowal przyznał się oficjalnie w swoich wypowiedziach. Cieszył się z tego, że jest jakieś tam kilka listów intencyjnych podpisanych w tym zakresie. Taka była informacja.
1: Ryszard Petru?
3: To była dobra konferencja, ale rzeczywiście jest tak, że brakuje sukcesu polskich firm, które by inwestowały na Ukrainie. I ten akurat przypadek tego, co się wydarzyło w Lwowie, jest bardzo ważny.
1: Mówimy o firmie Control Process, która
3: nie dostała pieniędzy,
1: bo po budowie kompleksu przetwarzania odpadów komunalnych nie dostała pieniędzy, wygrała wszystkie arbitraże, a Andrzej Sadowy, czyli wspomniany mer Lwowa, nie chce im zapłacić pieniędzy.
3: No i uważam, że zamiast
2: bankowych europejskich, gdzie my się dokładamy, tego via bank. To jest skandal w ogóle.
3: To jest skandal, natomiast to też pokazuje, jak bardzo Ukraina jest nieprzygotowana do wejścia do Unii Europejskiej, bo takie sytuacje się nie mogą zdarzyć, że jest decyzja, 75 decyzji sądów i w tym arbitrażu, a oni do tego jakby nie respektują. Natomiast to pokazuje, że my za dużo rozmawiamy o orderach, a za mało o biznesie. Ja bym oczekiwał właśnie od prezydenta Rzeczpospolitej, a również od władz, no, bardzo mocną walkę o to, żeby polskie firmy mogły odbudowywać Ukrainę, bo tak w ogóle wygląda ten niestety świat dyplomacji i w Niemczech, i w Stanach, i we Francji. Oni o to walczą. Ja rozumiem, że ta kwestia pamięci jest ważna, natomiast zbyt dużo przykładamy wagi do kwestii emocjonalnych, a za mało do biznesowych. Nie wyobrażam sobie, żeby taka sytuacja mogła mieć miejsce w przypadku kraju, który jest znacznie bardziej gospodarczo potężniejszy. Uważam, że my musimy zmienić, bo jesteśmy blisko Ukrainy, mamy najwięcej możliwości zarobienia tamże dla polskich firm i szczególnie firm prywatnych. Cieszą mnie kontrakty dla firm państwowych, a naprawdę to polski prywatny biznes powinien robić duże biznesy na Ukrainie.
7: Dobra konferencja, potrzebna konferencja, szczególnie w tak trudnym momencie relacji polsko-ukraińskich, w jakich się znaleźliśmy, bo to, co się wydarzyło, to, co zrobił Zełenski, oceniam negatywnie, żeby też przeciąć, nie tracić
1: na czasu. Mówię o nadaniu bohaterów jednostek.
7: Oceniam to negatywnie, nie powinno się to wydarzyć, ale biorę pod uwagę to, w jakich warunkach on pracuje, gdzie on się znajduje, w jakich okolicznościach, nazwijmy to, politycznych, i daje mu pewien zakres takiej wiary, że no te warunki wojenne spowodowały to, że jego zachowanie wzbudza dzisiaj duże kontrowersje, we mnie wywołuje niepokój. To, co zrobił Nawrocki z tym całym cyrkiem, z odbieraniem medalu...
2: Nawrocki.
1: Panowie, bardzo
3: prezydent
1: proszę.
3: Nawrocki. Jedziemy dalej.
1: Dobrze,
7: to, co zrobił
1: Nawrocki.
7: Karol Nawrocki z odbieraniem medalu Zełenskiemu...
1: Ale pan uważa Karola Nawrockiego za prezydenta, czy nie?
0: Dalej liczy
7: niestety, niestety wstaję rano i dalej uważam.
0: Dalej liczę głosy.
1: Idźmy dalej.
7: Więc jedziemy
1: dalej.
7: Jak pan
1: ocenia decyzję prezydenta?
7: Znaczy, oceniam ją za małostkową, dziecinną, nieprzemyślaną i niosącą za sobą złe konsekwencje, ale potem najbardziej mnie rozbawił ten rządek tych wszystkich pisowców, którzy przynieśli wszystkie medale, co podostawali.
1: Drodzy państwo, posłuchajmy.
7: Bo oni tam rządkiem się ustawili i te medaliki tam
1: Kaczyński, bardzo proszę.
2: Pan tak nie wyśpiewa tych medalików, może jakby...
1: Pan prezes będzie mówił, panie pośle, bardzo proszę. Dobrze.
8: Na tej konferencji jest mer Lwowa, już niezależnie od tego, że banderowiec oczywisty, to jeszcze do tego człowiek, który nie płaci polskiej firmie za wykonaną już pracę. No i nie płaci tyle, chociaż to były jakieś większe przedsięwzięcia, więc choćby sama jego obecność jest demonstracją ze strony Ukrainy, jak to ma z Polską wyglądać. I tutaj nie warto mieć złudzeń. Ja może przy okazji powiem, chociaż nie było to moim celem, ja też zwrócę order, bo mam dość wysokiej rangi. można powiedzieć, order Jarosława Modrego, czyli ten tam najwyższy, tylko że ja nie mam pierwszej klasy, bo nie jestem prezydentem, tylko mam drugą. Zwrócę ten order, to będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do tych elit ukraińskich.
1: Drodzy Państwo, dla jasności. Mer Sadowy nie był na tej konferencji. Pan prezes mówi nieprawdę.
7: Nie skończyłem swoje
1: zdanie. To po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście, tak jak pan powiedział, medale oddali Mariusz Błaszczak, Zbigniew Frau, Adam Bielan, Marek Kuchciński, ale Mateusz Morawiecki, który wtedy w czerwcu 2022 roku, to była druga wspólna wizyta Kaczyńskiego i Morawieckiego w Kijowie, też otrzymał medal Jarosława Mądrego. Mateusz Morawiecki tego medalu nie oddaje. Bartosz Arłukowicz.
7: No bo jak ma Morawiecki oddać medal Jarosława Mądrego, jak on ten medal czci? No przecież to dla Morawieckiego jest bardzo ważne. Teraz wracamy do poważnej rozmowy. Słyszałem przed chwilą Kaczyńskiego. Ja nawet wcześniej nie słyszałem tej wypowiedzi, bo on wszedł na mównicę i mówi tak. Mer Lwowa, banderowiec oczywisty. Zdaje się, tak to zabrzmiało. To jest cały Kaczyński. Od
5: ale
7: A
5: przecież,
7: do Z.
5: Ale czarno-biały Kaczyński. Przepraszam bardzo, we Lwowie setki ulic
7: pan naprawdę wychodzi Kaczyński, mówi, że nie zapłacił. I to jest prawda. Skandal. Nie zapłacono polskiej firmie, trzeba sprawę wyjaśnić, czym prędzej doprowadzić do finału. Ale ja przypomnę, że zdaje się, media opisywały sytuację, w której Kaczyński za dwie wieże też miał problem z zapłaceniem. Więc najpierw niech swoje długi ogarnie, a potem się zajmuje merem Lwowa. I kończąc tę wypowiedź, na sekundeczkę muszę jeszcze do Konfederacji, bo po prostu.
1: Wiem, bo nie wytrzymał.
7: Wasza hipokryzja po prostu mnie rozsadza, chociaż już mam tyle lat, powinienem przywyknąć. Panie profesorze, pan mówi pan o ekspertach w radach nadzorczych.
1: Nie mówmy już, nie wracamy. Nie wracajmy, że zamknęliśmy temat.
7: Powiedzieć. Ja chciałem tylko dopytać, czy jest prawdą, że pan był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w jednym z miast. Prawda czy nie?
0: A co to ma za znaczenie w kierunku
7: Bo jest pan politykiem. Dlaczego pan siadał w ogóle w tych radach?
0: Ja nie jestem radnym.
7: Jest pan konfederatą, który zasiada w tych wszystkich właśnie spółkach, spółeczkach. Czerpiecie z tego zyski.
0: Nie jestem radnym. Panowie,
1: Adrian Zandberg o konferencji i o relacjach polsko-ukraińskich, które są najgorsze.
7: Konfederatą pan jest, wystarczy.
1: Adrian Zandberg.
9: Jak rozumiem, jako przedstawiciel jedynej partii w tym studiu, która nie deleguje swoich członków do rad nadzorczych.
7: Bo dopiero zaczniecie. Dopiero zaczniecie.
9: Różnica, jak rozumiem, między nami polega na tym, że ty nie wierzysz w to, że jest możliwa polityka bez złodziejstwa i cynizmu i tym się różnimy.
7: W sensie wierzę, ale nie wierzę, że potraficie ją robić. To nie wierzę.
1: Adrian Zandberg. Panowie, czy możemy porozmawiać o relacjach z Ukrainą, które są niebywale ważne z naszego punktu widzenia i o tej konferencji? Pan Adrian Zandberg.
9: Prawda jest taka, że doszło do zaostrzenia konfliktu na życzenie prezydenta Zełenskiego. I to jest moim zdaniem kwestia wewnętrznej polityki ukraińskiej, tego, że Zełenski to, co zrobi, to jest przecież polityk z wielkim doświadczeniem. On nie zrobił tego naiwnie. On to moim zdaniem zrobił dlatego, że potrzebował tego na potrzeby rynku wewnętrznego. To podlizywanie się nacjonalistom, moim zdaniem trzeba czytać w ten sposób. Reakcja była oczywista w tym sensie, że prezydent Zełenski decyzją sam sobie tak naprawdę to znaczenie i sympatię Polaków odebrał, bo tak naprawdę, słuchajcie, medale...
7: Tego chyba najbardziej szkoda.
9: Medale to jest tylko symbol, tak? To jest symbol tego, że jest to wyraz szacunku, wyraz sympatii, wyraz wsparcia. To się wydarzyło, tak?
1: A nie ma pan wrażenia, słuchając się Jarosława Kaczyńskiego, że Jarosław Kaczyński odcina się od tego wszystkiego, co robił po wybuchu wojny, od tej całej pomocy, którą przecież na jego osobistą decyzję rząd Prawa i Sprawiedliwości dostarczał do Ukrainy.
9: Ja chcę właśnie, żeby jedna rzecz w tym studiu wybrzmiała, bo to
5: chyba dobrze, że pomagaliśmy.
9: Ale właśnie chcę powiedzieć, bo...
1: Ale prezes się teraz od tego odcina.
9: Wydaje mi się, że to jest ważne. Chciałbym, żebyśmy dwie rzeczy od siebie odróżnili. Jest zła, paskudna decyzja konkretnego polityka. Ja, jak parę lat temu, co bardziej nagrzani po prawej stronie, mieli pomysły, że na pomniki stawiać takich facetów, co mordowali ludność cywilną białoruską albo ukraińską, to głośno
1: mówi pan o żołnierzach wyklętych.
9: Mówię, nie używajmy tego szerokiego określenia, mówię o konkretnych osobach. O Rajsie Burym, o Pazderskim Szarym, o ludziach odpowiedzialnych za mordowanie kobiet i dzieci, to twardo głośno protestowałem i te same zasady obowiązują wszystkich. Nie wolno nazywać jednostek imieniem ludobójców, po prostu. Koniec, kropka. I tu reakcja musi być zawsze twarda, niezależnie od tego, o jakim kraju mówimy. Natomiast chciałbym, żebyśmy nie zagubili jednej rzeczy w tym, bo widzę, że niektórzy już ruszyli do szarży i za chwilę się okaże, że na przykład uczciwie pracujący w Polsce Ukrainiec będzie winny za głupotę, którą zrobił polityk ukraiński. Rozróżniajmy to. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, pamiętajmy o naszym strategicznym interesie. Pamiętajmy o tym, że nie chcemy, jak rozumiem wszyscy w tym studio, żeby rosyjskie wojska stacjonowały we Lwowie, bo nawet na pragmatycznym poziomie, jeżeli wydłuży nam się granica z Federacją Rosyjską, jeżeli Ukraina nie obroni swojej suwerenności, to będzie oznaczało olbrzymie, gigantyczne zagrożenie i gigantyczne koszty dla Polski utrzymania bezpieczeństwa i ochrony wydłużonej z Federacją
1: Rosyjską. Ja tylko przypomnę...
9: Mówię o tym dlatego, że pojawiły się głupie wypowiedzi o tym, żeby teraz odciąć możliwość dostaw dla armii ukraińskiej. Myślmy strategicznie, patrzmy na mapę, gdzie jesteśmy, i nawet jak są upały, to warto napić się wody, żeby się mózg nie odwodnił.
1: Czarnek miał taki pomysł, żeby do czasu wycofania tej nazwy wstrzymać pomoc. Ja tylko przypomnę wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego. To był marzec roku 2023 roku. Stawianie jakichkolwiek warunków w Ukrainie to przedsięwzięcie obliczone na korzyść Rosji. Łukasz Rzepecki, Konfederacja.
0: Polska musi zacząć rozmawiać po partnersku. W mojej ocenie tego niestety brakuje. Ta konferencja pokazała, że no nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia, bo Zełenski nie przyjechał na nią. Pokazał nam środkowy palec. Po raz kolejny staliśmy się bardziej...
1: Nie uważa pan, że gdyby on przyjechał, to w ogóle uwaga od tej konferencji byłaby całkowicie odwrócona?
0: Słucham?
1: Gdyby on przyjechał, to uwaga od tej konferencji zostałaby całkowicie odwrócona i te polsko-ukraińskie przepychanki by zdominowały całą tę konferencję.
0: Te przepychanki zaczął Zełenski, nie my. I dobrze się stało, że prezydent Karol Nawrocki odebrał to najwyższe odznaczenie państwowe Zełenskiemu, bo on na to nie zasługuje. Zełenski,
1: kiedy powiedział pan, że nie zasługuje, przepraszam, bo zagadywałem, a chciałbym, żeby to wybrzmiało. Wtedy, kiedy w 2023 roku ten medal otrzymał od Andrzeja Dudy, to był pan współpracownikiem Andrzeja Dudy, ministrem w kancelarii prezydenta. Protestował pan wówczas?
0: Nie byłem ministrem, tylko doradcą. Zajmowałem się sprawami zagranicznymi. Gdyby to ode mnie zależało, to bym rekomendował, żeby pan prezydent tego orderu nie dawał.
1: Ale czy mówił to pan wówczas Andrzejowi Dudzie?
0: Nie mówiłem, bo zajmowałem się zupełnie innymi sprawami. Zajmowałem się społeczeństwem obywatelskim, zajmowałem się młodzieżą, a nie tą tematyką. Zajmował się odpowiedzialny minister.
1: Jeżeli zajmowałbym się zupełnie czymś innym, jeśli pan pozwoli.
0: A nie każe, czy wyrywa długopis prezydentowi.
1: Pan minister Sałek, pan także pracował. Panowie, ostatnie zdanie.
0: Ale będę mógł dokończyć, tak?
1: Będzie pan mógł dokończyć. Ostatnie zdanie. Pan minister Sałek też wtedy pracował w kancelarii prezydenta. Pan też się oburzał?
5: Ale panie redaktorze, ale chwileczkę. No, mogę coś powiedzieć, czy
1: ale
5: nie?
1: Pytanie
5: no właśnie
1: proste.
5: Pytanie, to próbuję odpowiedzieć. Pierwsza rzecz to jest taka. Ja nie wiem, kto prezydentowi Załęskiemu podpowiedział taki zwariowany pomysł, wiadomo było, jakie będą konsekwencje
1: jakie
5: i po co
1: pana
5: to było zrobione.
1: W 2023 roku, kiedy Andrzej Duda przyznał
5: pan prezydent Andrzej Duda podjął wówczas taką decyzję. Byliśmy na etapie wojny i całe polskie społeczeństwo, także rząd i wszyscy pomagali Ukrainie. Jesteśmy teraz rozczarowani tą sytuacją, która miała miejsce i niepotrzebnie ta sytuacja ze strony ukraińskiej była wywołana. Natomiast pan prezydent Andrzej Duda miał prawo podjąć taką decyzję o tym, żeby nadać ten order. Tak samo po tym, co się wydarzyło, z czyjejś stymulacji, ktoś przystymulował Załęskiego, prezydent Karol Nawrocki miał prawo odebrać to znaczenie. I de facto prezydent Karol Nawrocki po tym, co się stało, nie miał wyjścia. Nie miał wyjścia i państwo teraz o tym wszyscy wiedzą.
0: Ostatnim z wywiadów sam prezydent Andrzej Duda mówił o tym, że okoliczności się zmieniły, więc no
5: oczywiście,
0: jak mnie mam sam by w obecnej sytuacji
1: ale powiedział,
0: tego orderu,
1: że jest sporo wiedzy na ten temat,
0: tego
1: nie
0: orderu
1: wiemy.
0: Nie dał. Natomiast my powinniśmy przede wszystkim postawić na zasadę wzajemności. Powinniśmy oczekiwać, a nie być tylko beneficjentem, czy generalnie państwem, które daje za darmo i nic z tego nie ma. Powinniśmy oczekiwać ekshumacji na Wołyniu, powinniśmy oczekiwać tego, że nie powinna być ukraińska gospodarka dumpingowana i przede wszystkim, żeby było koniec z gloryfikacją ludobójstwa na Wołyniu.
1: Państwo,
0: bo to jest uderzenie w polską historię.
1: Najciekawsze dopiero przed nami Ukraina. Ukraina rozpoczęła negocjacje z Unią Europejską i Jarosław Kaczyński uważa, że
5: bez sprzeciwu Polski.
1: Powinniśmy stosować tego typu sprzeciw przy zamykaniu kolejnych rozdziałów. Ryszard Petru, obiecałem pytanie o to, czy pan partię stworzy. Jak to idzie?
10: Właśnie.
1: Na koniec.
10: Uważam, że jest duże zapotrzebowanie na taką wersję partii przedsiębiorczej do bólu pragmatycznej gospodarczej, w przeciwieństwie do Konfederacji. W przeciwieństwie do Konfederacji to nie może być partia antyeuropejska, nie może być partia ksenofobiczna i uważam, że jest przestrzeń polityczna, natomiast bez wątpienia okres upału, wakacji nie jest okresem.
0: Konfederacja
10: tego
0: jest
10: typu,
0: partią
10: tego typu oferty składa się
0: politycznie. Ci lekarze to już dodzwonili się do pacjentów?
1: Drodzy Państwo, Bardzo proszę.
0: To ci lekarze to dzwonili się do pacjentów.
1: Ostatni program przed wakacjami. Będziemy śledzić to, co się dzieje w Szpitalu Południowym. Proszę o tym słuchać w wiadomościach Radia Z. Będziemy śledzić aktywność polityczną Ryszarda Petru. Także proszę słuchać wiadomości Radia Z.
10: Zapraszam.
1: Proszę uważać na upały. Proszę się dobrze bawić w wakacje. Widzimy się i słyszymy się we wrześniu. Dziękuję
10: dopiero?
1: Serdecznie. Tak.
0: Dziękuję.
10: W tym studio.
6: Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To był siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z.

0: wiedzieć, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Czwarta. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Poznański czerwiec był protestem w obronie ludzkiej godności. To słowa Karola Nawrockiego z wczorajszych obchodów 70. rocznicy strajku robotników zakładów Cegielskiego. Prezydent Polski wraz z prezydentami Łotwy, Albanii i Węgier podpisał też oświadczenie o podtrzymaniu pamięci o strajku sprzed 70 lat.
2: Pamiętamy, że iskra, która wyszła z Poznania, trafiła aż nad Dunaj. Tam również Węgrzy bili się o swoją godność i o swoją suwerenność i niepodległość, i tam również skończyło się to tragicznie.
1: Mówił Karol Nawrocki. Chce on też, by 28 czerwca ustanowić dniem działacza opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Nie cichnie afera w Szpitalu Południowym w Warszawie. Opozycja atakuje rząd i samorząd Warszawy za nieprawidłowości związane z Dawidem Kacprzykiem. Koalicja Obywatelska broni się, stawiając inne oskarżenia. W siódmym dniu tygodnia w Radiu Z Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej zapowiedział, że Kacprzyka spotkają poważne konsekwencje, nawet zakaz wykonywania zawodu. Oskarżył jednak także PiS, że ma w swoich szeregach ludzi, którzy wyciągnęli ogromne pieniądze ze szpitali.
3: Nazywa się Żochowski, to jest radny sejmiku mazowieckiego, który pracuje w szpitalu w Garwolinie, zadłużonym na ponad 25 milionów złotych. I tenże wasz radny, pisowiec z krwi i kości, i on wyciąga ze szpitala, który ma 25 milionów zadłużenia, 1 100 000, a przynajmniej tyle prezentuje w swoim oświadczeniu majątkowym. Gdyby pan był łaskaw powiadomić władze swojej partii, że pora by mu się przyjrzeć i polityczne wnioski wyciągnąć.
1: Mówił w Radiu Z Bartosz Arłukowicz, czy odpowiedział mu Paweł Sałek z PiS.
4: To jest taki szpital w Rawie Mazowieckiej, który był prowadzony i nadzorowany przez Polskie Stronnictwo Ludowe, i tam też był lekarz, który zarabiał rocznie 1,4 miliona złotych i też pracował dzień i noc, a dzisiaj jest tak, że tego lekarza już tam nie ma w tym szpitalu.
3: To chyba dobrze, czy źle?
4: No chyba dobrze, no tylko nadzór nad tym szpitalem się sprawuje starosta z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Zdaniem Adriana Zandberga z partii Razem takie sytuacje będą się zdarzać tak długo, jak długo politycy będą zasiadać w radach nadzorczych spółek samorządowych, takich jak Szpital Południowy. A po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie, w mieście rozpoczęła działalność organizacja SOR, czyli Stołeczna Operacja Referendalna. Ma zbierać podpisy pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Politycy opozycji ostrożnie wypowiadają się o tym pomyśle. W tej chwili żadna partia opozycyjna nie poparła jeszcze oficjalnie tej inicjatywy. Będziemy się jej przyglądać, mówi reporterowi Radia Z Janowi Kielakowi polityk PiSu Karol Karski.
5: To także jest tego typu kwestia, czy jakby zaangażowanie się konkretnych partii politycznych tutaj by pomagało takiej inicjatywie, czy też nie.
6: Sugeruje pan, że poparcie Prawa i Sprawiedliwości mogłoby przeszkodzić w tej zbiórce podpisów?
5: No jestem ciekaw, jakie byłyby wyniki w miasteczku Wilanów, tak? Natomiast myślę, że ta inicjatywa rozwija się samodzielnie.
1: By zorganizować referendum w stolicy, pod wnioskiem musi podpisać się ponad 130 tysięcy mieszkańców. Jeszcze tylko do jutra właściciele mieszkań na wynajem mają czas na zamontowanie czujników dymu i czadu. Ci, którzy ten obowiązek zignorują, będą musieli liczyć się z wysoką karą, a w razie pożaru z ryzykiem odmowy wypłaty odszkodowania. Kto będzie musiał montować czujki? O tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
7: Czujniki dymu i czadu muszą być wyposażone. Wszystkie lokale przeznaczone na najem krótkoterminowy. Co ważne, taki obowiązek dotyczy nie tylko profesjonalnych operatorów, takich jak hotele czy pensjonaty, ale też osób prywatnych, które jedynie okazjonalnie udostępniają pokoje. Czujka to urządzenie, które znacznie zwiększa bezpieczeństwo, podkreśla brygadier Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej.
8: Sygnał potrafi obudzić śpiącego człowieka.
7: Za brak czujki można dostać mandat do 5000 zł, a nawet grzywnę do nawet 30 tysięcy złotych. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: Obowiązek dotyczący czujek wynika ze znowelizowanych 2 lata temu przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Droższe odzyskanie prawa jazdy po jeździe pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Kurs reedukacyjny niezbędny do odzyskania uprawnień kosztuje teraz 2,5 tysiąca złotych, czyli 5 razy więcej niż dotąd. Ze szczegółami Daniel Wrzos, który sprawdzał w warszawskim WORD-zie, czy w ostatnich dniach był szturm na tańsze jeszcze szkolenia.
9: No nie było zwiększonego zainteresowania. Liczba chętnych przed podwyżką opłaty utrzymywała się na tym samym poziomie. Tygodniowo odbywają się dwa takie kursy, mówi Rafał Grodzicki z WORD-u.
10: Na kursie takim może być nie więcej niż 15 uczestników. Nie zauważyliśmy drastycznej zmiany w ilości chętnych w jedną lub w drugą stronę. Czyli nie ma ani więcej, ani mniej tych chętnych.
9: W warszawskim WORD-zie średnio trzeba czekać 2-3 tygodnie na odbycie dwudniowego kursu dla kierowców, którzy stracili prawo jazdy za jazdę po alkoholu lub narkotykach. Warszawa, Daniel Wrzos, Radio Z.
1: Zdaniem rządu poprzednia opłata była zbyt niska i nie zniechęcała do wsiadania za kółko na podwójnym gazie. Jeśli na wakacje, to najlepiej nad Bałtyk. Według danych Polskiej Organizacji Turystycznej nie tylko Polacy na urlop wybierają właśnie nasze morze. Coraz więcej na piaszczystych i szerokich plażach jest Niemców, Czechów, a także Włochów. Turystom stamtąd nie przeszkadza zimna woda w Bałtyku, wręcz przeciwnie. W takie upały jak teraz, to co kiedyś było wadą, staje się wabikiem przyciągającym zagranicznych gości, mówi Radio Z Joanna Węglarczyk z Polskiej Organizacji Turystycznej.
11: Mieszkańcy południa Europy poszukują takich chłodniejszych miejsc. Jeżeli mamy do czynienia już w tej chwili z falą upałów powyżej 40 stopni, to tam w środku lata naprawdę może być nie do wytrzymania. Także dla wielu osób to, że u nas jest chłodniej, jest jakimś atutem.
1: W zeszłym roku z krajów Unii Europejskiej wyższy wzrost liczby przyjazdów turystycznych miała od Polski jedynie Malta. Po fali społecznych protestów i petycji Park Śląski ma zostać objęty ochroną. Radni województwa śląskiego zgodzili się na utworzenie obszaru chronionego krajobrazu. Teraz rozpoczną się wspólne prace samorządowców i organizacji społecznych nad szczegółowymi przepisami, które mają zabezpieczyć teren parku. Ze szczegółami reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
12: To jest ten specjalny rodzaj ochrony, który ma zabezpieczać przyrodę, zabytkową. Budynki w parku, osie widokowe, układy architektoniczne i krajobraz, mówi Piotr Ziegler, jeden z inicjatorów objęcia parku ochroną.
13: W żaden sposób nie będzie kolidowało z użytkowaniem parku. Dalej będzie mógł być użytkowany w taki sam sposób jak obecnie.
12: Celem jest też zabezpieczenie parku przed zakusami deweloperów, którzy coraz częściej i intensywniej budują w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Teraz już wszystko, kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Mieli po zaledwie 20 lat. Własną firmę, plany ślubne, nowy samochód i całe życie przed sobą. 30 listopada 1999 roku Magda i Marcin zamknęli swoją hurtownię i wyjechali na spotkanie z człowiekiem, któremu ufali. Niestety nigdy już nie wrócili do domu. Przez ponad miesiąc rodziny szukały jakiejś odpowiedzi, chwytając się każdej nadziei, podczas gdy prawda leżała zakopana w lesie. To historia zbrodni zaplanowanej z przerażającą precyzją, z wykopanym wcześniej grobem, ze zwabieniem ofiar pod fałszywym pretekstem i motywem tak banalnym, że aż trudnym do zaakceptowania. W tym odcinku przeanalizujemy nie tylko przebieg wydarzeń, ale również psychologiczny portret sprawcy, który dla pieniędzy postanowił zabić dwoje swoich znajomych. Nazywam się Kamila Rolak, jestem kryminologiem i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Z jak zbrodnia.

Jest 30 listopada 1999 roku. To ostatni dzień listopada i ostatni dzień, który Magda i Marcin spędzają na tym świecie. Ale o tym jeszcze nie wiedzą. Skaryszewy to miasteczko liczące w 1999 roku niespełna 7 tysięcy mieszkańców, położone 40 km na południe od Gdańska w województwie pomorskim. Typowe kociewskie miasto. Rynek z kamienicami, kilka ulic z lokalami usługowymi, dwie szkoły, kościół, park i ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem Borówno Wielkie, który latem tętni życiem turystów z Trójmiasta. Zimą jest inaczej. Zimą wszyscy znają wszystkich i wszyscy wiedzą o wszystkim. Albo przynajmniej tak myślą. Jako że jest rok 1999, transformacja gospodarcza trwa już od dekady i zostawia za sobą dwa rodzaje ludzi. Tych, którzy złapali wiatr w żagle i tych, którym jeszcze się to nie udało. Między tymi dwoma grupami jest przepaść, której nie było w poprzednim ustroju. Bo w poprzednim ustroju wszyscy byli równie biedni. Teraz jedni mają nowe samochody i własne firmy, a drudzy patrzą na to i liczą, co mogliby zrobić, żeby także mieć. Przestępczość lat 90. w małych miastach w Polsce nie jest przestępczością zorganizowaną, tak jak na przykład w Warszawie czy w Trójmieście. Jest raczej przestępczością oportunistyczną. Ktoś widzi, że sąsiad ma coś cennego i zastanawia się, jak również może to mieć. Skarszewy wiedzą już, co znaczy zbrodnia z nizin ekonomicznych. Niecały rok wcześniej, 19 czerwca 1998 roku, o godzinie 7 rano przy ośrodku nad jeziorem Borówno Wielkie, wybucha bomba położona pod samochodem. Ginie 17-letnia Marlena Fiał, która wsiadła do ojcowskiego Mercedesa, żeby pojechać odebrać świadectwo z liceum. Bomba nie była dla niej. Była dla jej ojca. Ten prowadził smażalnię ryb i miał zatarg biznesowy z Romanem S., czyli byłym milicjantem, który konkurował z nim w tym samym miejscu. Ten zlecił zabójstwo. Wykonawcą był pirotechnik z Lublina o nazwisku Zdunek i restaurator właśnie ze Skarszew. Wszyscy trzej zostają w 2003 roku skazani na dożywocie przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. Marlena ginie dokładnie w czerwcu 1998 roku, a Magda i Marcin w listopadzie 1999 roku. Jest wtorek. Magda otwiera hurtownię o 8 rano, tak jak zwykle. Przekręca klucz w zamku lokalu na parterze, kamienicy w centrum Skarszew, wchodzi do środka, zapala światło i zaczyna kolejny dzień. Ona i Marcin mają tu hurtownię chemiczną i przemysłową od ponad roku. Ich firma nazywa się Trefl. Reklama na zewnątrz budynku jest jaskrawa i rzuca się w oczy. Tak właśnie to zaplanowali, żeby przyciągnąć klientów. I to działa. Interes idzie dobrze. Tak dobrze, że Marcina zaczęto w okolicy nazywać człowiekiem zamożnym. Oboje mają po 20 lat i własną firmę. Własny samochód, dokładnie nowego srebrnego Opla Astra, wartego wówczas 53 tysiące złotych. Mają własne plany, są zaręczeni. Marcin niedawno oświadczył się swojej partnerce, a Magda przyjęła pierścionek i nie rozstaje się z nim od tamtej chwili. Ślub mają wziąć w roku 2000. Tego dnia Magda stoi za ladą. Marcin pracuje w terenie, czyli zaopatruje sklep, dowozi towar, szuka dostawców z korzystnymi cenami. Tuż przed godziną 16 Magda dzwoni do mamy. Mówi, że za chwilę zamyka sklep i że ona razem z Marcinem jadą do Gdyni. Do dużej hurtowni Makro dokładnie, właśnie po to, żeby zrobić zakupy do Trefla, czyli swojej firmy. Mają przy sobie dużą gotówkę, około 10 tysięcy złotych. Rozmowa między nią a mamą jest krótka. Mama nie przeczuwa niczego złego. Mówią sobie do usłyszenia. O godzinie 16 Magda zamyka sklep. Punktualnie jak zawsze. Pod drzwiami czeka już Marcin w srebrnym Oplu. Wsiada
jadą. Niestety nikt z bliskich już nigdy nie zobaczy ich żywych. Magda i Marcin mają po 20 lat. Poznali się kilka lat wcześniej, bo oboje uczęszczali wspólnie do zespołu szkół agrobiznesu w Skurczu, czyli małym miasteczku niedaleko Starogardu Gdańskiego. Chodzili do tej samej klasy. Zaprzyjaźnili się. Potem między nimi rozwinęło się coś więcej. Od jakiegoś czasu mieszkają razem na osiedlu Kopernika w Starogardzie Gdańskim, dokąd przeprowadzili się wspólnie po ukończeniu szkoły. Rodziny mają blisko, bo oboje są z tych okolic, więc regularne wizyty u rodziców są po prostu czymś normalnym. To, co ich łączy, to nie tylko uczucie. To również podobny sposób patrzenia na życie. Oboje są ambitni, pracowici, optymistyczni. Nie czekają na to, aż coś im się przytrafi. Po prostu sami to robią. Latem 1998 roku, gdy mają po 19 lat, otwierają własną hurtownię. Wynajmują lokal w kamienicy pana Stanisława w Skarszewach, kilkanaście kilometrów od domu. Podpisują umowę, bez pytania o setki szczegółów, które zwykle raczej zniechęcają potencjalnych najemców. Pan Stanisław powie o nich potem, że to byli tacy solidni i uczciwi ludzie. Zresztą, jak twierdzi, właśnie dzięki nim wydostał się z finansowych tarapatów. Tak jak wspomniałam, hurtownia nazywa się Trefl, a Magda głównie obsługuje klientów za ladą, codziennie od 8 do 16. Marcin zazwyczaj jeździ po dostawców, zaopatruje sklep i szuka towarów. Praca między nimi więc jest podzielona naturalnie i sprawnie, a interes idzie dobrze. Sąsiedzi w kamienicy bardzo lubią Magdę i Marcina. Są mili, punktualnie płacą czynsz i nie sprawiają żadnych kłopotów. W okolicy mówi się, że po prostu tym młodym się udało, że mają dobry start, że z takimi ludźmi to przyjemnie mieć do czynienia. Jest wieczór 30 listopada. Rodzice czekają. Mama Magdy wie, że córka pojechała z Marcinem do Gdyni. Wie, że to trochę daleko i że może to chwilę potrwać. Ale Magda zawsze daje znać. Zawsze dzwoni, zawsze pisze. Zresztą taką mają umowę. Nieformalną, bo przecież nie potrzebują formalnych umów, ale wynikającą z tego, jak blisko są ze sobą. I tak mija godzina po godzinie. Magda nie dzwoni. Mama więc próbuje dodzwonić się cały czas na komórkę córki. Przez połowę lat 90. posiadanie telefonu komórkowego to był luksus. Ale rok 1999 to już trochę inne czasy. I Magda, i Marcin mają już swoje telefony. Mama więc dzwoni i dzwoni. Telefon jednak nie odbiera. Dzwoni ponownie. Nic. Dzwoni także do Marcina. Również nic. Jeszcze tego samego wieczoru rodzice są zaniepokojeni, ale jest jesień, jest późno. Może mieli gdzieś po drodze problem z samochodem, a może sieć w okolicach Gdyni po prostu słabo łapie. Może zaraz zadzwonią. Czekają. Niestety, nikt nie dzwoni. Następnego dnia ta cisza się przedłuża. Telefony milczą. Magda i Marcin nie wracają do domu. Nie otwierają sklepu i nie dają żadnego znaku życia. Rodzice czują, rodzice wiedzą, że coś jest bardzo nie tak. Dwa dni po zniknięciu pary, czyli w czwartek 2 grudnia, składają na policji zgłoszenie zaginięcia. I oczywiście to nie jest prosta decyzja. W tych latach w Polsce panuje przekonanie, że policja nie zajmuje się osobami, które zaginęły, dopóki nie minie odpowiednio dużo czasu. Owszem, zgłoszenie można złożyć, ale wszystko zależy od szczęścia i od konkretnego funkcjonariusza. Rodzice Magdy i Marcina idą więc na komisariat razem z zdjęciami dzieci, z opisem samochodu, z numerami telefonów i czekają na przerwanym oddechu, czy ktoś w ogóle ich wysłucha. Policja w Starogardzie Gdańskim przyjmuje zgłoszenie i uruchamia procedury. Komunikaty o zaginionych trafiają do jednostek w całym kraju, ale kraj jest duży, komunikatów jest wiele, a para 20-latków zaginęła bez widocznych śladów przemocy.
Samochód nie stoi nigdzie spalony na drodze. Żaden szpital też nie zgłosił nieznanych pacjentów. Żaden przechodzień nie widział wypadku. Po prostu zniknęli, jakby się rozpłynęli w powietrzu. W lokalnej prasie pojawia się pierwsza wzmianka. Dokładnie tydzień po zaginięciu, 7 grudnia, Dziennik Bałtycki publikuje zwięzły komunikat ze zdjęciami pary. Marcin, krótko przycięte ciemne włosy i ciemne oczy. Magda, szczupła, długowłosa blondynka o jasnych, niebieskich oczach. Grzeczne zdjęcia z legitymacji i dwoje zwykłych młodych ludzi. Niestety, nikt się nie zgłasza. Jednak rodzice nie siedzą i nie czekają. Mama Magdy i tato Marcina chodzą po Skarszewach od lokalu do lokalu. Pytają każdego, kto mógłby widzieć parę w dniu zaginięcia. Pytają nawet sąsiadów w kamienicy, innych przedsiębiorców z tej samej ulicy, a także klientów hurtowni. W końcu Skarszewy to małe miasteczko, zaledwie 6,5 tysiąca mieszkańców, więc większość ludzi zna Magdę i Marcina, a przynajmniej z widzenia. Niestety, nikt nic nie wie. Nikt nic nie widział. A telefony pary są wyłączone. Rodzice są przekonani, że ich dzieci nie uciekły dobrowolnie. Że Magda i Marcin nie porzuciliby nagle firmy, samochodu, pierścionka, planów ślubnych. Czują, że musiało stać się coś złego. Ale złe rzeczy przecież przytrafiają się innym. Nie takim spokojnym, uczciwym, pracowitym ludziom jak Magda i Marcin, prawda?

związanego z narkotykami ani z szemranymi interesami. Kilka dni po zaginięciu pary dochodzi do zdarzenia, które tylko dolewa oliwy do ognia lokalnych spekulacji. Do szpitala trafia 16-letni Kamil, brat Sławomira, czyli właściciela sklepu przy tej samej ulicy, co właśnie hurtownia Trefl. Kamil pilnował sklepu brata pod jego nieobecność. Weszło do niego dwóch zakapturzonych mężczyzn, przyłożyli mu nóż do gardła i powiedzieli: jeśli Magda i Marcin nie wrócą w ciągu najbliższych godzin, rodzina Kamila poniesie konsekwencje. A potem zaczęli go bić. Skupili ciosy głównie wokół głowy. Chłopak nie znał ani Magdy, ani Marcina. Był zupełnie zdezorientowany. Nie wiedział, co go łączy z zaginioną parą, ani dlaczego ktoś go pobił w związku z ich zniknięciem. Śledczym niestety nigdy nie udało się wyjaśnić, kto stał za tym napadem i w ogóle jaki cel miała ta wizyta. Sprawa napadu na Kamila nigdy nie zostaje powiązana ze sprawą dwójki zaginionych ludzi. Rodzice Magdy i Marcina szukają ich dalej. W desperacji zgłaszają się nawet do jasnowidza, pana Jackowskiego. I Jackowski daje im nadzieję, bowiem w swoich wizjach widzi parę żywą, poza granicami Polski, sugeruje, że mogą być to Niemcy. Rodzina kurczowo trzyma się tej wizji. Jest początek stycznia 2000 roku. Jackowski zmienił swoją wersję. Teraz twierdzi, że para jednak nie żyje. Wskazuje śledczym na wieś Babidu, niedaleko Skarszew. Na miejsce przyjeżdżają policjanci, sprowadzają nawet specjalnie wyszkolonego psa do wyszukiwania ludzkich zwłok. Przeszukują teren, jednak niczego nie znajdują. Tego samego dnia, 30 kilometrów dalej, pan Paweł wychodzi na spacer do lasu w okolicach swojej wsi Wysin. Zna ten las jak własną kieszeń, bowiem mieszka tu od zawsze. Przemierzał te dróżki już setki razy i doskonale wie, jak wygląda każdy zakątek. Wie, gdzie rośnie jaki krzak, gdzie jest stara ambona, gdzie ziemia jest bardziej miękka po deszczu. I właśnie dlatego zauważa, że coś się zmieniło. Na skarpie, przy skraju lasu, jest fragment ziemi, który wygląda inaczej niż powinien. I pan Paweł widział to już miesiąc temu. Wydawało mu się, że ktoś wyrównał tam grunt. Pomyślał wtedy, że być może to myśliwi ustawili ambonę. Potem przez miesiąc nie chodził w tamtą stronę, bo po prostu był śnieg, było zimno. Ale teraz śnieg stopniał i pan Paweł wraca na tę skarpę. I widzi, że ziemia jest osiadła, że jest tam wgłębienie. Idzie więc bliżej. Kilka metrów dalej na ziemi leży zakrwawiona koszula. Materiał ten ma skrawki przyklejonej taśmy klejącej. Pan Paweł odchodzi od skarpy, nie dotykając niczego. Idzie do domu. Natychmiast dzwoni na policję. Kiedy przyjeżdżają funkcjonariusze, prowadzi ich do lasu z łopatami. Niestety, kilka ruchów łopatą wystarczy. Spod warstwy ziemi wyłaniają się skrępowane sznurem dłonie. Policjant, który bierze udział w odkopywaniu ciał, powie, że to był jeden z najtrudniejszych widoków w całej jego zawodowej karierze. Na dnie dołu głębokiego na 1,5 metra leżą dwa ciała. Jest to para. Już po pierwszych oględzinach wiadomo, że to Magda i Marcin, zaginieni od ponad miesiąca. Na miejscu pojawia się biegły z zakresu medycyny sądowej. Ciała zostają przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej w Gdańsku. Sekcja zwłok przynosi wyniki, które wstrząsają nawet doświadczonymi śledczymi. Magda doznała około 18 ciosów nożem. Wszystkie były skupione wokół głowy, szyi i pleców. Była też duszona twardym przedmiotem, prawdopodobnie stalową linijką. Przyczyną śmierci były rany kłute, nie uduszenie. Ale morderca zrobił i jedno, i drugie. Marcin natomiast był bity twardym, ciężkim przedmiotem, zidentyfikowanym później jako łom. Jego obrażenia były, jak powiedzą biegli, porównywalne do tych, jakie odnoszą

ofiary śmiertelnych wypadków lub osoby, które spadły z bardzo wysokich pięter. Czaszka była zmasakrowana, po prostu kompletnie pogruchotana. Przy ciele Magdy znaleziono niewielką ilość marihuany. Pierścionka zaręczynowego na jej palcu nie ma. Zegarki także zniknęły. Biżuteria, telefony komórkowe, skórzane kurtki i pieniądze, czyli 10 tysięcy złotych, które wzięli ze sobą do Gdyni. Srebrny Opel Astra został znaleziony tydzień wcześniej. Został porzucony w lesie w Nowej Karczmie, a radio i głośniki zostały zdemontowane. To stało się dowodem, że rabunek był motywem zbrodni. Sprawcy ukradli ten samochód, ale jeszcze nie zdołali go spieniężyć. Pan Stanisław, właściciel kamienicy w Karszewach, dowiaduje się o śmierci Magdy i Marcina od dziennikarzy, którzy dzwonią do niego z pytaniami. Nie wiedział jeszcze, co się dokładnie wydarzyło. Zanim jednak śledczy znajdą zabójców, popełniają jeden poważny błąd. Na samym początku wykluczają motyw rabunkowy. Argumentacja ich jest taka. Gdyby chodziło tylko o rabunek, sprawcy wzięliby samochód i uciekli. Przecież Opel Astra wart był 53 tysiące złotych, a zamiast tego porzucili go w lesie. Nie ma więc motywu rabunkowego, musi być to coś innego. Być może konflikty biznesowe, być może długi, może coś osobistego. Całkowicie pominęli kwestie zegarków, biżuterii i telefonów. I to błąd, który niestety kosztuje śledztwo kilka tygodni. Bo kilka dni po odkryciu ciał zatrzymani zostają pierwsi podejrzani. Są wśród nich trzej mężczyźni, w tym jeden, u którego znaleziono srebrne łańcuszki należące do Magdy i Marcina. W mieszkaniu innego znaleziono broń bez zezwolenia. Policja więc natychmiastowo ogłasza sukces. Media relacjonują, że zagadka ta została rozwiązana. Ale to nie są zabójcy, to są paserzy. Kupili od prawdziwych sprawców łupy za bezcen i to tyle. Śledczy rozumieją to po kilku dniach od przesłuchań. Jeden z tymczasowo aresztowanych mężczyzn o imieniu Andrzej idzie na współpracę z policją i naprowadza śledczych na właściwy trop. I ten trop prowadzi do Leszka. A Leszek ma 25 lat. Mieszka w Skarszewach. Zna Magdę i Marcina, zresztą pracował u nich dorywczo, bo pomagał przy hurtowni. Para mu ufała. Oficjalnie jest mechanikiem samochodowym, choć w rzeczywistości jego głównym zajęciem są kradzieże samochodów. Kartoteka kryminalna już istnieje. Ma kontakty w środowisku przestępczym i doskonale wie, jak działają ludzie po złej stronie. Kiedy śledczy biorą Leszka w krzyżowy ogień pytań, zaczyna się historia, która trwa tygodniami i wypełnia całą dokumentację śledztwa kłamstwami. Najpierw Leszek wskazuje jako zabójców trzech Białorusinów. Mówi, że Marcin i Magda byli im winni gigantyczne pieniądze i że to oni zlecili zabójstwo. Białorusini zostają zatrzymani. Po kilku dniach śledczy stwierdzają, że jednak nie ma to nic wspólnego ze sprawą i zostają zwolnieni. Leszek wtedy traci swoją wiarygodność. Zostaje więc zatrzymany zapobiegawczo. Nie ma na niego jeszcze żadnych dowodów, ale śledczy są pewni, że ten wie więcej niż mówi i że gdyby był dalej na wolności, po prostu nadal by mieszał. Dlatego zasadność zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania tutaj jest zastosowana poprawnie. W areszcie Leszek ostatecznie podaje dwa nazwiska. Maciej Misiak, 22 lata oraz Paweł Węsak, 17 lat, również mieszkańcy Skarszewa. Obaj są jego sąsiadami z osiedla i dobrymi znajomymi. Obaj są zatrzymani i obaj się przyznają. 30 listopada, wtorek, tuż przed 16. Jeszcze zanim Magda zdążyła zamknąć sklep, Leszek zadzwonił do Marcina. Zaproponował interes. Powiedział, że ma papierosy z kradzieży, sporą ilość w atrakcyjnej cenie. Marcin od razu się zainteresował.
Hurtownia Trefl handlowała między innymi wyrobami tytoniowymi. Siostra Magdy powie potem, że Leszek nie dawał Marcinowi spokoju z tym interesem. Truł mu o tych papierosach tak długo, że ten w końcu się zgodził. Bo to nie był pierwszy raz, kiedy Marcin miał kontakt ze źródłem towarów z wątpliwego pochodzenia, mówiąc delikatnie. No cóż, handlowanie taką tanią, nielegalną serią papierosów przez małe hurtownie w Polsce końca lat 90. nie było rzadkością. Szara strefa była wówczas bardzo powszechna. Nikt nie pytał za dużo o dokumenty, jeżeli cena była dobra. No i Marcin również nie pytał. Być może właśnie dlatego Magda powiedziała mamie, że jadą do Gdyni, żeby ukryć prawdziwy cel wyjazdu. Po prostu chciała, żeby nikt z rodziny nie wiedział o tej transakcji. Marcin chciał załatwić to szybko i dyskretnie. Chciał wrócić do domu z towarem, zanim ktokolwiek zorientowałby się, że zamiast do Makro pojechali gdzieś w las pod Wysinem. O 16:00 więc para wsiadła do srebrnego Opla i pojechała. Leszek jechał swoim samochodem, umówili się na miejscu. Wysin leży 15 minut drogi od Skarszew. No, znajome okolice, las przy drodze, cisza, brak świadków. Kiedy Magda i Marcin opuszczają Skarszewy, Paweł i Maciej są już w lesie. Czekają ukryci w krzakach, dokładnie przy skraju tego lasu, nie sami. W krzakach leżały wcześniej przygotowane narzędzia. Sznury, taśmy nóż, łom, rękawiczki i zapasowe ubrania. Jeszcze przed przyjazdem pary wykopali dół. Głęboki, na 1,5 metra i wystarczająco duży dla dwóch osób. Ta robota zajęła im 0,5 godziny. Ziemia była wilgotna i miękka, bo końcówka listopada na Pomorzu to deszcz i chłód. Łopaty więc wchodziły łatwo. Leszek powiedział im, że to będzie porwanie, że Magda i Marcin zostaną wzięci jako zakładnicy, a za ich uwolnienie będzie żądany okup. A dół miał służyć, jak twierdził, do ukrycia skradzionych rzeczy, nie ciał. Maciej i Paweł uwierzyli w tę wersję, albo przynajmniej chcieli w to wierzyć. Matka Macieja zeznała potem, że syn był przez Leszka wciągany w różne akcje przez strach, że nie wyobrażał sobie sprzeciwu. Paweł miał 17 lat i krótką historię zleceń Leszka za sobą. Obaj więc stali w lesie i czekali na telefon. Magda i Marcin dojechali na miejsce. Zaparkowali samochód za autem Leszka i wysiedli. Chwilę rozmawiali. Wszystko wyglądało normalnie. Znajomy człowiek, spokojne miejsce przy lesie. Po prostu rutynowa transakcja. Para nie spodziewała się żadnego zagrożenia. Zresztą nigdy wcześniej nie miała powodów, żeby bać się Leszka. Potem z krzaków wyszli Paweł i Maciej. Leszek zaczął bić Marcina. Bił go po głowie, żeby go ogłuszyć, żeby w żaden sposób nie stawiał oporu. A Paweł i Maciej chwycili Magdę i zaczęli krępować. Kiedy Leszek wyprowadził ogłuszonego Marcina, Magda w tym momencie już była związana. Leszek więc podszedł do niej i uderzył ją nożem. Najpierw pierwsze pchnięcie, a potem kolejne. I tak para została wciągnięta do dołu, jeszcze żywa. Coś nieoczekiwanego zdarzyło się pod płotem. Marcin, pobity, z rozbitą głową, krwawiący, jednak znalazł w sobie siłę. Wygramolił się z tego dołu i zaczął biec. Przebiegł ponad 100 metrów, krwawiąc przez las. Zabójcy rzucili się za nim. Paweł dopadł go jako pierwszy i podciął mu nogi. Marcin upadł. Stanęli nad nim we trzech. Leszek wziął łom i uderzył go w głowę. Potem jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Magda w tym samym czasie leżała w dole. Też jeszcze żyła. Jednak zadano jej kolejne ciosy nożem. Oboje więc zostali do tego dołu wrzuceni na siebie. Leszek zabrał im pieniądze, te 10 tysięcy złotych, biżuterię, zegarki, telefony i skórzane kurtki. Magda błagała, żeby jej zostawić pierścionek zaręczynowy, że chce z nim umierać. Po wszystkim zabójcy przykryli dół ziemią. Zmienili ubrania na te, które wcześniej przynieśli w krzaki
Poplemione krwią ubrania i narzędzia, czyli łom i nóż, wyrzucili do pobliskiej rzeki. Leszek odpalił Pawłowi i Maciejowi po 20 zł każdemu za udział w akcji. Potem pojechali na Andrzejkową zabawę. Tamtej nocy, 30 listopada, były obchodzone Andrzejki, czyli zabawa, wróżby, towarzystwo. No i cóż, Leszek, Paweł i Maciej po prostu bawili się, jakby nigdy nic się nie stało. A Leszek nawet tej samej nocy wrócił do lasu, żeby doklepać ziemię na dole, żeby po prostu wyglądało to na nienaruszony grunt. Nad Oplem Astrą zastanawiał się przez kilka dni. Owszem, chciał go sprzedać, w końcu to była jego specjalność, te kradzieże i sprzedaż samochodów, ale po prostu nie zdążył, nie zdołał go spieniężyć. Ukradł z niego radio, głośniki i co się dało. Finalnie samochód został porzucony w lesie w Nowej Karczmie. Zakrwawioną koszulę jednej z ofiar zostawił przez nieuwagę kilkanaście metrów od dołu. Jest grudzień. Rodziny czekają. Policja szuka. Lokalna społeczność cały czas spekuluje. W Skarszewach i okolicach wszyscy mówią o zaginięciu Magdy i Marcina. To małe miasteczko. A takie rzeczy nie zdarzają się tutaj zbyt często. I znowu ktoś mówi, że para była zadłużona, ktoś inny, że miała konflikt. A podobno kilka dni przed zaginięciem jeden z braci spotkał Marcina w gdyńskiej hurtowni i powiedział mu, że jego firma niedługo upadnie. Czy miało to jakiś związek z zabójstwem? Czy Sławomir miał coś wspólnego z zabójstwem? Tego nie wiemy. Policja również sprawdza ten trop. Jednak ze stuprocentową pewnością finalnie go wyklucza. Konflikt owszem był, ale ze zbrodnią nie miał żadnego związku. W mediach pojawia się cały czas jedna i ta sama informacja. Policja rozesłała komunikat, policja szuka, policja nie ma przełomu. Rodzice Magdy i Marcina chodzą cały czas od lokalu do lokalu. Mama Magdy mówi, że jej córka była szczera i otwarta i zawsze opowiadała jej o wszystkim. Nie miała żadnych tajemnic, które mogłyby doprowadzić do tragedii. Jak wiemy, Krzysztof Jackowski najpierw mówi, że widzi parę za granicą żywą i rodziny przez kilka tygodni kurczowo trzymają się tej wizji, jednak potem zmienia zdanie. Zaczyna mówić, że para nie żyje i wskazuje wieś Babidu. Policja jedzie tam z tym psem do wyszukiwania zwłok, jednak poszukiwania, choć trwają długo, niczego finalnie nie dają. Jednak po odkryciu ciał, po zawiadomieniu przez spacerującego pana, śledztwo wchodzi w drugi etap. Teraz już wiadomo, że Magda i Marcin zostali zabici. Wiadomo, że dół był wykopany już wcześniej. A więc wiadomo, że był to plan, nie spontaniczny napad. Plan. Wiadomo także, że leżeli tam już od ponad miesiąca i że sprawca lub sprawcy doskonale wiedzieli, co robią. Policja więc szuka łącznika między ofiarami a zbrodniarzami i tak właśnie na liście pojawia się Leszek, potem Białorusini i w końcu dwa nazwiska, Maciej Misiak i Paweł Węsak. Jak wiemy, Leszka aresztują zapobiegawczo za matactwo. Wówczas jeszcze wtedy nie mieli dowodów, jednak przez to, że Leszek zmienia historię i podaje dwa nazwiska, Maciej i Paweł zostają zatrzymani i przyznają się. Leszek nie przyznaje się do wszystkiego. A żeby zrozumieć to, co dzieje się na sali sądowej podczas procesu, najpierw trzeba zrozumieć, kim w ogóle jest Leszek. A Leszek ma 25 lat w chwili zbrodni. W Skarszewach i okolicach jest już znany od lat, ale niestety nie z dobrej strony. Wszyscy wiedzą, że kradnie te samochody, wszyscy wiedzą, że sprzedaje kradzione rzeczy i wszyscy wiedzą, że ma kontakty w środowiskach przestępczych. Ale poza tym środowiskiem nikt go za niebezpiecznego nie uważa. Jest postrzegany raczej jako kombinator, jako naciągacz, ale nie jako człowiek zdolny do przemocy. Matka Macieja, czyli jednego z jego wspólników, powie po zatrzymaniu syna, że chłopak zmienił się na gorsze właśnie przez Leszka, że wchodził z nim w bliższe kontakty i że ona widziała, jak syn przy nim drżał.
że nawet chodziła na policję z prośbą o przyjrzenie się bliżej tej działalności Leszka, jednak policja bagatelizowała te przeczucia. Podczas procesu Leszek zachowuje się w sposób, który sędzia notuje skrupulatnie w protokole. Wchodzi w słowo, żuje gumę, zwraca się wulgarnie do stron, do świadków, a nawet do sądu. Nie składa wyjaśnień, ale regularnie rzuca krótkie zdania obciążające współoskarżonych. Robi wszystko, żeby opóźnić proces. Wnosi o kolejnych świadków, o przesłuchanie trzech mężczyzn z Poznania i sąd wzywa ich. Jeden z nich się stawia, jednak zupełnie nic nie wnosi. Dwaj pozostali nigdy nie przyjeżdżają. Leszek nawet mówi, że istnieje nagranie wideo, które udowadnia jego niewinność. Nagranie jednak nigdy nie istniało. Twierdzi nawet, że miał tego dnia łańcuszek przy sobie i że gdyby to on bił Magdę i Marcina, krew ofiar byłaby między ogniwami. Prosi więc o zbadanie tego łańcuszka i znowu nic to nie wnosi. Potem wnosi o przesłuchanie stróżującego policjanta. Policjant stawia się i znowu mówi, że nic nie wie na temat tej sprawy, więc znowu nic to nie wnosi. Kiedy Andrzej, czyli jeden z mężczyzn, których Leszek wcześniej pomawiał o zbrodnię, zeznaje przed sądem, sędzia pyta Leszka, dlaczego go pomawiał. A Leszek odpowiada, że nie chce odpowiadać. Sędzia więc znowu pyta, kiedy w ogóle zamierza to wyjaśnić. A Leszek odpowiada sądowi, że jak przyjdzie czas, to będzie wyjaśniał. Sąd na początku przewodu pouczał również, że każdy może wybrać taką linię obrony, jaką uzna za stosowną. Więc on obrał właśnie taką. Kiedy zbliża się ogłoszenie wyroku, Leszkowi dano czas na mowę końcową, jednak ten odmawia zabrania głosu aż do dnia wyroku. Nieoficjalnie wiadomo, że przygotował mowę, która miała trwać kilka godzin. Sąd jednak postanawia, że Leszek przemówi jako ostatni, po obrońcach. A Leszek obraża się na sąd. Pyta, to co, ja mam do ściany mówić? Więc w dniu wyroku, zamiast mowy końcowej, Leszek rzuca się na Macieja Misiaka. Bije go na oczach wszystkich obecnych na sali. Następnie Leszek wyzywa sędziego. Cytat. Ty k***o p***ona, myślisz, że jesteś Bogiem? Kilka dni później sąd ogłasza wyrok. Cały proces Leszka i Macieja i Pawła toczy się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku i jest jednym z najbardziej głośnych procesów kryminalnych na Pomorzu na przełomie wieków. Zaczyna się z opóźnieniem. Leszek, uznany za groźnego przestępcę, był początkowo trzymany w areszcie w Sztumie, skąd konwoje do Gdańska kursowały tylko w czwartki. Sąd nakazuje jego przeniesienie do Wejherowa. Proces startuje więc z 3-tygodniowym opóźnieniem w kwietniu 2001 roku. Przez cały czas trwania Leszek jest skuty w kajdanki. Sąd traktuje go cały czas jako szczególnie niebezpiecznego więźnia, co zresztą okazuje się w pełni uzasadnione. Maciej Misiak i Paweł Węsak, bo tak się nazywają, przyznali się do udziału w zbrodni i konsekwentnie, choć nie zawsze spójnie, obciążają Leszka jako głównego sprawcę i inicjatora tego planu. Maciej chętnie odpowiada na pytania. Paweł na pierwszej rozprawie odmawia składania wyjaśnień. Obaj jednak potwierdzają to samo, że dół był wykopany wcześniej, że Leszek zadawał śmiertelne ciosy, że to Leszek zaplanował całą zbrodnię i to Leszek ich w nią wciągnął. Prokuratura więc żąda dla Leszka kary dożywotniego pozbawienia wolności z obostrzeniem. Możliwości ubiegania się o warunkowe zwolnienie dopiero po 35 latach. Dla Misiaka i Węsaka kary 25 lat. Obrońca Leszka, mecenas Tomasz Czerwiński, mówi na sali sądowej Sądu Apelacyjnego coś zaskakującego. Pisząc apelację, doszedłem do wniosku, że nie przekonuję sam siebie, więc jak mógłbym przekonać sąd? 11 grudnia 2002 roku sędzia Brazewicz uzasadnia wyrok słowami, które zostają powtórzone przez wszystkie media. Cytat. Trudno wyobrazić sobie większą brutalność, skoro ofiara Marcin B.
będąc poraniony, zdołał uciec z miejsca, gdzie wrzucono go już do dołu. Zabójcy go złapali, ponownie wrzucili do dołu, a następnie łomem rozbito mu czaszkę. Oskarżeni komentowali to słowami: ale łatwo poszło. To świadczy o wyjątkowej perfidii i wyjątkowej demoralizacji tych ludzi. Sąd podkreślił także osobno, że kara dożywotniego więzienia, zastępując dawną najsurowszą karę, czyli karę śmierci, powinna być taka, aby oskarżony nigdy, nigdzie i nikomu już nie zagrażał. Sąd więc uznał, że minimalny próg 25 lat jest mało surowy. Dlatego dla Burczyka wyznaczył próg 45 lat. Sędzia Brazewicz powie po ogłoszeniu wyroku dziennikarzom prasy, że w całej swojej prawniczej karierze nie spotkał się z takim przestępcą jak Leszek Burczyk. A to zdanie, drodzy Państwo, mówi bardzo dużo. Brazewicz jest sędzią z wieloletnim doświadczeniem. Człowiekiem, który przez lata pracy zawodowej zetknął się ze sprawami przemocy, zabójstw, gwałtów i po tym wszystkim mówi, że Burczyk wyróżnia się, że jest inny. I nie dlatego, że zbrodnia była jakaś spektakularna technicznie, ale dlatego, że zachowywał się przez cały czas trwania procesu bez skruchy, z agresją skierowaną do wszystkich, którzy śmiali mu się sprzeciwiać. W komentarzach internetowych pod relacją z procesu pojawia się głos, który w całym tym zimnym materiale sądowym jest jednym z wielu ludzkich śladów. Ktoś napisał, że z oskarżonymi chodził do szkoły średniej, a z Marcinem siedział w ławce. Magda to była największa laska w szkole. Tym większa wściekłość we mnie drzemie w stosunku do oprawców. Później ojciec Marcina powiedział po wyroku do kamer, że jest wdzięczny za surowe kary. Mama Magdy mówi, że ona uważa, że sprawiedliwa byłaby tylko kara śmierci, bo oni żyją, a jej córka nie. Obrońcy wszystkich trzech składają apelacje. Sąd apelacyjny w Gdańsku w styczniu 2004 roku wydaje swoje orzeczenie. Bogu dzięki, wyrok Leszka Burczyka zostaje utrzymany. Dożywocie. Zmienione zostaje tylko obostrzenie. Nie 45 lat, a 35. Leszek Burczyk będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie najwcześniej mając 64 lata. Wyrok Misiaka zostaje utrzymany, czyli 25 lat. Wyrok Węsaka zostaje złagodzony z 25 do 15 lat, bo w chwili popełnienia zbrodni miał 17 lat. I sąd apelacyjny uznaje, że jest to po prostu okoliczność łagodząca i powinno mieć to realny wpływ na wymiar kary. Sędzia sądu apelacyjnego Jerzy Grubba komentuje do mediów: ta kara w pełni uzasadniona i jedyna, jaka mogła zapaść w tej sprawie. Było to zabójstwo wyjątkowo okrutne, popełnione w sposób bestialski, w dodatku z niskich pobudek, czyli chęci wzbogacenia się. Porozmawiajmy jeszcze o tym, kim w ogóle był, kim w ogóle jest Leszek Burczyk, jaki jest jego profil. A Leszek Burczyk w chwili zbrodni ma 25 lat. Jego profil jest typowy dla pewnej kategorii sprawców, która w kryminologii opisywana jest jako recydywiści instrumentalni, czyli po prostu ludzie, dla których przestępstwo jest narzędziem osiągania celów, a nie wyrazem impulsu czy jakiegoś tam emocjonalnego wybuchu. Kradnie samochody od wielu lat, więc to nie jest impulsywna kradzież z biedy, a systematyczna działalność, która wymaga planowania kontaktów i kanałów sprzedaży. Burczyk więc świadomie funkcjonuje w środowisku przestępczym, w tym świecie jako człowiek, który wie, co robi i jak ma to zrobić. I właśnie to odróżnia go od Pawła i Macieja, jego wspólników. Oni są z nim z sąsiedztwa, bo znają go od dziecka i dali mu się wciągnąć w tę sprawę w jakiejś części ze strachu, a w jakiejś części przez fascynację człowiekiem starszym, pewniejszym siebie. Maciej zresztą przez rok po zbrodni, bo jeszcze nie było wyroku, przynosi do szkoły pieniądze i kupuje kolegom słodycze. Dokładnie te pieniądze, które dostał od Leszka za udział w morderstwie. Paweł ma 17 lat. Siedzi w ławce szkolnej, zawiesza wzrok w oknie, jest nieobecny myślami. A Leszek jest dla nich cały czas kimś w rodzaju autorytetu
w tym środowisku. Leszek to nie jest portret człowieka, który kiedykolwiek stracił panowanie nad sobą. To portret człowieka, który miał panowanie nad sobą przez ten cały czas, który świadomie go używał. Świadomie chciał zabić i świadomie nie chciał ponieść konsekwencji. Zresztą zachowanie podczas procesu jest naturalną kontynuacją tego wzorca. Przecież Burczyk od początku do końca próbował kontrolować narrację. Wiemy, że wskazywał Białorusinów, potem obciążał Pawła Macieja, potem żądał kolejnych świadków, potem kłamał o nagraniu, kłamał o łańcuszków, rzucał się na Misiaka po to, żeby wywołać chaos i wyzywał sędziego, żeby zdestabilizować sąd. Każde z tych działań ma tę samą logikę. Nie przyznaj się, rzuć oskarżenia gdzie indziej i stwórz zamieszanie. Zaatakuj legitymizację postępowania. No cóż, człowiek, który naprawdę myśli, że jest niewinny, nie potrzebuje wymyślać historii z Białorusinami. Nie potrzebuje twierdzić, że istnieje magiczne nagranie, które zniknęło. Naprawdę niewinny człowiek opowiada prawdę, bo prawda jest po jego stronie. A Leszek Burczyk opowiadał to, co po prostu wydawało mu się za użyteczne. Jest 12 stycznia 2000 roku. Magda i Marcin zostają pochowani razem na cmentarzu Łapiszewskim w Starogardzie Gdańskim. Na pogrzebie jest przeszło 1000 osób. Rodzina, znajomi ze szkoły, przedsiębiorcy ze Skarszew, a także mieszkańcy Starogardu, którzy po prostu są poruszeni tragedią. Para, która miała się pobrać w tym roku, spoczęła wspólnie w jednym grobie. Jakiś czas po pogrzebie z inicjatywy rodziców Marcina groby jednak rozdzielono. Dziś Magda i Marcin leżą osobno, w różnych miejscach na cmentarzu. Niestety powód tej decyzji nigdy nie został podany publicznie. Pan Stanisław, właściciel kamienicy w Skarszewach, czyli tam, gdzie mieściła się hurtownia Trefl, mówi po wyroku, że żałuje, iż poznał Magdę i Marcina dopiero tak krótko przed końcem, że byli naprawdę wyjątkowymi ludźmi. Leszek odsiaduje wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Najwcześniej będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie w 2039 roku, kiedy będzie mieć 64 lata. Jednak biorąc pod uwagę, że przez cały proces nie przyznał się do winy, nie wyraził skruchy i zachowywał się agresywnie wobec sądu, szanse na pozytywne rozpatrzenie ewentualnego wniosku, szczerze mówiąc, raczej są znikome. Maciej Misiak odsiedział karę 25 lat i dziś jest na wolności. Paweł Wałęsak odsiedział karę 15 lat i dziś jest na wolności. W Skarszewach po serii przestępstw właśnie z lat 1990-2000, kiedy aresztowano kilka osób z lokalnego środowiska przestępczego, tym Leszka, Pawła i Macieja, drobna przestępczość właściwie ustała. Jak powiedział ówczesny burmistrz reporterowi, który pytał go, czy nad miastem zawisło jakieś fatum, powiedział, że tak można to nazwać, ale chyba już się skończyło, bo jest to generalnie spokojne miasto. Sprawa Magdy i Marcina na długo pozostaje najgłośniejszym zabójstwem w historii Skarszew i okolic. W lokalnej pamięci funkcjonuje jako historia dwójki ambitnych, pracowitych ludzi, którzy dali się zwabić przez człowieka, któremu ufali. W szerszej narracji jest jednym z setek przypadków, w których polska policja przełomu wieków musiała budować od zera umiejętności wykrywania przestępstw z premedytacją, bez nowoczesnych baz danych, bez procedur profilowania, bez systemowej współpracy między jednostkami z różnych województw. Magda dziś miałaby 40 kilka lat, Marcin też. Ich hurtownia mogłaby działać od ponad ćwierć wieku. Pierścionek zaręczynowy mógłby wciąż być na jej palcu. Niestety, nic z tego nie ma. Drodzy Państwo, na zakończenie dodam, że ta sprawa wraca do kilku mechanizmów, które pojawiają się w podobnych zbrodniach i które warto nazwać wprost. Pierwszy dotyczy zaufania jako punktu wejścia sprawcy, bowiem Leszek Burczyk nie wcisnął się do hurtowni jako obcy, przecież pracował tam. Znał doskonale Magdę i Marcina, więc para wiedziała, że no nie jest to prawy człowiek. Wiedziała, że kradnie samochody i obraca się w środowisku przestępczym.
a jednak równocześnie ufała mu na tyle, żeby pojechać w nocy do lasu na szemraną transakcję. No cóż, zaufanie wynikające ze znajomości jest jednym z najważniejszych narzędzi sprawcy instrumentalnego. Nie musi zdobywać dostępu siłą, bo po prostu dostęp już ma. Musi tylko czekać na właściwy moment. W kryminologii opisuje się taki wzorzec, czyli zagrożenie ze strony kogoś bliskiego, kogoś, komu ofiara dała kredyt zaufania na podstawie wcześniejszych doświadczeń. A para znała Leszka jako złodzieja samochodów, nie jako zabójcę. No i właśnie ta kategoria wiedzy o nim, czyli niepełna, nie pokazująca go w całości, była wystarczająca, żeby jechać z nim na spotkanie. Drugi mechanizm dotyczy premedytacji jako wyznacznika bezpieczeństwa sprawcy, bo Burczyk nie zabił w afekcie. Nie zareagował impulsywnie na prowokację, on po prostu zaplanował te zbrodnie z wyprzedzeniem. Przygotował narzędzie, wykopał grób, zaaranżował spotkanie, wymyślił pozornie wiarygodny pretekst, a nawet zabezpieczył alibi na wieczór. Każdy krok był przemyślany. A to bardzo ważna informacja, bo zazwyczaj myślimy o zabójstwie jako o zdarzeniu emocjonalnym. Tymczasem tutaj mamy morderstwo instrumentalne, czyli popełnione dla zysku, zaplanowane. Czyli jest całkowicie zdarzeniem zimnym. A zimne zdarzenia są znacznie trudniejsze do wykrycia, bo sprawca nie zostawia emocjonalnych śladów. Trzeci mechanizm dotyczy zachowania sprawcy po zbrodni, jako wskaźnika premedytacji. Wiemy, że Burczyk po zabójstwie wrócił na miejsce ukrycia ciał i jeszcze doklepał ziemię, po czym poszedł na Andrzejkową zabawę i przez tygodnie zachowywał się normalnie. A kiedy śledczy wzięli go na przesłuchanie, miał już gotową historię Białorusiny, długi. I kiedy ta historia padła, miał kolejną i kolejną. Każdy z tych etapów po prostu pokazywał człowieka, który nie tylko zaplanował zbrodnię, ale również to, co będzie po niej. Kolejny mechanizm dotyczy ofiar i tego, jak opowiada się o nich po śmierci. W lokalnych mediach po odkryciu ciał pojawiły się głosy mówiące, że Magda i Marcin może mieli szemrane kontakty, że lubili narkotyki. A pamiętajcie, że przy ciele Magdy rzeczywiście znaleziono niewielką ilość marihuany i ta informacja trafiła do prasy. I oczywiście żaden z tych elementów nie ma znaczenia dla oceny zbrodni. Posiadanie marihuany nie jest powodem, dla którego człowiek zasługuje na zabójstwo. Handel z kimś z przestępczego środowiska, nawet jeżeli ta transakcja nie była zgodna z prawem, nie czyni ofiary współodpowiedzialną za własną śmierć. Magda i Marcin zostali zabici dla pieniędzy przez człowieka, który ich oszukał i który wcześniej zdobył ich zaufanie. To jest pełna historia. Cała reszta to jest szum. Mieli po 20 lat. Prowadzili własną firmę, chcieli się pobrać i wybudować wspólny dom. I tyle wiemy naprawdę o tej nocy z 30 listopada na 1 grudnia 1999 roku, czyli Andrzejkowej nocy, w której zamiast bawić się jak inni, leżeli w wykopanym dla nich grobie w lesie pod Wysinem. Nazywam się Kamila Rolak i dziękuję Państwu za wysłuchanie odcinka podcastu. Zachęcam do zapoznania się z poprzednią sprawą dotyczącą brutalnej śmierci osoby niepełnosprawnej z pobudek tak błahych, że aż trudno o nich mówić. Zachęcam do subskrypcji kanału, do podbijania go. Bądźcie Państwo bezpieczni. Do usłyszenia.

0: W Radiu Z minęła właśnie piąta wiadomości. Krzysztof Białkowski, zapraszam. 20 milionów dolarów rocznie, tyle według jednego z włoskich dziennikarzy Robert Lewandowski ma każdego roku zarabiać w Chicago. Fabrizio Romano pisze, że byłby to drugi najwyższy kontrakt w amerykańskiej lidze piłki nożnej. Więcej zarabia jedynie Leo Messi. Polak umowę z Chicago Fire ma podpisać lada dzień, ma być na 2 lata z opcją przedłużenia o kolejny rok. Jeśli tak się stanie, to swój pierwszy mecz za Oceanem Lewy mógłby zagrać 16 lipca przeciwko zespołowi z Vancouver. Spędzili 4 dni pod zwałami gruzu zawalonego budynku w Wenezueli. Ratownicy wydobyli wieczorem spod zwałowiska rur i betonu ojca i jego 10-letniego syna. Obaj natychmiast trafili do szpitala. Nie wiadomo dokładnie, w jakim są stanie. Chłopiec miał poranione ręce i kolana. Obaj pokryci byli grubą warstwą gruzu i pyłu. W trzęsieniu ziemi w Wenezueli oficjalnie zginęło niemal 1500 osób. Los kilkudziesięciu tysięcy wciąż jest nieznany. Setki interwencji strażaków z powodu tlenku węgla. Tak skończył się ten upalny weekend na Śląsku. Czad okazuje się groźny nie tylko zimą, ale także podczas wysokich temperatur. Na co szczególnie trzeba uważać? O tym reporter Radia Z Szymon Kastelik.
1: Wysokie temperatury nagrzewają kominy i przewody wentylacyjne, zaburzając ciąg powietrza. W efekcie niebezpieczny tlenek węgla może cofać się do wnętrza budynków, tłumaczy Aneta Głębiowska ze Śląskiej Straży Pożarnej.
2: Szczególnie niebezpieczne jest to w łazienkach i kuchniach.
1: Strażacy przypominają, przy piecykach gazowych trzeba wietrzyć pomieszczenia i zostawiać uchylone okna lub drzwi. Apelują też o montaż czujek czadu. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Strażacy przypominają także o kontrolach piecyków, kominów i wentylacji. Leśnicy apelują o rozwagę podczas wizyt w lasach. W niemal całym kraju obowiązuje wysokie zagrożenie pożarowe. Nawet niedopałek papierosa czy rozgrzana rura wydechowa samochodu mogą wywołać pożar. Na co uważać podczas leśnych spacerów? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
3: Podstawa to nieużywanie otwartego ognia w lesie. W tym roku najwięcej pożarów jednego dnia wybuchło w lasach 3 maja, mówi dyrektor Lasów Państwowych Adam Wasiak.
4: Świadczy to o tym, że obecność ludzi w lesie może spowodować pożary, dlatego trzeba tak się zachowywać, żeby nie spowodować pożaru.
3: W tym roku w maju wybuchło prawie 1800 pożarów. Przed rokiem było w tym czasie ich prawie 600. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: A przy takich upałach pamiętajmy także o naszych zwierzętach. Podstawowe zasady to zapewnienie wody, miejsca w cieniu i niezamykanie psów czy kotów nawet na chwilę w nagrzanym aucie. Weterynarze wskazują też inne sposoby, które mogą dać zwierzętom ulgę podczas upałów. Jakie konkretnie? O tym reporter Radia Z Jan Kielak.
5: Podstawa to nawodnienie. Żeby woda w misce nie nagrzała się zbyt szybko, można do niej dodać kostki lodu, choć nie należy z nimi przesadzać. Karmę suchą w upalne dni lepiej zastąpić karmą mokrą, a na tym nie koniec, mówił mi Wojciech Stachowicz, lekarz weterynarii z przychodni w Nadarzynie.
6: Można również serwować przysmaki w postaci mrożonych owoców, jak jabłko czy arbuz. Świetnie sprawdzą się w nadchodzących dniach.
5: Należy też ograniczyć spacery i stosować test dłoni. Jeśli nie poparzymy się przykładając ją do asfaltu, to pies również nie powinien poparzyć swoich łap. Jan Kielak, Radio Z.
0: Jeśli widzimy objawy przegrzania, takie jak przyspieszony oddech, nadmierne ślinienie się czy ogólne osłabienie, powinniśmy jak najszybciej skonsultować to z weterynarzem. A na uderzenie gorąca szykują się także Amerykanie. W tym tygodniu upały obejmą znaczną część wschodniej połowy USA. Według prognoz dziesiątki milionów ludzi znajdą się w strefie zagrożenia wysokimi temperaturami, sięgającymi lokalnie nawet do 46 stopni Celsjusza. Trudna sytuacja czeka m.in. Chicago i Nowy Jork. W Tychach powstaje pierwsze w województwie śląskim hospicjum stacjonarne dla dzieci. Problem w tym, że do zakończenia budowy i urządzenia placówki brakuje aż 16 milionów złotych. Fundacja Świetlikowo, która buduje hospicjum, pilnie ich szuka, założyła zbiórkę internetową, ale liczy też na wsparcie samorządów i polityków. Jakie są szanse na otwarcie hospicjum, sprawdził nasz reporter.
1: Pokoje z tarasami, ogród sensoryczny i przestrzeń do odpoczynku dla rodziców. Tak ma wyglądać hospicjum. Będą też specjalistyczne sale dla najmłodszych wymagających stałej opieki i respiratorów. Rodzice ciężko chorych dzieci na to czekają, mówi pani Agata, mama Michała.
7: Człowiek jest wykończony, jak czuwa nad oddechem dziecka.
1: Jest nadzieja na dokończenie budowy w sejmiku województwa ponad podziałami politycznymi. Wszyscy popierają budowę hospicjum. Być może już w przyszłym roku uda się znaleźć wreszcie brakujące pieniądze w budżecie. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Zgodnie z planami w hospicjum ma być 14 w pełni wyposażonych szpitalnych sal. Wiele osób właśnie zaczyna lub zaraz zacznie długo wyczekiwany urlop i jak co roku pojawia się podobny dylemat: wypoczywać w kraju, czy może wyjechać za granicę. O najpopularniejszych kierunkach tego lata teraz reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
8: Jeśli zostaniemy w kraju, to tu jak nie trudno zgadnąć, królują plaże nad Bałtykiem. Jeśli zagraniczne wakacje, to najczęściej Turcja, Grecja, Egipt czy Tunezja. I to w opcji wszystko w cenie, mówił mi przedstawiciel jednego z biur podróży Jacek Kieruczenko.
9: 90% klientów wybiera opcję, którą my tak szumnie nazywamy all inclusive.
8: Niezmiennie hitem dla rodzin z dziećmi jest też Bułgaria. Coraz chętniej wybieramy też perły Adriatyku, czyli Czarnogórę, ale też Maltę czy Cypr ze względu na gwarantowaną świetną pogodę, ale też łatwość poruszania się czy mnóstwo zabytków. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Tur operatorzy nie mają wątpliwości, że w tym roku Polacy znów postawią na sprawdzone kierunki, które przy dobrej cenie zapewnią także wygodne hotele i słoneczną pogodę. Historia wielkiej miłości na tle burzliwych dziejów Polski. Dobiegają końca prace nad filmem Nasza rewolucja o Jacku i Grażynie Kuroniach. To była niezwykła para, mówi grająca Gaję Kuroń Magdalena Popławska.
10: Nawzajem się tak jakoś dopełniali, wspierali się w tej walce, mieli dla siebie mnóstwo, może Gaja głównie miała mnóstwo cierpliwości. Szanowała Jacka w takich też jego odlotach, kiedy był zaangażowany w tą politykę. Nawzajem się wspierali, Jacek też bardzo szanował Gaję, liczył się z jej zdaniem, więc naprawdę byli takim bardzo romantycznym i nowoczesnym związkiem.
0: W postać Jacka Kuronia wciela się Arkadiusz Jakubik, a film do kin wejdzie 11 listopada. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 5:30. Zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: Mówimy o blisko 40-stopniowym upale, odczuwalna temperatura ponad 50.
2: Osoby starsze, dzieci niestety są bardziej podatne na utratę płynów.
3: Gotowi jesteście na wakacje?
4: Tak.
0: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Przemek Taranek, Radio Z.
6: Maciej Bąk, Radio Z.
7: Michał Wieliński,
8: Radio Z.
0: Słuchaj już za chwilę.
9: Reklama.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money.
11: Cherry Money?
10: Nowy ekspres los.
11: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
9: Po reklamie.
13: Ale powoli, słuchajcie, po tej nocy, powolutku, nie spieszymy się po tej upalnej nocy. 6 rano, wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk, dzień dobry, witamy.
14: Dzień dobry
15: bardzo.
16: Burze spychają upał na wschód, obok temperatury dodatkowe zagrożenie.
15: Drugie przesłuchanie doktora sygnalisty dzisiaj ma przyjść już z pełnomocnikiem.
16: A to już prawie oficjalne, Robert Lewandowski ma wylądować w Chicago Fire.
13: 6 rano.
16: Trzy kolory czerwony, alertów najwyższego, trzeciego stopnia mamy w Polsce teraz najwięcej i nadal dotyczą niebezpiecznie wysokiej temperatury.
15: Ale od zachodu przychodzą do nas burze, przed nimi IMGW ostrzega na żółto i pomarańczowo. Pierwsze nawałnice były już tej nocy.
16: Łączymy się z reporterem Radia Z, Janem Kielakiem, który jest teraz w centrum stolicy. Dzień dobry, gdzie burze wyrządziły największe szkody?
17: Przede wszystkim w Wielkopolsce i województwie lubuskim. Tam deszcz zalewał posesje, a potężny wiatr łamał gałęzie i przewracał drzewa. W niektórych miejscach padał też grad. Podobnie ma być też dzisiaj. Prognozowane są gwałtowne załamania pogody, przede wszystkim na zachodzie i północy Polski.
16: Burze nie przyniosą chłody, temperatura nadal może zbliżać się do 40. Czy to już czuć o 6 rano?
17: Zdecydowanie tak. Stolica jest obecnie jednym z najgorętszych miejsc w kraju. Już o 5 rano termometry pokazały tu 26 stopni, a warszawska patelnia wciąż się nagrzewa i staje patelnią nie tylko z nazwy. Dlatego trzeba uważać szczególnie na zdrowie dzieci i seniorów, a w czasie podróży śledzić komunikaty, bo upały powodują wiele awarii, na przykład na kolei. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
15: Z falą upałów mierzą się też inne państwa Europy, a także Stany Zjednoczone, gdzie jeszcze w tym tygodniu temperatura może lokalnie przekroczyć 45 stopni.
16: Drugie przesłuchanie lekarza sygnalisty ze Szpitala Południowego prokuratura na dziś wezwała doktora Emila Jędrzejewskiego. Może tym razem będzie równie rozmowny jak w Kanale Zero.
15: Na pierwszym przesłuchaniu były ordynator milczał. Bez pełnomocnika nie chciał powtórzyć oskarżeń wobec doktora Dawida Kacprzyka, który kierował w tej placówce SOR-em. Według Jędrzejewskiego przez błędy niedoświadczonego kolegi na oddziale ginęli ludzie.
16: Wywiad Jędrzejewskiego pokazał patologię, komentuje w Radiu Z poseł PiS Paweł Sałek.
18: Jeszcze się zdecydował na to, żeby wystąpić w publicznym kanale komunikacyjnym, to w takim razie wiedział, co mówił.
15: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz oczekuje, że prokuratura sprawdzi, czy oskarżenia sygnalisty są prawdą.
19: Jeśli one się okażą prawdziwe, wyciągnęła pełne konsekwencje prawne wobec tych, którzy robili krzywdę pacjentom, innym ludziom. Jeśli zaś nie, chciałbym, żeby wyciągnęła twarde konsekwencje wobec wszystkich tych, którzy wprowadzają opinię publiczną w błąd.
15: Początek przesłuchania o 9:00. Tym razem dr Jędrzejewski ma przyjść z pełnomocnikiem.
16: Rosja odrzuca dłoń wyciągniętą przez Ukrainę. Putin nie przyjmie propozycji ograniczenia działań wojennych.
15: Według agencji Reutera miał powiedzieć, że Rosja będzie kontynuować realizację swojego celu na polu bitwy, a tym celem jest całkowite zajęcie 4 regionów Ukrainy.
16: Poznań oddał hołd uczestnikom strajku robotników przeciw komunistycznej władzy. 70 lat po tamtych wydarzeniach dziękował im także prezydent Karol Nawrocki.
20: Z wielką wdzięcznością dla was za to, że walczyliście w czasach komunizmu o to, abym ja mógł być wolny i abym mógł się rozwijać i kształcić w Polsce po roku 89. Wielkie podziękowanie. Chylę czoła przed wami, drodzy bohaterowie Poznańskiego Czerwca.
16: Wspólne oświadczenie w Poznaniu podpisali prezydenci Polski, Łotwy, Albanii i Węgier.
15: Oddali w nim cześć wszystkim, którzy w XIX i XX wieku walczyli o odzyskanie i utrzymanie niepodległości swoich państw, bo protest w Poznaniu zainspirował m.in. studentów i robotników z Budapesztu.
16: Here We Go i Robert Lewandowski leci za ocean. Fabrizio Romano, jeden z najbardziej zorientowanych piłkarskich dziennikarzy na świecie, jest przekonany, że Polak ma już nowy klub.
15: Jego zdaniem Lewy związał się z Chicago Fire, a potwierdzenie kontraktu ogłoszone zostanie na dniach.
16: Te gorące newsy przynosi nasz dziennikarz sportowy Marcin Powidoł.
3: Dzień dobry.
16: Zaskoczenie to nie jest.
3: Nic z tych rzeczy. Wcześniej pojawiały się jeszcze opcje gry w Arabii Saudyjskiej czy Turcji, ale dość szybko opadły, bo zabrakło konkretów. Wizyta Roberta Lewandowskiego przed 2 tygodniami w Chicago sprawiła, że kapitan reprezentacji Polski zdecydował się na grę za oceanem, bo w tym przypadku oferta była szyta na miarę. Nieoficjalnie zarobki na poziomie 20 milionów euro za sezon i 2-letnia umowa wraz z dodatkowymi źródłami przychodów, jak na przykład procent od sprzedaży koszulek z nazwiskiem naszego rodaka. Kontrakt ma być najwyższym w amerykańskiej lidze po Leo Messim, który gra w Miami. Od strony sportowej status klubowej gwiazdy.
15: Robert Lewandowski będzie 8. Polakiem, który zagra w Chicago Fire.
16: A więcej sportu od Marcina za pół godziny. 8:02 gość Radia Z. Dzisiaj europosłanka z Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
13: Czekaj, co ty robisz o tej porze w radiu, powiedz mi, Kasia?
7: Wiesz co, przejeżdżałam akurat i stwierdziłam, kurczę, dawno nie robiliśmy Kamil razem programu, to wpadnę.
13: Okay.
7: Przywitam słuchaczy o godzinie 6 rano, 4 minuty po godzinie 6. Dzień dobry.
13: Dzień dobry. A wiesz, że to jest teraz prognoza pogody, prawda, w radiu?
7: Tak, wiem i mam doskonałe wiadomości. No. 40 dzisiaj nie będzie.
13: No jak
7: maksymalnie
13: nie?
7: 38.
13: Zobacz na mnie, 43.
5: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
7: A że się dawno nie widzieliśmy, to powiem to. 43 i dalej gorąco.
13: Widzisz? Kasia Wilk.
7: Kamil Balaga.
13: Dzień dobry.

0: dobry numer, taki wakacyjny. To kolega przywiózł z Portugalii, bo był akurat na urlopie.
1: Dzięki, Artur. Piękna pamiątka.
0: Czekaj, to jest Ciantes de Hubiera Contido.
1: Bardzo się cieszę, tak. I to było w Radiu Zet.
0: A przetłumaczysz, czy nie?
1: Bardzo mi jest gorąco tutaj dzisiaj.
0: Widzisz.
1: O tym ten numer, tak?
0: Czyli znasz jednak język rosyjski. Bardzo, bardzo dobrze. 11 poszło z tej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry w poniedziałek. Mamy 29 dzień czerwca i po tej upalnej, obrzydliwie gorącej niedzieli niestety przed nami kolejny dzień z bardzo wysokimi temperaturami.
0: I tak sobie myślę, że jak ktoś powiedział rano, a wezmę, otworzę okno i przewietrzę, to prawdopodobnie wpuścił do mieszkania suszarkę do grzybów i to nie był dobry pomysł.
1: Mogło tak być, ale w nocy było jeszcze gorzej, bo tak, otwierasz okno, jest gorąco, zamykasz, jeszcze cieplej, nie wiadomo co robić.
0: Tak, i przekładasz poduszkę na zimną stronę.
1: O, zdecydowanie.
0: I jest najważniejsze pytanie, słuchajcie, czy spać w piżamie, czy bez? No bo to wiadomo, że nie mamy tematów tabu o poranku.
1: To ja może odpowiem?
0: No.
1: W imieniu wszystkich żon, myślę, dziewczyny, tak sobie uzurpuję prawa, mam taki apel, żeby już te upały ustały, bo chodzenie w gaciach przez cały dzień po domu, to już o krok za daleko, panowie, naprawdę, litości. Radio Z
0: i już. No, w pewnym wieku to już nie są gacia, tylko plandeka, to jest, wiesz... Sztormiak, co to jest sztormiak? Dzień dobry Państwu, poranku, witamy bardzo gorąco. Wakacje, lato i Radio Z. Czy może być piękniej?
1: Może być piękniej, lody na śniadanie, bardzo proszę, kto Wam zabroni?
0: Brian Adams, dla Was teraz o poranku.

0: Marisa. Odkochaj. 20 po 6. Dzień dobry, lato w Radiu Z. Kochani, ważny temat w wakacje, bo za nami jest najbardziej hardkorowy weekend w tym kraju. Było powyżej 40 stopni. I pytanie brzmi, czy jak masz 30, to jest bardzo ważne pytanie, czy jak masz 39 stopni, to można wywiesić pranie na balkon, które można prać do 30 stopni.
1: Jasne, i to jest sprawa, która spędza ci sens powiek.
0: No tak, dokładnie.
1: I jeszcze trochę i uwierzysz, że ty naprawdę potrafisz prać.
0: Dzieci
1: rozwijasz
0: się. Słuchaj, dzieci wyjechały na kolonie, żona wyjechała, trzeba było się zmierzyć z tym, prawda? No dobra, to można czy nie można? 30 stopni masz na metce, a na balkonie 39 albo i więcej.
1: Myślę, że jak masz 39 stopni i wychodzisz na balkon, na którym jest 60, to nie mówisz ojciec prać, tylko mówisz ojcze nasz.
0: Znaczy wiecie, prania się w taką pogodę nie wywiesza, zakłada się mokre, choć na chwilę jest chłodniej. Chociaż niestety jest problem, że ono schnie i zaraz potem znowu jest mokre, jest do prania.
1: No, tak, tak to jest, jak jest 40 stopni, rzeczywiście. Ale ludzie, to jest ważne pytanie. Czy jak ma się 39 stopni, to można wywiesić pranie, które można prać do 30 stopni? Co wy na to? 321, 321, 321, czekamy na wasze telefony.
0: Radio Z i już. 20 po 6 teraz.

0: Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Ciu, ciu, będzie za chwilkę.
1: To jakiś taki rebus?
0: No, jak mężczyzna mówi ciu, ciu, to sama na myśli. Powiedz, Kasia,
1: nie będę takich rzeczy mówić na głos.
0: O pociągach będziemy gadać, moi drodzy. Chociaż pociąg to też w sumie można ciu, ciu zaprezentować.
1: O pociągach są utrudnienia na kolei. Szczegóły w wiadomościach Radia Z punktualnie o 6.30. Radio Z
2: i już. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Dostaniesz coś za świadectwo?
4: No raczej, rabat od Media Expert.
3: Wow, też chcę!
4: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
3: Mega!
5: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Ale sztosy.
3: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
8: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
9: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
10: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
9: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Tam, gdzie kończy się futbol, zaczyna się gra o miliony.
12: O tym właśnie opowiadam w książce Agent. Moja prawda o lewym, pieniądzach i manipulacji.
11: Cezary Kucharski w rozmowie z Krzysztofem Pyzią. Książkę wydawnictwa Pruszyński i spółka poleca Radio Z.
13: Krajowy Plan Odbudowy i Fundusze Europejskie dla Polski w praktyce. Jak reformy KPO zmieniają polską energetykę, wzmacniają bezpieczeństwo i wspierają rozwój kraju? Słuchaj, już za chwilę. KPO. Efekty na lata.
1: Po reklamie. Mamy poniedziałek, 29 dzień czerwca, na zegarach już 6.30, czas na wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
14: Polska czerwona od alertów przed upałem. W większości województw będzie dziś od 35 do 39 stopni.
15: Niższe alerty drugiego i pierwszego stopnia na zachodzie i dla wąskiego pasa na północnym wschodzie. Są też ostrzeżenia przed burzami, głównie na zachodzie i północy Polski. Bez ostrzeżeń tylko mały obszar nad samym morzem w województwie pomorskim.
14: Pogoda krzyżuje plany pasażerów kolei. Awarie sieci trakcyjnej są tak liczne, że PKP Intercity odwołuje dziś 21 pociągów. Są autobusy zastępcze, a bilety honorowane w innych pociągach. W całej prawie Polsce apele o oszczędzanie wody, bo w taką pogodę sieci wodociągowe nie dotrzymują kroku zużyciu, które przewyższa możliwości produkcji i dostaw.
15: Szczególnie trudna sytuacja jest w województwie śląskim, gdzie kolejne zakłady wodociągowe i gminy proszą mieszkańców o ograniczenie zużycia wody. W weekend w niektórych miejscowościach były już przerwy w dostawach.
14: Gdzie konkretnie? O tym reporter Radia Z Szymon Kastelik.
16: Wody zabrakło na przykład w Pilchowicach koło Gliwic i to już kolejny raz w tym miesiącu. Powodem jest jej ogromne zużycie, głównie do napełniania basenów, mycia samochodów i podlewania ogrodów, mówi dyrektor miejscowego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Kramosz-Mosiądz.
17: Tylko razem możemy spowodować, że dostawy wody nie będą wstrzymane.
16: Samorządy apelują, by wodę wykorzystywać wyłącznie do podstawowych potrzeb picia, gotowania i celów sanitarnych. Szymon Kastelik, Radio Z.
15: Warto zrobić zapas wody do picia na wypadek przerw w dostawach.
14: Rosja mierzy się z niedoborami paliwa po ukraińskich atakach dronowych. Przyznaje to sam Władimir Putin. Ukraina nasiliła długodystansowe ataki na cele przemysłowe w Rosji, w tym na sektor naftowy.
15: Rosyjski dyktator ogłasza, że rozważany jest zakaz eksportu oleju napędowego, a zapasy paliwa powinny być kierowane do rolnictwa, bo od tego zależą zbiory.
14: W ostatni poniedziałek programu CPN wszystkie paliwa powyżej 6 zł, tak jak w weekend. Benzyna 95 maksymalnie po 6 zł i 2 grosze. 98 po 6,70. Za litr diesla płacimy 6,17.
15: Dziś minister energii ogłosi ceny na jutro i to będzie ostatni raz w pakiecie CPN. Obniżona stawka VAT obowiązuje do jutra włącznie. Według ekspertów od środy średnie ceny paliw wzrosną o 40 do 60 groszy na litrze.
18: A już wkrótce litry na galony przeliczać będzie lewy.
14: I o tym w wiadomościach sportowych Marcin Powideł.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Na program zaprasza sponsor Oknoplast. Producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
19: Sponsorem programu jest firma Bros. Producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
18: Robert Lewandowski w Chicago Fire o końcu transferowej sagi z udziałem kapitana reprezentacji Polski poinformował w mediach społecznościowych człowiek najbardziej zorientowany w tematyce transferów piłkarskich Włoch Fabrizio Romano. Padło słynne here we go. Za jego zdaniem lewy podpisze 2-letni kontrakt, nieoficjalnie 20 milionów euro za sezon. Oficjalna prezentacja na dniach. Tymczasem w Los Angeles po historyczny sukces sięgnęła reprezentacja Kanady, która jako pierwsza awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Współgospodarze mundialu wygrali z Republiką Południowej Afryki 1-0. Zwycięskiego gola zdobył w doliczonym czasie Steven Eustachio. This is dropping nicely. Eustachio! A tak cieszyli się po meczu kanadyjscy kibice. To jest dokładnie to, czego potrzebowaliśmy. Dokładnie to, do boju. Czuję się Kanadyjczykiem, dumnym Kanadyjczykiem. Rywalem Kanady w 1/8 finału będzie Holandia lub Maroko.
19: Sponsorem programu była firma Bros. Producent preparatów na komary i kleszcze.
2: Bros. Na program zaprosił sponsor Oknoplast. Producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
0: Co tu się dzieje dzisiaj w tej prognozie pogody? Słuchajcie, najlepiej, najfajniej będzie na północnym zachodzie. Nam w Szczecinie widzimy 29, bardzo przyjemne.
20: Ale 26 gdzieś się pojawi.
0: Gdzie ty, widzisz, 20, gdzie ty widzisz 26?
20: No właśnie w okolicy Szczecina. Musisz sobie odświeżyć mapę pogodową.
0: Mamy inną mapę, wiesz? Ty masz taką sprzed dekady.
20: Nie, moja działa.
0: U ciebie jeszcze nie było globalnego ocieplenia, wiesz?
2: Radio Z i już. Sponsorem programu jest Weekend, producent okien, drzwi i bram. www.weekend.pl.
20: Ale żeby nie było, że tak pięknie, to 38 też się pojawi, to w centrum kraju.
0: Też dobrze. W końcu są wakacje. Jest lato, ma być jak?
20: Ciepło!

0: Tam jest takie fajne stękanie w tej piosence. To jak nic to było nagrywane w Polsce w trakcie upalnej nocy. Takie
1: A to i tak było zbyt sugestywne. U mnie to było raczej to wiesz co, Kamil, to nie tędy droga. Może nie o tym. Dzień dobry, 19 minut do godziny 7.
0: Bardzo upalny dzień za nami, upalny weekend. No i pojawiło się takie ważne, merytoryczne pytanie. Czy jak mamy 39 na termometrach, a pranie można prać do 30, na metce jest napisane, prać w temperaturze nie wyższej niż 30 stopni, to czy je można wywiesić? Czy je można wywiesić, czy nie?
1: No to sprawdźmy. 321-321-321, halo?
2: No witam, ja odnośnie tego prania. Oczywiście, że można wywieszać, tylko trzeba je co chwilę zraszać. Pozdrawiam.
1: Dobra, to ja będę dzisiaj próbować. Kto jeszcze? Halo, dzień dobry.
3: Witam serdecznie. Odnośnie prania, to w żadnym wypadku. Ja kiedyś się posmarowałem kremem na noc rano i myślałem, że umrę.
1: Ale to nie strasz, bo ja dzisiaj rano wzięłam prysznic i jedyny żal pod prysznic, jaki był, to ten mojego męża. Dla mężczyzn.
0: Ojej.
1: Teraz się boję, co z tego wyniknie.
0: Co, będziesz jutro klatę goliła, co zrobisz?
4: 3 i już. Sponsorem programu był Weekend, producent okien, drzwi i bram. www.weekend.pl.
5: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
12: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
11: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
13: Materiały do remontu dostarcza Greenplast, polski producent chemii budowlanej.
14: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
15: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Po reklamie.
4: Radio Z i już.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.

0: Dzień dobry bardzo o poranku, witamy bardzo gorąco, wakacje, lato i wakacyjne rządza pieniądza, moi drodzy. Teraz uwaga, ważny temat. Co się mówi, jak wstajesz rano w taki upał, jest godzina 6:50 i na termometrze już jest 30 stopni, co mówisz?
1: Nie, to się nie zdarzy, to jest tylko taka zabawa, ale to się nie zdarzy.
2: Dobra, to sprawdźmy jeszcze jedną rzecz. Co się mówi, jak zaglądasz przez okno i widzisz męża swojego osobistego 20 lat po ślubie, który niesie wielki bukiet róż?
1: Nie. To się nie zdarzy. To jest tylko taka zabawa, ale to się nie zdarzy.
0: I nie niesie tego bukietu róż dla sąsiadki, tylko dla ciebie. Słuchajcie, to była Gosia z Katowic, która wygrała w piątek 100 tysięcy złotych. Dzisiaj dycha za odebranie, a maksymalnie można zgarnąć 300 tysięcy złotych.
2: I mamy coś jeszcze. Od teraz każdy SMS, który zagra o 300 tysięcy złotych, mnożymy go 3000 razy. Czyli wy wysyłacie jeden SMS za 3,69 zł, a to jest tak, jakbyście wysłali 3000 SMS-ów. I tak mnożymy do godziny 7. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.

0: Kurde, Kuba i Kuba, widać, że chłopaki młode jeszcze nie znają życia. No, gdzie na balkonie stygnie lato? Na balkonie zawsze jest najgoręcej, tam nigdy nic nie stygnie, tam jest piekarnik, słuchajcie. I jest rekord temperatury. Jak myślicie, tak, ile było?
1: Ja myślę, że 27 to było maks wczoraj.
0: Gdzie? W ogóle chyba w piwnicy.
1: Dobra, oczywiście idą upały, ale są też miejsca, gdzie jest nieco lepiej i o tym wszystkim powiemy w wiadomościach Radia Z punktualnie o 7. Bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
3: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
4: Mówimy o blisko 40-stopniowym upale, odczuwalna temperatura ponad 50.
5: Osoby starsze, dzieci niestety są bardziej podatne na utratę płynów.
6: Gotowi jesteście na wakacje?
7: Tak.
3: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
8: Przemek Taranek, Radio Z.
9: Maciej Bąk, Radio Z.
10: Michał Wieliński, Radio Z.
3: Słuchaj już za chwilę.
11: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
13: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
12: A, no i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla Ciebie i bliskiej Ci osoby. Czekają na Was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
16: Zapraszam do stanowiska.
17: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
16: Pani Ania jest na urlopie.
17: Czyli niczego nie załatwię.
16: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
17: Uff, no i to jest zmiana.
18: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
19: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
20: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.
21: Ogłoszenie płatne.
22: KPO i Fundusze Europejskie dla Polski w praktyce. Dziś omówimy najważniejsze efekty Krajowego Planu Odbudowy, który zwiększa odporność naszej gospodarki oraz poprawia jakość życia Polaków. Moim gościem jest ekspert, pani Monika Dołowiec, dyrektor Departamentu Koordynacji KPO w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Dlaczego Polska skorzystała z Krajowego Planu Odbudowy?
23: Polska korzysta z KPO, podobnie jak inne kraje Unii Europejskiej, żeby odbudować gospodarkę po pandemii i przygotować ją na przyszłe wyzwania. Otrzymaliśmy prawie 55 miliardów euro. Środki te inwestujemy m.in. w transformację energetyczną, ochronę zdrowia, cyfryzację, nowoczesny transport, edukację, mieszkalnictwo czy rozwój przedsiębiorczości.
22: Czy osiągnięto zakładane efekty?
23: Efekty KPO będą na lata, ale wiele z nich widać już dzisiaj. Są to inwestycje infrastrukturalne, nowe odnawialne źródła energii, szkoły i szpitale z nowoczesnym sprzętem, czy kolejne cyfrowe usługi publiczne, które usprawniają funkcjonowanie państwa i gospodarki.
22: Które projekty są szczególnie ważne dla Polski i zostały zrealizowane z sukcesem?
23: Z pewnością wszystkie projekty, które dotyczą czystej i tańszej energii, jak m.in. morskie farmy wiatrowe na Bałtyku. Kluczowe dla bezpieczeństwa Polski są także satelity komunikacyjne, które zapewnią nam bezpieczną łączność satelitarną. satelitarną, a także pierwsze satelity obserwacyjne, które dadzą nam dostęp do danych ważnych dla obronności, ale też gospodarki, rolnictwa i administracji. To wszystko są znaczące efekty dla obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.
22: Dziękuję za rozmowę. Materiał finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego.
21: Ogłoszenie płatne.
0: Siódma zbliża się wielkimi krokami. Wiadomości w Radiu Z prezentują Paula Michalik, Michał Adamiuk. Posłuchajmy.
1: W Polsce jak w piekarniku pokrętło temperatury nadal ustawione na maksa.
6: Czy gorąco będzie w prokuraturze? Dziś drugie przesłuchanie doktora sygnalisty.
1: Ostatnie dni wakacji od podwyżek. Posłuchajcie, za ile możemy tankować od lipca.
0: 7.
1: Tak gorąco jeszcze nie było. 40,5 stopnia w Słubicach. To od wczoraj nowy rekord w historii pomiarów w Polsce.
6: Jest pierwsza ofiara ekstremalnego upału w Chełmie na Lubelszczyźnie. Na zamkniętym kąpielisku Glinianki zmarła kobieta.
1: Temperatury nie wytrzymuje kolej z powodu awarii trakcji. PKP Intercity odwołuje 21 pociągów.
6: Dzisiaj lepiej nie będzie. Prawie cała Polska ma czerwone, najwyższe alerty przed upałem.
1: Tym razem rekordy mogą paść na południowym, a wschodzie kraju. W Krakowie jest reporter Radia Z Przemek Taranek. Dzień dobry, Przemek.
7: Dzień dobry, witam.
1: Ile dzisiaj pokażą termometry?
7: A w prognozach jest mowa o 38 stopniach w centrum i na Podkarpaciu. U mnie w Małopolsce ma być 37. Dzisiaj początek wakacji, to zajrzyjmy w góry. Ratownicy Tobr mają już pierwsze wezwania do ofiar upałów i odwodnienia.
24: Odnotowujemy już konieczność udzielenia pomocy osobom, które ze względu na ten wysiłek doznają intensywnych skurczów mięśni nóg, wymagają transportu wręcz.
7: Mówił naczelnik Tobr Jan Krzysztof, który radzi nie tylko turystom w górach picie nie wody, ale elektrolitów, napojów izotonicznych. One najlepiej nawadniają, ponieważ zawierają m.in. sód, potas i magnez. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
6: Nawet biegun zimna nie jest już zimny. Na Suwalszczyźnie było wczoraj nawet 36 stopni.
1: I właśnie na rynku w Suwałkach zaparkował wóz transmisyjny Radia Z. W nim nasz reporter Michał Dzieliński. Dzień dobry, Michał.
25: Dzień dobry.
1: A dzisiaj trochę chłodniej na biegunie?
25: Niewiele, może o stopień 2, tak do 35. Mieszkańcy tych rejonów mają za sobą tropikalną noc. Nadal obowiązują ostrzeżenia przed upałami. Biegun zimna to już historia, mówią mi mieszkańcy.
26: Dziwnie, świat się zmienia, nie?
27: Dzisiaj mama się zastanawiała, czy nie zakryć termometru, bo wczoraj słupek już 35 w cieniu.
28: Biegun zimna, a tam taka pogoda.
29: No bo proszę pana, nie można wiedzieć we wszystko, co ludzie mówią. Trzeba samemu się przekonać.
25: I się przekonaliśmy. Dziś jednak na niebie ma pojawić się więcej chmur. Zmiana pogody, czyli deszcz i burze możliwe już w nocy i jutro. Spójrzmy jeszcze na termometr na rynku w Suwałkach. Teraz 26 stopni. Biegun zimna, ho-ho, może dziś być jednym z najcieplejszych miejsc w kraju. Suwałki, Michał Zieliński, Radio Z.
6: Od zachodu do Polski wkroczyły burze. Są żółte i pomarańczowe alerty przed nawałnicami.
1: Jest też drugie podejście do przesłuchania lekarza sygnalisty. Dr Emil Jędrzejewski, który w wywiadzie w kanale Zero sporo mówił o umieraniu pacjentów w szpitalu południowym na SOR-ze kierowanym przez doktora Dawida Kacprzyka, przed prokuraturą milczał.
6: Na dziś został zaproszony kolejny raz i ma przyjść już z pełnomocnikiem. Bez niego na pytania nie chciał odpowiadać.
1: Część polityków, zwłaszcza z koalicji, kwestionuje jego wiarygodność. Z nami reporter Radia Z Jan Kielak. Dlaczego nie ufają lekarzowi?
30: Politycy KO zwracają uwagę, że były ordynator oddziału chirurgii był w otwartym konflikcie z Dawidem Kacprzykiem i władzami Szpitala Południowego. Wątpliwości budzi też to, że nie zgłosił informacji o zgonach pacjentów do prokuratury, mówi europoseł Bartosz Arłukowicz.
31: Jeżeli ktoś widzi, że ktoś komuś robi krzywdę, to musimy reagować, a nie przychodzić po półtora roku i się wypłakiwać.
30: Z kolei opozycja nie zostawia suchej nitki na politykach KO. Kwestionowanie wiarygodności świadka jeszcze przed przesłuchaniem podważa przede wszystkim niezależność prokuratury. Grzmi poseł Razem Adrian Zandberg.
32: Zaraz pojawią się pytania, czy to śledztwo nie jest pod politycznym nadzorem.
30: Główny bohater afery Dawid Kacprzyk zapowiedział, że pozwie doktora Jędrzejewskiego za pomówienia.
6: Początek przesłuchania o 9:00.
1: Jeszcze dwa dni i za paliwa będziemy płacić więcej. Od lipca koniec cen maksymalnych i obniżonego VAT-u. Wróci 23% podatek.
6: Od środy benzyna może kosztować 6,50, a diesel 6,70 za litr, przewiduje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
33: W jakiej wysokości ceny mogą wzrosnąć? Będzie po części zależało od tego, jak będą zachowywały się notowania cen ropy i paliw gotowych na rynkach międzynarodowych, a one z kolei są uzależnione od tego, czy uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie będzie trwałe.
1: Dzisiaj jeszcze ceny maksymalne.
6: Benzyna 95 po 6 zł i 2 grosze, diesel po 6,17 za litr.
1: A to pierwszy poniedziałek wakacji. Zazdrościmy tym, którzy już na urlopie. Najpopularniejszy jak zawsze Bałtyk, ale sporo osób wybrało zagraniczne plaże.
6: W tym roku popularne kierunki to Turcja, Grecja, Hiszpania i Włochy. A ile kosztuje wypoczynek w Wenecji? Osobiście sprawdza dziennikarz Radia Z Tomasz Kubat.
2: Po tym jak w Wenecji zażądamy espresso por favore, przyjdzie nam zapłacić minimum 1,5 euro, a za cappuccino nawet 3. Pizza to minimum 6 euro, spaghetti z owocami morza euro kilkanaście. Jak podsumowuje pani Monika z Krakowa, nie ma więc powodów do narzekania.
3: Można po prostu z przyjemnością sobie siąść i zjeść lasagne, nie wyrzucając sobie później, że zapłaciło się miliony monet.
2: Za najtańszy rejs gondolą trzeba wydać przynajmniej 90 euro.
3: Pływałyśmy.
4: Pan bardzo miły, robił nam zdjęcia, także jesteśmy zadowolone po prostu.
5: Spełniliśmy swoje marzenie.
2: Jak za spełnienie marzeń, to naprawdę niewiele. Z Wenecji Tomasz Kubat, Radio Z.
1: Dodatkowo w Wenecji są bilety dla turystów, którzy nie śpią w mieście nawet jednej nocy. Za wejście do Wenecji trzeba wtedy zapłacić 5 euro, jeśli rezerwację robimy przynajmniej 5 dni przed przyjazdem. Spontaniczny wyjazd będzie kosztował 10 euro.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Opowiadaj. O tych ekstremalnych upałach, które czekają nas jeszcze dzisiaj przez najbliższe dni, słyszeliście w wiadomościach Radia Z. Burze też się pojawią, one oszczędzą jedynie północ kraju, ale zerknęłam na długoterminową prognozę pogody i na przykład w piątek już tylko 20 stopni.
0: Łe,
8: 23 ludzik. Na południu, 22 na zachodzie, będziemy mogli odsapnąć.
0: A czekaj, 20 stopni to za mało trochę, to ja chyba jednak wybieram te upały.
8: No nie dogodzisz, nie dogodzisz.
0: Nie dogodzisz, to jest Polska, tu nie dogodzisz, tu się narzeka na pogodę.
8: Zimno, za ciepło.
0: Tak. Pamiętajcie, że dzisiaj nie mówimy dzień dobry, tylko mówimy Boże, jak było gorąco w nocy.
8: Ale może i dobrze, jak spotkacie kolegę w pracy, którego nie do końca lubicie, to i tak jest o czym porozmawiać. Kamil, to nie o tobie było, nie?

0: dzień dobry w wakacje, dzień dobry w lato, tutaj Radio Z. Słuchajcie, teraz będzie sportowo. Z nami Marcin Powidał, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Cześć.
0: Cześć. O Lewandowskim będziemy rozmawiać. Piękna informacja, słuchajcie, trzeci Polak w NBA będzie, bo on w Chicago teraz będzie występował.
2: Wszystko się zgadza, tak, to prawda.
0: Chicago Bulls mamy, tak?
1: Ale jedyny basket... Ja słyszałam, że już sobie buty takie specjalne kupiłeś, tak? Do grania w
2: kosza. Słuchajcie, jedyny basket, jaki będzie nosił ze sobą, to teraz tylko na kasę, bo całkiem pokaźną kwotę tam zarobi.
0: Słyszałem właśnie, że jeden z zawodników, jego kolega z boiska, mówił, że jeżeli chce budować markę własną, to powinien być w Stanach Zjednoczonych, a jakby chciał zarobić dużo kasy, to powinien do Arabii.
2: No tak, to tak. Myślę sobie, że kasy aż tak dużo już nie musi zarabiać, a budować markę jak najbardziej Stany to idealne miejsce, myślę, dla kariery. Leo Messi to potwierdza. Mhm. Gra w MLS-ie w Miami na Mistrzostwach Świata ciągle błyszczy. Także jeśli chodzi o powołania do kadry, droga cały czas otwarta dla lewego.
1: Tak, to powiedzmy raz jeszcze, że Robert Lewandowski najprawdopodobniej będzie grać w Chicago Fire.
2: Tak, jest,
1: może ktoś
2: dopiero
1: teraz się obudził i tego jeszcze nie usłyszał.
0: Znaczy, cieszy nas to, bo ja pamiętam, że jak byłem dzieckiem, to byłem fanem właśnie koszykówki i miałem takie koszulki z Chicago Bulls. Michael Jordan, teraz Robert Lewandowski, także super Robert. Kariera kwitnie.
1: Fajnie, fajnie, tak. I tam też jest mnóstwo polskich sklepów, więc jak będzie mieć ochotę na jakieś ogórki małosolne, wszystko jest
2: na miejscu. Wszystko jest na miejscu.
0: Tylko żeby mu tam podawali, bo potem będzie narzekał, że mu nie podają, to nie strzela. Marcin Powidał, dziękujemy pięknie.
2: Dzięki.
1: Kamil, ale że ty jesteś takim ekspertem sportowym, naprawdę?
0: Oczywiście. Ja mam syna, słuchaj, musiałem się doszkolić.

0: Czego rechoczysz z mojego śpiewania pozaantenowego? Czego rechoczysz?
1: Imani w Radiu Z, wiesz, Kurki, Kamila Balei.
0: Ty nie słyszałaś o tym, nie wiem, bo w końcu jest to twój pierwszy występ na porankach, że ja mam zakaz śpiewania oficjalny na antenie, wiesz o tym?
1: Tak, jak... to ja już piszę maila, poczekaj tylko.
0: Żeby go odwołać,
1: zgłaszam.
0: Tak?
1: nie, żeby odwołać. Dzień dobry. Radio Z, 18 minut po godzinie 7. No kolejny upalny dzień, przed nami 38 stopni w centrum. Tam taka będzie maksymalna temperatura, więc wszystkie służby przypominają, żeby pić wodę, żeby unikać słońca, żeby w szczególności uważać na dzieciaki i na seniorów, na zwierzęta i żeby przede wszystkim nie zostawiać nikogo w samochodzie nawet na sekundę.
0: Tak, to jest bardzo mądry apel, bo wiecie, takie zdanie, ja tylko wyskoczę po bułki, to trochę brzmi w takim upale jak początek reportażu z TVN Uwaga.
1: Zdecydowanie tak, ale w aucie dzisiaj możemy zostawić tylko jedną rzecz.
0: Bieliznę?
1: Tego nie polecam.
0: Aha.
1: Paragon z parkingu, ale ten paragon też po 5 minutach już zaczyna błagać o litość, zwinięty, taki biedny.
0: Czy generalnie, słuchajcie, to jest taki dzień, w którym nawet mam wrażenie okulary przeciwsłoneczne chcą nałożyć krem z filtrem.
1: A niech mają, pewnie. Radio Z i
0: już. Najgorzej się wsiada do takiego samochodu rozgrzanego po paru godzinach.
1: O tak, szczypie w uda.
0: Wtedy jesteś jak Michael Jackson, robisz taki pciak.

0: Proszę bardzo, lat 80. z nami w studiu największy fan lat 80. Marcin Zaborski.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: W normalnych warunkach powiedziałbym rączki całuję, ale nie wiem, bo po ostatnich informacjach boję się trochę. Dłonie dam mogą być niebezpieczne.
0: Jak mogą być niebezpieczne?
2: No, myjemy ręce, nie masz się czego obawiać.
1: Okej.
0: Ale o co chodzi, bo chyba nie jestem na mapie.
1: To poczytaj.
0: Dobra,
1: poczytaj.
0: Zaraz sprawdzimy. Słuchaj, jest taki temat ważny.
1: Tak.
0: Mówimy o tym od samego rana.
1: Tylko o ważnych tematach.
0: Bo jeżeli masz 30 stopni na metce, czy pranie można wywiesić, jak jest 39 stopni? Ty jesteś mądrym człowiekiem. Co o tym myślisz?
1: Nie, no można. Można też na przykład do mikrofalówki włożyć.
2: Ale to wszystko można, tylko po co?
0: No właśnie. Mamy w tej sprawie jeszcze telefon. Dzień dobry.
3: Cześć. Zachodzi tak zwany efekt pralkowa, czyli pranie podczas takich temperatur pochodzi się i jest z powrotem mokre.
0: Czyli można.
1: Nie, no okej. Dobrze.
0: Wracając do spraw najważniejszych dla tego kraju, bo dzisiaj mamy także najważniejszą polityczną rozmowę dnia.
1: Jak co dzień, tuż po 8.
0: Kto będzie twoim gościem?
1: Joanna Scheuring-Wielgus, europosłanka i wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy.
0: Polecamy, zapraszamy.
2: Rozmowa z tej okazji, tak? Marcin Zaborski w takich upałach w pięknej marynarce. Naprawdę wyjątkowy jesteś.
1: Tylko dla ciebie.
4: Radio Set i już.
5: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.

0: Sprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No, sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

0: Eichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, DXX, Jenny, Addison Rae, Martin Garrix, Zara Larsson i wielu innych. Patroni: Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z. Bilety na opener.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja Relax. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
3: Po reklamie.
7: Przenosimy się do studia wiadomości Radia Z. Na zegarach już 7.30. Najnowsze informacje mają dla nas Paula Michalik i Michał Adamiuk.
8: Garb poprzek jezdni na ekspresówce. Prawdopodobnie upał jest przyczyną uszkodzenia nawierzchni i kłopotów kierowców na S17 w województwie lubelskim. Uszkodzenie powstało między węzłami Żyżyn i Skrutki i na tym odcinku droga jest zamknięta.
9: Był tu już wypadek. W niedzielę przed południem zdarzyły się 3 samochody osobowe. Objeżdżajcie od strony Lublina przez węzeł Żyżyn dwiema drogami wojewódzkimi i tak zwaną starą 17 przez węzeł Skrutki z powrotem na ekspresówkę.
8: Kurczy się czas na zamontowanie czujek dymu i czadu w mieszkaniach na krótkoterminowy wynajem. Właściciele muszą je zamontować najpóźniej jutro. Kto zignoruje ten obowiązek, słono zapłaci, a w razie pożaru ryzykuje odmowę wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.
9: Obowiązek dotyczy nie tylko profesjonalnych operatorów hoteli czy pensjonatów, ale i osób prywatnych, które tylko okazjonalnie udostępniają pokoje. W jaki sposób czujka zwiększa bezpieczeństwo, przypomina Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej.
10: Sygnał potrafi obudzić śpiącego człowieka, potrafi czasami również zwrócić uwagę sąsiadów, bo przez ścianę też on może być słyszalny. Tlenku węgla nie jesteśmy w stanie ani zobaczyć, ani wyczuć.
9: Mandat za brak czujki to od kilkudziesięciu złotych do 5 000. W skrajnych przypadkach grozi grzywna do 30 000 złotych.
8: Dwoje żywych dzieci odnaleźli ratownicy w gruzach po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. W akcji ratunkowej pomagają m.in. żołnierze z Argentyny. To właśnie ich pies ratownik Bart przyczynił się do odnalezienia dzieci. Wcisnął się do tunelu między gruzami i zasygnalizował obecność ludzi.
9: Wczoraj uratowani zostali ojciec i syn w stanie La Guaira, który najbardziej ucierpiał w środowych wstrząsach. Media podkreślają, że to podtrzymuje nadzieję tych, którzy wciąż poszukują bliskich. Liczbę zaginionych ONZ szacuje na ponad 50 tysięcy.
8: Potwierdzono do tej pory śmierć ponad 1400 osób, ponad 3100 jest rannych.
9: Według wenezuelskich władz to największa klęska żywiołowa w historii tego państwa.
8: Prezydenta Trumpa zajmują inne sprawy. Ogłosił właśnie, że w Waszyngtonie powstanie jedno z najwspanialszych na świecie pól golfowych. To kolejne przedsięwzięcie architektoniczne prezydenta w stolicy.
9: Trump w swoim serwisie Truth Social podkreśla, że pole będzie dostępne dla ogółu społeczeństwa i że obiekt, a jakże, będzie spełniał wymogi do organizacji najważniejszych turniejów golfowych, jak i US Open. New York Times zauważa jednak, że nie są znane koszty tego projektu i nie wiadomo, kto miałby go sfinansować.
11: Wiadomo już za to, kto będzie płacić Lewemu przez kolejne 2 sezony.
8: Wiadomości sportowe. Marcin Powideł z nami.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Na program zaprasza sponsor Oknoplast. Producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
11: Robert Lewandowski strażakiem, zdaniem Fabrizio Romano, najlepiej poinformowanego dziennikarza w temacie transferów piłkarskich, Lewy zdecydował dołączyć do Chicago Fire. Oficjalna prezentacja na dniach, nieoficjalnie 20 milionów euro za sezon, dwuletni kontrakt oraz status klubowej gwiazdy. A w Los Angeles historię napisała reprezentacja Kanady, która jako pierwsza awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Współgospodarze mundialu pokonali 1-0 Republikę Południowej Afryki, a decydującą bramkę zdobył w doliczonym czasie Steven Eustachio. Bardzo cieszy mnie ta bramka, która dała nam awans. Tworzymy zespół, wierzyliśmy, że grając najlepiej jak potrafimy, jesteśmy w stanie zwyciężyć. Teraz odnowa biologiczna, bo w sobotę czeka nas kolejny wielki mecz. Rywalem Kanady w 1/8 finału będzie Holandia lub Maroko, a dziś kolejne mecze fazy pucharowej: Brazylia-Japonia i Niemcy-Paragwaj. A wygraną 3-1 z Argentyną turniej Ligi Narodów w Gliwicach zakończyli nasi siatkarze. Dzięki kompletowi zwycięstw Polacy awansowali w tabeli na miejsce trzecie. Kolejne zawody w połowie lipca w Chicago. Tymczasem w Londynie rusza dziś wielkoszlemowy Wimbledon i już pierwszego dnia zagrają Magdalinet, Maja Chwalińska, Magdalena French oraz Hubert Hurkacz.
2: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
12: Gdzie dzisiaj będzie najcieplej, zapytacie? Najcieplej dzisiaj będzie w Warszawie. 38 stopni tutaj widzimy.
7: To jeszcze powiedz, gdzie będzie najchłodniej?
12: Najchłodniej dzisiaj będzie na północnym wschodzie. W okolicach tu chyba będzie Koszalin, tak? Myślę, że...
7: Chyba, no, bardzo profesjonalna ta prognoza pogody.
12: Tam jest klasztor. Klasztor Koszalin.
3: Sponsorem programu jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: zaprezentowaliśmy Państwu fujarkę Pawła Kukiza na antenie. Proszę bardzo, mam nadzieję, że się podobało. Dzień dobry.
1: Piękna.
0: Dobrze, moi drodzy, bo to wakacje są, słychać, prawda? Już tam, gdzie niegdzie, pozdrawiamy Mazury, pozdrawiamy Łebę, to po lewej stronie na mapie.
1: Po lewej. I Hel, tam na górze Hel też
0: na górze
1: całujemy,
0: jest.
1: Ściskamy.
0: I Zakopane pozdrawiamy. I w wakacje można być bogatszym, bo dzisiaj do zgarnięcia 300 tysięcy złotych.
1: I jeszcze teraz zaczynamy mnożyć wasze SMS-y w ekspresowym tempie. Jedna wiadomość to 3000 szans na 300 tysięcy złotych.
0: I to nie koniec, moi drodzy. Bo posłuchajcie tego, bo mamy coś jeszcze. Na koniec wakacji ktoś z was zagra o samochód, o Hondę ZRV.
1: A dlaczego Honda ZRV?
0: No.
1: Bo ma dobry zryw. Zryfy ZRV, rozumiecie?
0: Bardzo. Nie, super Kasia, naprawdę.
1: Zaśmiej się, Kasia, ja się śmieję z twoich dowcipów.
0: Kasia, zapiszemy to, żeby nam nie uciekło
1: zryw.
0: I lećmy dalej. Zryw, bo ma 184 konie mechaniczne. Także bo zryw jest jak mało, naprawdę, super. I to ten samochód będzie do wzięcia pod koniec wakacji.
1: Tak, i to działa tak, że wy wysyłacie jeden SMS dzisiaj i ten jeden SMS nie dość, że my go pomnożymy, to on jeszcze zagra w dwóch finałach, w tym samochodowym i w tym dzisiaj o 300 tysięcy złotych. Regulamin dostępny na radioz.pl. To wysyłamy SMS o treści Radio Z pod 7353.
2: Sponsorem programu był producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
3: Reklama. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej. Play.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie.
6: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
8: Dostaniesz coś za świadectwo?
9: No raczej! Rabat od Media Expert!
8: Wow, też chcę!
9: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
8: Mega!
10: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat! Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
12: Po reklamie.

0: Ależ przy tym można by było wyciskać na siłowni, gdyby ktoś tam akurat chodził. Bali Rock w Radiu Z. 8 minut do godziny 8. Kamil, Kamil, coś cię nawywijał, co? Co ty powiedziałeś w tej prognozie pogody?
1: No, co powiedziałem, że... No, że będzie ciepło.
0: Że będzie ciepło i że Koszalin to gdzie leży?
1: No na północnym wschodzie mówiłem, że Koszalin.
0: 321, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, ja mam na imię Grażyna i jestem mieszkanką blisko Koszalina z Sianowej. Chciałam powiedzieć panu, że Koszalin nie jest na północnym wschodzie. Ta.
1: Jak nie jest? Zaraz się okaże, że Szczecin nie leży nad morzem, prawda?
0: Kamil, wiesz co, ja ci może mapę otworzę i ci wszystko zaraz wytłumaczę i wyjaśnię.
1: Ale czekajcie, powoli. Koszalin leży na północnym wschodzie, od Berlina.
0: Uczeń zdolny, tylko leniwy.

0: Fajna gwizdałka. Właśnie, Kasia, powiedz mi, czy ty się nauczyłaś już gwizdać? Bo wiem, że kiedyś nie potrafiłaś gwizdać, a dawno nie prowadziliśmy razem programu.
1: No to uwaga, sprawdzamy.
0: No. Dobra, nie było tematu.
1: Jeszcze, ale jeszcze daj mi szansę,
0: tematu,
1: poczekaj,
0: spokojnie.
1: Ale to była rozgrzewka, moment.
0: Jasne.
1: Prawdziwy sportowiec się
0: rozgrzewa. Kochani, za chwilkę będzie ważna rozmowa polityczna.
1: Blisko było.
0: Marcin Zaborski, Joanna Schöring-Wielgus będzie, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy, europosłanka. Gwizdanie niezaliczone, dziękujemy.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
6: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść

0: wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
1: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Bo z Media Expert taniej masz.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Ósma, a już gorąco, co? Wiadomości w Radiu Z o 8 prezentują Paula Michalik, Michał Adamiuk. Zapraszamy.
10: Od zachodu burze, upał przesuwa się na wschód. Mogą paść rekordy.
11: Lekarz sygnalista znów przed prokuraturą. Może dziś będzie bardziej rozmowny.
10: A gościem Radia Z jest europosłanka z Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus.
9: Ósma.
10: Mapa Polski na czerwono, prawie cała, w najwyższych alertach trzeciego stopnia przed upałem. Dzisiaj rekordy mogą padać na południu i wschodzie.
11: W Małopolsce ma być dziś 38-39 stopni. W Krakowie już teraz jest 27.
10: Od razu łączymy się z krakowskim reporterem Radia Z, Przemkiem Tarankiem. Przemek, miasto jakoś przygotowuje się na ten żar?
12: No, lekarze apelują o pozostanie w domach, szczególnie do osób starszych. Władze miasta przypominają o pitnikach. Można je znaleźć, wpisując w aplikacji mapy hasło pitnik miejski. Są dodatkowe punkty poboru wody dla koni, ale jest też apel władz miasta do dorożkarzy, żeby nie wyjeżdżali dzisiaj do pracy. No i są oczywiście kurtyny wodne.
13: Nie mogliśmy wytrzymać dokładnie.
14: Chłodniej, przyjemnie, bardzo. Bardzo dobry sposób na orzeźwienie.
15: Bardzo dobry pomysł, tylko powinno być ich więcej.
12: Na razie kurtyn jest 8, część ustawiona przez wodociągi, część przez strażaków. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
11: Zachodni pas Polski ma dziś żółte i pomarańczowe ostrzeżenia przed burzami.
10: Prokuratura liczy na konkrety i dziś ponownie spróbuje przesłuchać lekarza Emila Jędrzejewskiego. Były ordynator ze Szpitala Południowego w Kanale Zero oskarżał lekarza milionera Dawida Kacprzyka.
11: W wywiadzie opowiadał o zgonach na SOR-ze, do których miał się przyczynić młody i niedoświadczony koordynator oddziału.
10: Reporter Radia Z Jan Kielak śledzi sprawę od początku. Jak wyglądało tak pierwsze przesłuchanie sygnalisty?
16: Doktor Emil Jędrzejewski nie chciał odpowiadać na pytania bez udziału pełnomocnika. Przekazał za to śledczym notatkę, a na niej dwa nazwiska i numery PESEL, które miały ucierpieć przez błędy w szpitalu. W sprawie jednej z nich toczy się już śledztwo, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
17: Dotyczy ono zgonu pacjenta, którego zwłoki zostały ujawnione w toalecie. Druga osoba, której dane zostały wskazane na tej kartce, nie została jak na razie przez nas odnotowana.
16: Dziś były ordynator ma stawić się już z pełnomocnikiem. Śledczy chcą też zabezpieczyć jego telefon, na którym mogą znajdować się ważne dowody.
11: Początek przesłuchania w warszawskiej prokuraturze za niecałą godzinę.
10: Teraz 7:40, gość Radia Z. I Marcin Zaborski.
9: W naszym studiu europosłanka i wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. Skłaniam się, dzień dobry.
18: Witam, dzień dobry.
9: No jest tak gorąco, że rozgrzewać się za bardzo nie trzeba, ale krótka piłka musi być na początek. Jak pani odpowie na pytanie, czy na czele Ministerstwa Zdrowia znów powinien stanąć polityk, tak czy nie?
18: Tak.
9: Tak odpowiada Joanna Scheuring-Wielgus. Sprawdźmy, co na to nasi słuchacze na radioz.pl. Mamy to samo pytanie, mamy sondę, można już głosować. Czyli minister zdrowia do dymisji.
18: Nie. Powiem teraz, dlaczego odpowiedziałam tak. Dlatego, że uważam, że gdyby był polityk, który byłby związany z którąś z partii, no tutaj akurat mówimy o Platformie Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, bo tak się teraz nazywają, to myślę, że Donald Tusk może miałby więcej możliwości na wpływ na to, co pani ministra w ministerstwie robi. Taki
9: czyli
18: bardziej
9: Ministerstwo
18: polityczny.
9: Ministerstwo Zdrowia
18: polityczny.
9: Lepiej działało, kiedy Izabela Leszczyna stała na czele tego resortu?
18: Trudno jest porównywać te dwa okresy. Uważam, że ministra Leszczyna całkiem nieźle sobie radziła w tej materii, aczkolwiek Ministerstwo Zdrowia, tak jak patrzę sobie na lata funkcjonowania w ogóle tej instytucji, no nigdy nie miało szczęścia do polityki.
9: Zawsze to było pole minowe. Tak. No i jest teraz. Długo trzeba było czekać, aż Jolanta Sobierańska-Grenda zabierze głos w sprawie afery ze Szpitalem Południowym. Za długo?
18: I tak i nie, dlatego że dobrze, że głos zabrał ten, który nadzoruje ten szpital, czyli prezydent miasta Warszawy Rafał Trzaskowski. Natomiast byłam zdziwiona, że ministra zdrowia nie odzywa się, nie komentuje i nie mówi.
9: Czy to nie była wzorcowa reakcja pani zdaniem?
18: Na moje nie, dlatego że jeżeli jestem ministrem zdrowia i dzieje się coś w moim obszarze, i nawet jeżeli osobowo nie zarządzam tą placówką, to powinnam jednak zareagować.
9: A Lewica ma dzisiaj człowieka, który mógłby stanąć na czele Ministerstwa Zdrowia?
18: Tak, senator Wojciech Konieczny.
9: To on byłby waszym kandydatem na ministra zdrowia dzisiaj?
18: To byśmy ustalili na pewno w ramach naszego zarządu i partii, ale Wojciech Konieczny był wiceministrem i jak były te zmiany, do których doprowadził premier Donald Tusk, my uważaliśmy, że to są złe zmiany.
9: Wzięlibyście odpowiedzialność za zdrowie?
18: Nie baliśmy się tego.
9: Ale dzisiaj wzięlibyście, gdyby padła taka propozycja?
18: Pytanie do ministra Koniecznego.
9: Nie, pytanie do wiceprzewodniczącej Nowej Lewicy.
18: Wie pan co, ja bym wzięła odpowiedzialność. Mówię zupełnie szczerze, uważam, że należy wziąć odpowiedzialność za Ministerstwo Zdrowia i na serio pochylić się nad tym. Oczywiście zmiany, które można byłoby wprowadzić, one nie byłyby natychmiastowe, ale to jest akurat taki obszar, który dotyka każdego z nas.
9: No tak, Lewica proponuje na przykład maksymalne wynagrodzenie dla lekarzy. Jak to miałoby działać? Maksymalne, nie wiem, za godzinę, za tydzień, za miesiąc pracy? O co wam chodzi?
18: Myślę, że chodzi tutaj, bo mówi pan o propozycjach, które Lewica przedstawiła, klub Lewicy, o propozycjach związanych z kosztem za zabiegi, za działania, które wykonuje lekarz, ponieważ wszystkich zmroziła informacja, mnie również, to, że lekarz może zarabiać w Polsce miesięcznie 100 000.
9: To już wiemy, tylko jak wy chcecie to zmienić? To znaczy, co to znaczy maksymalne wynagrodzenie dla lekarzy? Jaki jest wasz pomysł?
18: Jest ustawa, która teraz chyba będzie procedowana w Sejmie na najbliższym posiedzeniu, z tego co
9: ona ma pokazać, ile lekarze zarabiają. Tak. Ale co z tym zrobić? Co z tą wiedzą zrobicie?
18: Wydaje mi się, że teraz jest tak, że nikt nic nie wie, w zależności od tego, w którym szpitalu jesteśmy, czy w powiatowym, czy w miejskim,
9: jasne,
18: czy w samorządowym.
9: I za chwilę będziemy to widzieć dzięki tej ustawie. Tak. I co dalej?
18: No i trzeba się nad tym pochylić, tylko nie można tego zrobić odgórnie. Pan mi da możliwość skończyć. Nie można tego zrobić odgórnie politycznie, tylko trzeba usiąść do stołu i muszą tam siedzieć przy tym stole wszyscy interesariusze, bo jak ja na przykład słucham tego, co mówią teraz lekarze, co mówią pacjenci, co mówią politycy, co mówią eksperci, to każdy mówi zupełnie co innego, więc brakuje nam takiego wspólnego porozumienia, jak z tego patu wyjść.
9: Czyli wy na razie nie wiecie, o co wam chodzi z tym maksymalnym wynagrodzeniem dla lekarzy.
18: Lewicy chodzi przede wszystkim o tym, żeby wspólnie usiąść do stołu i jak najszybciej to wspólnie przepracować. Nie może jedna grupa polityczna decydować o tym, jak działa system ochrony
9: Opozycja
18: zdrowia.
9: Opozycja nie wierzy, że wyjaśnicie aferę Szpitala Południowego, bo prokurator generalny jest jednocześnie ministrem sprawiedliwości, no czyli politykiem z rządu. Dlaczego nie rozdzieliliście tych funkcji?
18: Ciężko jest to rozdzielić. To jest pytanie do ministra Żurka, dlaczego nie została złożona taka ustawa.
9: Słyszała pani rok temu premiera Tuska, który mówił w Sejmie, ustawa jest gotowa i to będzie test dla nowego prezydenta, bo mówił to po wyborach prezydenckich. No to kto oblał ten test, rząd czy prezydent?
18: Wydaje mi się, że ta ustawa powinna już dawno być na agendzie w Sejmie i gdyby prezydent ją zawetował, to by to spadło na koszt prezydenta.
9: Ale nie przynieśliście tej ustawy i nie przeprowadziliście
18: tej zmiany. Nie wiem dlaczego koalicja 15 października tego nie zrobiła i nie wsadziła tego pod obrady.
9: Lewica pomoże odwołać Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta Warszawy?
18: Nie.
9: Mówicie na razie zastanowimy się, tak jak słucham Anny Marii Żółkowskiej. I ona do Rafała Trzaskowskiego mówi tak. Nie wiem, czy pana nie ciekawi miasto, bo tak rzadko pan w nim bywa. Nie interesuje się pan tym, co się w nim dzieje?
18: No myślę, że Anna Maria Żukowska doskonale wie, co się dzieje w Warszawie, ponieważ jest warszawianką.
9: Ale
18: jest
9: czy prezydentem Warszawy powinien być ktoś, kto, jak twierdzicie, nie interesuje się miastem i tym, co się w tym mieście dzieje?
18: Tak, ale w tym swoim wystąpieniu również powiedziała, że bardzo dobrze zareagował na aferę w szpitalu południowym, tylko być może są jakieś elementy jego pracy, które nie wpływają na dobre zmiany dla warszawiaków i warszawianek, ale powiem jeszcze raz, niech to ocenią warszawiacy i warszawianki, a nie ja tutaj w studiu, czy ktokolwiek inny.
9: Okej, ale czy Lewica chce, żeby w Warszawie odbyło się referendum w sprawie przyszłości Rafała Trzaskowskiego?
18: Nie.
9: Czyli jeśli będzie taki wniosek, to nie ruszycie na ulicę miasta i nie będziecie zbierać podpisów pod tym, żeby to referendum się odbyło?
18: Nie sądzę, bo wydaje mi się, że na razie ten pomysł na to referendum, które się pojawiło po tej słynnej Radzie Miasta, jest bardzo polityczny i organizowany przez osoby, które są politycznie związane chociażby ze środowiskiem pana Morawieckiego, czy z jednym z portali. Nie sądzę, żeby było takie zapotrzebowanie, ale zobaczymy.
9: Wygląda na to, że to nie koniec kłopotów prezydenta Trzaskowskiego, bo Gazeta Wyborcza dzisiaj pisze o kolejnej sprawie ze Szpitala Południowego, a pisze o tym, że szpital zapłacił 725 tysięcy złotych za przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Mhm. Inne szpitale za takie same wnioski płaciły 25-35 tysięcy. To znaczy, że ten szpital południowy zapłacił 20 razy więcej niż stawka rynkowa.
18: No masakryczna informacja, którą na pewno trzeba wyjaśnić. I wszystkie sprawy, które są, nie wiem, dęte, które są dziwne, które pokazują, że ktoś nadużył swojej władzy albo ktoś oszukał, wszystko to musi być wyjaśnione, a każda osoba, która za to odpowiada, powinna za to odpowiedzieć. Ja w ogóle jestem zwolenniczką takiego szybkiego cięcia i naprawiania błędów, które ktoś robi.
9: Chce pani piątego rządu Donalda Tuska?
18: Nie, dlaczego?
9: To pytanie stawia Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, no wasza koleżanka z koalicji, z rządu. I kiedy pyta, czy Polacy chcą piątego rządu Tuska, odpowiada: uważam, że naprawdę jest czas na zmiany.
18: Wie pan co, ja nie znam w ogóle pani Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, nigdy nie miałam nawet okazji z nią się spotkać, więc mogę tylko wyrazić swoją opinię na temat tego, co mówi i co robi. Myślę, że lepiej by było, żeby się zajęła pracą w swoim resorcie niż uprawianiem polityki na X-ie czy na innych portalach, bo to nikomu nie służy.
9: Czyli ona nie gra w waszej koalicyjnej drużynie, tylko przeciwko tej drużynie?
18: Ja czasami myślę sobie, że jest politycznie bardzo niedoświadczona i nie rozumie tego, że potyczki słowne w portalach internetowych nikomu nic dobrego nie przynoszą, że lepiej się po prostu skupić na pracy merytorycznej.
9: No, kochacie wy się w tej koalicji pucio-pucio. Naprawdę łzy, aż wzruszenia płyną po plecach.
18: A nie musi być pan
9: wzruszony. Może i dobrze, bo jest ciepło.
18: Prawda jest też taka, zupełnie serio, że to jest pierwsza taka koalicja w polityce. Nam nie jest w niej łatwo. Bardzo często musimy się przepychać i walczyć o swoje postulaty. Czasami nam to wychodzi dobrze, czasami nie jesteśmy zadowoleni z tych efektów, ale przynajmniej walczymy i staramy się być skuteczni.
9: A kiedy słyszy pani opowieść o tym, że w kampanii wyborczej ktoś chciał otruć Karola Nawrockiego, to myśli pani, że to jest po prostu promocja książki, z której te informacje pochodzą, czy coś jednak więcej?
18: Wie pan co, jeżeli ktoś chciał otruć prezydenta Nawrockiego w trakcie kampanii, to dziwię się, że nikt z jego sztabu nie zareagował na tę sytuację, bo rzeczywiście ta informacja do mnie doszła. Trzeba było szybko reagować. Dziwię się, że jego sztab nie zareagował. Słyszałam informację, że wymiotował, ale dalej brał udział w kampanii. Znaczy, gdybym ja miała takich sztabowców, którzy po wymiotowaniu kazaliby mi dalej jechać w trasę, to bym ich wszystkich wywaliła.
9: No to zaraz rozmawiamy o tym dalej w sieci, ale najpierw jednak jeszcze raz. Krótka piłka, trzy pytania z krótką odpowiedzią. Zełenski upokorzył Polskę, tak czy nie?
18: Swoją decyzją tak.
9: Kosiniak-Kamysz zawiódł w sprawie funduszu kościelnego.
18: Tak.
9: Poszłabym na grilla do Morawieckiego.
18: Jakby mnie zaprosił?
9: No on organizuje taką grillówkę.
18: Wątpię, żeby mnie zaprosił, ale uważam, że rozmawiać trzeba prawie z każdym. No,
9: proszę się spodziewać zaproszenia, kto wie. W naszej sądzie pytaliśmy, czy na czele Ministerstwa Zdrowia znów powinien stanąć polityk. 16% odpowiedzi tak, 84% odpowiedzi nie.
18: Też mnie to nie dziwi.
9: Te wyniki są na radio.z.pl i tam dalszy ciąg naszej rozmowy.
10: Byłam zdziwiona, że ministra zdrowia nie reaguje, przyznaje w Radiu Z Joanna Scheuring-Wielgus w sprawie Szpitala Południowego.
11: Senator Wojciech Konieczny to zdaniem europosłanki Lewicy dobra osoba na stanowisko ministra zdrowia.
10: Czy Lewica pomoże odwołać prezydenta Warszawy? Nie, odpowiada wiceprzewodnicząca ugrupowania.
11: Lepiej, żeby się zajęła pracą w swoim resorcie niż uprawianiem polityki na X-ie. To o Katarzynie Pełczyńskiej na Łęcz.
10: Rozmowa toczy się dalej w internecie. Oglądajcie na kanałach Radia Z.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie dojechał do pracy i będzie szukać miejsca parkingowego, to radzę unikać miejsc, które są pod drzewami, bo dzisiaj mnóstwo burz. Może również pojawić się grad, to szczególnie w centrum, ale też na zachodzie kraju.
21: Poza tym pod drzewem to są, taki często tam są i potem to jeszcze gorzej.
20: To prawda, z drugiej strony cień, no trudno dogodzić.
19: Radio Z.
22: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
20: 13 minut po godzinie 8, ale szpaki chyba jeszcze nie są najedzone, więc pod tymi drzewami to może jednak nie tak najgorzej.
21: A czemu szpaki nie są najedzone jeszcze? Bo one jedzą później, tak?
20: Czereśnie chyba, takie późniejsze odmiany wolą, tak?
21: Myślałem, że poimprezowały wczoraj z podsiadła i dlatego szpaki jeszcze śpią.
20: A co my im będziemy bronić? Niech imprezują.
21: Wiecie, że jest 13 po 8, a już 45 stopni na termometrach? Także trzymajcie się, kochani.
20: Ale jutro będzie lepiej, naprawdę. Jutro poniżej 30.
21: Kasia Wilk.
20: Kamil Baleja. Dzień dobry. Tame Impala w Radiu Z.

0: Piosenka zacna, nazwa byle jaka. Chumba Wamba Tap Thumping.
1: No. A bardzo ładna nazwa, przepraszam to... bardzo. Taka do powtórzenia, taka do zapamiętania.
0: Powiedz
1: taka,
0: to w piątek potem... o 22. Chumba Wamba.
1: No bo to z takim akcentem wtedy się mówi.
0: Chumba Wamba.
1: Chumba Wamba.
0: 8:20. Dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z. Oj, lato się rozpędziło. Wczoraj padł historyczny rekord temperatury w Polsce, w Słubicach i to w cieniu. Odnotowano 40,5 stopnia Celsjusza. Ludzie!
1: Mnie się zaczęły pocić takie miejsca, które nie wiedziałam, że mogą. Na przykład nadgarstki, ale 40,5 stopnia to nie jest pogoda, to jest jakiś komunikat piekarnika. Czułam się jak kurczaczek.
0: Aha.
1: No tyle, że boczków nie wytopiło, a były nadzieje.
0: Ale wiecie, co jest najciekawsze, bo są osoby, które mówią, ja tam lubię upały.
1: Ale są ludzie, którzy lubią mieć koszul z mleka, więc mnie już naprawdę nic nie zdziwi.
0: Znaczy, mamy apel do pogody, żeby wzięła coś na gorączkę.

0: Witamy was o poranku. To jest Radio Z, to jest wakacyjne Radio Z. I jak są wakacje, to co musi być?
1: Musi być. Muszą być. Chłodno. Nie, muszą być wakacyjne hity.
0: Muszą być upały, chciałem powiedzieć.
1: Nie, a, tak. Też.
0: I o upałach będzie za momencik, bo gorąco cały czas. Czy będzie chłodniej? Kiedy?
1: Sprawdzimy. Już za moment. Bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab, taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
1: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.

0: My. Od lat impregnaty Vidaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w Twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Vidaron. Od lat na lata.
1: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka, latte, crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Po reklamie.
8: To poniedziałkowy poranek na zegarach 8:30. Wiadomości w Radiu Z mają dla nas Paula Michalik i Michał Adamiuk. Zapraszamy.
9: Mało było upału, pogoda dorzuca burzę i to bez żartów. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia IMGW wydaje dla zachodniej i południowej Polski.
10: Burze przyniosą bardzo silny deszcz, a lokalnie też grad. Ostrzeżenia obowiązują w większości przypadków od 15 i potrwają do wieczora. Tylko w lubuskim i w północnych powiatach dolnośląskiego oraz w wielkopolskim weszły w życie o 5 rano i potrwają do południa.
9: Warmińsko-mazurskie liczy straty po burzach, które już przeszły przez region. Strażacy wyjeżdżali do pozrywanych dachów i samochodów przygniecionych przez konary drzew.
10: Dziś kolejny dzień ekstremalnego upału. Na ogromnej większości obszaru Polski pomarańczowe i najwyższe czerwone alerty. W niektórych miejscach będzie 39 stopni.
9: Po aferze ze Szpitalem Południowym wciąż nie ma recepty na naprawę systemu ochrony zdrowia. Ministerstwem powinien zarządzać polityk, mówi w Radiu Z Joanna Scheuring-Wielgus.
10: Europosłanka i wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy jest zdziwiona, że obecna szefowa resortu zdrowia spoza polityki nie reagowała po tym, jak wyszły na jaw milionowe zarobki jednego z lekarzy.
9: Według Scheuring-Wielgus w sprawie zarobków lekarzy trzeba usiąść do stołu.
11: I muszą tam siedzieć przy tym stole wszyscy interesariusze, bo jak ja na przykład słucham tego, co mówią teraz lekarze, co mówią pacjenci, co mówią politycy, co mówią eksperci, to każdy mówi zupełnie co innego, więc brakuje nam takiego wspólnego porozumienia, jak z tego patu wyjść.
10: Zdaniem europosłanki Lewicy wszystkich zmroziła informacja, że lekarz może zarabiać w Polsce miesięcznie 100 tysięcy złotych.
9: Prezydent Wołodymyr Zełenski chce budowy Panteonu Narodowego. Wniósł do Rady Najwyższej projekt odpowiedniej ustawy. W Panteonie znajdą się nazwiska tych, którzy walczyli o wolną Ukrainę. Nikt nie będzie nam mówił, jakich bohaterów szanować, podkreśla Zełenski.
10: Pod koniec maja nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Decyzja ta wywołała falę krytyki w Polsce i głęboki kryzys w relacjach Warszawa-Kijów.
9: Rekordowa frekwencja, wysoka średnia goli. FIFA podsumowuje fazę grupową Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku.
10: Mecze obejrzało ponad 4 600 000 widzów z 210 państw. Piłkarska centrala podkreśla bezprecedensowy sukces Afryki na boisku. Do fazy pucharowej zakwalifikowało się 9 zespołów z Czarnego Lądu. Odpadła tylko Tunezja.
9: W fazie grupowej padło łącznie 215 bramek, to średnio prawie 3 w meczu. Najwięcej w historii, ale też nigdy dotąd nie było tylu drużyn. Finał Mundialu 19 lipca.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
13: Jeżeli macie w planach spacery, to chyba nie. Jak macie w planach bieganie, to też nie. Rower to też nie, chyba że na północnym zachodzie, w Szczecinie.
8: Ale jak super, jak świetnie, bo zawsze trzeba sobie szukać wymówek, a teraz one znajdują się same. Po prostu trzeba odpoczywać,
13: tak,
8: i tyle.
13: Bo dzisiaj na południu, na wschodzie, na północnym wschodzie 37-38, a widzę nawet miejscami 39.
12: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Radio Z.
14: Sponsorem programu jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
13: To co? Widzimy się w piwnicy?
8: O tak, zdecydowanie. Albo na Mrożonkach, tam też jest fajnie.
13: Ja mam trochę miejsca przy ziemniakach jeszcze, jakby ktoś chciał to.
8: Dobra, to ja tam nogi pomoczę.
13: Dzień dobry bardzo w Radiu Z.

0: Siłą jak wiatraczek w biurze, w którym nie ma klimatyzacji, Velvet i Fix Me w Radiu Z. 20 minut do godziny 9. Dzisiaj mamy 29 dzień czerwca i obchodzimy bardzo ważny dzień, Dzień Ratownika WOPR.
1: Łomatko, jak my wam współczujemy, drodzy kochani ratownicy, bo to jest naprawdę trudna robota. Mam wrażenie, że ratownik na plaży ma najgorszą publiczność na świecie. Ludzi, którzy wchodzą do wody po obiedzie, po słońcu i wszyscy mówią, ale co jest? Ja przecież dobrze pływam, co się będzie mnie czepiał?
0: Tak, bo też są ci, którzy mówią, a co będzie na mnie gwizdał? Ja nie dam rady? Ja?
1: I przypominam, najgorsi są ci z dmuchanym flamingiem.
0: A dlaczego? Co masz do tych z dmuchanym flamingiem?
1: Znaczy, flaming zawsze wygląda niewinnie, prawda? Dopóki nie płynie w stronę Szwecji.
2: Sponsorem programu był producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: ING, to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Buongiorno!
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Po reklamie.
12: Radio Z i już.
13: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl

0: Dawid Podsiadło w Radiu Z. On wczoraj grał na Narodowym i przedwczoraj grał na Narodowym, jak tam było 80 stopni. I zobaczcie, on jeszcze nie ma 40 lat, to widać po nim, prawda, że ma...
1: No, ale tak, koszulka była mokra. Widziałam takie zbliżenia, ale pięknie się prezentował, naprawdę przyjemnie było patrzeć.
0: Proszę Państwa, dzisiaj jest ewenement w pogodzie. Ewenement, bo tam, gdzie zawsze jest biegun zimna w Polsce, czyli Suwałki, tam, tak, gdzie może być praktycznie najcieplej w Polsce. Dlatego w polskim biegunie zimna jest Michał Dzieniński, nasz reporter. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry, cześć,
2: Michale. Dzień dobry, kłaniam się, ale gorąco, właśnie, pas chlebowy pomaga.
0: To jest niesamowite, bo mamy wrażenie, że dzisiaj mieszkańcy Suwałk mogą po raz pierwszy wyciągnąć swoje stroje kąpielowe. I powiedzą, tak wygląda.
2: Bardzo możliwe, bardzo możliwe. Słuchajcie, to nie jest żart. A oprócz tego tu się hoduje arbuzy i winogrona. Widziałem, to jest biegun zimna. A wczoraj to byłem w Wiżajnach, to jest taki biegun zimna nad biegunami. I tam tacy państwo mi taką rzecz powiedzieli.
3: 37 stopni ciepła.
2: Przepraszam bardzo, to ja dobrze trafiłem?
4: Dobrze pan trafił. My też jesteśmy zaskoczeni, wie pan. My lubimy zimno, myśmy spędzili kupę czasu w Laponii i przenieśliśmy się tutaj, żeby uprawiać warzywa, ale dlatego, że tu jest chłodno.
2: Znaczy było chyba.
4: Było chłodno.
2: No właśnie, tak się okazało. I tak patrzyłem, jak krowy wczoraj wchodziły i dzisiaj zresztą, w związku z tym upałem do stawów i rzeki, jeden gospodarz tak mi powiedział. Wie pan, chodzi o to, żeby przez ten upał trzciadłego mleka od razu nie dawały i dlatego chłodzą się te krówki.
1: Ale to świetnie, jest jakieś rozwiązanie, bo z tych warzyw można się właśnie przerzucić na jakieś winnice i tak to się będzie kręcić.
2: Są winnice.
0: A powiedz mi, czy ty widziałeś może niedźwiedzie, czy one jakoś tam, nie wiem, morsują w beczce z lodem, jakoś sobie radzą z tymi
2: upałami? Niedźwiedzi nie widziałem, ale wydaje mi się, że gdzieś tam już pierwsze kangury się pojawią.
0: Michał Dzieniński, prosto z Suwałk, dziękujemy.
2: Pozdrawiam z biegu na zimna, bardzo ciepłego. Hej!

0: To jest reakcja, jak człowiek patrzy, ile jest na termometrze. Oa.
1: I tak powstała ta piosenka.
2: Tak jest.
0: Oczywiście, upał to jest temat numer jeden. Upał odmieniany przez wszystkie przypadki. Będziemy to robić już za chwilę. Przepraszam, bo tak się rozkojarzyłem, bo właśnie widzę, że Marcin Zaborski tańczy w studiu Wiadomości.
2: Naprawdę z Joanną Schering-Wielgus?
0: Już sam.
2: Pani, to może dołączymy.
0: Pani Joanna stwierdziła, że ona nie będzie brała udziału w czymś takim.
2: Ale to biedny Marcin, tak sam? Nie, to my musimy do niego dołączyć. Efekty takiego tańca w Wiadomościach Radia Z punktualnie o 9:00.
3: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
4: Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch, taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
7: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
8: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie.
0: 9:00 będzie za kilka chwil. Wiadomości w Radiu Z. Już teraz Paula Michalik, Michał Adamiuk. Polecamy, zapraszamy.
13: Doktor sygnalista znów przed prokuraturą. Były ordynator z południowego wezwany na 9:00.
14: Powietrze jak z piekarnika, woda jak zupa. Jeziora gotują się z gorąca.
13: Lewy ognia, nasz najlepszy piłkarz, będzie strzelał w Chicago Fire. To już prawie pewne.
0: 9:00.
13: Drugie podejście do przesłuchania byłego ordynatora ze Szpitala Południowego. Właśnie teraz chirurg Emil Jędrzejewski powinien stawiać się w warszawskiej prokuraturze.
14: Wcześniej w wywiadzie w Kanale Zero mówił, że na SOR-ze, którym zarządzał młody lekarz milioner Dawid Kacprzyk, ginęli ludzie. Na pierwszym przesłuchaniu śledczym nie powiedział jednak ani słowa.
13: Reporter Radia Z Daniel Wrzos jest przed prokuraturą. Daniel, co konkretnie śledczy chcą usłyszeć od doktora sygnalisty?
15: No przede wszystkim, jak powiedział mi rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba, odpowiedzi na pytania. W czasie ostatniego przesłuchania lekarz zbył milczeniem kilkadziesiąt pytań i twierdził, że nie chce zeznawać bez pełnomocnika. Chirurg ma też dostarczyć telefon, który chce zabezpieczyć prokuratura, ponieważ mają na nim być wiadomości, w których informował o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym. W czasie ostatniego przesłuchania lekarz miał też notatkę z dwoma nazwiskami osób, które ucierpiały przez błędy w szpitalu. Warszawa, Daniel Wrzos, Radio Z.
13: Lekarz będzie zeznawać w charakterze świadka.
14: Resortem zdrowia powinien kierować polityk, uważa w świetle tej afery Joanna Schering-Wielgus z Lewicy.
13: Z europosłanką w Radiu Z rozmawiał Marcin Zaborski.
0: Tak jest.
13: Dlaczego jej zdaniem minister polityk byłby lepszy?
0: No bo gdyby to był ktoś z politycznych szeregów Koalicji Obywatelskiej, jej szef, czyli premier Tusk, miałby większy wpływ na takiego ministra i na to, co robi albo czego nie robi. Tak przynajmniej ocenia Joanna Schering-Wielgus. Niezależnie jednak od tego, kto kieruje resortem zdrowia, według wiceszefowej Nowej Lewicy potrzebne jest szukanie porozumienia i wspólne wypracowywanie pomysłów na to, jak poradzić sobie z kryzysem w szpitalach.
1: Lewicy chodzi przede wszystkim o tym, żeby wspólnie usiąść do stołu i jak najszybciej to wspólnie przepracować. Nie może jedna grupa polityczna decydować o tym, jak działa system ochrony zdrowia.
0: Joanna Scheuring-Wielgus przyznaje, że była zdziwiona tym, że przez kilka dni minister zdrowia nie odzywała się i nie komentowała afery w szpitalu południowym. To nie jest wzorcowa reakcja. Jeśli jestem ministrem zdrowia, dzieje się coś w moim obszarze i nawet jeśli osobowo nie zarządzam placówką, to jednak powinnam zareagować, tłumaczyła wiceszefowa Nowej Lewicy.
13: Polska gotuje się z gorąca. Tylko wybrzeże w województwie pomorskim nie ma dziś ostrzeżeń przed upałem. Prawie cały kraj z czerwonymi alertami.
14: Najgoręcej ma być w centrum, na południu i wschodzie. Parzy nie tylko powietrze. Woda w jeziorach temperaturą przypomina zupę.
13: Reporter Radia Z Michał Dzieliński jest w miasteczku Kalinowo na Mazurach. Michał, sprawdziłeś już, jak woda?
16: Sprawdziłem, niemal jak w najcieplejszym Oceanie Indyjskim. Średnia temperatura tutaj wody to, uwaga, 25-26 stopni. Pan Krzysztof z okolicznego baru chyba najlepiej to określił.
17: Jest gorące jak zupa u mnie w barze. Taka cieplutka, naprawdę woda jest niesamowicie gorąca.
16: Widzę, że pan sobie brodzi po jeziorze. Jaka ta woda?
17: Ciepła.
16: Sprawdziłem, rzeczywiście ciepła. Oczywiście czujność i ostrożność przy wchodzeniu do wody jak najbardziej wymagana, także dla pływających po jeziorach jachtem czy kajakiem radzą miejscowi.
18: Zawsze kapok, zawsze nakryta głowa, zawsze posmarowany filtrami, no i oczywiście bez alkoholu.
16: No i nie wchodzimy rozgrzani do wody, bo szok termiczny bardzo prawdopodobny. Kalinowo, Michał Wieliński, Radio Z.
14: W czerwcu utonęło już 55 osób, tylko wczoraj 17.
13: Here we go. Robert Lewandowski strażakiem w Chicago Fire. Decyzja zapadła, twierdzi Fabrizio Romano, dziennikarz najlepiej na świecie poinformowany w temacie piłkarskich transferów.
14: Oficjalne ogłoszenie i prezentacja nowej gwiazdy amerykańskiego klubu ma być na dniach.
13: Marcin Powidoł z redakcji sportowej Radia Z zanurzył się w te rewelacje.
19: Dokładnie.
13: A czym skusili Polaka Amerykanie?
19: No przede wszystkim byli najbardziej zdeterminowani do tego, aby pozyskać kapitana reprezentacji Polski. Wizyta Lewego w Chicago i perspektywa, jaką roztoczyli przed nim właściciele klubu, pomogła Robertowi Lewandowskiemu podjąć ostateczną decyzję. Status klubowej gwiazdy i lukratywny kontrakt, nieoficjalnie 20 milionów euro za sezon. Umowa obowiązywać ma przez 2 lata. Wcześniej pojawiały się informacje o zainteresowaniu ze strony klubów saudyjskich, ale żadne konkrety nie padły i kierunek arabski w naturalny sposób odszedł w niepamięć. Chicago Fire to aktualnie 3. klub w tabeli konferencji wschodniej ligi MLS. Na tytuł mistrzowski czeka od 28 lat.
14: W najbardziej polskim mieście Ameryki Lewy 8. rodakiem, który zagra w barwach Chicago Fire.
13: W 98 roku mistrzowski i krajowy puchar zdobył ze strażakami Roman Kosecki.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
20: Lewandowski w NBA, to jest tak dobra informacja tego poranka, naprawdę.
2: Kamil, ja ci to po programie wytłumaczę wszystko, dobra? Nic
20: dobra,
2: się
20: dobra,
2: nie
20: dobra,
2: naprawdę.
20: Dobra.
2: Potrzymam za rączkę, wszystko będzie okej. Okay. Co w pogodzie? Słuchajcie, wiem, że jeszcze na to nie wygląda, ale idziemy w dobrym kierunku, bo już we wtorek poniżej 30, więc musimy przetrwać ten poniedziałek, a dziś nawet 38 stopni i burze w wielu miejscach w kraju.
6: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl. Radio
21: Z i już. Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
2: Bo to jest tak, piłka jest jedna i bramki są dwie.
19: Tak.
2: A w tym drugim Chicago piłka jest jedna i kosze są dwa. Taka różnica.
20: Czyli NBA, dobra.

0: przyznać się. Kto słyszał tam sypiam na dworcu? Kto słyszał sypiam na dworcu? Rękę w górę, to kolega Artur podniósł rękę, wydawca. Nie słyszałaś?
1: Nie, ja nie, ale taki piękny francuskojęzyczny utwór, że moi Lolita, TQT, HTZ.
0: Sypiam na dworcu.
1: To jest klasy, naprawdę. Po francusku teraz coś powiedz.
0: 17. Bonjour, fifi fleur. 19. Czekaj, bo się zakapućkałem.
1: 17 minut po godzinie 9. Dzień
0: powiedzieć.
1: Dobry, tu Radio Z, Kamil Baleja.
0: Dzień dobry, Katarzyna Wilk. Wimbledon startuje, moi drodzy, dzisiaj. Na kortach w Londynie będą grać Polacy. Maja Chwalińska, Magdalena Fręch. Jest taki fajny suchar, że to Magdalena Fręch, a to nie Fręch Open. Magdalena i Hubert Hurkacz też będą grali na Wimbledonie.
1: Fajnie, fajnie. Zaśmiałeś się sam sobie, że
0: tak
1: to
0: jest.
1: Powiedziałeś. Ale to jest dokładnie ten turniej, na którym wszyscy jedzą truskawki, takie piękne w pucharkach. Jest szalenie elegancko, wszyscy pięknie wyglądają.
0: No i trawa na Wimbledonie, słuchajcie, ona wygląda, jakby miała własnego kamerdynera. To jest naprawdę dobry turniej.
1: Ale ja myślę, że tam na pewno jest jakiś ojciec, który kiedyś powiedział, sąsiad nie będzie miał lepszego trawnika niż ja i koniec.
0: Słuchajcie, jestem fanem dobrych trawników. Ja wam powiem, jak zrobić taki piękny angielski trawnik w stylu Wimbledonu. Uwaga,
1: dawaj.
0: Najgorszych jest pierwszych 600 lat, potem już sam rośnie.

0: Ludzie, to poniedziałek, pierwszy dzień wakacji i 25 minut po godzinie 9.
1: No coś czekasz, bo nie wiem.
0: Tak, myślałam, że tutaj taka pani zaśpiewa, że to wakacyjna rządza pieniądza w Radio Z, ale to nikt nie śpiewa.
1: Pani się wiesz co usmażyła na słońcu.
0: Tak. Dobrze, my też nie będziemy śpiewać. No ale właśnie, mamy wakacje, a w wielu polskich domach słychać bardzo podobne dyskusje.
2: Chodzi mi o to, żebyśmy co roku spędzali wakacje gdzie indziej, w Bułgarii, w Jugosławii, żeby jakiś poznać świat, zwiedzić, zobaczyć coś. Na przykład Celina. Cały miesiąc spędzili w Jugosławii na wyspie nudystów.
1: Weźcie swoją kochaną Celinę na wyspę nudystów do Jugosławii. Słuchajcie, naprawdę można zaszaleć w tym roku, bo po pierwsze w rządze pieniądza, w wakacyjnej rządze pieniądza dycha za odebranie telefonu, a 300 są do przytulenia ludzie. 300 tysięcy złotych do wygrania.
0: Taka sama może być wasza jeszcze dzisiaj, a my teraz ruszamy z wielkim bonusem. Każdy SMS za 3,69 z VAT mnożymy 3000 razy. Tak to działa, bierzemy
1: czyli,
0: telefon w dłoń.
1: Czyli wysyłasz raz i jakby twoich SMS-ów było 3000, tak?
0: Tak, dwa SMS-y to 6000.
1: Tego w Jugosławii nie mają na pewno.
0: Nie, nie mają. Skąd? SMS o treści Radio Z ślecie pod 7353.
3: Radio Z i już. Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
4: Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.
6: Jasne!
4: Czyli wszystko jest możliwe.
7: Wakacyjna rządza pieniądza.
4: Wakacyjna rządza pieniądza w Radiu Z. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i wejdź do gry o 300 tysięcy złotych.
6: Wow, wow, super!
8: Doczekałam się, dziękuję serdecznie.
4: Ty też możesz wygrać.
9: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
10: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
14: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
15: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji.

0: eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
1: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej
4: masz. Po reklamie.
5: Skocz na wakacyjną falę z Radiem Z.

0: O pani, daj pani spokój, jaki upał. Ale daj pani w ogóle spokój, jaki upał. Kto to widział?
1: Dam spokój. Rzeczywiście takie rozmowy dzisiaj w pracy się odbywają 19 minut do godziny 10. Ale ja teraz powiem, że nigdy nie czułam się tak oceniana, jak w chwili, kiedy wyciągnęłam sobie przed momentem drugie śniadanie w pracy. I jak Kamil zobaczył, że to jest taka zwykła kanapeczka, przepraszam bardzo, elegancka z wędliną, to ojej, że nie takie, że słuchaj, co, że węgle, że
0: no. Nie, rano jemy jajko i awokado, to jest najlepsze śniadanie na świecie. Polecam państwu, bardzo gorąco.
1: Rano jemy to, co akurat jest w lodówce.
0: Okej, zapamiętuję, zapisuję.
1: Tak, a dzisiaj mieliśmy też inny dylemat. Co zrobić z tym praniem? Bo jeżeli mamy pranie, które możemy prać tylko w 30 stopniach, aha, a wywieszamy je na zewnątrz, jak tych stopni jest 39, to czy tak można i jakie są procedury? I pomagaliście nam rozwikłać to zadanie. 321, 321, posłuchajmy.
2: Cześć. Zachodzi tak zwany efekt pralkowa, czyli pranie podczas takich temperatur poci się i jest z powrotem mokre. Oczywiście, że można wywieszać, tylko trzeba je co chwilę zraszać.
3: Ogólnie to balkon nie jest częścią programu prania, więc regulamin tego nie obejmuje.
4: Ja się kiedyś posmarowałem kremem na noc rano i myślałem, że umrę.
0: A to nic, słuchajcie, bo jakieś posmarowałem sobie pod oczami krem do stóp. I miałem zespół niespokojnych powiek.
5: Radio Z i już. Reklama.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla ciebie i bliskiej ci osoby. Czekają na was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Obudzisz kogoś o północy, puścisz fragment piosenki i każdy powie Shakira. Shakira jak nic, za to ją uwielbiamy. To jest dzień dobry bardzo w Radiu Z. Moi drodzy, pogadajmy o wielkiej kasie. 10 tysięcy złotych w wakacyjnej rządze pieniądza. Tyle dzisiaj płacimy. A nagroda główna to aż 300 tysięcy złotych. I uwaga, bo jeszcze przez chwilę jest coś ekstra.
1: Przez 3 minuty każdy wasz SMS to 3000 szans na finał, więc wysyłamy SMS o treści Radio Z pod 7353 i pamiętajcie, że ten sam SMS gra również o nową, piękną, wielką Hondę ZRV nazwaną przeze mnie Zryw. No to gramy. 7353 Radio Z. Radio
2: Z i już. W Radio Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Wygląda na to, że jeden lekarz rzeczywiście postępował w sposób nieuczciwy.
4: To nie był anonimowy działacz. To był radny, to był szef młodzieżówki.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Mateusz Kasiak, Radio Z.
6: Adam Kaźmierczak, Radio Z.
7: Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
8: Reklama.
9: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab, taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie, wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
12: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
13: No ale co, Barbara? Rekin!
12: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Po reklamie.
1: To poniedziałek, 29 dzień czerwca, już niemal godzina 10 na zegarach, pora na wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
16: Zablokowana ważna trasa ekspresowa, był wypadek pod Poznaniem.
17: Jak przeżyć upał i nie zwariować? Reporter Radia Z odpowiedzi szuka na Mazurach.
16: Na zielonej trawce robota do wykonania. Czworo Polaków gra już pierwszego dnia Wimbledonu.
1: Minęła właśnie 10.
16: Omijajcie krajową S11 pod Poznaniem. Po wypadku droga jest zablokowana w kierunku Piły.
17: Co się wydarzyło i jak duże są utrudnienia? O tym reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
18: Jak wstępnie ustalili policjanci, pomiędzy węzłami na Pachanie a Rokietnica kierowca ciężarówki potrącił pracownika drogowego koszącego przydrożne trawy, który właśnie wysiadał z busa. Mężczyzna zginął na miejscu, droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu są policjanci, którzy ustalają szczegóły zdarzenia. Funkcjonariusze kierują również na objazdy na wysokości węzła na Pachanie. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
17: Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 3-4 godziny.
16: Polska czerwieni się z gorąca. Najwyższe alerty trzeciego stopnia nadal są aktualne w większej części kraju.
17: W centrum, na wschodzie i południu temperatura zbliży się do 40 i tak będzie przynajmniej do jutra.
16: Reporter Radia Z Michał Dzieniński szuka sposobów, jak przetrwać to piekło. Teraz jest
19: wszystko się zgadza.
16: Na Mazurach nad jeziorem Selment we wsi Sędki Michał. To jak się najlepiej schłodzić?
19: Moczymy nogi w wodzie, obok przenośna lodówka z chłodną wodą. Jest też sposób na czapkę, sprzedany mi przez jednego z kajakarzy.
20: Maczamy czapkę.
19: Tak?
20: Wtedy woda paruje i jest chłodno w głowie, nie?
19: Czapkę oczywiście z wodą zakładamy na głowę. Ale nie wszyscy narzekają na upały. Pan Marek przyjechał na Mazury z Norwegii. Jak mówi, po co jechać dalej?
20: Dla mnie nie przeszkadza, bo tam cały czas są zimno to i deszcze i zimno, to tutaj jest super. Wygrzewam się.
19: I jeszcze rada od zawodowych kierowców. Ostrożnie z klimatyzacją w aucie. Idealna temperatura to 22 stopnie. Mazury, Sędki, Michał Dzieński, Radio Z.
17: W trasie warto robić sobie przerwy co godzinę, półtorej i pić dużo wody.
16: Upał niesie też zagrożenie kojarzone głównie z zimą. Czad. Wysokie temperatury sprawiają, że rośnie ryzyko zatrucia tlenkiem węgla.
17: Upał powoduje spadek wydajności instalacji kominowych i wentylacyjnych, tłumaczy brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Straży Pożarnej.
21: Jeżeli przy takich wysokich temperaturach nastąpi przegrzanie jakiegoś fragmentu komina, zwłaszcza u jego wylotu, wówczas tworzy się taka poduszka ciepłego powietrza, która hamuje ten naturalny przepływ, który byłby możliwy w normalnych warunkach temperaturowych.
16: Tlenku węgla nie czuć ani nie widać. Wykryć go mogą tylko specjalne czujki.
17: Od 1 lipca takie urządzenia obowiązkowo muszą być zamontowane w mieszkaniach wynajmowanych krótkoterminowo.
16: Gorzkie słowa wiceszefowej Nowej Lewicy o likwidacji Funduszu Kościelnego. Władysław Kosiniak-Kamysz zawiódł, mówi w Radiu Z Joanna Szojring-Wielgus.
17: Bo to wicepremier stanął na czele międzyresortowego zespołu, który miał przeprowadzić reformę. Ale w tej sprawie wciąż nie stało się nic.
16: Karolina Olszewska-Merk z tym tematem prosto z sejmowego studia Radia Z. Karolina, dzień dobry.
22: Dzień dobry.
16: Likwidacja Funduszu Kościelnego była kluczową obietnicą wyborczą.
22: Zgadza się.
16: Uda się ją zrealizować?
22: Chciałabym wierzyć, mówi w Radiu Z wiceszefowa Nowej Lewicy, choć to coraz mniej realne, bo specjalny zespół pracuje przecież od, uwaga, 2024 roku. Decyzją premiera wpadło to w ręce Kosiniaka-Kamysza, mówi Joanna Szojring-Wielgus i podejrzewa, że szef ludowców temat torpeduje.
23: Dlatego, że w interesie PSL-u nigdy nie było wchodzenie w relacje z szeroko rozumianym kościołem, tak żeby te, nie wiem, warunki funkcjonowania kościoła w Polsce trochę ukrócić.
22: Jak potwierdza, Lewica pracuje nad swoją ustawą likwidującą fundusz i zamierza ją przedstawić w parlamencie, a tym samym zobaczyć, kto z posłów będzie za, a kto przeciw.
17: Likwidacja Funduszu Kościelnego była jednym ze 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej.
16: Najstarszy i najbardziej prestiżowy.
17: Pierwszy w tym roku na trawie.
16: Właśnie dziś zaczyna się wielkoszlemowy Wimbledon.
17: I już pierwszego dnia na londyńskich kortach zobaczymy czworo Polaków.
16: Terminarz meczów zna dziennikarz sportowy Radia Z Marcin Powidu. Marcin, za kogo trzymamy dzisiaj kciuki?
24: Jako pierwsza do rywalizacji przystąpi finalistka ostatniej edycji Rolanda Garrosa Maja Chwalińska. Dzięki znakomitym występom w Paryżu Polka otrzymała od organizatorów Wimbledonu dziką kartę, dzięki której uniknęła kwalifikacji. Jej rywalką będzie dziś reprezentująca Tajlandię Mananchaya Sawankeao. Ten pojedynek od 12:00. Zdecydowanie trudniejsze zadanie czeka pozostałe Polki. Magdalinet zmierzy się z triumfatorką French Open, Rosjanką Mirą Andrijewą. Jej rodaczka Anna Kalińska będzie z kolei rywalką Magdaleny French. Dziś jeszcze pojedynek Huberta Hurkacza z Norwegiem Kasperem Rudem.
16: A jutro na kort wyjdzie Iga Świątek, obrończyni tytułu sprzed roku, zagra z triumfatorką Wimbledonu sprzed 2 lat, Amerykanką Taylor Townsend.
17: We wtorek wystąpi w Londynie także Kamil Majchrzak, jego rywalem, czyli Czyk Alejandro Tabilo.
16: A w Radiu Z teraz wiadomości ekonomiczne.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Kolejne miasto ze strefą czystego transportu od dziś obowiązuje w Katowicach. Nie dotyczy mieszkańców, którzy już mają samochody niespełniające norm. Strefa obejmuje ścisłe centrum miasta. Kierowcy spoza Katowic i Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii nie mogą wjechać samochodami benzynowymi starszymi niż 27 lat i dieslami więcej niż 18-letnimi. W tej formule strefa ma obowiązywać do końca czerwca 2029 roku. Potem normy będą zaostrzone. Dobra wiadomość dla pasażerów samolotów. Naprawiona jest już wyłączona wczoraj z ruchu droga startowa na lotnisku Chopina. Wykryto na niej spękania. Od rana funkcjonuje normalnie. To ostatni poniedziałek programu CPN. Wszystkie paliwa, tak jak w weekend, powyżej 6 zł. Benzyna 95, maksymalnie po 6 zł i 2 grosze. 98 po 6,70. Za litr diesla płacimy 6,17. Obniżona stawka VAT obowiązuje do jutra włącznie. Według ekspertów od środy paliwo podrożeje średnio o 40 do 60 groszy na litrze.
0: Ciepło, ciepło. Jest szansa, że dzisiaj będzie znowu 39, nawet 40 stopni na wschodzie tym razem.
1: Ale tak się nie rozpędzaj, 38 przecież widzę w centrum najcieplej.
0: Już 40.
26: Mi się zepsuła klimatyzacja w samochodzie, do ciebie.
0: Co ty mówisz?
26: Przykleiłem się do siedzenia, musiał mi kolega pomagać odczepić mnie, żebym tu przyszedł, wiesz?
0: Michał Korościel, witam.
1: Ale Michał, ja znam sposób, wystarczy wietrzyć po przekątnej i to działa.
26: A to dobre jest.
0: Jak po przekątnej, to z jednej i z drugiej otwierasz, a jak cię lumbago chwyci?
1: No, wiem, że tego się boją ludzie w pewnym wieku, ale myślę, że Michał weźmie to na klatę.
26: Biorę na klatę, zapraszam.

Pink w Radiu Z. 17 minut po godzinie 10. Co się dzieje na mundialu? Nie tak gorąco jak u nas, to na 100%, chociaż emocje coraz większe. Kanada po raz pierwszy w historii awansowała do 1/8 finału. Kanadyjczycy wczoraj wygrali z RPA 1-0, a dzisiaj kolejne mecze to już jest faza pucharowa, czyli wiecie, przegrywasz, odpadasz. I dzisiaj Brazylia będzie grała z Japonią o 19:00 o awans do 1/8, a później Niemcy będą grali z Paragwajem. Także robią się już poważne mecze, te grupowe, te wszystkie bardzo sympatyczne Katary i te Jordanie to już pojechały do domu, a teraz zaczyna się poważne granie. Tak jak w Radiu Z, poważnie Michael Patrick Kelly będzie grał.

Blue Lagoon, Break My Stride, jedna z najbardziej wakacyjnych piosenek, jaką mamy w naszej playliście, ale mamy jeszcze inne, musicie poczekać, będą na pewno. Wakacje się rozpoczęły, gorąco, strasznie, proszę nie narzekać, proszę sobie pomyśleć, że w listopadzie, 12 listopada na przykład

0: za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
12: Nawet najlepszy zawodnik nie wygra meczu w pojedynkę. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz. Cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
16: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie! W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
17: Dostaniesz coś za świadectwo?
18: No raczej! Rabat od Media Expert!
17: Wow, też chcę!
18: To proste! Za świadectwo dostajesz 2 dyszki, a do tego klasycznie. 5 za 5, 6 za 6. Fajnie, co?
17: Mega!
19: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat! Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą 5 5 zł, a za każdą 6 otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Po reklamie.
21: Radio Z i już.
22: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: Can't fight this feeling w Radiu Z. Za 17 minut godzina 11. Dzisiaj, proszę Państwa, równie gorące jak emocje na mundialu są nagrody w Radiu Z. Dzisiaj do wygrania nawet 300 tysięcy złotych. Żeby wygrać, trzeba wysłać SMS o treści 7353, to znaczy pod numer 7353, a w treści wpisujemy Radio Z. To kosztuje 3 zł 69 groszy z VAT-em, a teraz do 11, czyli przez najbliższe 16 minut będę SMS-y chętnie mnożył razy 3000. Krótko mówiąc, działa to tak. Wysyłacie jednego SMS-a, a on działa, jakbyście wysłali 3000 SMS-ów do wygrania 300 tysięcy złotych. Magia trójek. Dzisiaj wysyłamy już teraz Radio Z pod numer 7353.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama. Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
4: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
5: Wakacyjna żądza pieniądza.
4: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
6: No zatkało kakao, jak to mówią.
4: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZRV. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT.
7: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
8: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
9: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.

0: butelka. Napój gazowany Pepsi lub Pepsi Zero 2,25 litra. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie bakalie Bacador 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Wakacyjny poniedziałek z Radiem Z. Czas sprawdzić, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości zaprasza Lucyna Płużyczka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Afera w Szpitalu Południowym. Lekarz sygnalista zeznaje w prokuraturze. Jest areszt dla nożownika z Jastrzębia Zdroju, który zranił 4 osoby. Okręty 5. generacji dla Polski. Dziś podpiszemy umowę ze Szwecją.
0: 11.
1: Od 2 godzin w prokuraturze w Warszawie zeznaje były ordynator ze Szpitala Południowego. Emil Jędrzejewski to sygnalista w aferze, jaka wybuchła w związku z nieprawidłowościami w tej placówce. Młody lekarz bez specjalizacji miał tam zarobić w ciągu roku 1,5 miliona złotych. Jędrzejewski miał informować o nieprawidłowościach na SOR-ze. Przed warszawską prokuraturą jest reporter Radia Z Daniel Wrzos, z którym się teraz łączymy. Co lekarz sygnalista mówił dziennikarzom przed wejściem na przesłuchanie?
2: Po raz kolejny unikał rozmowy z nami. Jego pełnomocnik powiedział, że lekarz może zabierze głos po przesłuchaniu. Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej liczy, że lekarz przekaże informacje dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Południowym, o których wcześniej mówił w Kanale Zero. Prokuratorzy przesłuchują go w charakterze świadka. W czasie ostatniego przesłuchania odmówił odpowiadania na pytania i powiedział, że nie będzie zeznawać bez swojego pełnomocnika. Miał też przynieść telefon, na którym są wiadomości o nieprawidłowościach w szpitalu. Warszawa, Daniel Wrzos, Radio Z.
1: Chirurg w czasie ostatniego przesłuchania miał listę z nazwiskami i numerami PESEL 2 osób, które miały ucierpieć przez błędy w placówce. Nożownik ze szpitala w Jastrzębiu Zdroju aresztowany, tak zdecydował sąd. W czwartek 19-latek zaatakował nożem lekarza, pielęgniarkę i 2 pacjentki. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób. Grozi mu dożywocie. Podczas przesłuchania podejrzany odmówił składania wyjaśnień, nie przyznał się do winy. Z badań wynika, że w chwili zdarzenia 19-latek był pod wpływem narkotyków. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Z. Ważny dzień dla naszej armii. Dziś Polska podpisze ze Szwecją umowę na budowę 3 nowoczesnych ukrętów podwodnych dla marynarki wojennej. Program Orka wchodzi właśnie w swoją kluczową fazę. Jej pierwsze efekty zobaczymy w 2030 roku, bo wtedy ma dotrzeć do nas pierwsza jednostka. W Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni trwają polsko-szwedzkie konsultacje międzyrządowe. Na miejscu jest reporter Radia Z Maciej Bąk. Co dokładnie będzie w umowie, którą dziś podpiszą premierzy obu państw?
3: Szwedzki koncern Saab Kockums zobowiąże się do zbudowania 3 okrętów podwodnych A-26 Blekinge. To jednostki trudno wykrywalne, względnie nieduże, mogące długo pozostawać w zanurzeniu, również na płytkich wodach, takich jak te w Bałtyku. Choć na pierwszy nowy okręt poczekamy jeszcze 4 lata, to Szwedzi już w przyszłym roku mają dostarczyć nam tak zwany okręt przejściowy, na którym nasze załogi będą mogły się szkolić. Przypomnijmy, w polskiej flocie pozostała już tylko 1 podwodna jednostka, to wysłużony ORP Orzeł. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
1: Polsko-szwedzkie konsultacje to pierwsze takie spotkanie obu rządów po odnowieniu 2 lata temu partnerstwa strategicznego. Fala tropikalnych upałów przetacza się przez Polskę. Miejscami może być 40 stopni i dlatego dziś już po raz kolejny nie kursują powozy konne na trasie do Morskiego Oka i w Dolinie Kościeliskiej. Tak zdecydowali sami górale. Łączymy się teraz z reporterem Radia Z, Przemkiem Tarankiem. Rozmawiałeś z wozakami, czego się obawiają?
4: Chodzi o zdrowie koni, ale też bezpieczeństwo turystów, bo na dzisiaj w Tatrach zapowiadane są nie tylko upały, ale też gwałtowne burze. W tej chwili na Łysej Polanie jest już 28 stopni, na Palenicy Białczańskiej w cieniu, skąd wyruszają powozy, trochę mniej, a nad Morskim Okiem tylko 21, ale fiakrzy uznali, że dla koni to zbyt dużo i jak piszą w mediach społecznościowych, zostawili swoje zwierzęta w chłodnych, zacienionych stajniach. Przy okazji dementują też nieprawdziwe informacje, które pojawiły się wczoraj w internecie, że na trasie do Morskiego Oka padł koń. Przemek Taranek, Radio Z.
1: O dobrostan koni dbają też władze Krakowa. Dzisiaj obowiązuje zakaz postoju dorożek na rynku głównym.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Dzisiaj najchłodniej, proszę Państwa, będzie w Pobierowie. To tak zawsze jest. Ludzie jadą do Pobierowa, do Rywala na wakacje i wtedy tam jest najchłodniej. 26 stopni, także no mrozu nie ma i tak. 35 będzie w Poznaniu, 36 w Kielcach, na dworcu ciut chłodniej, wiadomo. A najcieplej będzie na Podkarpaciu, 39 stopni.
5: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
0: 4 minuty po 11. Poniedziałek i co z tego, że poniedziałek, jak są wakacje, co nie? Michał Korościel, kłaniam się. Sandra będzie śpiewała. Maria Magdalena, tylko że ciut ładniej niż ja.

0: Is the Love i Black Eyed Peas w Radiu Z. 15 minut po godzinie 11. Ciepełko, co nie? Halo, halo.
1: Bożena z Rybnika i na moim termometrze, co prawda, który jest na słońcu, jest temperatura 53 stopnie. Cześć, trzymajcie się.
0: Red, kochani, omijajcie Rybnik, uciekajcie. 53 stopnie w Rybniku. Boże, miej Rybnik w swojej opiece. Tam już jest, właściwie nie ma tego miasta. O, Red, Daria Zawiałow, Artur Rojek, Dziwna, na ochłodzenie. Chociaż Rybnika to już nie da się ochłodzić.

0: 17:00, poniedziałek wakacyjny. Bardzo fajnie, że wakacyjny. Sprawdzam, gdzie dzieci odpoczywają najkrócej i najdłużej. W Polsce te wakacje to jest tak mniej więcej 10 tygodni i to jest taka średnia w Europie. Krócej na przykład mają Niemcy, Holendrzy, Duńczycy, Norwegowie. A kto ma najwięcej? No a kto może być najwięcej? Największe lenie w Europie. Włosi mają 14 tygodni wolnego. Włoskie dzieci to mogą zapomnieć w ogóle, że do szkoły chodzą. W czołówce państw oferujących najwięcej tygodni wakacji oprócz Włochów liderujących jest jeszcze Portugalia, Grecja, Bułgaria, tam gdzie ciepło, ale jest jeszcze Irlandia na przykład, Łotwa, Malta, też dość wysoko. No, jeżeli mielibyście wybór, jakim dzieckiem być, to wybierajcie być dzieckiem włoskim, tak jak lodem, też włoskim.
1: Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
8: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
7: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
9: Materiały do remontu dostarcza Greenplast, polski producent chemii budowlanej.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej.

Były momenty i może jeszcze będą momenty w 11:30. Już to jest wakacyjny poniedziałek z Radiem Z, który to poniedziałek możecie zapamiętać do końca życia. Jeżeli na przykład dzisiaj wygracie 300 tysięcy złotych, no to da się zapamiętać ten dzień, co nie? W naszych walizkach między innymi też 30 tysięcy złotych, no nie wiem, którą wybierzecie. Ale żeby w ogóle móc wybierać, trzeba wejść do gry. Do gry wchodzimy wysyłając SMS o treści Radio Z pod numer 7353. Radio Z pod numer 7353, a jeżeli zdążycie to zrobić do południa, do godziny 12, to każdego SMS-a pomnożę razy 3300. Jeden SMS, a będzie działał jak 3300 SMS-ów. Dajcie sobie szansę na super poniedziałek, super wakacje, super życie. Wyślijcie Radio Z pod 7353. Englishman in New York. Sting teraz w Radio Z.

0: tańcz ze mną.
1: Ależ z przyjemnością, panie Ewo, ja bym zatańczył. Tylko gdzie w taki gorąc, to się człowiek zapoci od razu, może wieczorem. Whitney Houston, I Will Always Love You. To będzie za moment w Radiu Z.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab, taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.

0: Michał Szpak w Radiu Z. Dzisiaj do wygrania nawet 300 tysięcy złotych, kochani, 300 tysięcy złotych. A jeżeli wejdziecie do gry do godziny 12, czyli przez najbliższe 3 minuty, to każdego SMS-a pomnożę razy 3300. Jeden SMS-a działa jak 3300 SMS-ów. No i teraz kluczowe, jak wejść do gry. To jest proste. W treści SMS-a wpisujemy Radio Z po prostu i wysyłamy pod numer 7353. I już, Radio Z pod 7353.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie, wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
2: Po reklamie.
0: Zbliżamy się do 12:00, jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Lucyna Płużyczka.
8: Tragedia podczas maratonu rowerowego w Markach. Zmarło dwóch kolarzy. Podejrzenie otrucia Karola Nawrockiego. Prokuratura wszczęła postępowanie. Przez falę upałów są ogromne problemy na kolei. PKP odwołuje część kursów.
0: 12:00.
8: Tragiczny finał maratonu rowerowego w podwarszawskich Markach. Podczas wydarzenia zmarło dwóch kolarzy. Jednego z nich odnaleziono wczoraj. Poszukiwania drugiego trwały kilkanaście godzin. Ze szczegółami tej sprawy reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski. Co więcej wiadomo o ofiarach?
9: Odnaleziony o poranku kolarz miał 71 lat. Ostatni raz był widziany jeszcze około 1,5 kilometra przed metą. W jego poszukiwania były zaangażowane policja, wojsko oraz straż pożarna. Wykorzystano m.in. drony oraz psy tropiące, przekazała mi Aneta Nasiłkowska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.
10: Mężczyzna został ujawniony w masywie leśnym bez oznak życia. Śledztwo w tej sprawie będzie prowadziła prokuratura rejonowa w Wołominie.
9: 30-letni kolarz, który także nie dotarł do mety, został również odnaleziony bez oznak życia. Na ten moment nie wiadomo, co było przyczyną ich śmierci. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
8: Poland Bike Marathon to cykliczna impreza kolarska na rowerach górskich. Jest rozgrywana od kilkunastu lat w lasach Mazowsza. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy z urzędu wszczęła postępowanie sprawdzające w sprawie podejrzenia narażenia Karola Nawrockiego na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Miało do tego dojść podczas kampanii prezydenckiej, a dokładnie 15 maja zeszłego roku w trakcie spotkania z mieszkańcami Ząbkowic Śląskich i Dzierżoniowa. Prezydent twierdzi, że nagle bardzo źle się wtedy poczuł i stracił przytomność. Nawrocki sugerował, że mogła to być próba otrucia. To wszystko ujawnił w książce o nim, która ma się ukazać w tym tygodniu. Fala upałów i lawina utrudnień. PKP Intercity odwołuje kursy niektórych pociągów. Już wczoraj ze względu na ekstremalną pogodę na kolei było wiele awarii i dużych opóźnień. Z tym tematem reporter Radia Z Jan Kielak. To które pociągi dziś nie pojadą?
11: Na przykład pociąg z Farożyc kursujący między Szczecinem a Kołobrzegiem lub Szczeliniec relacji Kraków-Jelenia Góra. Nie sposób jednak wymienić wszystkich odwołanych pociągów. Na stronie PKP Intercity jest ich w sumie 21. Pasażerowie, na bieżąco sprawdzajcie komunikaty, apeluje Marcin Machocki z Zarządu Polskich Linii Kolejowych.
12: Sytuacja jest bardzo dynamiczna, stąd informacja nie zawsze może szybko dotrzeć do pasażerów, natomiast to jest na pewno proces, na którym pracujemy.
11: Najczęstsze awarie podczas upałów to przeciążenie sieci trakcyjnej i
13: deformacja torów. Jan Kielak, Radio Z.
8: W związku z utrudnieniami przewoźnicy nawzajem honorują swoje bilety. To ma być pierwsze na Śląsku miejsce, w którym rodzice ciężko chorych dzieci otrzymają realne wsparcie i opiekę. W Tychach powstaje hospicjum dla najmłodszych. Jednak do jego ukończenia brakuje jeszcze 16 milionów złotych. Budowę murów finansuje Fundacja Świetlikowo oraz Ludzie Dobrej Woli. Pieniądze zbierane są też w internetowej zbiórce. Jest również szansa, że pomogą władze województwa, bo na to jest ponadpolityczna zgoda, mówi radna Sejmiku Śląskiego Aleksandra Poloczek.
14: Pan marszałek z zarządem województwa bardzo pozytywnie do tego podszedł i obiecał, że i przy tworzeniu budżetu na przyszły rok punkt będzie wzięty pod rozważenie i uwagę.
8: W hospicjum ma działać 14 sal wyposażonych w sprzęt szpitalny, w tym aparaturę tlenową i pomieszczenia dla dzieci pod respiratorami. Zaplanowano też ogród sensoryczny oraz pokoje dla rodziców. Teraz już kultura w Radio Z. Zapraszam.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Wielki sukces polskiej odsłony teatralnego performansu na festiwalu Malta w Poznaniu. W weekend Magdalena Cielecka wystąpiła, uwaga, w trwającym całą dobę spektaklu The Second Woman. Przez cały czas grała jedną scenę rozstania, ale z setką różnych partnerów, którzy zostali wybrani w castingu. Już po wszystkim aktorka została nagrodzona owacją i nie kryła wzruszenia.
16: Naprawdę taki rodzaj obecności, akceptacji, wsparcia chyba nigdy nie był moim udziałem. Chyba rzeczywiście dzisiaj czuję, że jestem wystarczająca. Dziękuję Wam za to.
8: Gratulujemy, a fragmenty spektaklu znajdziecie w internecie. Już w czwartek w stołecznym klubie Stodoła rusza Warsaw Summer Jazz Days. W tym roku impreza świętuje 35. urodziny. Przygotowano mnóstwo atrakcji, warto więc na niej być, zaprasza szef festiwalu Mariusz Adamiak.
17: To zdecydowany przekrój współczesnego jazzu i nie tylko jazzu, bo też są wykonawcy z pogranicza. Taki zestaw może być możliwy do wysłuchania tylko podczas festiwalu.
8: Jednym z wydarzeń będzie koncert organizowany z okazji setnej rocznicy urodzin Milesa Davisa. Wystąpią na nim artyści, którzy grali z legendarnym trębaczem, a cały program festiwalu jest na stronie wydarzenia.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
0: Dzisiaj na Podkarpaciu 39 stopni, prawie 40 strzelimy, 38 będzie w Lublinie i w Warszawie, 35 w Toruniu, najchłodniej w Pobierowie, bo tam najwięcej ludzi, to akurat tam najchłodniej, 26, burze na zachodzie kraju i na południu, no może zagrzmieć serio.
18: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
0: 5 minut po 12, wakacje z Radiem Z, poniedziałek, Britney Spears. Czego wam brakuje? Czereśni może, kupcie sobie czereśnie. Michał Korościel, dzień dobry.

ile takich Marii nad polskim morzem odpoczywa od wczoraj, od dzisiaj, od soboty. Jeździłem trochę autostradami w weekend, widziałem mnóstwo Polaków ciągnących nad Bałtyk. Pogoda może i niepewna, ale Bałtyk to jednak Bałtyk, co nie? Gigi D'Agostino, In My Mind, teraz w Radiu Z.

0: Krzysztof Kiliański i Kaja, Prócz Ciebie Nic, to jest taka idealna piosenka do roztapiania się na leżaku. Nie wiem, czy powinienem do tego zachęcać, lepiej się troszeczkę ochłodzić, lepiej się nawadniać, lepiej dać sobie Radio Z głośniej. Za chwilę będzie klasyk nad klasykami, Status Quo, In the Army Now.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Bez względu na to, gdzie, jak i z kim będziesz cieszyć się radę.

0: pod 7353 za 3,69 z VAT i wejdź do gry o naprawdę wielkie pieniądze. Do wygrania nawet 300 tysięcy.
1: To mi bardzo pomoże.
0: Przekonaj się sam, jak gorące może być lato.
2: Jest super!
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radio.pl.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
11: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Addison Rae, Martin Garrix, Zara Larsson i wielu innych. Partner główny PKO Bank Polski. Patroni Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z. Bilety na openair.pl.
13: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki.

0: Megan Trainor, Lips Are Moving w Radiu Z. Za 22 minuty, godzina 13, wakacyjny poniedziałek, który to poniedziałek może się zamienić w najpiękniejszy dzień tego roku dla was, bo dzisiaj do wygrania aż 300 tysięcy złotych dla kogoś, kto wyśle SMS o treści Radio Z pod numer 7353. To kosztuje 3 zł 69 groszy z VAT-em, a można te pieniądze przepięknie rozmnożyć. A propos mnożenia, to ja też mnożę wasze SMS-y. Jeżeli do 13 wyślecie takiego SMS-a, to każdego pomnożę, a niech tam razy 4000. Jeden SMS działa jak 4000. Ślijcie Radio Z pod 7353 do wygrania 300 tysięcy złotych, a pod koniec wakacji w wielkim finale do wygrania, proszę państwa, Honda ZRV. To jest naprawdę piękny samochód. 184 konie mechaniczne. Dobrze się zbiera, mówiąc terminologią dziennikarzy motoryzacyjnych. Dużo miejsca dla całej rodziny. Duży bagażnik. Także Radio Z pod 7353. Radio
1: Z i już. Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Hej, zwrotomocni!
5: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji.
6: Zwracacie nas bez paragonu.
5: Puste i niezgniecione.
6: Nie trzeba nas myć!
7: Ale etykieta musi być.
5: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla ciebie i bliskiej ci osoby. Czekają na was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
10: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
11: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
2: Po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl

0: Radio Z, za 4 minuty godzina 13. Chyba najcieplejszy moment dnia, ale być może pogoda zaraz powie: poczekaj redaktorku, bo jeszcze wszystkiego nie odpaliłam, co miałam przygotowane na dzisiaj. Dzisiaj też mogą być burze, proszę państwa. Także proszę uważać, tam spoglądać w niebo i odpowiednio się nawadniać. Za moment 13 będą wiadomości w Radio Z.
1: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
2: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato, codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Kasia Wilk i Kamil Baleja. Tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
3: Po reklamie.
0: Poniedziałek, 29 czerwca. Tu Radio Z. Sprawdzamy, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości zaprasza Lucyna Półżyczka.
13: Już od 4 godzin trwa przesłuchanie lekarza sygnalisty ze szpitala południowego. Uważajcie, wypoczywając nad wodą, tylko wczoraj utonęło 17 osób. Utrudnienia i ewakuacja mieszkańców po pożarze kamienicy na Dolnym Śląsku.
0: 13.
13: Były ordynator zeznaje w sprawie nieprawidłowości w szpitalu południowym. Emil Jędrzejewski jako sygnalista zgłaszał zastrzeżenia dotyczące działania tamtejszego SOR-u. Jego koordynatorem był młody lekarz powiązany z Koalicją Obywatelską, który w ciągu roku zarobił 1,5 miliona złotych. Reporter Radia Z Daniel Wrzos jest przed warszawską prokuraturą. Co może grozić przesłuchiwanemu lekarzowi?
14: Prokuratorzy przesłuchują go w charakterze świadka. Na razie, jak powiedział mi rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba, nie ma mowy o zarzutach. To drugie przesłuchanie Emila Jędrzejewskiego. W czasie pierwszego w zeszłym tygodniu nie odpowiadał na pytania śledczych. Poinformował ich, że nie będzie zeznawać bez swojego pełnomocnika. W związku z tym rano stawił się z nim w prokuraturze. Śledczy zapewne pytają też o szczegóły dotyczące osób, które miały ucierpieć przez błędy szpitala południowego. Warszawa, Daniel Wrzos, Radio Z.
13: Chirurg miał również dostarczyć telefon z wiadomościami, w których informował o nieprawidłowościach w placówce. Tragiczne statystyki pierwszego wakacyjnego weekendu. W całej Polsce tylko ostatniej doby utonęło aż 17 osób. To rekord. Łączny bilans całego weekendu to 24 ofiary śmiertelne. Głównymi przyczynami śmierci w wodzie nadal są brawura, temperatura i alkohol. Tylko na Mazurach w miniony weekend były 4 takie zdarzenia. O jednym z nich opowiada Radiu Z Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji.
8: W sobotę 28-latek wypłynął na jezioro w powiecie mrągowskim na materacu, wpadł do wody i nie był w stanie samodzielnie wypłynąć. Po tym jak jego znajomi, z którymi jak się okazuje wcześniej na plaży pił alkohol, wszczeli alarm, na ratunek ruszył policjant, który był tam w czasie wolnym od służby, wydobył mężczyznę na brzeg, ale mimo udzielonej pomocy 28-latek nie odzyskał funkcji życiowych.
13: Policjanci niezmiennie apelują do wszystkich wypoczywających nad wodą o rozsądek i ostrożność. A w miejscowościach turystycznych z każdym dniem przybywa urlopowiczów. Oblegane są m.in. popularne kurorty nad jeziorami. Od początku wakacji Mazury, Suwelszczyznę i Pojezierze Augustowskie przemierza reporter Radia Z Michał Dzienyński, który teraz jest w okolicach Orzysza. No i jak? Są tam jeszcze wolne miejsca?
15: Giżycko, Mikołajki czy Augustów, tam najtrudniej znaleźć nocleg, łatwiej w nieco mniejszych miejscowościach. Ceny od 100 zł za pokój bez łazienki do kilkuset, a nawet kilku tysięcy za noc. Tak, tak. No dobrze, a co z jedzeniem?
16: Półmisek regionalny, wszystkiego po troszku, to kosztuje 37 zł.
15: W sklepach jak świeże bułeczki schodzą lody i zimne napoje, no i zestawy na plażę.
17: Wszystko będzie schodzić. Wszystko, co mamy, no.
15: Sprawdziłem, grabki, wiaderko, foremka, taki zestaw, cena 30 zł. Orzysz, Michał Dzieliński, Radio Z.
13: Najmniejsze obłożenie na razie jest na Suwalszczyźnie. Część osób wyjeżdża na pobliską Litwę. Tymczasem coraz więcej zagranicznych turystów na wakacje wybiera Polskę. W zeszłym roku przynajmniej jedną noc spędziło w naszym kraju ponad 15 milionów cudzoziemców. Z których krajów najwięcej? O tym mówi Radio Z Joanna Wyglarczyk z Polskiej Organizacji Turystycznej.
18: Przede wszystkim Czesi, ale tutaj akurat myślę, że trochę zaskoczę. Bardzo dużo Włochów przylatuje do Polski. Notujemy w tej chwili największe wzrosty. Natomiast na przykład Pomorze Zachodnie jest bardzo mocno odwiedzane przez Niemców.
13: I to Niemcy wciąż są numerem jeden, jeżeli chodzi o nację, która najczęściej nas odwiedza w celach turystycznych. Przyciągają ich nie tylko niższe ceny niż nad Odrą, ale także stale rosnący komfort w naszych hotelach i ośrodkach wypoczynkowych. Jeszcze ważna informacja dla kierowców. Droga wojewódzka 382 na Dolnym Śląsku na Złoty Stok jest całkowicie zablokowana. Te informacje dostaliśmy od słuchacza na czerwony telefon Radia Z.
19: Kamień porządkowicki, pali się dom po prostu i droga jest całkowicie zablokowana. W kierunku Paczkowa, Złotego Stoku nie przejedziemy. Od Brądkowic trzeba sobie szukać już objazdów, omijać kamień Brądkowicki najlepiej.
13: Informacje o pożarze kamienicy w Kamieńcu Ząbkowickim, ewakuacji 10 jej mieszkańców w zablokowanej drodze potwierdziła Radio Z rzeczniczka policji w Ząbkowicach Śląskich Katarzyna Mazurek. Drogówka wyznaczyła objazdy i na miejscu kieruje ruchem.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Sponsorem programu jest firma Bros. Producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Słyszeliśmy już w wiadomościach, że lampa jak nie wiem, 38 w Warszawie dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia, tyle samo w Lublinie, 39 w Rzeszowie, dzisiaj Podkarpacie świętuje rekordy, 26-28 na zachodnim Pomorzu, czyli tam ciut chłodniej, na zachodzie i na południu dzisiaj burze.
3: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
0: 4 minuty po 13. A co to za gitarka? To jest, proszę pana, gitarka Roxette w Radiu Z. Sleeping in my car. Michał Korościel, kłaniam się. Fajnie, że jesteście po drugiej stronie.

Me and my broken heart. Ja i moje złamane serce. Wszystkim odpoczywającym, wszystkim oczekującym wakacyjnej miłości absolutnie nie życzę tego, żeby skończyła się jakimś złamanym sercem. Złamane obojczyki czy tam ręce na wakacje tym bardziej nie. Także proszę na siebie uważać. Bledka i dwa dni teraz w Radiu Z, 14 minut po 13.

0: Hej, hi, hello, hello, tu Radio Z, 20 minut po 13. Pozdrawiamy wszystkich nad jeziorami, w górach, nad morzem, ale też w domach i w pracy też pozdrawiamy i wszystkich. Zachęcamy do zabawy, która się nazywa Żądza Pieniądza w Radio Z. Dzisiaj mnóstwo walizek, między innymi 30 tysięcy w jednej walizce, a w innej nawet 300 tysięcy. I można powalczyć o te pieniądze, wysyłając SMS o treści Radio Z pod numer 7353. To kosztuje 3 zł 69 groszy. Z VAT-em, a można te pieniądze pięknie pomnożyć, tak jak ja mnożę teraz SMS-y. Do 14 każdego SMS-a pomnożę razy 1300. Jeden SMS, a działa, jakbyście wysłali 1300 SMS-ów. Wysyłajcie Radio Z pod 7353. W wielkim finale naszej zabawy pod koniec wakacji do wzięcia będzie też Honda ZRV i tym jednym SMS-em dzisiaj też wchodzicie do gry o wielką Hondę w finale wakacji. To jest samochód, który ma 184 konie mechaniczne, luksusowo wyposażony, z dużym bagażnikiem, nie ma się do czego przyczepić. Radio Z wysyłamy pod 7353.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
2: Gastorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
6: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
7: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Dostaniesz coś za świadectwo?
12: No raczej. Rabat od Media Expert.
11: Wow, też chcę.
12: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
11: Mega.
13: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
15: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
14: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
16: Materiały do remontu dostarcza Greenplast, polski producent chemii budowlanej.
17: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
18: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
19: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
20: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
0: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
21: Po reklamie.
22: Radio Z. Muzyka numer

0: To jest bardzo istotne pytanie, kochani. Are you with me? Czy jesteście ze mną? Jesteście ze mną? Tak krzyczą na koncertach, nie? Jesteście tam, kochani? Konin, pokażcie, jak się bawicie. Kutno, jak się bawicie? Wieliczka, jak się bawicie tam na dole? Za 21 minut godzina 14. Za chwilę będziemy remontować za jeden uśmiech.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
1: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.

0: Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Tam, gdzie kończy się futbol, zaczyna się gra o miliony.
8: O tym właśnie opowiadam w książce Agent. Moja prawda o lewym, pieniądzach i manipulacji.
7: Cezary Kucharski w rozmowie z Krzysztofem Pyzią. Książkę wydawnictwa Pruszyński i spółka poleca Radio Z.

0: Fleischmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
0: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: On nie chce wiedzieć gdzie. To jest Jasiek Piwowarczyk, a piosenka nazywała się Halo Houston.
1: Sponsorem konkursu jest Grainplast, polski producent materiałów do wykończenia wnętrz.
0: Uwaga, uwaga, kochani, przed nami druga edycja akcji Remont za jeden uśmiech z Radiem Z. Słuchacze zgłaszali na naszej stronie radioz.pl takie coś. Ich zadaniem było napisanie, jak uśmiech pozytywnie wpływa na ich życie. No i tym słuchaczom, którzy się najszerzej uśmiechają, będziemy... wręczać to źle powiedziane. Będziemy remontować chałupy. I właśnie w tej sprawie jest z nami pani Ewelina Zelowa. Cześć Ewelina.
2: No witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Ewelina, jaka jest twoja historia? Opowiadaj.
2: Moja historia jest taka, że pomogłam pewnej kobiecie w niesieniu zakupów. I ten uśmiech mi bardzo pomógł, gdyż po prostu chciałam pomóc i ona bardzo chętnie oddała mi te zakupy i pomogłam jej. I po prostu tak się zaczęła ta historia, że skorzystała z mojej pomocy. I ten uśmiech pomógł mi nawiązać z nią jakieś relacje. Tak mi się wydaje.
0: Ale ekstra. To jest piękna historia. Ewelina, my wpadamy jutro. Jutro wpadamy i wyremontujemy ci mieszkanie tak, jak sobie życzysz, okej? Okay?
2: Dobrze, dziękuję ślicznie za udział w programie.
0: To
2: super,
0: my ci
2: bardzo
0: dziękujemy.
2: Się cieszę.
0: To my ci dziękujemy. Co tam trzeba zrobić u ciebie? Pomalować coś, poszpachlować, bo ja szpachlować nawet umiem.
2: Coś pomalować.
0: A jaki kolor, żebym wiedział, jaką farbę wziąć?
2: Biel.
0: A, na biel, okej. Okay. To przynajmniej nie pomylę, bo jakbyś powiedziała liliowy, to bym miał problem. Ale biel to jest na luzie, to bez problemu. Na bieli to ja się znam najlepiej, jestem specjalistą. Ewelina, wielkie brawa, serdeczne gratulacje i jutro się u ciebie meldujemy. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Do widzenia.
1: Sponsorem konkursu był Grainplast, polski producent materiałów do wykończenia wnętrz.

0: Ta sama chwila. A propos chwili, to proszę Państwa, macie jeszcze tylko chwileczkę, żeby pomnożyć swoje szanse na wielkie wygrane. Dzisiaj w wakacyjnej rządzy pieniądze nawet 300 tysięcy złotych, a jeżeli wejdziecie do gry w ciągu najbliższych 2 minut, czyli do 14, to każdego SMS-a pomnożę razy 1300. Razy 1300 trzeba wysłać Radio Z. SMS o treści Radio Z pod numer 7353. Jeszcze przez półtora minuty mnożę. Przez półtorej minuty nawet. Radio Z pod 7353. Radio Z i już. A tymczasem teraz będziemy sprawdzać, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości Radio Z zaprasza Lucyna Płużyczka.
1: Już ponad 1300 osób zmarło z powodu upałów w Europie, alarmuje WHO. Wtargnięcie do szpitala w Oleśnicy, Grzegorz Braun pojawił się w sądzie. I strefa czystego transportu w Katowicach, sprawdzamy, jak działa. Tropikalne upały w Europie. Jak podaje WHO, od 21 czerwca z ich powodu zmarło już ponad 1300 osób. Służby mają pełne ręce roboty, także u nas. Tylko w zachodniopomorskim w miniony weekend zespoły ratownictwa medycznego wyjeżdżały 1770 razy, a straż pożarna ponad 300 razy w 14 przypadkach do osób tonących. Tylko w tym województwie utonęło 5 osób, a w całym kraju 24. A upały będą jeszcze większe, ostrzegają eksperci, z którymi rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
2: Eksperci są zaskoczeni, że tak wysokie temperatury pojawiły się u nas tak szybko. Będzie jednak jeszcze cieplej, a upały będą coraz dłuższe i coraz bardziej dokuczliwe. Mówi mi dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolożka z lubelskiego UMCS-u.
3: Będą się te dni upalne łączyć w takie duże, długie, intensywne fale.
2: A skutki tego będą katastrofalne. Upał będzie zabijał jeszcze więcej ludzi, niszczył przyrodę i destabilizował całą gospodarkę. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Według specjalistów nasze domy i miasta nie są przygotowane na takie temperatury, dlatego trzeba pilnie odbetonować place, wprowadzić więcej zieleni i inaczej projektować budynki mieszkalne. Z powodu upałów są ogromne problemy na kolei. Dziś w godzinach 13-19 wstrzymano ruch pociągów towarowych. W tym czasie priorytetowo będą obsługiwane składy pasażerskie, informuje resort infrastruktury. Dziś odwołano już blisko 200 pociągów. Na torach jest mnóstwo awarii, przez co dochodzi do wielkich opóźnień. Większość usterek dotyczy sieci trakcyjnej, mówi Marcin Machocki z zarządu PKP PLK.
4: I dochodziło do przypadku przeciążeń sieci, co automatycznie powodowało wyłączenie podstacji trakcyjnych i odłączenie zasilania. Włączenie tego zasilania z powrotem wymaga po prostu pracy przy podstacjach i przy sieci trakcyjnej, żeby miejsce powstania tego przeciążenia odpowiednio naprawić.
1: Utrudnienia mogą być również jutro. Kolejarze apelują więc o ograniczenie podróży do niezbędnego minimum. W Oleśnicy rusza pierwsza sprawa za wtargnięcie do szpitala. Chodzi o sparaliżowanie pracy placówki przez europosła Grzegorza Brauna, któremu towarzyszyło kilkanaście osób. Grupa chciała obywatelsko zatrzymać ginekolog za rzekome aborcje niezgodne z prawem. Prokuratura nie stwierdziła jednak żadnych nieprawidłowości. Braun unika postawienia mu zarzutów, ale dziś pojawił się w sądzie. Na miejscu jest reporterka Radia Z Grażyna Wiat, z którą się teraz łączymy. To kto odpowiada za wtargnięcie do szpitala?
5: Dzisiaj to 6 osób obwinionych o popełnienie wykroczenia i zakłócenia spokoju. Nie zgadzają się na zapłatę grzywny po 500 zł każdy. Europoseł Braun występuje jako ich świadek, a sam unika usłyszenia już poważniejszych zarzutów za pozbawienie wolności lekarki, naruszenie jej nietykalności cielesnej i groźby. Podobne zarzuty ma jeszcze kilka innych osób, ale ta sprawa karna przeciwko nim aktualnie jeszcze trwa. Oleśnica, Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Natomiast jeżeli to Braun stanie przed sądem, będzie mu grozić do 5 lat więzienia. Od dziś w Katowicach obowiązuje strefa czystego transportu, ale bardziej na papierze niż w praktyce, bo strefa obejmuje głównie ulice w centrum, które i tak są wyłączone z ruchu. Kierowcy przejeżdżają przez nią tylko na 2 krótkich odcinkach. Do tego zasady są bardzo łagodne. Zakazy nie dotyczą mieszkańców Katowic i metropolii, a pozostali mogą wjechać nawet 20-letnimi autami diesla. Jeden z kierowców, z którym rozmawiał reporter Radia Z, nawet nie wiedział, że wjechał do strefy.
6: Nie miałem na ten temat zielonego pojęcia.
7: No, bo właśnie jesteś.
6: Tu jest taka strefa. Syn się martwi. Jeździ 30-letnim Mercedesem zabytkowym, także...
7: A syn mieszka w Katowicach czy w metropolii?
6: To
7: w ogóle też nie obowiązuje.
6: Też tak, nie obowiązuje.
7: Też nie.
6: Czyli mieszkańców Katowic?
7: Nie.
6: 20 albo 30 samochodów, które wjeżdżają do strefy, raczej nie zmieni nam tutaj, wie pan, warunków.
1: Władze Katowic przyznają, że strefa została zaprojektowana tak, by w jak najmniejszym stopniu ułatwić życie kierowcom, bo miasto jej nie chciało. Wprowadzenie strefy wymusiły Komisja Europejska i Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Sponsorem programu jest Wikent, producent okien, drzwi i bram. www.wikent.pl.
0: Lampa, jak nie wiem, wiadomo, 39 na Podkarpaciu, 38 w województwie mazowieckim, 33 w Poznaniu, najchłodniej Rewal, Kołobrzeg po 26 stopni, tam mniej więcej. Gdzie będzie padało? Na zachodzie i to burze zagrzmi straszliwie i na południu naszego kraju. Sprawdzam jeszcze, co się będzie działo w nocy, czy da się posiedzieć na tarasie o 23, jak lubię. Da się, bo w nocy od 17 na Suwalszczyźnie do 21 na Podkarpaciu.
9: Sponsorem programu był Wikent, producent okien, drzwi i bram. www.wikent.pl.
0: 4 minuty po 14. Michał Korościel, kłaniam się. Summertime Sadness, teraz taka piosenka. Idealna, żeby tak siedzieć sobie, patrzeć na zachód słońca w lecie i tak rozmyślać. Troszkę smutno, troszkę nostalgicznie, troszkę z nadzieją. Lana Del Rey teraz w Radiu Z.

0: is a ghost town. My heart is a ghost town. Adam Lambert w Radiu Z. 14 minut po godzinie 14. No jak tam, kochani, ciepełko?
1: Dzień dobry. Dzwonię z Lubelszczyzny.
0: Dobry.
1: Z miejscowości Podosie koło Huty Dąbrowej, gmina Krzywda. To właśnie u nas jest rekord ciepła. 42 stopnie. Wczoraj i dzisiaj. Dziękuję.
0: 42 stopnie. Mamy nowego rekordzistę. Dajcie spokój. Proszę kumulować ciepełko na zimę. Tame Impala, Dracula teraz w Radiu Z, a za chwilę kombi.

0: Każdy tak mówi o swoim pokoleniu, że nasze nie, to nasze to na pewno nie, się nie rozwieje. 22 minuty po 14. Jakieś recepty na upały, jak sobie radzić? Halo?
1: Bro, a ja ci powiem najlepszy sposób na upały,
0: no?
1: Który to ja siłą rzeczy po prostu mam, to taki, że radzę sobie świetnie, bo zawsze jestem w cieniu mojej żony, więc to co mam ci powiedzieć? Pozdrawiam serdecznie, Tomek Żnin.
0: No właśnie, pantoflarze tacy jak ja, jak Tomek ze Żnina, to mają najlepiej, są w cieniu żony i w ogóle się upałami nie przejmują. Cień jest najważniejszy.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
10: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu smart home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl

Fairy Tale Gone Bad w Radiu Z. Dzisiaj upały i burze będą na zachodzie, a może już są, gdyby gdzieś już tam padało, to dajcie znać koniecznie. 321-321-321 to jest nasz numer.

0: Ostatni dzień lata. Spokojnie, to tylko tytuł piosenki. Tu Radio Z za 20 minut, godzina 15. I co, gorąco czy nie gorąco? Halo.
1: Witam, tu Rafał ze Świnoujścia. Jakie upały. 22 stopnie tutaj jest w tym momencie i pada deszcz. Zapraszam.
0: O, czyli jak ktoś chce się ochłodzić albo zmoknąć, to do Świnoujścia. A jak ktoś chce wygrać wielkie pieniądze, to do Radia Z. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj 300 tysięcy złotych można wygrać. Nawet wygra ktoś, kto wyśle SMS o treści Radio Z pod numer 7353. A jeżeli zrobicie to do 15, czyli w ciągu najbliższych 19 minut, to każdego SMS-a potraktuje jak 3000 SMS-ów. Pomnożę razy 3000, mówiąc najprościej. I później można sobie z tymi pieniędzmi zrobić, co wam się podoba. W to już nie wnikamy w ogóle. Nie nasza sprawa. Naszą sprawą jest wręczyć pieniądze. Dzisiaj nagroda główna, to jak mówię, 300 tysięcy złotych. Ślemy już teraz. Radio Z pod numer 7353.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl. Reklama.

0: za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
4: Po reklamie.

0: Kiss Me, Sixpence Known the Richer w Radiu Z. Za 3,5 minuty będzie 15 i będą wiadomości.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch, taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Murawa ma jeden kolor. Dobrze, że Weekend ma ich ponad 250. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
9: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
10: Nie wszystko zależy od nas.
11: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
10: Co się zmieniło?
11: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
12: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
13: Po reklamie.
0: Wakacyjny poniedziałek z Radiem Z. Zbliżamy się do 15, czyli będą wiadomości. Zapraszają i Dalia Tomczak i Rafał Piech. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Strzelanina koło Hamburga w Niemczech. Są ofiary.
16: Historyczna umowa podpisana. Polska kupi szwedzkie okręty podwodne.
14: Oszuści mają nowy sposób na wyłudzanie pieniędzy. Wysyłają SMS-y z fałszywymi mandatami.
0: 15.
14: 5 osób zginęło w strzelaninie w mieście Stade koło Hamburga na północy Niemiec.
16: Domniemany napastnik został zatrzymany, informuje korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
17: Podłoże tej tragedii jest na razie zupełnie nieznane. Rzecznik policji w Stade potwierdził oficjalnie, że padły strzały i że 5 osób nie żyje, a jeden sprawca został aresztowany. W komunikatach policji, w społecznościowych mediach pojawiły się apele do mieszkańców, by unikali okolicy, w której doszło do strzelaniny. W sąsiedztwie znajduje się instytucja opieki dla matek z dziećmi, centrum spotkań dla młodzieży i szkoła średnia. Nad dzielnicą krążą teraz dwa policyjne helikoptery. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
14: Niemiecka policja zapowiedziała, że jeszcze dziś przekaże szczegóły tej tragedii.
16: Największy kontrakt w historii polskiej marynarki wojennej podpisany.
14: To już oficjalne. Szwedzi wybudują nam 3 nowe okręty podwodne w ramach programu Orka.
16: Ale ich dzisiejsza wizyta w Gdyni przyniosła też zamówienie dla nich z polskiej stoczni wojennej, u której rząd Szwecji zamówił jednostkę ratowniczą.
14: W porcie wojennym w Gdyni, gdzie na pokładzie fregaty ORP Kościuszko złożono podpis jest reporter Radia Z Maciej Bąk. Maćku, co w takim razie przyniesie nam Orka?
18: Już w sierpniu polscy marynarze udadzą się do Szwecji na szkolenie. Będzie ono potrzebne, bo za rok do naszej floty dołączy pożyczony od Szwedów okręt A-17. Ten posłuży nam do 2031 roku, kiedy dotrze pierwszy z 3 nowoczesnych okrętów A-26. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz porównuje je do innego naszego nowego nabytku, czyli amerykańskich myśliwców.
19: Pod wodą właśnie A-26 są takimi F-ami 35 o niezwykłej zdolności.
18: To okręt skrojony pod Morze Bałtyckie, choć jest jest w stanie też skutecznie operować choćby na oceanach, zapewniał minister obrony Szwecji. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
16: W polskiej flocie obecnie służy jeden i to sędziwy okręt podwodny ORP Orzeł.
14: ABW i Straż Graniczna zatrzymała 11 obywateli Ukrainy i Białorusi, którzy organizowali protesty w Polsce za rosyjskie pieniądze, poinformował o tym minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
16: Rekrutowali uchodźców i manipulowali nimi, wykorzystując m.in. tematy skandali korupcyjnych w Ukrainie. Do zatrzymań doszło w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Zakopanem i Bydgoszczy.
14: Według służb była to rosyjska operacja wpływu mająca na celu podsycanie napięć społecznych. Wszyscy zatrzymani zostaną natychmiast wydaleni z Polski.
16: W Polsce kulminacja fali upałów. Gorzej śpimy i tracimy koncentrację.
14: Coraz więcej także pacjentów trafia do szpitali z powodu upałów. Z lekarzami rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
13: Takie upały są skrajnie niebezpieczne dla naszego mózgu. Przebywanie na pełnym słońcu może zaostrzyć, a nawet wywołać groźne choroby. Tłumaczy mi profesor Konrad Rejdak, szef Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.
15: Pojawianie się objawów padaczki, których dotychczas nie było, ale te warunki atmosferyczne sprzyjają ujawnieniu się tej nadpobudliwości mózgu.
13: Jeszcze większym zagrożeniem tak długo utrzymujące się upały są dla osób już chorujących, seniorów i dzieci. Mateusz Kasiak, Radio Z.
16: Lekarze przypominają, że w upały powinniśmy dużo pić i chronić się w cieniu.
14: Uwaga, kierowcy, oszuści znaleźli nowy sposób na wyłudzanie pieniędzy.
16: Podszywają się pod zarządcę autostrady A4 Kraków-Katowice, spółkę Stal Export. Rozsyłają SMS-y z informacją o rzekomym mandacie za przekroczenie prędkości.
14: Jak wygląda taka wiadomość i po czym rozpoznać próbę oszustwa? O tym reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
20: SMS jest informacja o mandacie oraz link prowadzący do strony, na której należy go opłacić. W rzeczywistości chodzi o wyłudzenie danych osobowych, danych kart płatniczych i haseł, ostrzega rzecznik prasowy Stal Eksportu Daniel Gryt.
21: Pojawiają się krótkie terminy płatności.
20: Zarządca autostrady podkreśla, że nie wysyła takich wiadomości. Co więcej, nie ma żadnych uprawnień do wystawiania mandatów ani za przekroczenie prędkości, ani za jakiekolwiek inne wykroczenia drogowe. Szymon Kastelik, Radio Z.
16: Podejrzane SMS-y można bezpłatnie przesłać do ekspertów z CERT Polska lub zgłosić policji.
14: A już teraz zapraszam na wiadomości ekonomiczne.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Wtorek to ostatni dzień rządowych obniżek cen paliw, czyli programu CPN. Jutro litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, a oleju napędowego 6,19. Według ekspertów od środy paliwo podrożeje średnio o 40 do 60 groszy na litrze. Tylko do jutra jest czas na złożenie wniosku o świadczenie 800+, by zachować prawo do wypłaty za czerwiec. Można to zrobić tylko elektronicznie, mówi Krystyna Michałek z ZUS.
22: Rodzice i opiekunowie mają do wyboru 4 możliwości. E-ZUS, aplikację mZUS, portal Empatia oraz bankowość elektroniczną.
14: Jeżeli wniosek zostanie złożony do końca czerwca, wypłaty należy spodziewać się do końca sierpnia z wyrównaniem od czerwca. Tytoniowy gigant British American Tobacco do końca roku zwolni 5,5 tysiąca osób na całym świecie, a kolejnych 3,5 tysiąca stanowisk zlikwiduje u siebie i przeniesie do zewnętrznych firm. W Polsce koncern posiada fabrykę w Augustowie, która jest drugim pod względem wielkości zakładem produkcyjnym tej firmy na świecie.
23: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Proszę Państwa, do studia wtargnęła Ewelina Pacyna i po jej stroju wnoszę, że upał jest straszliwy, ale to straszliwy.
24: Ale ja na przykład tutaj przybyłam, bo wiedziałam, że pomieszczenie jest dobrze schłodzone i to jest taki wyjątkowy poniedziałek, moi drodzy, gdzie aż miło przyjść do roboty.
0: Chyba zostanę z Tobą, co ty na to?
24: Ja Cię zapraszam, moi drogi. Tylko jakąś lemoniatkę byś zorganizował?
0: O, to tak, ja jestem dżentelmenem.
23: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.

0: bardzo rozśpiewana Cher w Radiu Z, na zegarach już 15:14, a my zaczynamy wakacyjną rządzę pieniądza. W dzisiejszym finale ktoś z Was będzie mógł wygrać 300 tysięcy złotych, a żeby wejść do zabawy, wystarczy wysłać SMS o treści Radiu Z pod 7353, który kosztuje 3,69 zł i życzę Wam takich emocji.
1: Wielka ekscytacja. Ja jestem jeszcze pod takim wrażeniem. Pierwszą myślą, którą wiem, to wiem, że na pewno będę miała prezent dla wnuka na 18.
0: Zawsze pieniądze na koncie się przydadzą. Na co? W te wakacje Wam. No wszystko w Waszych rękach. Jeśli te wydatki są duże, grajcie. Radio Z od teraz wpada do gry 3000 razy 7353. No i gracie nie tylko o 300 tysięcy złotych w dzisiejszym finale, ale także o Hondę ZRV w wielkim finale pod koniec wakacji. Także dawajcie sobie szansę. No i do usłyszenia w dzisiejszym finale. Radio Z 7353.

0: pod 7353 za 3,69 z VAT i wejdź do gry o 300 tysięcy złotych.
1: Wow, wow, super!
2: Doczekałam się, dziękuję serdecznie!
0: Ty też możesz wygrać.
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.

0: tylko w KFC.
1: Po reklamie.
2: 15.30 na zegarach, najnowsze wiadomości w Radiu Z i Dalia Tomczak. Rafał Piech, prosimy.
3: Maja Chwalińska odpadła w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Polska tenisistka wygrała pierwszego seta, w drugim poślizgnęła się przy piłce meczowej.
4: Poprosiła o przerwę medyczną, wróciła do gry, ale widać było, że kontuzja coraz mocniej jej dokucza. Ostatecznie przegrała z rywalką z Tajlandii. Szczegóły w wiadomościach o 16.00.
3: Synoptycy ostrzegają przed burzami. Zagrzmieć może w większej części Polski, bez błyskawic, tylko na północnym wschodzie.
4: Ostrzeżenia najwyższego stopnia w Wielkopolsce, Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. Tam może grzmieć, padać i mocno wiać. W prawie całym kraju obowiązują ciągle alerty przed upałami.
3: To u nas, a po fali ekstremalnych temperatur w Niemczech tej nocy przez kraj przeszły gwałtowne burze. Są powalone drzewa i zalane ulice.
4: Szczególnie dotknięta skutkami nawałnicy została Saksonia, która graniczy z Polską. W Dreźnie i rejonie Görlitz strażacy usuwali dziesiątki połamanych drzew.
3: Będzie remont na ważnej drodze w Warszawie.
4: Od środy zamknięty będzie wjazd z Wisłostrady na most Śląsko-Dąbrowski w kierunku Pragi. Drogowcy wykorzystają wakacje na remont łącznicy przy Nowym Zjeździe.
3: A więcej wiadomości dla kierowców już teraz. Zapraszam na raport z dróg.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
3: Zablokowana autostrada A4 na odcinku Łańcut-Przeworsk. Na jezdni w kierunku przejścia granicznego w Korczowej zderzyły się dwie osobówki, 3 osoby są ranne. Utrudnienia potrwają około 3 godzin. Korek ma już 5 km. Wyznaczono objazd drogą krajową numer 94. Zablokowany lewy pas na S7 w stronę Zakopanego. Dwa auta osobowe zderzyły się w tunelu w pobliżu miejscowości Naprawa w Małopolsce. Przejazd prawym pasem. Stoi droga krajowa numer 59 w Giżycku. Przy ulicy Moniuszki samochód osobowy potrącił rowerzystę. Wciąż całkowicie zablokowana jest droga wojewódzka numer 382 z Kamieńca Ząbkowickiego do Złotego Stoku na Dolnym Śląsku. Doszło do pożaru domu wielorodzinnego. Wciąż trwa akcja służb. Wozy strażackie blokują przejazd. Czekamy na Wasze wiadomości z dróg.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
5: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
6: Sponsorem programu jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
2: W tym momencie najcieplej w Terespolu, 38 stopni, a odpoczywamy od upałów. W Świnoujściu tam nieco powyżej 20. Jeśli chodzi o jutro, to najwięcej będzie na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie 35, a od środy już 34 i bliżej weekendu deszcz.
6: Sponsorem programu był producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.

0: dziewczyna.
1: We are young, jesteśmy młodzi i tego się trzymajmy. Fun w Radiu Z i 17 minut do 16. Fotki z wakacji Lewandowskich trafiły do sieci. Robert, który rzekomo zdecydował się na transfer do Chicago Fire, oczywiście rozgrzewa emocje fanów futbolu, ale tę bombę informacyjną przyćmiła chyba jego żona, bo Ania zgrzeszyła na tych tureckich wojażach pizzą, lodami i drineczkiem, do czego sama się przyznała. Ale może w takie upały to się te kalorie jakoś spala potrójnie? Nie wiem.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
4: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
6: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla Ciebie i bliskiej Ci osoby. Czekają na Was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. W wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
12: Letnie przeboje, które kochacie. Radio Z i już.

I to są ostatnie minuty, żeby zagrać o 300 tysięcy złotych w dzisiejszym finale. Mnożąc szansę 3 tysiące razy, Radio Z7353 do 16 wpada do gry aż tyle szans. Gracie o 300 tysięcy w dzisiejszym finale i Honda ZR-V w wielkim finale wakacji. 369 W i jesteście w grze, a to przestronne wnętrze, pojemny bagażnik. Sprawdza się w mieście, w trasie, pod maską, pełna hybryda o mocy 184 koni mechanicznych. Grajcie, wygrywajcie.

0: Nader w Radiu Z. Za chwilę 16 i wiadomości.
1: Radio Z i już.
2: Radio Z zaprasza na jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego lata. Open Air Festival 2026. Poczuj klimat festiwalowych wakacji w wykonaniu największych gwiazd muzyki. Teddy Swims, Calvin Harris, Florence and the Machine, Martin Garrix, Zara Larsson. Open Air Festival 2026 w Radiu Z. Od 1 do 4 lipca. Radio Z. Twoja wakacyjna fala.
3: Reklama.
4: Gastorama.
5: Teoria
3: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
10: Buongiorno!
11: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
12: Pakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
3: Po reklamie.
0: Na zegarach prawie 16, to oznacza, że pora na najnowsze wiadomości. I Dalia Tomczak, Rafał Piech ponownie.
13: Czarna niedziela nad wodą. W całym kraju utonęło 17 osób.
14: Trwa przesłuchanie doktora sygnalisty w sprawie szpitala południowego.
13: Chorwacja, Bułgaria i Albania. Sprawdzamy najpopularniejsze wakacyjne kierunki Polaków.
0: 16.
13: To był najtragiczniejszy dzień tego roku nad wodą. W niedzielę w Polsce utonęło 17 osób.
14: To najwyższy jednodniowy bilans takich zdarzeń od początku sezonu kąpielowego. Od piątku przez pierwszy weekend wakacji utonęły w sumie 24 osoby.
13: Reporter Radia Z Krzysztof Dżędzielski z nami.
15: Dzień dobry.
13: Większość takich tragedii można było uniknąć?
15: Tak, i o tym niezmiennie mówią służby i ratownicy. Przypominają, woda to żywioł. Chwila nieuwagi może zakończyć się śmiercią. Do tego kąpiel w miejscu niestrzeżonym i po alkoholu to proszenie się o tragedię. A dane nie pozostawia złudzeń. Od czerwca odnotowano już w sumie 56 utonięć.
16: Są tu najczęściej właśnie młodzi mężczyźni. To jest grupa najbardziej, można powiedzieć, otwarta na ryzyko, czyli trochę dają się sprowokować i podjąć taką decyzję czasami, bo jest grupa kolegów, bo trzeba zaimponować, bo trzeba się sprawdzić.
15: Wyjaśniał Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, który zainicjował dziś kampanię poświęconą bezpiecznemu wypoczynkowi w te wakacje. I tu kolejne przypomnienie o obowiązku używania kamizelek ratunkowych oraz o stałym nadzorowaniu dzieci przebywających nad wodą.
14: W ubiegłym roku utonęło prawie 300 osób.
13: Trzy osoby trafiły do szpitala po pożarze domu wielorodzinnego w Kamieńcu Ząbkowickim.
14: Ogień szybko objął prawie cały dach i poddasze, zagrażał też innym budynkom.
13: Teraz sytuacja jest już opanowana i zaczynają się prace rozbiórkowe, mówi Radiu Z Tomasz Antoniszyn z Komendy Powiatowej w Ząbkowicach Śląskich.
17: Na chwilę obecną nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych, dwie kobiety poszkodowane, po prostu omdlenia. Zostało odwiezione do szpitala i jeden ratownik OSP również.
14: Z powodu pożaru droga z Kamieńca Ząbkowickiego do Złotego Stoku jest zablokowana.
13: Siedem godzin godzin już trwa przesłuchanie lekarza sygnalisty w sprawie Szpitala Południowego. Przebiega w dobrej atmosferze i jest bardzo produktywne, przekazał przed chwilą rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba.
14: Były ordynator placówki dr Emil Jędrzejewski zeznaje w charakterze świadka, chociaż w kanale Zero sporo mówił o nieprawidłowościach przed śledczymi. Za pierwszym razem milczał, bo nie chciał odpowiadać na pytania bez pełnomocnika.
13: Liczę, że przedstawi wszystkie dowody na swoje słowa, mówi europoseł KO Dariusz Joński.
4: W przeciwnym wypadku to on będzie za to wszystko odpowiedzialny, więc ja czekam na konkrety, na dowody, bo takich słów nikt do tej pory nie powiedział. Ja pamiętam, że kiedy ja przeprowadzałem z posłem Szczerbą kontrolę poselskie, to kiedy zawiadamialiśmy prokuraturę, to musieliśmy przedstawiać wszystkie informacje, łącznie z informatorami, łącznie z fakturami i liczbami.
14: Z kolei oskarżany przez byłego ordynatora Dawid Kacprzyk zapowiedział, że pozwie doktora Jędrzejewskiego za pomówienie.
13: Gigantyczny pech Mai Chwalińskiej. Nasza tenisistka niestety już w pierwszej rundzie odpadła z wielkoszlemowego Wimbledonu.
14: Polka przeżyła na korcie prawdziwy dramat. Od razu łączymy się z Krzysztofem Wilanowskim z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztof, co się tam stało?
18: Wicemistrzyni Rolanda Garrosa w pojedynku z Mananchayą Samankiew z Tajlandii miała na rakiecie piłkę meczową, ale właśnie w tym momencie podkręciła kostkę. Pierwszego seta wygrała 6-2, w drugim prowadziła już 5-2 i wtedy zaczął się jej dramat. Polka niebezpiecznie się poślizgnęła, potem poprosiła o przerwę medyczną, próbowała grać dalej, ale ból jej to uniemożliwił. Mimo to dograła mecz do końca, ale zwycięstwo w takich okolicznościach było niemożliwe. Przegrała drugą partię 5-7, a trzecią 2-6.
13: Maja Chwalińska wzięła udział w Wimbledonie dzięki dzikiej karcie.
14: Bałkańskie rytmy, polska krew. Coraz więcej Polaków wybiera właśnie ten rejon jako cel wakacyjnych wyjazdów.
13: Mocno oblegana mimo wzrostu cen jest Chorwacja i Bułgaria. Szybko za to rośnie liczba wyjeżdżających na urlop do dużo tańszej Albanii.
14: Ale gwiazdą tegorocznego lata może być niewielka Czarnogóra, przewiduje Eugeniusz Triasun z biura turystycznego Travelist.pl.
19: Stanowi dla Chorwacji coraz częściej atrakcyjną alternatywę. Z jednej strony cenowo, statystycznie wychodzi taniej, z drugiej ta baza noclegowa się tam rozwija, a z trzeciej dużym atutem Czarnogóry jest to, że łączy jednak morze z górami i tak naprawdę w jednym kraju mamy do wyboru kilka opcji wypoczynku.
13: Nadal najpopularniejsze są wycieczki lotnicze kupowane w zestawie z pełnym wyżywieniem, zwłaszcza w wersji all inclusive.
14: A jeśli chodzi o Chorwację czy Słowenię, tam wciąż duża część klientów woli wybierać się własnym autem.
13: A już teraz ponownie z nami Krzysztof Wilanowski i magazyn mundialowy Radio Z.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Jeden zespół już jest. W 1/8 finału Mistrzostw Świata faza pucharowa zaczęła się od historycznego wyczynu Kanadyjczyków. Ekipa spod znaku klonowego liścia pierwszy raz znalazła się w gronie 16 najlepszych drużyn turnieju. Historyczna była też przemowa ich trenera Jesse'ego Marsha. Pokazaliście charakter, jesteście kanadyjskimi bohaterami. Bohaterami dla dzieci, które dzięki wam będą w tym kraju grać w piłkę. Dzięki wam ten sport ma przepiękną przyszłość. Powinniście być z siebie bardzo dumni z tego, co zrobiliście ze swojej gry. Jesteście kanadyjskimi bohaterami. Mówił Marsz. Jego drużyna swojego kolejnego rywala pozna dzisiaj w nocy czasu polskiego o 3:00. W hitowym starciu Holendrzy, którzy zajęli pierwsze miejsce w swojej grupie, zmierzą się z Marokończykami. Lwy Atlasu fazę grupową zakończyły na drugim miejscu, choć miały tyle samo punktów co Brazylia. A jeśli już o Kanarinach mowa, to oni swój mecz zaczną już o 19:00. Ich rywalem będzie Japonia, która potrafi zaskoczyć. W meczu o 22:30 faworytem będą Niemcy Die Mannschaft. Zagrają z Paragwajem, który był jedną z drużyn, które awansowały z trzeciego miejsca.
20: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
14: Dzisiaj po południu, miejscami szczególnie na zachodzie południu i lokalnie w centrum przelotne opady deszczu, burze, także z gradem. A jeśli chodzi o noc, to te tropikalne noce, czyli w okolicach 20 albo więcej stopni dzisiaj na południu i południowym wschodzie.
20: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

Blink, Something I Need w Radiu Z i 15 minut po 16. Jak słyszeliście w wiadomościach Zetki przed momentem, Czarnogóra oficjalnie stała się nowym hitem wakacyjnym dla Polaków, ale w świecie też zabłyszczała, bo położona w malowniczej budwie Zatoka pokonała m.in. Santorini czy Amalfi, oferując luksusowy wypoczynek, no i lepsze ceny niż w tych najbardziej popularnych miejscach w Europie, a najlepszą plażą Europy została właśnie Mogren Beach, położona w malowniczej budwie. Podobno na Bałkanach krąży wiele żartów o rzekomym lenistwie czarnogórców. Jedna z zasad brzmi: człowiek rodzi się zmęczony i żyje, żeby odpocząć. A w tym kraju organizowane są nawet nietypowe mistrzostwa w leżeniu, więc ja myślę, że lepiej trafić nie można. Dużo leżenia w te wakacje.

0: Świat jest dziwny, jak śpiewał Nieman i Dziki, jak śpiewają panowie z Mr. Big. Za chwilę wiadomości będzie o paraliżu na kolei. Zostańcie z Radio Z.
1: Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: Kolej przegrywa z upałem i odwołuje część połączeń. Tragiczny bilans. Jednego dnia w Polsce utonęło 17 osób. Drugie przesłuchanie sygnalisty. Nieprawidłowości w szpitalu południowym w prokuraturze.
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Dostaniesz coś za świadectwo?
6: No raczej! Rabat od Media Expert!
5: Wow! Też!

0: ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
1: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
2: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku lemoniada Tymbark Cytryna Limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
8: Po reklamie.
9: Prawie 16:30, najnowsze wiadomości w Radiu Z i Dalia Tomczak i Rafał Piech, ponownie prosimy.
10: Upały paraliżują kolej. Do 19:00 wstrzymany jest ruch pociągów towarowych. W pierwszej kolejności obsługiwane są składy pasażerskie.
11: W związku z wysokimi temperaturami odwołanych zostało dziś 160 pociągów. Jutro rano decyzja w sprawie ewentualnego ponownego wstrzymania ruchu towarowego.
10: Włosi także zmagają się z upałami. Do 25 rośnie liczba miast, w których obowiązuje najwyższy stopień ostrzeżeń.
11: Na liście m.in. Rzym, Mediolan, Florencja, Neapol czy Wenecja. Temperatury sięgają tam 40 stopni.
10: W ostatniej chwili zatrzymano Ukraińca podejrzewanego o zabójstwo. Wpadł na przejściu granicznym w Medyce, gdy próbował uciec z Polski.
11: Może mieć bezpośredni związek ze śmiercią innego Ukraińca w Serocku, którego zaginięcie zgłosiła siostra. Sprawę bada prokuratura.
10: Przełomowe odkrycie w jaskini w Portugalii. Po raz pierwszy pozyskano ludzkie DNA ze ścian pokrytych malowidłami. Materiał genetyczny przetrwał tam tysiące lat.
11: Odkrycie pozwoli na zebranie wiadomości o ludziach, którzy odwiedzali jaskinie, ale nie zostawiali w nich innych śladów, jak na przykład kości.
10: Jest 16:31. Posłuchajcie wiadomości dla kierowców. Na drogach wypadki i korki.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
10: Utrudnienia na dolnośląskim odcinku autostrady A4 w pobliżu węzła Brzezimierz na jezdni w kierunku Katowic. Pojazd ciężarowy uderzył w most, a następnie w bariery energochłonne. Na pojazd najechały dwie osobówki. Dzwonicie do nas w tej sprawie na czerwony telefon Radia Z.
14: Ciężarówka na lewym pasie, na barierkach jest zwężka do jednego pasa, do prawego.
10: Korek w tym miejscu ma około 8 km. Utrudnienia na trasie S7 na Mazowszu w stronę Krakowa na odcinku Grójec-Radom. Na jezdnie wypadł ładunek z pojazdu ciężarowego. Ruch odbywa się tylko lewym pasem. Zablokowana droga krajowa numer 92 na odcinku Pniewy-Poznań. W okolicach miejscowości Tarnowo-Podgórne zderzenie osobówki z ciężarówką. Wiadomości dla kierowców wracają za godzinę.
13: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: Najbardziej luksusowo, jeśli chodzi o temperaturę dzisiaj w Świnoujściu, 20 stopni, a w tym momencie najwyższą mamy w Lublinie 38. Od środy ta temperatura powoli będzie spadać i jeśli chodzi o lipiec, to pierwsze dwa tygodnie podobno deszczowe i burzowe.
15: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
16: Radio Z i już.
17: Sponsorem programu jest Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
9: Po 17:00 dzisiaj pierwszy finał naszej wakacyjnej rządzy pieniądza. Jak dołączyć do niej, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, o tym za moment.

0: Nowość od Davida Guetty, Run Run River w Radiu Z. 18 minut do 17 i ja mam pytanie. Kochani, kiedy ostatnio coś wygraliście? Bo dzisiaj po 17 w Radiu Z może być ten pierwszy raz. Będzie pierwszy finał naszej wakacyjnej Rządzę Pieniądze, w którym 300 tysięcy złotych zapakowane w walizce czeka na kogoś z Was. Czy to się opłaca?
1: Opłaca się i jeżeli się w to naprawdę wierzy i potrzebuje, to ten telefon będzie.
0: Mówiła słuchaczka Kasia, która zagrała i wygrała. A to jest ostatni moment, żeby dołączyć do zabawy i zagrać o 300 tysięcy złotych w dzisiejszym finale, ale także o samochód Honda ZR-V w wielkim finale pod koniec wakacji. Jak? Jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353 za 369 VAT. Od teraz super bonus specjalnie dla Was, żeby zwiększyć szansę na wygraną do 17. Ten SMS, to jedno zgłoszenie wpada do gry aż 3300 razy. No i mam nadzieję, że usłyszymy się za niebawem i przede wszystkim odbierzecie telefon. Ale żeby Zetka zadzwoniła, to musicie dołączyć do zabawy. Radio Z 7353. Powodzenia. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu był Somfy, producent systemu Smart Home i automatyki do rolet, żaluzji i bram. www.somfy.pl.
3: Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab, taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, DXX, Jenny, Addison Rae, Martin Garrix, Sara Larsson i wielu innych. Patroni, Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z. Bilety na openair.pl.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Po reklamie.
16: To jest przebojowe lato z Radiem Z.

0: Micie Davida Getty w Radiu Zeta. Wy macie ostatnie 4 minuty, żeby zagrać o 300 tysięcy złotych. W dzisiejszym finale zabawy rządza pieniądza, odsłona wakacyjna, korzystając z ekstra okazji 3300 szans jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353 za 369 zł. Do dzieła, kochani, ostatnie 4 minuty i macie tyle szans i tyle możliwości. Jednym SMS-em trzeba odebrać telefon, to jeszcze się liczy przy wygrywaniu. Grajcie. 300 tysięcy złotych czeka, a wy nie czekajcie. Zgłaszajcie się po nie. SMS-em o treści Radio Z pod 7353. Radio Z i już.
1: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Kasia Wilk i Kamil Baleja. Tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
6: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
11: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
12: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Po reklamie.
0: Na zegarach 17. Najważniejsze wiadomości w Radiu Z mają dla nas ponownie Italia Tomczak i Rafał Piech.
13: 5 osób zginęło, kilka jest w ciężkim stanie. Nowe informacje w sprawie strzelaniny koło Hamburga.
0: Pociągi towarowe nie jeżdżą, osobowe odwoływane. Kolej walczy z upałami.
13: A piłkarski świat komentuje wybór Roberta Lewandowskiego. Polak ponoć trafi do Chicago Fire.
0: 17.
13: Nadal nieznane jest podłoże strzelaniny, do której doszło w mieście Stade, niedaleko Hamburga, na północ Niemiec.
0: Policja i lokalne władze podały, że życie straciło 5 dorosłych osób. Liczba ofiar może wzrosnąć, bo kilkoro rannych jest w ciężkim stanie, o czym z Berlina informuje korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
2: Motywy, tożsamość i wiek sprawcy ataku są nadal nieznane. Oprócz osobnika, który strzelał, zatrzymana została jeszcze jedna osoba, ale nie wiadomo, co ją łączy z napastnikiem i jaką rolę odegrała. Do tragedii w Stade doszło o 13:45 w młodzieżowym centrum, w którym zakwaterowane są także samotne matki z dziećmi. Jaki to ma związek z tragedią, do tej pory nie wiemy. Policja nie poinformowała też, kim są zabite ofiary i ile osób zostało rannych. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
13: Sprawcę i towarzyszącą mu osobę policja aresztowała podczas próby ucieczki. Samochód, którym uciekali, został ostrzelany.
0: Ekstremalne upały paraliżują kolej. Jeszcze przez 2 godziny wstrzymany jest ruch pociągów towarowych.
13: W całej Polsce odwołano także ponad 160 pociągów różnych przewoźników, w tym 21 składów PKP Intercity. Na Śląsku ze względu na zbyt wysoką temperaturę szyn wprowadzono ograniczenia prędkości pociągów na wielu trasach.
0: Rękę na kolejowym pulsie trzyma reporter Radia Z Krzysztof Grzędzielski.
14: Tak,
0: dzień dobry. Na co w tej sytuacji mogą liczyć pasażerowie?
14: Najwięksi przewoźnicy jak Polregio, Koleje Mazowieckie, Wielkopolskie i Dolnośląskie wprowadziły wzajemne honorowanie biletów. W przypadku części połączeń uruchomiono też zastępczą komunikację autobusową. PKP Intercity wydłużyło również możliwość zwrotu biletów do 2 lipca bez potrącenia odstępnego. Obsługi pociągów rozdają także podróżnym wodę. Utrudnienia na kolei mogą pozostać z nami tak długo jak upały. Z jutrzejszego rozkładu jazdy PKP Intercity już odwołała 6 połączeń.
13: Odwołane jutro składy dotyczą m.in. relacji Zakopane-Poznań, Łódź-Warszawa,
0: a także Jelenia Góra-Kraków i Gorzów Wielkopolski-Gdynia.
13: Szwecja zbuduje Polsce 3 okręty podwodne. Dziś w Gdyni podpisano umowę w tej sprawie.
0: Pod wodą radzą sobie tak dobrze jak w powietrzu myśliwce F-35. Zachwala je szef MON Władysław Kośniak-Kamysz.
13: Jakie są największe atuty szwedzkich jednostek, wyjaśnia Maksymilian Dura, ekspert portalu Defense24.
15: Ten okręt, który myśmy kupili, to jest okręt z napędem niezależnym od powietrza. Oznacza to, że ten okręt po zanurzeniu może przebywać pod wodą 2 tygodnie i poruszać się pod wodą. Czyli tam, gdzie się zanurzy, on później przez przeciwnika nie zostanie znaleziony. I to jest najważniejsze. To jest okręt, który działa skrycie. Dlatego tak ważne jest, aby też wyposażyć je w przyszłości w rakiety manewrujące. Ponieważ to jest okręt, który może strzelić te rakiety z dowolnego miejsca na świecie.
0: W sierpniu nasi marynarze zaczną szkolenia w Szwecji. W przyszłym roku Sztokholm wypożyczy Polsce nieco starszy model swojego okrętu.
13: Będzie on służył armii do 2031, kiedy dostaniemy już nowoczesną jednostkę.
0: Koalicjanci sceptyczni co do działań Polski 2050. Partia rozmawia z Pałacem Prezydenckim w sprawie swojego projektu regulującego rynek kryptowalut.
13: To po trzecim wecie do 3 rządowej ustawy w tej sprawie. Wiele wskazuje jednak na to, że Rada Ministrów podejmie jednak kolejne działania.
0: Czy w związku z tym propozycja Polski 2050 ma jakąkolwiek szansę? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
16: Na takie wnioski jest chyba za wcześnie, ale nie jest też tajemnicą, że propozycja Polski 2050 została złożona ponownie i jest już w Sejmie. Politycy biorą więc niejako sprawy w swoje ręce. Wiceszef Kancelarii Premiera Jakub Stefaniak z PSL-u w sukces tych negocjacji partii z Pałacem nie wierzy.
17: Trochę to moim zdaniem jest naiwne ze strony Polski 2050, że uważa, że pan Nawrocki zmieni zdanie.
16: Jego zdaniem wiadomo jednak, że to się nie uda. Pytanie więc, co będzie dalej?
13: Na razie nie wiadomo, czy i kiedy będzie kolejna rządowa propozycja.
0: Robert Lewandowski wreszcie wybrał nowy klub. Będzie to Chicago Fire.
13: Tak informuje Fabrizio Romano, czyli jeden z najbardziej uznanych na świecie dziennikarzy zajmujących się piłkarskimi transferami.
0: Najnowsze doniesienia w tej sprawie zbiera dla nas Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. W zagranicznych mediach zawrzało, co pisze się o transferze lewego.
18: Według magazynu The Athletic Polak z miejsca stanie się jedną z największych gwiazd. Amerykanie przytaczają wypowiedź trenera Fire, Grega Berhartera, który stwierdził, że pod względem umiejętności lewego można stawiać obok Messi. Jego. Jeden z najlepszych piłkarzy świata, Robert Lewandowski, opuszcza Europę. Czytamy z kolei na niemieckim portalu Sport1.de. Lewy dołącza do listy gwiazd, które zdecydowały się na przenosiny do MLS, pisze hiszpański dziennik AS.
13: Według nieoficjalnych informacji Lewandowski w Chicago może liczyć na 2-letni kontrakt, który zagwarantuje mu $20 milionów za sezon.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Sponsorem programu jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
0: Uf, jak gorąco, ale to już znamy. Co w takim razie w nocy? No niestety będą tropikalne temperatury, szczególnie na południu i południowym wschodzie, ale z niespodzianek dzisiaj, kochani, pełnia truskawkowego księżyca. No i trochę pewnie też pokropi miejscami na zachodzie, południu i lokalnie w centrum.
4: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Sponsorem programu był producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
19: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
0: 6 minut po 17, za moment dzwonimy w sprawie kasy. Wakacyjna rządza pieniądza w Radiu Z.

0: parfum de Paris.
1: Ulala, to był Dawid Kwiatkowski. 12 minut po 17. Gramy!
2: Wakacyjna rządza pieniądza w Radiu Z.
1: Moi drodzy, jeśli zgłaszaliście się do zabawy, to koniecznie sprawdźcie telefon, bo właśnie dzwonimy do słuchaczki, a może słuchacza, którzy wypoczywają, a może są w pracy, no i powinni odebrać telefon w sprawie 300 tysięcy złotych, bo tyle dzisiaj do wygrania. U nas czekamy 5 regulaminowych sygnałów. 3 za nami. No, trzeba odebrać telefony. Słuchajcie, jeśli u kogoś dzwoni, burczy, mryga, no to po prostu szturchajcie te osoby. Może kasa przejdzie im koło nosa. No niestety nie udało się. 1000 złotych nagroda pocieszenia. No bardzo mi przykro, słuchajcie, tak nie robimy. My naprawdę chcemy komuś z was wręczyć te ogromne pieniądze. 300 tysięcy złotych właśnie teraz przeszło komuś z was koło nosa. No ja nie wiem, co z tym zrobić. Nie wiem, co z tym zrobić. Mam pomysł. To może ja dołożę 50 tysięcy do jutrzejszego finału, tylko obiecajcie, że jak już gracie, to odbieracie telefony od Zetki, a zgłaszacie się do tej zabawy, przypominam, SMS-em o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 z VAT. Mało tego, gracie nie tylko o gotówkę, ale gracie także o samochód Honda ZR-V, która do wygrania w wielkim finale pod koniec sierpnia. Takie rzeczy tylko w Radiu Z.
3: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna rządza pieniądza. Regulamin na radioz.pl.

0: to Dua Lipa, a za chwilę 17.30 i wiadomości.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych. Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch, taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Hej, zwrotomocni!
6: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
7: szklana
6: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.

0: oszczędza o lewym, pieniądzach i manipulacji.
1: Cezary Kucharski w rozmowie z Krzysztofem Pyzią. Książkę wydawnictwa Pruszyński i spółka poleca Radio Z.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
6: Po reklamie.
7: 17.30 na naszych zegarach w Radiu Z. Wiadomości i ponownie Idalia Tomczak, Rafał Piech. Będą kolejne rozmowy USA z Iranem. Prezydent Donald Trump zapowiada je na jutro. Mają odbyć się w stolicy Kataru.
8: Informacjom zaprzecza jednak wiceszef MSZ Iranu. Jego zdaniem pierwsza runda rozmów technicznych odbędzie się, gdy zostaną ustalone ich warunki.
7: Dożywocie dla Tomasza K. za zabójstwo żony i upozorowanie jej śmierci w wypadku kolejowym na Kaszubach. Sąd apelacyjny w Gdańsku zmienił wyrok z 26 lat więzienia.
8: Według sądu okoliczności czynu sprzed 2 lat nie budzą żadnych wątpliwości. Zostały w pełni udowodnione. Motywem morderstwa był rozpad małżeństwa.
7: Ognisko hantawirusa oficjalnie wygaszone. Zakończyła się kwarantanna polskiego kapitana statku MV Hondius. Na jego pokładzie doszło do zakażeń. 3 osoby zmarły.
8: Główny inspektor sanitarny informuje, że nie doszło do nowych zachorowań, a kapitan 3 razy przeszedł test na obecność wirusa, wynik był negatywny.
7: Niezwykłe odkrycie w okolicach Koszalina. 4 naszyjniki z brązu sprzed 2,5 tysiąca lat znaleziono w pobliżu Rekowa.
8: 2 zabytki są w idealnym stanie, 2 mocno wyszczerbione. Miejsce dokładnie zbadają archeolodzy.
7: A my sprawdzamy ruch na drogach. Zapraszam.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
10: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
7: Zablokowana S3 w stronę Szczecina w pobliżu miejscowości Siemczyn między Myślibożem a Pyrzycami dachowało auto osobowe. Jedna osoba jest ranna. Ogromne korki na S7 na Mazowszu w stronę Krakowa między Grójcem a Radomiem w miejscowości Promna Kolonia. Ładunek wypadł z ciężarówki. Przejezdny jest lewy pas, ale korek ma już 4 kilometry. Utrudnienia na S5 w Wielkopolsce w pobliżu miejscowości Bojanowo. Auto uderzyło w bariery. Zablokowany jeden pas w stronę Poznania. Wyłączony z ruchu jest fragment trasy S17 Lublin-Warszawa. W stronę stolicy w okolicy miejscowości Żerć w Lubelskiem rozpoczynają się prace naprawcze jezdni. Nierówności zagrażały już bezpieczeństwu. Utrudnienia do końca tygodnia. Twórzcie wiadomości dla kierowców razem z nami. Czekamy na Wasze telefony.
9: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
11: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
10: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
7: Miejscowość Zimno to na Lubelszczyźnie. Tam niestety nie jest zimno, bo jest 36 stopni. Mamy piękną wieś Mrozu na Mazowszu i tam 35 stopni. Jest też w Wielkopolsce miejscowość Cienia i tam w cieniu 33 stopnie. Jest też miejscowość Zimna Woda na Lubelszczyźnie. 33.

0: Imagine Dragons i Thunder na antenie Radia Z. A w prasie głośno o Polaku. Tomasz Sobania przebiegł 50 maratonów w 50 stanach Stanów Zjednoczonych w zaledwie 49 dni i ustanowił tym samym nowy rekord świata. Wśród komentarzy ogrom gratulacji, ale jeden wybija się szczególnie. Za robotę by się wziął. Oj, to była ciężka praca. Pan Tomasz po ukończeniu tego rekordu napisał: jestem ogromnie szczęśliwy, planuję w końcu dłużej pospać, a później wybrać się do Central Parku, położyć na trawie i po prostu odpocząć. No cóż, każdy ma swoje rekordy. Myślę, że my dzisiaj pobijamy własne wytrzymałości. Wiadomo, co za oknami.
1: Radio Z. Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody.
4: Skoda. Dostaniesz coś za świadectwo?
5: No raczej, rabat od Media Expert.
4: Wow, też chcę!
5: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
4: Mega!
6: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
8: Jak zaczynać wakacje, to przebojowo. Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Roxy White 2115. Chciałabym Ciebie więcej w Radiu Z. A za momencik 18 i najważniejsze wiadomości. Nie odchodźcie za daleko.
1: Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla Ciebie i bliskiej Ci osoby. Czekają na Was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
9: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku lemoniada Tymbark Cytryna Limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Po reklamie.
0: Na zegarach 18 przenosimy się do studia wiadomości Radia Z i Daria Tomczak, Rafał Piech ponownie.
10: Już 9 godzin trwa przesłuchanie lekarza sygnalisty w sprawie Szpitala Południowego.
11: Prokuratura reaguje po słowach o możliwej próbie otrucia Karola Nawrockiego.
10: Upał w Tatrach, wozy konne do Morskiego Oka całkowicie zawieszone. Jeszcze kilka godzin może potrwać przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego. Od 9:00 zeznaje w charakterze świadka w postępowaniu dotyczącym Szpitala Południowego.
11: W Kanale Zero były ordynator placówki zasugerował, że na SOR-ze mogło dochodzić do śmierci pacjentów z powodu niekompetencji ówczesnego koordynatora Dawida Kacprzyka.
10: Za pierwszym razem milczał, bo nie chciał odpowiadać na pytania bez pełnomocnika. Teraz jest inaczej, mówi Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
12: Odbywa się ono w dobrej atmosferze, jest nagrywane. Przesłuchanie odbywa się w obecności pełnomocnika świadka. Przewidujemy, że przesłuchanie będzie trwało jeszcze kilka godzin. Jak na razie usłyszałem, że przesłuchanie jest bardzo produktywne.
11: Według prokuratora to sam Jędrzejewski chce, by dzisiejsze przesłuchanie trwało do skutku, czyli do wyczerpania pytań śledczych.
10: A śledczy wyjaśnią okoliczności zasłabnięcia ówczesnego kandydata na prezydenta.
11: Karol Nawrocki przyznał, że miał taki epizod podczas kampanii wyborczej na Dolnym Śląsku. Opisuje to w książce, której fragmenty pojawiły się w internecie.
10: Informacje w tej sprawie zebrała reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
13: Śledztwo wszczęła z urzędu prokuratura okręgowa w Świdnicy, bo to w tym okręgu, a dokładnie w Ząbkowicach Śląskich miało dojść do opisywanych przez prezydenta wydarzeń. Karol Nawrocki miał nagle stracić przytomność, wymiotować. Jak usłyszałam od prokuratora Mariusza Pindery, śledczy sprawdzą, czy mogło to być skutkiem podania substancji zagrażających życiu lub zdrowiu, bo prezydent w książce miał też przyznać się do tego, że jego ochrona ostrzegała go przed możliwością otrucia. Grażyna Wiatr, Radio Z.
10: Uwaga na zabójczy tlenek węgla. Wbrew pozorom, ten komunikat jest bardzo ważny także latem i to zwłaszcza w takie upały.
11: Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Marcin Friedrich. Marcinie, skąd to zagrożenie właśnie teraz?
14: Przy tak wielkich upałach przewody wentylacyjne nie działają sprawnie. Bywa, że zwłaszcza górna ich część nagrzewa się tak mocno, że tworzy się swego rodzaju poduszka powietrzna, mówi brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Straży Pożarnej.
15: Powinniśmy być jeszcze mocniej uczuleni na to, że pomimo pięknej pogody, słonecznej pogody, robiąc to, co robimy codziennie w naszych mieszkaniach, może nadal powodować olbrzymie zagrożenie naszego życia i zdrowia.
14: Jedynym ratunkiem jest więc czujka. To ona wykryje tlenek węgla i zaalarmuje nas, dając czas na ucieczkę. Marcin Friedrich, Radio Z.
10: W tym roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla zmarło 55 osób, ponad 1000 trafiło do szpitala.
11: Rekordowe upały dotarły też nad polski biegun Zimna, czyli Suwalszczyznę.
10: Z mieszkańcami rozmawiał reporter Radia Z Michał Dzienyński. Witaj Michale, powiedz, długo potrwają upały w tej części kraju?
16: Dzień dobry, tropikalne noce i dni, do jutra biegun Zimna tylko z nazwy, mówią mieszkańcy.
17: Dziwnie, świat się zmienia, nie?
18: Słupek już 35 w cieniu.
16: Biegun Zimna, a tam taka pogoda.
19: No bo proszę pana, nie można wiedzieć we wszystko, co ludzie mówią. Trzeba samemu się przekonać.
16: W jeziorach ciepła woda niczym w najcieplejszym Oceanie Indyjskim. I tu na Suwalszczyźnie, po Jeziorze Augustowskim i Mazurach.
20: Ciepła. Jest gorąco jak zupa u mnie w barze.
16: Średnia temperatura w jeziorze to 26 stopni. Okolice Kalinowa, Michał Dzieński, Radio Z.
11: Służby apelują o rozwagę nad wodą. Tylko wczoraj utonęło 17 osób.
10: Upał zatrzymał konne powozy w Tatrach.
11: Od wczoraj nie wożą turystów ani do Morskiego Oka, ani w Dolinie Kościeliskiej.
10: Jak tłumaczy prezes Stowarzyszenia Przewoźników Andrzej Mąka, chodzi o bezpieczeństwo zwierząt i turystów.
21: Sytuacja jest taka, że po prostu niecodzienna, bo temperatury takie wyskoczyły, co i tam na tej trasie nie było.
16: Koniki w stajniach, rozumiem, tak?
21: Koniki w stajniach, to ma tam po prostu wybiegi, koni nie chodzą.
16: Turystów w górach sporo, dzisiaj zaczęły się wakacje, czyli straty, panie Andrzeju.
21: Ej, pani, jakie ta straty? Pieniążki, pani, to zarobimy. Jakby tajno zdrowie było, my i nasze koni. Ludzie, kochani, najmniej no pieniądze, to coś kłóni.
11: Z prezesem stowarzyszenia rozmawiał reporter Radia Z Przemek Taranek.
10: Nie wiadomo, czy powozy wyjadą jutro. Nad Morskie Oko kursuje za to elektryczny bus Tatrzańskiego Parku.
11: Kolejne wiadomości w Radiu Z za niespełna pół godziny. Zapraszamy w imieniu Oli Wojciechowskiej.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Mamy już 18 z minutami, a na termometrach nic nie drgnęło, moi drodzy, w Lublinie, Rzeszowie po 37, no i bez zmian także w Świnoujściu 20. I jeśli chodzi o nockę, no to tropikalnie będzie na południu i południowym wschodzie kraju, tam 20, ale podobno od środy trochę się poprawi. 5 minut po 18, Ewelina Pacyna, dzień dobry, teraz Nelly Furtado w Radiu Z, za chwilę będę miała dla was bardzo ważne pytanie z okazji, no oficjalnie pierwszego dnia wakacji.

The Racket! Chociaż ja tam zawsze słyszę słowo krokiet, ale może dlatego, że dzisiaj nie jadłam obiadu. 18.30, tu Radio Z. No i tak sobie myślę, kochani, że powolutku mamy to. Powolutku pierwszy dzień, oficjalnie pierwszy dzień wakacji dobiega końca i z tej okazji mam pytanie, jak go przetrwaliście? I to nieważne, czy macie urlop, czy jeszcze nie. Pamiętajcie, że urlop waszego przełożonego jest również waszym urlopem. Czekam na telefony, na zwierzenia pod 321-321-321. Najciekawsze nagradzam zestawem plażowo-piknikowym. Tam będzie i koc piknikowy, i rodzinna gra radiowa, i worko-plecak plażowy. Przeżyjmy to razem.

0: Edyta Bartosiewicz w Radiu Z. A za chwilę 18.30 i wiadomości.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab, taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!

0: Eichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Pakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież.

0: Mniejsze podstrażników granicznych przed sądem staną Dariusz B. i Rafał M., obaj z Ruchu Obrony Granic. Rok temu, w czerwcu, na moście granicznym w Słubicach zatrzymali do kontroli dwóch cudzoziemców, zażądali dokumentów i wypytywali, po co przyjechali do Polski. Rafał M. zrobił to samo w Gubinie. Obu grozi do roku więzienia. Pogarsza się sytuacja z wodą w Świętokrzyskiem. Mieszkańcy kolejnych gmin pod Kielcami mają zakaz napełniania basenów i podlewania ogrodów. W gminach Bieliny, Bodzenten, Daleszczyce i Górno wodę można używać tylko do mycia i celów spożywczych. Medyczny cud w Białymstoku. W szpitalu klinicznym lekarze uratowali maleńką Zosię, która urodziła się w szóstym miesiącu ciąży, ważyła zaledwie 700 gramów i miała problem z podwyższoną glukozą. Zwykła kroplówka z insuliną nie działała, dlatego podłączono hybrydową pompę insulinową. Zosia jest prawdopodobnie najmniejszym dzieckiem na świecie, które leczono takim urządzeniem. W Radiu Z teraz wiadomości dla kierowców.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Zablokowana w obie strony jest krajowa 16 w Warmińsko-Mazurskim na odcinku Mrągowo-Mikołajki. W probarku motocyklista zderzył się z busem. Dużo zdarzeń na drogach Świętokrzyskiem. Na ekspresowej 7 w stronę Krakowa przejezdny jest tylko jeden pas po tym, jak w Skarżysku Kamiennej osobówka uderzyła w bariery. Na ekspresowej 7, ale między Grójcem a Radomiem na jezdni w stronę Krakowa, korek ma kilka kilometrów, w miejscowości Promna Kolonia z samochodu wypadł towar i do podobnej sytuacji doszło na krajowej drodze 73 w Dąbrowie w Świętokrzyskiem. Zablokowany jest jeden pas w stronę Warszawy między węzłami Kielce-Bocianek, Kielce-Północ. I jeszcze krajowa 40 już w Opolskiem. Po dachowaniu osobówki na odcinku Prudnik, Kędzierzyn-Koźle trasa jest zablokowana. Widzicie utrudnienia na waszej drodze? Dzwońcie.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
2: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
3: Dzisiaj na południu i południowym wschodzie będzie 20 stopni w nocy i to są tak zwane noce tropikalne. Miejscami szczególnie na zachodzie, na południu i lokalnie w centrum przelotne opady deszczu, burze lokalnie z gradem. Proszę na siebie uważać, ale podobno pierwsza połowa lipca też zapowiada się deszczowa i burzowa.
2: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.

0: to pomrukiwanie na końcu, to jest mój ulubiony fragment tego numeru, Dermot Kennedy, Power Over Me, a my wracamy do leniuchowania. Ja wiem, że parno, wiem, że gorąco, wiem, że ciężko się żyje, ale moi drodzy, no, mamy pierwszy dzień, oficjalnie pierwszy dzień wakacji i ja pytam z tej okazji, jak daliście radę? 3, 2, 1, halo, halo.
1: No my wracamy z zakupów, czyli wszystko już prawie wydane, natomiast zaczęliśmy troszeczkę niefortunnie, niestety ułamany wstęp.
0: Aj.
1: Mam nadzieję, że mi osłodzicie ten początek wakacji. Pozdrawiam Paulina i Justynę.
0: Pozdrawiamy Justynę i Paulinę.
2: Dzień jak co dzień. Wstałem o 14, odpaliłem moją ciężarówkę, no i jadę. A urlop? No, nie mam. Już miałem. Jak wszyscy w maju pracowali, to ja leżałem na słonecznej plaży.
0: Ach, te wypoczynkowe konfiguracje Polaków. No cóż, dla was, kochani, kos piknikowy, plażowy, rodzinna gra radiowa i worko plecak na niezbędne do leniuchowania przyrządy. Od Zetki teraz Aerosmith.

Zasmarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zasz

Fortnite, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Przecudowna Olivia Dean, Nice to Each Other. Za chwilę wiadomości, ale wcześniej zaproszenie.
1: Radio Z zaprasza na jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego lata. Open Air Festival 2026. Poczuj klimat festiwalowych wakacji w wykonaniu największych gwiazd muzyki. Teddy Swims, Calvin Harris, Florence and the Machine, Martin Garrix, Zara Larsson. Open Air Festival 2026 w Radiu Z. Od 1 do 4 lipca. Radio Z. Twoja wakacyjna fala.
2: Reklama. Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
4: Nie wszystko zależy od nas.
5: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
4: Co się zmieniło?
5: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
6: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
7: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej. W Media Expert taniej
2: masz. Po reklamie.
0: Prawie 19. Ola Wojciechowska w Radiu Z i najważniejsze wiadomości. Zapraszamy.
9: Cudzoziemcy działali w Polsce na zlecenie Rosji, płacili za udział w demonstracjach. Wysokie ryzyko pożarów w lasach i sytuacja się pogarsza. Polski dzień na kortach Wimbledonu. Sprawdzimy, jak idzie naszym.
0: 19.
9: ABW zatrzymała w Polsce grupę Ukraińców i Białorusinów, którzy mieli za pieniądze z Rosji szukać ludzi do udziału w demonstracjach w Polsce. Mieli też próbować wpływać na ukraińskich migrantów mieszkających w naszym kraju. Sprawa dotyczy 11 osób, wobec których ruszyła już procedura natychmiastowego wydalenia z Polski. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
10: ABW przy współpracy ze Strażą Graniczną zatrzymała m.in. w Warszawie, Wrocławiu i Zakopanem 9 Ukraińców i 2 Białorusinów. Od jesieni zeszłego roku mieli rekrutować i opłacać uczestników demonstracji ukraińskich migrantów. Pieniądze na to według naszych służb pochodziły z Rosji. Chodziło o protesty z politycznymi hasłami dotyczącymi skandali korupcyjnych w Ukrainie i jej polityki wewnętrznej.
9: Według ABW chodziło o podsycanie napięć i niechęci wobec władz ukraińskich. Coraz większe zagrożenie pożarowe w lasach. Już teraz sytuacja jest bardzo trudna, a z dnia na dzień ryzyko pożarów rośnie. Polska jest krajem, gdzie takich zdarzeń jest bardzo dużo, mówi dyrektor Lasów Państwowych Adam Wasiak.
11: W skali Europy jesteśmy trzecim krajem co do ilości pożarów po Hiszpanii i Portugalii, co też świadczy o dużym zagrożeniu w Polsce pożarami lasów, a wysokie temperatury, susze, no niestety powodują, że ta sytuacja się z dnia na dzień pogłębia.
9: Leśnicy zapewniają, że lasy pozostaną otwarte, ale apelują o ostrożność i rozwagę. Mniej lodówki, więcej rozsądku. Zawodowi kierowcy radzą, jak poradzić sobie z uciążliwym upałem, gdy przed nami długa trasa. Przerwy co godzinę, dużo wody i klimatyzacja, ale z umiarem, sugeruje pan Tomek, wożący mrożonki na Pojezierzu Augustowskim.
12: Pan jeździ chłodziarką, nie?
13: No tak.
12: No to chyba panu jest chłodno.
13: Tu fajnie.
12: A jak się otworzy tą chłodziarkę?
13: Ale ja nie mogę tak otwierać, bo temperatura ucieka i...
12: A ja myślałem, że panu jest zimno.
13: Tutaj o klimatyzację włączam tylko i...
12: Czyli od chłodziarki nie?
13: Nie.
12: No to życzę panu mimo wszystko chłodnej jazdy.
13: Dobra, dziękuję.
12: Zamykam.
9: Według zawodowych kierowców idealna temperatura w samochodzie to 20-22 stopnie. A z panem Tomkiem rozmawiał reporter Radia Z Michał Dzieneński. Trwa polski dzień na kortach Wimbledonu. Aż czworo naszych tenisistów rozegrało lub rozegra swój pierwszy mecz w tej edycji londyńskiego turnieju. W studiu Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej
14: Jestem,
9: Radia Z.
14: Dzień dobry.
9: Krzysztof, jak nasi radzą sobie na kortach w londyńskiej stolicy?
14: O, kibice, którzy śledzą występy biało-czerwonych, są w mieszanych nastrojach. Z jednej strony mamy spore rozczarowanie, jeśli chodzi o występ Mai Chwalińskiej. Przypomnijmy, miała na rakiecie piłkę meczową, ale niestety pechowo się poślizgnęła i podkręciła kostkę. Z kontuzją trudno o dobry wynik. Polka 1-2 przegrała z Bananczeją Samankiał. Powodów do radości dostarczył nam Hubert Hurkacz, bo w trzech setach rozprawił się z rozstawionym z 11 Norwegiem Kasperem Rudem za mniej więcej kwadrans. Magda Linet zagra z Rosjanką Mirą Andrzejewą.
9: O tym meczu i nie tylko usłyszycie w wiadomościach sportowych Radia Z już za godzinę, a w wiadomościach kulturalnych i Dalia Tomczak i Brad Pitt w Łodzi.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Letni festiwal filmowy rozpoczyna się jutro w Łodzi. Otworzy go wieczór pod znakiem twórczości Brada Pitta. W Parku na Zdrowiu do zobaczenia będą F1 film, Ocean's 11 ryzykowna gra oraz Pewnego razu w Hollywood. Seanse codziennie w kilku miejscach jednocześnie. Do końca września będzie można zobaczyć za darmo około 160 filmów w parkach, na osiedlach czy na plażach. Galeria Promocyjna obchodzi 70-lecie. To najstarsza galeria sztuki w Warszawie. Miejsce spotkań różnych środowisk artystycznych wspierające młodych plastyków. Z tej okazji przygotowano wystawę Historia Towarzyska. Można ją oglądać od jutra do połowy września. Zakończyła się sprzedaż karnetów na oba weekendy festiwalu Góry Literatury. Do kupienia są jeszcze karnety na pierwszy i drugi weekend oraz bilety jednodniowe. W programie tegorocznej edycji znalazło się ponad 170 wydarzeń. Wśród nich głośne czytania fragmentów nowej powieści Olgi Tokarczuk w wykonaniu samej noblistki, rozmowy z autorkami i autorami, spacery literackie czy jarmark rękodzieła. W koncertowym line-upie Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz czy Hania Rani. Festiwal na Dolnym Śląsku od 10 lipca.
2: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
16: Upał jest, każdy widzi, ale
17: widać
16: podobno,
17: po mnie, tak? Widać
16: nie,
17: po mnie.
16: Po tobie nie, kochany. Ale podobno dzisiaj jeszcze na zachodzie, na południu i lokalnie w centrum możliwe przelotne opady deszczu, burze lokalnie z gradem. No i nie wiem, no może to dobrze, może się odrobinkę ochłodzi. DJ Marcin Sońta dołączył. Dzień dobry.
17: Tak, dzień dobry, witam serdecznie, zapraszam na listę Lubię To w Radiu Z.
2: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
1: Lubię To. Lubię To w Radiu Z. Lista przebojów Radia Z.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Ja się

0: dawna, to wiem.
1: Męskie granie orkiestra nareszcie, to jest miejsce 10 naszej listy przebojów, która od dzisiaj nazywa się Lubię to na wakacjach. Ale na wakacjach to nie znaczy, że nie odpoczywamy, wręcz przeciwnie. Przebojów w wakacji jest mnóstwo, hitów lata też, więc wszystkie je będziemy grali. No i będziemy wam je skutecznie, mam nadzieję, codziennie proponowali. Teraz pierwsza dzisiaj propozycja za Copower, o ten tu to ja. Ledwo przeczytałem, bo to jest pisane bez spacji, jedno słowo, o ten tu to ja. Jeżeli chodzi o tę piosenkę, to już teraz usłyszycie ją w wersji audio, natomiast wersja wideo pojawi się w piątek. Sebastian Karpiel-Bułeczka zapowiedział klip do tej piosenki, a teraz posłuchajmy, jak ona brzmi bez teledysku na razie.

15 minut po 19 słuchacie Radia Z. To było miejsce 9 listy przebojów. Lubię to na wakacjach, ale Farben, Irene Miller, Body Talk. Body Talk, czyli język ciała. No ten język ciała właśnie latem jest chyba najbardziej wyrazisty, chcę powiedzieć, albo może zrozumiały. No wiecie, o co mi chodzi. Nie chcę po prostu świntuszyć, bo jeszcze wczesna pora. Pora wieczorynki właściwie. Dlatego gramy. Miejsce 8, proszę Państwa, już teraz Wiktor Waligura, którego piosenki już niedługo będą ścigały się na liście przebojów Radia Z, bo teraz gramy 4 pory roku, a on w weekend wrzucił już nową piosenkę, która nosi tytuł To Jest To. Na razie cieszymy się bardzo z 4 pór roku, a aktualnie lato.

0: upały nie oszczędzają nikogo, nawet gwiazd. Przykładem niech będzie Katy Perry, która musiała odwołać swój ostatni koncert. 55 tysięcy ludzi w Belgii poszło do domu. Koncert się nie odbył, bo były upały, więc Belgowie nie usłyszeli tej piosenki na żywo. Watch it burn. Może to i dobrze, bo watch it burn to znaczy patrz jak płonie. To jest propozycja do listy przebojów Radia Z. Jeżeli wam się podoba, to głosujcie na radioz.pl. A tymczasem ja gram miejsce siódme. To będzie Mrozu, nie ma miejsca jak dom. Już za chwileczkę, zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z MediaExpert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
14: Teraz w MediaExpert nowy

0: reklamie.
1: Lista przebojów Radia Z. Lubię to.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.

0: Lubię to na wakacjach, czyli nasza lista przebojów Talk to You i Another na miejscu szóstym, proszę Państwa. A teraz będzie premiera. Premiera to jest taka piosenka, którą gramy w Radio Z pierwszy raz. Znaczy ja wiem, że Wy wiecie, ja sobie tłumaczę. No i to będzie Somber. Somber twierdzi, że to najbardziej osobisty utwór w jego dorobku. Piosenka opowiada o zmaganiu się z własnymi kompleksami i brakiem pewności siebie, a w klipie występuje m.in. Indie Navarrete, o której ostatnio głośno za sprawą filmu Obsesja, w którym gra główną rolę. Bardzo ładna dziewczyna. Możecie sobie ją wyobrazić, albo jak żyjecie w XXI wieku, to po prostu googlować. No to zagrajmy tę premierę, proszę Państwa. My Body Isn't Ready. To Somber w Radiu Z.
1: Premiera w Radiu Z.

0: Kygo, Khalid i Griffin, Save My Love w Radiu Z. Khalida będzie można zobaczyć na żywo, jeżeli macie ochotę, jesienią zagra na warszawskim Torwarze. To było miejsce piąte, na miejscu czwartym Bledka i Dwa Dni. Bledka ostatnio została zapytana przez Radio Z, czy między polskimi wokalistkami jest jakaś konkurencja i odpowiedziała, że nie. No i takie konkrety lubię.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
2: 10 najpopularniejszych hitów w Polsce. To jest lista Lubię to w Radiu Z.

Coraz więcej tanecznych propozycji na liście przebojów Radia Z i trudno się dziwić, wakacje w końcu chcemy się bawić. To The Bauza i Magnetic, tak jak mówię, propozycja, a teraz doszliśmy do podium. Miejsce trzecie, Andy Dust i piosenka, która łączy muzyczną nostalgię z energią parkietu, tak mówi o niej sam autor. Znaczy on mówi, że taka była intencja. Sprawdźmy, czy się udało. Miejsce trzecie, lubię to na wakacjach w Radiu Z.

Marisa i Odkochaj w Radiu Z. Marisa zapowiedziała, że pracuje nad nową muzyką. Niedługo ją usłyszymy, ale na razie jej wielki przebój Odkochaj na podium, na drugim stopniu tego podium, a więc za chwilę miejsce pierwsze. Ale zanim je zagram, to będzie jeszcze jedna propozycja i to nie byle jaka. Propozycja Taylor Swift. Media plotkarskie twierdzą, że na początku lipca Taylor Swift weźmie ślub. Czekamy. To jakby ślub królewski, kolejny już. Chociaż rodzina nie królewska, ale niedługo może to się zmieni. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Tak nazywa się ta propozycja. Posłuchajmy razem.

0: knew it, I knew you.
1: To jest propozycja od Taylor Swift za 6 minut, godzina 20, więc proszę Państwa, czas na miejsce pierwsze. Milky, David Guetta, Just the Way You Are, ale mogliście się tego spodziewać. W końcu to Wasza decyzja. Numer 1, listy.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
4: Dziękujemy za każdą historię, każdy uśmiech, każde marzenie. Poznaj rodziny, którym pomożemy odmienić ich domową codzienność. Już wkrótce ruszamy z remontami pełnymi dobrych emocji. Śledź naszą akcję w mediach społecznościowych i poczuj siłę niezwykłej przemiany.
3: Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
5: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
6: Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się, bardzo i wszędzie, wyluzuj. Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Medispirant Express działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
7: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No, sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
3: Po reklamie.
9: Poniedziałek, 29 czerwca, słuchacie Radia Z. Czas na wiadomości, które ma dla nas Ola Wojciechowska. Zapraszamy.
10: Głośna sprawa Szpitala Południowego. Były ordynator zeznawał przez cały dzień. Upał zatrzymuje pociągi. Setki połączeń odwołanych w całym kraju. Brak higieny zamyka baseny. Są już pierwsze incydenty.
9: Minęła właśnie 20.
10: Prawie 10 godzin trwało przesłuchanie lekarza Emila Jędrzejewskiego w prokuraturze. Chodzi o wcześniejsze słowa byłego ordynatora Szpitala Południowego, w których sugerował, że przez niedoświadczonego koordynatora na SOR-ze mogli umierać pacjenci. Marcin Friedrich jest przed warszawską prokuraturą okręgową. Marcinie, jak dzisiejsze zeznania świadka oceniają prokuratorzy?
11: Mówią, cytuję, że to było produktywne niemal 10 godzin. Protokół przesłuchania doktora Jędrzejewskiego liczy 29 stron. Informacje, które przekazał, skłoniły śledczych do zabezpieczenia w szpitalu dodatkowej dokumentacji medycznej i przesłuchania większej liczby świadków. Rzecznik prokurator Piotr Skiba mówi jednak, że jest za wcześnie, by w tej chwili oceniać wiarygodność zeznań doktora Jędrzejewskiego.
12: Na pewno są tam informacje cenne dla nas i będziemy je dalej weryfikować.
11: Kolejni świadkowie mają być przesłuchani jeszcze w tym tygodniu. Marcin Friedrich, Radio Z.
10: Prokuratura prowadzi dwa postępowania związane z aferą w Szpitalu Południowym. 45-letni obywatel Turcji, mieszkaniec Hanoweru, sprawcą dzisiejszej masakry na północy Niemiec. Powodem miał być konflikt z żoną o opiekę nad ich 3-miesięczną córką. Kobieta z dzieckiem przebywała w centrum młodzieżowym w Stade. To tam doszło do tragedii. Wojciech Hernes.
13: 5 z 6 śmiertelnych ofiar sprawcy tej wstrząsającej masakry zginęło na miejscu w młodzieżowym centrum w północno-niemieckim mieście Stade pod Hamburgiem. Jedna śmiertelnie postrzelona ofiara zmarła w szpitalu. Wszystkie ofiary to osoby dorosłe, 5 kobiet i mężczyzna. Zabójca próbował zbiec z miejsca zbrodni samochodem, ale policjanci ostrzelali i unieruchomili odjeżdżający pojazd. Oprócz bezpośredniego sprawcy policja zatrzymała jeszcze 2 inne osoby. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
10: Kobiecie i dziecku nic się nie stało. Setki pociągów odwołanych w całym kraju to efekt ekstremalnie wysokiej temperatury. Najwięcej problemów mają pasażerowie w Wielkopolsce, gdzie wstrzymano ponad 70 połączeń. Czemu te działania mają zapobiec? Teraz relacja reportera Radia Z Adama Kaźmierczaka.
14: Wszystko po to, aby odciążyć sieć kolejową i uniknąć dalszych awarii, a także naprawić te już powstałe.
15: Dysponujemy te zespoły awaryjne, żeby możliwie szybko usuwały wszelkie awarie związane czy z siecią trakcyjną, czy z wyboczeniami toru, które też przy takich ekstremalnych temperaturach, przy takich ekstremalnych warunkach pogodowych się zdarzają.
14: Mówił Marcin Machocki z PKP Polskie Linie Kolejowe. Utrudnienia potrwają do odwołania. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
10: W związku z odwołanymi przejazdami PKP Intercity wydłużyło możliwość bezpłatnego zwrotu biletu do czwartku. Baseny zamykane przez brak higieny. Sezon dopiero się rozpoczął, a już są problemy. W Katowicach zamknięto wodny plac zabaw po tak zwanym incydencie kałowym. Miasto apeluje do rodziców o odpowiednie przygotowanie dzieci i przestrzeganie regulaminu korzystania z takich obiektów, mówi rzecznik katowickiego MOSiR-u Wojciech Grabarczyk.
16: Przed wejściem do basenu należy dokładnie umyć całe ciało pod prysznicem. Nie wolno korzystać z pływalni w przypadku biegunki, wymiotów czy innych dolegliwości żołądkowo-jelitowych, a małe dzieci powinny mieć założone specjalne pieluchy do pływania.
10: Po każdym takim incydencie basen trzeba zamknąć, zdezynfekować, a wodę dokładnie zbadać. Obiekt może być wtedy niedostępny nawet przez tydzień. Krzysztof Wilanowski obok mnie w studiu i
9: jestem.
10: To jest znak, że czas na wiadomości sportowe.
9: Zapraszam.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Zaczynamy od wizyty na kortach Wimbledonu. Polki w akcji. Magdalena Frank niestety przegrała pierwszego seta z Anną Kalińską po tiebreaku 5-7. W drugim secie jest 3-2 dla Rosjanki. Magdalena Linet w pierwszym secie 4-4 remisuje z Mirą Andrzejewą. Wcześniej niestety już w pierwszej rundzie odpadła Maja Chwalińska. Wicemistrzyni Rolanda Garrosa miała na rakiecie piłkę meczową, ale właśnie w tym momencie podkręciła kostkę z kontuzją. Dograła to spotkanie, ale górą 2-1 była jej rywalka Mananchaya Samankiau z Tajlandii. Maja po meczu przyznała, że już pod koniec drugiego seta zaczęły łapać ją skurcze. Ich źródło nie było czysto fizyczne. Na pewno miał też udział stres, intensywny czas przed Wimbledonem, bo nie miałam perfekcyjnych przygotowań, mówiła nasza tenisistka. Pozytywnie zaskoczył za to Hubert Hurkacz. W trzech setach ograł rozstawionego z 11 Norwega Kaspera Ruda.
18: Cieszę się bardzo z mojego pierwszego zwycięstwa na Wimbledonie od dłuższego czasu i Kasper jest bardzo niebezpiecznym zawodnikiem z czołówki. Nie gra się z nim łatwo, więc tym bardziej to zwycięstwo cieszy.
9: Mówił Hurkacz, a teraz z Londynu przenosimy się do Houston. Tam pachnie niespodzianką, bo w meczu o awans do 1/8 finału Mistrzostw Świata piłkarze Japonii 1-0 prowadzą z Brazylią. To wynik do przerwy, a ustalił go w 29 minucie Kai Susano.
19: Ej, słuchajcie, alert RCB chyba mnie kocha, bo ciągle do mnie pisze. Martwi się chyba. A tak mówiąc poważnie, to uważajcie na siebie. Cały czas, tak jak dzisiaj, tak i w nocy, i jutro, ponieważ cały czas skwiera nam upał, to po pierwsze, a po drugie możliwe burze. One mogą się pojawić już jutro. I to w całej Polsce. A mogą się nie pojawić, bo z burzami jest tak, że trudno je przewidzieć. Tak czy inaczej trzeba mieć się na baczności. A w Radiu Z, Brodka, miałeś być 5 minut po 20.

Nickelback, Trying Not To Love You w Radiu Z. 16 minut po godzinie 20. To jest muzyka numer 1. Teraz będzie piękny przebój. Prosto z Australii. Pochodzi z zeszłego roku, ale teraz dostał boosta. Jest znowu popularny, wraca. To jest oczywiście Dracula versus Jenny. Jenny to jest wokalistka z koreańskiego zespołu Blackpink, która dograła się do tego wielkiego przeboju. A mówię o tym, bo mamy tydzień openerowy i ona wystąpi w tym tygodniu na openerze. Radio Z też tam będzie, nasza relacja już od środy, dobrze mówię? Także zapraszam bardzo serdecznie. Bądźmy tam razem na openerze. Tame Impala i Jenny już teraz w Radio Z.

0: Stereo Love, to Edward Maja i Wika Żigulina w Radiu Z. 20, prawie 3 minuty po godzinie 20. Brazylijczycy się obudzili, grają z Japonią i jest 1-1.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
9: Hej, lubisz przygody? Co powiesz na wspaniały weekend na Dolnym Śląsku? Zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj wyjątkowy pobyt w Kotlinie Kłodzkiej dla ciebie i bliskiej ci osoby. Czekają na was zamki, twierdze, jaskinie i niepowtarzalny spływ Nysą Kłodzką. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Dolnym Śląsku. Partnerami akcji są Dolny Śląsk i Turystyczna Trzynastka. Dolny Śląsk. Atrakcyjny na lato, atrakcyjny na lata.
10: Tam, gdzie kończy się futbol, zaczyna się gra o miliony.
11: O tym właśnie opowiadam w książce Agent. Moja prawda o lewym, pieniądzach i manipulacji.
10: Cezary Kucharski w rozmowie z Krzysztofem Pyzią. Książkę wydawnictwa Pruszyński i spółka poleca Radio Z.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
13: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Addison Rae, Martin Garrix, Sara Larson i wielu innych. Partner główny PKO Bank Polski. Patroni Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z. Bilety na opener.pl.
14: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
15: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
14: No sam zobacz.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Media Expert.
18: Po reklamie.

The Tide is High w Radiu Z. Za 24 minuty godzina 21. The Tide to Atomic Kitten, to taki girls band. Mówię o tym, bo dzisiaj już nie ma girls bandów. Dzisiaj są jednoosobowe girls bandy, takie jak Ariana Grande i nowa piosenka Hey Did I Made You Love Me. Hey Did I Made You Love Me. To jest piosenka z nadchodzącej płyty, która nazywa się Petal. Przez

0: Calvin Harris i Rihanna w Radiu Z. This is what you came for. Czy spakowani na openera ci, którzy jadą? Bo Calvin Harris myślę, że już jest w trasie. Na pewno zawita do Gdyni. Opener zaczyna się od środy. Radio Z będzie tam miało swoje miejsce na ziemi. Także zajrzyjcie do nas, przybijcie piątkę. No i na antenie oczywiście będziemy nadawali na bieżąco stamtąd i informowali was o tym, co się dzieje. Czyli czy pada. A spoileruję, prawdopodobnie będzie padało, bo to w końcu opener. Strachy na lachy. Dzień dobry, kocham cię. To za chwilę w Radiu Z.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić
2: na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodniej za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
8: Zaczęły się wakacje, zaczyna się zabawa. Radio Z, twoja wakacyjna fala.
9: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie.

Martin Garrix i Ed Sheeran Repeated w Radiu Z za 2 minuty, godzina 21. No i raczej nie będzie dogrywki. Brazylia strzeliła w meczu z Japonią na 2-1. Czy to będzie ostateczny wynik i jak do tego doszło, nie wiem, ale w wiadomościach sportowych na pewno wiedzą. Za chwilę się to wszystko okaże.

0: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Kasia Wilk i Kamil Baleja. Tylko w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
1: Po reklamie.
7: Mamy poniedziałek, 29 dzień czerwca, czas na wiadomości Radia Z, które przygotowała i przedstawi Ola Wojciechowska.
8: Polska kupi 3 okręty podwodne od Szwecji. Pierwszy trafi do floty za 5 lat. Tragiczny początek wakacji. 24 osoby utonęły w weekend. Koniec z udawaniem mięsa. Są nowe zasady dla roślinnych produktów.
7: 21.
8: Po latach zapowiedzi jest decyzja. Polska kupi 3 nowoczesne okręty podwodne od Szwecji. Pierwszy trafi do naszej floty w 2031 roku, a do tego czasu będziemy korzystać z nieco starszej jednostki wypożyczonej od Szwedów. Dziś w Gdyni od szefa MON i premiera usłyszeliśmy, jak ważna i dobra to decyzja.
9: Najnowocześniejsze okręty przeznaczone do operowania na Bałtyku, mogące używać swoich zdolności zarówno dla marynarki wojennej, ale również dla wojsk specjalnych. Mogące operować rojami dronów, które będą sterowane z tego okrętu podwodnego.
10: Wiem, że Polska ma Szwecję i vice versa. Możemy liczyć na siebie zawsze i w każdej sytuacji. Dziękuję jeszcze raz.
8: Dodał premier Donald Tusk. Szwedzi również chcą zostawić w Polsce swoje pieniądze. Zamówili w PGZ Stoczni Wojennej okręt ratowniczy. Są zainteresowani naszymi zestawami rakietowymi Piorun, a firma Saab ma w północnej Polsce otworzyć linię produkcyjną. Do Polski wchodzi chłodniejsze powietrze i ściera się z gorącym. Na zachodzie i południu kraju szykujcie się dzisiaj na burze i to gwałtowne. Będzie też mocno padać, a miejscami spadnie grad. Mówi klimatolożka z Uniwersytetu w Lublinie, dr Agnieszka Krzyżewska.
11: Wtedy możemy się na przykład spodziewać bardzo gwałtownych burz z gradem, z silnym porywistym wiatrem. Okazjonalnie trąby powietrzne też mogą się wtedy na takich właśnie frontach tworzyć.
8: Burzowo i deszczowo będzie w całej Polsce przez kolejnych kilka dni, a potem ulga, zrobi się chłodniej. To były też bardzo tragiczne pierwsze dni wakacji. Wczoraj w całej Polsce utonęło 17 osób, w cały weekend 24. Najczęstsze powody to wciąż to samo. Brawura, alkohol, upał. Na samych Mazurach doszło do 4 takich tragedii. O szczegółach Maciej Bąk.
12: W sobotę wieczorem 28-latek bawił się ze znajomymi na plaży na jeziorze Nawiady koło Mrągowa. Nagle wpadł na pomysł, by wypłynąć na jego środek na materacu. A że był pod wpływem alkoholu, to z materaca spadł i zniknął pod taflą wody. Zmarł mimo reanimacji prowadzonej przez będącego akurat na miejscu policjanta. W powiecie działdowskim zginęły w weekend 2 osoby. Wśród nich był 24-latek, który po alkoholu kąpał się w jeziorze w Piasecznie w gminie Lidzbark. Zginął też 51-latek. On w Działdowie wszedł do sztucznego zbiornika objętego zakazem kąpieli.
8: Czwartą osobą, która zginęła na Mazurach, był 76-latek, który wszedł do wody w jeziorze Regielskim na plaży niestrzeżonej. Coraz mniej dumy, a coraz więcej podziałów. Amerykanie nie są zadowoleni między innymi z działań wojska i ze swojego ustroju, demokracji. Przestają też wierzyć w wielki amerykański sen, symbol sukcesu. Tylko 30% obywateli uważa, że dzięki ciężkiej pracy można dojść na sam szczyt. Amerykanów dzielą dziś głównie polityka i poglądy. Na wartość, która ich łączy, najwięcej osób wskazuje wolność. Unia Europejska wprowadza nowe zasady dla wegańskich produktów roślinnych. Wiele z nich nie będzie mogło być nazywanych boczkiem, kurczakiem czy smalcem. Taką decyzję podjęły dziś unijne kraje po długiej batalii między producentami mięsa a firmami od produktów roślinnych. Co się zmieni, wie reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
1: O te nowe zakazy najbardziej walczyła francuska branża mięsna, a największym przeciwnikiem była niemiecka branża roślinnych zamienników. I ostatecznie mamy kompromis. Wegeburgery, nuggetsy i kiełbasy zostają, ale już nie wegestek czy boczek. W sumie lista terminów zastrzeżonych dla produktów mięsnych, czyli według nowej definicji części jadalnych zwierząt, liczy ponad 30 pozycji. Zakaz ich używania dotyczy też mięsa hodowanego komórkowo. Grażyna Wiatr, Radio Z.
8: Przed nami najpierw kilkuletni okres przejściowy, dlatego zmian z dnia na dzień nie zobaczymy na sklepowych półkach. W Radiu Z teraz czas na sport i wieści z Mundialu.
7: Krzysztof Winanowski, zapraszam.
8: Jest, już zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
3: Brazylia w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Kadarinios awansowali, choć po pierwszej połowie to Japonia prowadziła 1-0. Po zmianie stron Brazylijczycy ruszyli do odrabiania strat, wyrównał Casemiro, a gola na wagę awansu strzelił w 95. minucie Gabriel Martinelli. Przed nami jeszcze długa mundialowa noc. O 22.30 zagrają Niemcy, Die Mannschaft zmierzą się z Paragwajem.
13: Mistrzostwa
3: to marzenie wielu osób, moje właśnie się spełnia. Jestem niesamowicie podekscytowany. Wszyscy, cała drużyna jest mocno zmotywowana, jestem przekonany, że czeka nas dobry mecz. Mówił zawodnik Niemców Kai Havertz. O trzeciej, jeden z hitów tego etapu mundialu, Maroko zagra z Holandią. A teraz tenis. Magda Linet toczyła bardzo zacięty bój z Mirą Andrzejewą. Pierwszego seta przegrała 5-7. W drugim 4-6 znów była Rosjanka. Już w pierwszej rundzie z turnieju odpadła też niestety Magdalena Fręch. Nasza tenisistka w dwóch setach przegrała z Anną Kalińską. W pierwszym Rosjanka wygrała tiebreaka 7-5. W drugim była lepsza 6-2. Jutro do gry w Londynie wejdzie broniąca tytułu Iga Świątek. Więcej o jej meczu w wiadomościach sportowych Radia Z za godzinę.
0: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
7: Ciąg dalszy upałów. Czy upały będą w nocy? Ja sprawdzę to. Nie wiem, czy upały w ogóle z definicji mogą być w nocy. Nie no, 20 kilka stopni najwięcej, jeżeli chodzi o temperatury nocne. A jutro znowu okolice 30. 35 będzie w Rzeszowie i Lublinie. To najcieplejsze miejsca. Jeżeli chodzi o deszcz, to on może pojawić się na zachodzie i w centrum, a na południu dodatkowo możliwe burze. Także uważajcie na siebie. Wszystkie alerty RCB obowiązują, a szczerze mówiąc przychodzą i to jeden za drugim. Muzyka numer 1 w Radiu Z to Michael Jackson i Billie Jean. 6 minut po godzinie 21. Dajcie głośniej, bo cicho to niesłuchanie.

Seabull i Wonderland w Radiu Z. 17 minut po godzinie 21. Za chwilę zagramy dalej. Będzie Lady Gaga i Bruno Mars, Die With A Smile. A tymczasem przedziwna historia z Meksyku. Nawet nie wiem, jak to skomentować. Otóż jest tam mężczyzna, który po nocach przykleja złodziei taśmą, złodziei albo domniemanych złodziei, do ulicznych słupów i pozostawia przy nich motocykle, które rzekomo według niego mieli ukraść. Policja nie wie, kto to jest. Nie zidentyfikowała tożsamości zamaskowanego mężczyzny, jakby to powiedział pan komisarz. Ale mieszkańcy jednogłośnie okrzyknęli go Batmanem z Lagos de Moreno. No mogą się zdziwić. Może po prostu to jest normalny Meksykanin. No, w końcu się mówi ale Meksyk, prawda? Lady Gaga i Bruno Mars, Die With A Smile za chwilę, a potem jeszcze Clean Bandit i Zara Larsson, czyli Symphony w Radio Z.

0: Clean Bandit i Zara Larsson Symphony w Radio Z, 25 minut po godzinie 21. To jest muzyka numer 1. Za chwilę gramy dalej. Będzie Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
8: Alter Art prezentuje Open Air Festival Powered by Orange. Od 1 do 4 lipca na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią The Cure, Calvin Harris, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine, The XX, Jenny, Addison Rae, Martin Garrix, Zara Larsson i wielu innych. Patroni: Telewizja Polska, Onet, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z. Bilety na opener.pl.
9: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No, sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert.
13: Po reklamie.
14: A ten utwór pamiętacie? Tak też brzmią wakacje w Radiu Z.

miejsce jak dom. Mroza, jak słucham mroza, to jednak marzę o tym trochę, żeby było i dziebko chłodniej. 2-3 stopnie, ciut, no tak można powiedzieć. Za 20 minut, godzina 22, słuchacie Radia Z. Teraz czas na propozycję do listy przebojów Radia Z. Lubię to, która od dzisiaj nazywa się Lubię to na wakacjach, ponieważ zaczęły się wakacje, to naturalne. To będzie francuski DJ i producent Eagle. Takiego pseudonim się wymawia. Pisze się normalnie Hugel przez W otwarte. Ten producent zasłynął tym, że zrobił remix piosenki Bella Ciao, która została, no, była bardzo popularna na TikToku, a wcześniej rozpopularyzował ją serial Dom z papieru. Wiecie, o co chodzi. Bella Ciao, Ciao i tak dalej. A teraz posłuchajcie jego kolejnej produkcji, bardzo fajnej, słonecznej, Moving to the Sun.

0: Ania Karwan w Tomi Graj w Radiu Z. Polecam szczególnie wersję akustyczną, czyli bez prądu, którą Ania Karwan wykonała w ramach programu Scena Z. Znajdziecie to na naszym YouTubie. W Tomi Graj, Ania Karwan, Scena Z. To wystarczy wpisać. Świetna wersja. A za chwilę gram dalej. To będzie absolutne przeciwieństwo Anny Karwan, czyli Metallica. Radio
1: Z i już. Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić ten...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: To jest utwór, przy którym wracają wspomnienia. Radio Z i już.

0: Reklama.
1: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
0: Po reklamie.
2: W poniedziałek 29 czerwca słuchacie Radia Z. Przyszedł czas na wiadomości. Zaprezentuje je Ola Wojciechowska. Prosimy.
3: Udary, zgony, utonięcia, upały zbierają śmiertelne żniwo w Polsce. W Katowicach od dzisiaj zielona strefa, ale dla kierowców zmieni się niewiele. Starożytny, spalony papirus, odczytany bez dotykania, zrobił to komputer.
2: 22.
3: Są pierwsze ofiary rekordowych upałów w Polsce. Dwóch rowerzystów zmarło w trakcie wyścigu pod Warszawą. Do tego utonięcia. 24 tragiczne zdarzenia przez weekend. Ratownicy medyczni niemal bez przerwy wyjeżdżają do osób z przegrzaniem i odwodnieniem. Powtarzają, że musimy się nawadniać, unikać słońca i jeśli możemy, najlepiej zostać w domu. Najbardziej narażone są osoby starsze i dzieci, mówi dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach i dodaje, że szczególną troską trzeba otoczyć osoby przewlekle chore.
4: Zwracajcie szczególną uwagę na dzieci, seniorów. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na tych, którzy nie poradzą sobie w dużym upale, gdzie można zasłabnąć, gdzie można dostać udaru cieplnego czy słonecznego.
3: Rekordowa temperatura zabija także za granicą. Dzisiaj we Francji z odwodnienia zmarły dwie dziewczynki, bliźniaczki. Miały niespełna półtora roku. Ich rodzice zostali zatrzymani. Niemcy powoli oddychają z ulgą. Po termicznych rekordach z weekendu od kilkunastu godzin grzmi i leje. Potężny front burzowy. Strażacy mają mnóstwo pracy.
5: Nawałnice wyrządziły już ostatniej nocy poważne szkody. Było wiele pożarów spowodowanych uderzeniami piorunów. Wichura zrywała dachy. Przewrócone drzewa uszkodziły już setki samochodów i kolejowe trakcje elektryczne, stąd zakłócenia w komunikacji kolejowej. Zalane są piwnice, podziemne garaże i tunele. Grad niszczy uprawy. Burzowy front od Dolnej Saksonii na północy przez Brandenburgię i Saksonię aż po Bawarię na południu przesuwa się w kierunku wschodnim. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
3: Nawałnice lokalnie są bardzo gwałtowne. W Brandenburgii w bardzo krótkim czasie spadło około 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Ale jest też plus. Ulewy stłumiły w wielu miejscach pożary lasów i łąk. Uwaga kierowcy, są poważne utrudnienia na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Chodzi o odcinek między węzłami Brzezimierz-Brzeg. Po kolizji ciężarówki i dwóch aut osobowych zamknięta jest jezdnia w stronę Katowic. Tymczasem już na miejscu, w samych Katowicach, od dzisiaj działa strefa czystego transportu, ale obejmuje tylko ścisłe centrum, gdzie i tak prawie nie jeżdżą auta. Zasady są też dużo łagodniejsze niż w Krakowie czy w Warszawie. Jak to wygląda w praktyce, sprawdził nasz śląski reporter Szymon Kastelik.
6: Znaki z charakterystycznym zielonym samochodem są? No i to tyle, bo w praktyce strefa realnie dotyczy kierowców tylko na dwóch krótkich odcinkach, łącznie około 400 metrów, które pokonuje się w kilka chwil. Nikt też nie prowadzi tam kontroli, bo nie ma czego tak naprawdę egzekwować. Wielu kierowców nawet nie zauważa, że w ogóle wjechało w taką strefę.
7: No, nie wiedziałem, że jest strefa.
6: Kierowcy nie muszą się w ogóle martwić się strefą, bo ograniczenia nie dotyczą mieszkańców Katowic i metropolii, a kierowcy spoza regionu mogą tu wjechać nawet 20-letnim dieslem. Katowice, Szymon Kastelik, Radio Z.
3: Władze Katowic nie chciały wprowadzać strefy, ale po pomiarach jakości powietrza nakazała to Unia i nasze Ministerstwo Klimatu. Miasto uważa, że badania zrobiono w niewłaściwym miejscu, dlatego pokazały rażąco przekroczone normy zanieczyszczeń. Przez prawie 2000 lat był nie do odczytania. Starożytny papirusowy zwój z biblioteki Herkulanum, zniszczony w wybuchu Wezuwiusza. Był spalony, zwinięty i nie dało się go rozwinąć, bo od razu by się rozpadł. Teraz zrobiono to cyfrowo, czyli bez dotykania. Odczytano tekst o tym, jak dobrze żyć i być lepszym człowiekiem. To pierwszy raz, kiedy udało się odczytać taki zwój w całości. Wcześniej naukowcy potrafili zobaczyć tylko pojedyncze słowa. W Radiu Z teraz czas na sport i wieści z Mundialu, które ma dla Was Krzysztof Wilanowski.
8: Zapraszam.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Na program zaprasza sponsor Oknoplast. Producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
8: Z kadrą do Stanów na Mundial nie poleciał, ale w końcu za ocean poleci. I zostanie tam na dłużej. Robert Lewandowski o krok od transferu do Chicago Fire. Jak informuje jeden z czołowych dziennikarzy zajmujących się rynkiem transferowym Fabrizio Romano, Lewy już dogadał się z ekipą z Wiecznego Miasta. Ma dostać 2-letni kontrakt, który gwarantuje mu 20 milionów dolarów za sezon, plus ewentualne premie. Teraz Lewy i jego klub muszą załatwić formalności. Chodzi m.in. o wizę dla zawodnika. Procedura przyspieszona może trwać nawet 15 dni, kiedy już wszystko zostanie dopiero napięte, to polski snajper ma zostać zaprezentowany w nowym klubie. A już jutro swoją formę na korcie centralnym Wimbledonu zaprezentuje Iga Świątek. Nasza tenisistka w Londynie stoi przed trudnym zadaniem. Będzie bronić tytułu, a ta sztuka nie udała się żadnej z tenisistek od 10 lat. Każda historia jest inna. Być może turniej kreuje zupełnie inne wyzwania, kiedy na niego wracasz jako obrończyni tytułu. Wiele się wokół tego dzieje. Mówiła Świątek, jej pierwszą rywalką będzie Amerykanka Taylor Townsend.
9: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
2: Wygląda na to, że te najgorętsze dni mamy już za sobą. To było wczoraj i dzisiaj. Jutro już nieco chłodniej. Najcieplej będzie na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie do 35 stopni. A na przykład nad morzem już bardzo chłodno. W Koszalinie 22 stopnie, a na Pomorzu Gdańskim 21 stopni. I Pomorze Gdańskie to będzie najchłodniejsze miejsce. Czy będzie padało? No może popadać. Może popadać prędzej czy później. I to może wydarzyć się już jutro. Ba, możliwe nawet burze w centrum i na południu kraju. A w Radiu Z... Ilaw i Warszawa. 5 minut po godzinie 22.

17 minut po godzinie 22. Słuchacie Radia Z. To zespół Savage Garden, jego wielki przebój To the Moon and Back, czyli Na Księżyc i z powrotem. Na Księżyc i z powrotem wydaje się nierealne, a jednak ostatnio tak zrobili. Polecieli sobie na Księżyc i z powrotem i nawet nie wylądowali. Kygo i Khalid Griffin Save My Love to już za chwilę w Radiu Z, a tymczasem czytam, że na nabrzeżu Toronto, to jest Kanada, pojawił się sklep, do którego nie można wejść. Normalnie jest sklep, ale nie wejdziesz. To jest taka pływająca instalacja z półkami, szyldami, normalnie produktami w środku z różnych stron świata, ale nie można tego kupić. Twórcy sugerują, żeby nie traktować tego jako sklep, jako użyteczny byt, tylko jako artystyczną ciekawostkę, instalację. No, moim zdaniem to jest bardzo użyteczny byt. Ja naprawdę marzę o tym, żeby w galerii sklepów, do której idzie moja żona, wszystkie sklepy były takie, żeby nie można było do nich wejść.

0: Królowa łez jest tylko jedna, to Agnieszka Chylińska w Radiu Z. 25 minut po godzinie 22, to jest muzyka numer 1. Gramy to Depeche Mode i Enjoy the Silence, to za chwilę, a potem jeszcze Train i Drive By. Może nie kojarzycie zespołu, może nie kojarzycie tytułu, ale zaufajcie mi, na pewno kojarzycie piosenkę.
1: Reklama.
2: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
4: Po reklamie.

też piękna piosenka, to Odkochaj wykonuje Marisa. Marisa ma na imię Marysia, a pseudonim wzięła sobie Marisa, tak, do zmyłki. Za 25 minut, godzina 23, słuchacie Radia Z i kolejna propozycja do listy przebojów Radia Z, czyli lubię to na wakacjach, bo mamy wakacje, proszę Państwa. To będzie Olivia Dean i Sam Fender, czyli wokaliści z Wielkiej Brytanii, duet, dwoje pięknych ludzi w piosence Rain Me In. Przy okazji przypominam, że Olivia Dean była headlinerką Orange Warsaw Festival. Udało nam się z nią porozmawiać i cały wywiad możecie znaleźć na YouTubie Radia Z. Tam Olivia Dean mówi, a teraz Olivia Dean śpiewa w Radiu Z.

Mark Hambor, Belong Together w Radiu Z. Za 18 minut godzina 23, ale nie samą muzyką numer 1 człowiek żyje, dlatego zaczął się mecz Niemców z Paragwajem w 1/16 mundialu. Dotychczas te drużyny mierzyły się ze sobą dwa razy. Za pierwszym razem Niemcy wygrali 1-0, a później zremisowali 3-3. Gdyby był Michał Krościel, który tu będzie jutro ze mną, to by powiedział: dasz wiarę, Cinek? Ja bym powiedział: Michał, nie mam pojęcia, ja tylko czytam to, co mi napisałeś. Wiktoria Kida, Księga Żywiołów już teraz, Oj Dziewczyna, a potem jeszcze Somber i Back to Friends.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.
5: Mamy poniedziałek, 29 dzień czerwca. Czas na najświeższe wiadomości Radia Z, które przygotowała i przedstawi Ola Wojciechowska.
6: Lewy w nowym klubie, to już oficjalne. Leci za ocean. Upał zatrzymał pociągi, awarie, pożar i ewakuacja ponad 200 osób. Tragedia na Malcie, zawalił się skalny łuk, zginął młody mężczyzna. No i stało się. Robert Lewandowski już oficjalnie ma nowy klub. Jest nim Chicago Fire. W studiu Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztof,
7: dzień dobry.
6: Amerykański klub o transferze polskiego snajpera poinformował w mediach społecznościowych. Mhm. Co napisał?
7: No, Robert Lewandowski is coming to Chicago, czyli Robert Lewandowski przybywa do Chicago. Od tego zdania zaczyna się wpis poświęcony Polakowi, a dalej czytamy. Podpisaliśmy kontrakt z globalną ikoną piłki nożnej i najlepszym strzelcem wszechczasów reprezentacji Polski. Klub z Chicago chce zrobić z Lewego swoją największą gwiazdę i wokół niego budować zespół, dlatego też bardzo o niego zabiegał i zaproponował mu gwiazdorskie warunki. Według nieoficjalnych informacji Robert dostał 2-letni kontrakt, który gwarantuje mu 20 milionów dolarów za sezon. Lepiej w MLS zarabia tylko Leo Messi.
6: Lewandowski do Chicago Fire przenosi się za darmo, bo Barcelona nie przedłużyła jego kontraktu. Prokuratura ma nowe zadania po przesłuchaniu byłego ordynatora Szpitala Południowego. Lekarz Emilii Jędrzejewski zeznawał dzisiaj w charakterze świadka przez prawie 10 godzin. Po tym, co przekazał, śledczy muszą zabezpieczyć dodatkowe dokumenty ze szpitala i wydłużyć listę świadków. Prokuratura jest jednak zadowolona z przebiegu przesłuchania. Usłyszeliśmy od rzecznika prokuratury okręgowej Piotra Skiby.
8: Biorąc pod uwagę, że to przesłuchanie trwało tak długo, że na wszystkie pytania, jakie zostały zadane, usłyszeliśmy odpowiedzi, no myślę, że nasza ciekawość została zaspokojona, wiemy, co dalej należy robić. Otwierają nam się dodatkowe kwestie, jeśli chodzi o zabezpieczanie nowych dokumentów, nowe przesłuchania i na tym etapie myślę, że to jest wszystko.
6: Kolejni świadkowie będą wzywani jeszcze w tym tygodniu. W tej sprawie prokuratura prowadzi 2 odrębne postępowania. Jędrzejewski zeznawał w sprawie możliwych nieprawidłowości na SOR-ze, które mogły skutkować śmiercią pacjentów. Zniszczone tory, liczne usterki, awarie i wstrzymane pociągi. Przez upał PKP PLK odwołały dziś prawie 260 połączeń i na wielu odcinkach składy muszą dla bezpieczeństwa jeździć wolniej, bo szyny się odkształcają. Największe problemy były w Małopolsce, na Śląsku i w Wielkopolsce. Tam na tory nie wyjechało dzisiaj 70 pociągów, mówi Marcin Machocki z PKP PLK.
9: W związku z ekstremalnymi temperaturami dochodziło do przypadku przeciążeń sieci, co automatycznie powodowało wyłączenie podstacji trakcyjnych i włączenie zasilania. Włączenie tego zasilania z powrotem wymaga po prostu pracy przy podstacjach i przy sieci trakcyjnej.
6: Upał spowodował też poważną awarię na Podkarpaciu. Pożar wybuchł pod wagonem pociągu, który jechał z Chrubieszowa do Krakowa. Trzeba było ewakuować 250 pasażerów, którzy musieli przesiąść się do autobusów. Maszynista lekko potruł się dymem, ale nie trafił do szpitala. Skutki upałów widać także w rolnictwie. We Francji przez skwar padły setki tysięcy kurczaków na fermach, a krowy dają mniej mleka. W Polsce tak dramatycznej sytuacji na razie nie ma. O czym muszą pamiętać rolnicy i hodowcy, mówi Gustaw Jędrejka, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej, którego dopytywał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
10: Panie prezesie, to jak zadbać o te zwierzęta i w oborach, i w gospodarstwach, ale także w czasie transportu, żeby no, one po prostu nie padły?
11: Przede wszystkim musi być woda. Budynki przewietrzane, najlepiej dodatkowe wentylatory. Ewentualnie jeszcze niektórzy stosują zraszacze powietrza i w transporcie też powinny być te odległości jak najkrótsze. Powinny być pojone te zwierzęta, żaluzje, włączone wentylatory.
6: Izby rolnicze przypominają, że w takie dni trzeba też zadbać o pracowników. Budynki powinny być schładzane. Do pracy w polu wychodzić można tylko o poranku albo wieczorem. Sąd zdecydował, 19-letni Damian B. trafi na 3 miesiące do aresztu. To on w czwartek wszedł do wojewódzkiego szpitala w Jastrzębiu-Zdroju i ranił nożem 4 osoby. Dostał zarzut usiłowania zabójstwa, ale nie przyznał się i nie złożył wyjaśnień. Chłopak ma czystą kartę, nie był dotąd karany, mówi prokurator rejonowy Jacek Rzeszowski.
12: Najprawdopodobniej, znaczy na pewno, nie był w przeszłości leczony na tym oddziale. Nie był pacjentem tego oddziału. Okoliczności wskazują, że nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
6: Damianowi B. grozi dożywocie. Na Malcie zawalił się skalny łuk nazywany całującymi się słoniami. Spadające skały uderzyły w skuter wodny i zabiły 26-letniego turystę z Chin. Kobieta, która z nim była, została ciężko ranna. Dramat wydarzył się tuż po tym, jak z łuku do wody skoczył inny turysta. Jak mówią świadkowie, skały były wcześniej popękane i groziły zawaleniem. Skok młodego Amerykanina mógł to przyspieszyć. O 23:00 to wszystkie informacje. Na kolejne wiadomości zapraszam w imieniu Michała Krasuckiego.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Jutro nieco chłodniej niż dzisiaj, szczególnie na północy kraju. Tylko 21 stopni na Pomorzu Gdańskim i to będzie najchłodniejsze miejsce. Natomiast na południowym wschodzie nadal gorąco, upalnie. Bardzo, bardzo gorąco, do 35 stopni w Lublinie i Rzeszowie. No i idą powoli deszcze i burze. Burze możliwe szczególnie w centrum i na południu kraju. No a potem się ochłodzi, w tym tygodniu na pewno. Kasia Kowalska i Antidotum, 5 minut po godzinie 23:00. To jest muzyka numer 1 w Radiu Z.

0: Money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money!
1: Cherry Money?
0: Nowy ekspres los!
1: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie.
4: Jak zaczynać wakacje, to przebojowo. Radio Z. Muzyka numer 1.

0: północ. Wtorek, 30, ostatni dzień czerwca. Michał Krasucki, dobry wieczór. Zapraszam na pierwsze dziś wydanie wiadomości Radia Z. Nożownik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju aresztowany, tak zdecydował sąd. W czwartek 19-latek zaatakował nożem lekarza, pielęgniarkę i dwie pacjentki. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa czterech osób, grozi mu dożywocie. Podczas przesłuchania podejrzany odmówił składania wyjaśnień, nie przyznał się do winy. Z badań wynika, że w chwili zdarzenia 19-latek był pod wpływem narkotyków. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy z urzędu wszczęła postępowanie sprawdzające w sprawie podejrzenia narażenia Karola Nawrockiego na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Miało do tego dojść podczas kampanii prezydenckiej, a dokładnie 15 maja zeszłego roku w trakcie spotkania z mieszkańcami Ząbkowic, Śląskich i Dzierżoniowa. Prezydent twierdzi, że nagle bardzo źle się poczuł i stracił przytomność. Nawrocki sugerował, że mogła to być próba otrucia. To wszystko ujawnił w książce o nim, która ma się ukazać w tym tygodniu. Największy kontrakt w historii polskiej marynarki wojennej podpisany. To już oficjalne. Szwedzi wybudują nam 3 nowe okręty podwodne w ramach programu Orka, ale ich wizyta w Gdyni przyniosła też zamówienie dla nich z polskiej stoczni wojennej, u której rząd Szwecji zamówił jednostkę ratowniczą. Co w takim razie przyniesie nam Orka? W porcie wojennym w Gdyni, gdzie na pokładzie fregaty ORP Kościuszko złożono podpisy, był reporter Radia Z Maciej Bąk.
1: Już w sierpniu polscy marynarze udadzą się do Szwecji na szkolenie. Będzie ono potrzebne, bo za rok do naszej floty dołączy pożyczony od Szwedów okręt A-17. Ten posłuży nam do 2031 roku, kiedy dotrze pierwszy z 3 nowoczesnych okrętów A-26. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz porównuje je do innego naszego nowego nabytku, czyli amerykańskich myśliwców.
2: Pod wodą właśnie A-26 są takimi F-ami 35 o niezwykłej zdolności.
1: To okręt skrojony pod Morze Bałtyckie, choć jest w stanie też skutecznie operować choćby na oceanach, zapewniał minister obrony Szwecji. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
0: W polskiej flocie obecnie służy jeden i to sędziwy okręt podwodny ORP Orzeł. ABW i Straż Graniczna zatrzymała 11 obywateli Ukrainy i Białorusi, którzy organizowali protesty w Polsce za rosyjskie pieniądze, poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Rekrutowali uchodźców i manipulowali nimi, wykorzystując m.in. tematy skandali korupcyjnych w Ukrainie. Do zatrzymań doszło w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Zakopanem i Bydgoszczy. Według służb była to rosyjska operacja wpływu, mająca na celu podsycenie napięć społecznych. Wszyscy zatrzymani zostaną natychmiast wydaleni z Polski. W Polsce kulminacja fali upałów, gorzej śpimy i tracimy koncentrację. Coraz więcej pacjentów trafia też do szpitali z powodu upałów. Z lekarzami rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
3: Takie upały są skrajnie niebezpieczne dla naszego mózgu. Przebywanie na pełnym słońcu może zaostrzyć, a nawet wywołać groźne choroby. Tłumaczy mi profesor Konrad Rejda, szef Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.
4: Pojawianie się objawów padaczki, których dotychczas nie było, ale te warunki atmosferyczne sprzyjają ujawnieniu się tej nadpobudliwości mózgu.
3: Jeszcze większym zagrożeniem tak długo utrzymujące się upały są dla osób już chorujących, seniorów i dzieci. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Lekarze do znudzenia przypominają, że w upały powinniśmy dużo pić i chronić się w cieniu. Uwaga kierowcy, oszuści znaleźli nowy sposób na wyłudzanie pieniędzy. Podszywają się pod zarządcę autostrady A4 Kraków-Katowice, spółkę Stal Eksport. Rozsyłają SMS-y z informacją o rzekomym mandacie za przekroczenie prędkości. Jak wygląda taka wiadomość i po czym rozpoznać próbę oszustwa? O tym nasz reporter Szymon Kastelik.
5: SMS jest informacja o mandacie oraz link prowadzący do strony, na której należy go opłacić. W rzeczywistości chodzi o wyłudzenie danych osobowych, danych kart płatniczych i haseł, ostrzega rzecznik prasowy Stal Eksportu Daniel Gryt.
6: Pojawiają się krótkie terminy płatności.
5: Zarządca autostrady podkreśla, że nie wysyła takich wiadomości. Co więcej, nie ma żadnych uprawnień do wystawiania mandatów ani za przekroczenie prędkości, ani za jakiekolwiek inne wykroczenia drogowe. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Podejrzane SMS-y można bezpłatnie przesłać do ekspertów z CERT Polska lub zgłosić policji. Robert Lewandowski Gronkowski podpisał kontrakt z Chicago Fire, poinformował klub występujący w Major League Soccer. 37-letni napastnik przez ostatnie 4 sezony grał w Barcelonie. Wcześniej występował w Bayernie Monachium, Borussii Dortmund i Lechu Poznań. Podpisaliśmy kontrakt z Robertem Lewandowskim, ikoną światowej piłki nożnej i najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski, napisano w komunikacie klubu. Na stronie Chicago Fire przypomniano, że Lewandowski w całej karierze strzelił ponad 700 goli w klubie i reprezentacji. Wymieniono też jego liczne osiągnięcia i zdobyte trofea. Jego przybycie wzmacnia nasze ambicje, by walczyć o trofea i podnosi standardy klubu na wyższy godny tego miasta. Nie możemy się doczekać współpracy z nim i tego, by Chicago przekonało się na własne oczy, dlaczego jest jedną z najbardziej szanowanych ikon sportu na świecie, dodał szkoleniowiec Chicago Fire Greg Behalter. Chicago Fire w nocy z 16 na 17 lipca czasu polskiego zmierzy się z Vancouver Whitecaps. To pierwszy mecz, który Lewandowski mógłby rozegrać w nowym klubie. Gigantyczny pech Mai Chwalińskiej. Nasza tenisistka niestety już w pierwszej rundzie odpadła z wielkoszlemowego Wimbledonu. Polka przeżyła na korcie prawdziwy dramat. O szczegółach Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
7: Wicemistrzyni Rolanda Garrosa w pojedynku z Mananchayą Samankiew z Tajlandii miała na rakiecie piłkę meczową, ale właśnie w tym momencie podkręciła kostkę. Pierwszego seta wygrała 6-2, w drugim prowadziła już 5-2 i wtedy zaczął się jej dramat. Polka niebezpiecznie się poślizgnęła, potem poprosiła o przerwę medyczną, próbowała grać dalej, ale ból jej to uniemożliwił. Mimo to dograła mecz do końca, ale zwycięstwo w takich okolicznościach było niemożliwe. Przegrała drugą partię 5-7, a trzecią 2-6.
0: Maja Chwalińska wzięła udział w Wimbledonie dzięki dzikiej karcie.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: pierwsza. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Niemcy remisują z Paragwajem 1-1 po 90 minutach rozgrywanego w Bostonie meczu 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Drużyny przystąpiły do dogrywki, w jej pierwszej części padł gol dla drużyny z Niemiec. Ten po analizie VAR został odwołany, jeden z zawodników uniemożliwił interwencję bramkarzowi. Trwa druga część dogrywki. Prawie 10 godzin trwało przesłuchanie lekarza Emila Jędrzejewskiego w prokuraturze. Chodzi o wcześniejsze słowa byłego ordynatora Szpitala Południowego, w których sugerował, że przez niedoświadczonego koordynatora na SOR-ze mogli umierać pacjenci. Marcin Friedrich o tym, jak zeznania te oceniają prokuratorzy.
1: Mówią, cytuję, że to było produktywne niemal 10 godzin. Protokół przesłuchania doktora Jędrzejewskiego liczy 29 stron. Informacje, które przekazał, skłoniły śledczych do zabezpieczenia w szpitalu dodatkowo dokumentacji medycznej i przesłuchania większej liczby świadków. Rzecznik prokurator Piotr Skiba mówi jednak, że jest za wcześnie, by w tej chwili oceniać wiarygodność zeznań doktora Jędrzejewskiego.
2: Na pewno są tam informacje cenne dla nas i będziemy je dalej weryfikować.
1: Kolejni świadkowie mają być przesłuchani jeszcze w tym tygodniu. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Prokuratura prowadzi dwa postępowania związane z aferą w Szpitalu Południowym. Po tej aferze wciąż nie ma recepty na naprawę systemu ochrony zdrowia. Ministerstwem Zdrowia powinien zarządzać polityk, mówi w Radiu Z Joanna Scheuring-Wielgus. Europosłanka i wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy jest zdziwiona, że obecna szefowa resortu zdrowia spoza polityki nie reagowała po tym, jak wyszły na jaw milionowe zarobki jednego z lekarzy. Według Scheuring-Wielgus w sprawie zarobków lekarzy trzeba usiąść do stołu.
3: I muszą tam siedzieć przy tym stole wszyscy interesariusze, bo jak ja na przykład słucham tego, co mówią teraz lekarze, co mówią pacjenci, co mówią politycy, co mówią eksperci, to każdy mówi zupełnie co innego, więc brakuje nam takiego wspólnego porozumienia, jak z tego patu wyjść.
0: Zdaniem europosłanki Lewicy wszystkich zmroziła informacja, że lekarz może zarabiać w Polsce miesięcznie 100 tysięcy złotych. To ma być pierwsze na Śląsku miejsce, w którym rodzice ciężko chorych dzieci otrzymają realne wsparcie i opiekę. W Tychach powstaje hospicjum dla najmłodszych, jednak do jego ukończenia brakuje jeszcze 16 milionów złotych. Budowę murów finansuje Fundacja Świetlikowo oraz Ludzie Dobrej Woli. Pieniądze zbierane są też w internetowej zbiórce. Jest również szansa, że pomogą władze województwa. Jest na to ponadpolityczna zgoda, mówi radna Sejmiku Śląskiego Aleksandra Poloczek.
4: Pan marszałek z zarządem województwa bardzo pozytywnie do tego podszedł i obiecał, że i przy tworzeniu budżetu na przyszły rok punkt będzie wzięty pod rozważenie i uwagę.
0: W hospicjum ma działać 14 sal wyposażonych w sprzęt szpitalny, w tym aparaturę tlenową i pomieszczenia dla dzieci pod respiratorami. Zaplanowano też ogród sensoryczny oraz pokoje dla rodziców. Tragiczny finał maratonu rowerowego w podwarszawskich Markach. Podczas wydarzenia zmarło dwóch kolarzy. Jednego z nich odnaleziono wczoraj. Poszukiwania drugiego trwały kilkanaście godzin. Ze szczegółami reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
5: Odnaleziony o poranku kolarz miał 71 lat. Ostatni raz był widziany jeszcze około 1,5 kilometra przed metą. W jego poszukiwania były zaangażowane policja, wojsko oraz straż pożarna. Wykorzystano m.in. drony oraz psy tropiące, przekazała mi Aneta Nasiłkowska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.
6: Mężczyzna został ujawniony w masywie leśnym bez oznak życia. Śledztwo w tej sprawie będzie prowadziła prokuratura rejonowa w Wołominie.
5: 30-letni kolarz, który także nie dotarł do mety, został również odnaleziony bez oznak życia. Na ten moment nie wiadomo, co było przyczyną ich śmierci. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
0: Poland Bike Marathon to cykliczna impreza kolarska na rowerach górskich. Jest rozgrywana od kilkunastu lat w lasach Mazowsza. 45-letni obywatel Turcji, mieszkaniec Hanoweru, sprawcą wczorajszej masakry na północy Niemiec. Powodem miał być konflikt z żoną o opiekę nad ich 3-miesięczną córką. Kobieta z dzieckiem przebywała w centrum młodzieżowym w Sztadem. To tam doszło do tragedii. Wojciech Hernes.
7: 5 z 6 śmiertelnych ofiar sprawcy tej wstrząsającej masakry zginęło na miejscu w młodzieżowym centrum w północno-niemieckim mieście Sztade pod Hamburgiem. Jedna śmiertelnie postrzelona ofiara zmarła w szpitalu. Wszystkie ofiary to osoby dorosłe, 5 kobiet i mężczyzna. Zabójca próbował zbiec z miejsca zbrodni samochodem, ale policjanci ostrzelali i unieruchomili odjeżdżający pojazd. Oprócz bezpośredniego sprawcy policja zatrzymała jeszcze 2 inne osoby. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Kobiecie i dziecku nic się nie stało. Setki pociągów odwołanych w całym kraju to efekt ekstremalnie wysokiej temperatury. Najwięcej problemów mają pasażerowie w Wielkopolsce, gdzie wstrzymano ponad 70 połączeń. Czemu te działania mają zapobiec? Relacja reportera Radia Z Adama Kaźmierczaka.
8: Wszystko po to, aby odciążyć sieć kolejową i uniknąć dalszych awarii, a także naprawić te już powstałe.
9: Dysponujemy te zespoły awaryjne, żeby możliwie szybko usuwały wszelkie awarie związane czy z siecią trakcyjną, czy z wyboczeniami toru, które też przy takich ekstremalnych temperaturach, przy takich ekstremalnych warunkach pogodowych się zdarzają.
8: Mówił Marcin Machocki z PKP Polskie Linie Kolejowe. Utrudnienia potrwają do odwołania. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: W związku z odwołanymi przejazdami PKP Intercity wydłużyło możliwość bezpłatnego zwrotu biletu do czwartku. Do Polski wchodzi chłodniejsze powietrze i ściera się z gorącym. Na zachodzie i południu kraju szykujcie się dziś na burze i to gwałtowne. Będzie też mocno padać, a miejscami spadnie grad. Mówi klimatolożka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dr Agnieszka Krzyżewska.
10: Wtedy możemy się na przykład spodziewać bardzo gwałtownych burz z gradem, z silnym porywistym wiatrem. Okazjonalnie trąby powietrzne też mogą się wtedy na takich właśnie frontach tworzyć.
0: Burzowo i deszczowo będzie w całej Polsce przez kolejnych kilka dni, potem ulga, zrobi się chłodniej. Kurczy się czas na zamontowanie czujek dymu i czadu w mieszkaniach na krótkoterminowy wynajem. Właściciele muszą je zamontować do końca dnia. Kto zignoruje ten obowiązek, słono zapłaci. A w razie pożaru ryzykuje odmowę wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Obowiązek dotyczy nie tylko profesjonalnych operatorów, hoteli czy pensjonatów, ale i osób prywatnych, które tylko okazjonalnie udostępniają pokoje. W jaki sposób czujka zwiększa bezpieczeństwo, przypomina Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej.
11: Sygnał potrafi obudzić śpiącego człowieka, potrafi czasami również zwrócić uwagę sąsiadów, bo przez ścianę też on może być słyszalny. Tlenku węgla nie jesteśmy w stanie ani zobaczyć, ani wyczuć.
0: Mandat za brak czujki to od kilkudziesięciu złotych do 5000. W skrajnych przypadkach grozi grzywna do 30 000 złotych.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Sensacja na mundialu. Paragwaj pokonał w rzutach karnych 4-3 Niemcy w meczu 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata, który został rozegrany w Bostonie. Paragwaj w 1/8 finału mistrzostw świata zmierzy się ze zwycięzcą meczu Francja-Szwecja. Ten mecz dziś o 23:00, a za godzinę kolejny pojedynek 1/16 finału Holandia-Maroko. Słuchacie wiadomości Radia Z. Dożywocie dla Tomasza K. za zabójstwo żony i upozorowanie jej śmierci w wypadku kolejowym na Kaszubach. Sąd apelacyjny w Gdańsku zmienił wyrok z 26 lat więzienia. Według sądu okoliczności czynu sprzed 2 lat nie budzą żadnych wątpliwości i zostały w pełni udowodnione. Motywem morderstwa był rozpad małżeństwa. Tragiczne statystyki pierwszego wakacyjnego weekendu. W całej Polsce zmarły 24 osoby. Głównymi przyczynami śmierci w wodzie nadal są brawura, temperatura i alkohol. Tylko na Mazurach w miniony weekend były 4 takie zdarzenia. O jednym z nich opowiada Radio Z Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji.
1: W sobotę 28-latek wypłynął na jezioro w powiecie mrągowskim na materacu, wpadł do wody i nie był w stanie samodzielnie wypłynąć. Po tym jak jego znajomi, z którymi, jak się okazuje, wcześniej na plaży pił alkohol, wszczeli alarm, na ratunek ruszył policjant, który był tam w czasie wolnym od służby, wydobył mężczyznę na brzeg, ale mimo udzielonej pomocy 28-latek nie odzyskał funkcji życiowej.
0: Policjanci niezmiennie apelują do wszystkich wypoczywających nad wodą o rozsądek i ostrożność. A w miejscowościach turystycznych z każdym dniem przybywa urlopowiczów. Oblegane są m.in. popularne kurorty nad jeziorami. Od początku wakacji Mazury, Suwalszczyznę i Pojezierze Augustowskie przemierza reporter Radia Z Michał Dzienyński. Wczoraj był w okolicach Orzysza. Czy są tam jeszcze wolne miejsca?
2: Giżycko, Mikołajki czy Augustów, tam najtrudniej znaleźć nocleg, łatwiej w nieco mniejszych miejscowościach. Ceny od 100 zł za pokój bez łazienki do kilkuset, a nawet kilku tysięcy za noc. Tak, tak. No dobrze, a co z jedzeniem?
3: Półmisek regionalny, wszystkiego po troszku, to kosztuje 37 zł.
2: W sklepach jak świeże bułeczki schodzą lody i zimne napoje, no i zestawy na plaży.
4: Wszystko będzie schodzić. Wszystko, co mamy, no.
2: Sprawdziłem, grabki, wiaderko, foremka, taki zestaw, cena 30 zł. Orzysz, Michał Dzieliński, Radio Z.
0: Najmniejsze obłożenie na razie jest na Suwalszczyźnie. Część osób wyjeżdża na pobliską Litwę. Tymczasem coraz więcej zagranicznych turystów na wakacje wybiera Polskę. W zeszłym roku przynajmniej jedną noc spędziło w naszym kraju ponad 15 milionów cudzoziemców. Z których krajów najwięcej? O tym mówi Radio Z Joanna Węglarczyk z Polskiej Organizacji Turystycznej.
5: Przede wszystkim Czesi, ale tutaj akurat myślę, że trochę zaskoczę. Bardzo dużo Włochów przylatuje do Polski. Notujemy w tej chwili największe wzrosty. Natomiast na przykład Pomorze Zachodnie jest bardzo mocno odwiedzane przez Niemców.
0: I to Niemcy wciąż są numerem jeden, jeśli chodzi o nację, która najczęściej nas odwiedza w celach turystycznych. Przyciągają ich nie tylko niższe niż za Odrą ceny, ale także stale rosnący komfort w naszych hotelach i ośrodkach wypoczynkowych. Jeszcze dzień i za paliwa będziemy płacić więcej. Od lipca koniec cen maksymalnych i obniżonego VAT-u. Wróci 23% podatek. Od środy benzyna może kosztować 6,50, a diesel 6,70 za litr, przewiduje analityk rynku paliw SBM Reflex Urszula Cieślak.
6: W jakiej wysokości ceny mogą wzrosnąć? Będzie po części zależało od tego, jak będą zachowywały się notowania cen ropy i paliw gotowych na rynkach międzynarodowych. A one z kolei są uzależnione od tego, czy uspokoją